0: około 10 tysiącach amerykańskich żołnierzy. Mocne słowa pod adresem Władimira Putina. Radosław Sikorski reaguje na kolejne ostrzeżenia o możliwych rosyjskich prowokacjach w Polsce. A co dokładnie mówił szef naszej dyplomacji?
1: Sikorski porównał Rosję do hitlerowskich Niemiec. Jego zdaniem oba te reżimy łączą próby rozmaitych prowokacji pod fałszywą flagą. Zdaniem szefa polskiej dyplomacji, dzięki sile agencji wywiadowczych krajów NATO uda się zawczasu zdemaskować i zastopować zaczepne ruchy Moskwy.
2: Nasz przekaz do Władimira Putina jest następujący. Wiemy, co planujesz, nie rób tego.
1: Minister spraw zagranicznych dodał również, że byłoby wielką nieostrożnością i szaleństwem, gdyby Władimir Putin zdecydował się teraz przetestować lojalność sojuszu jakimiś nieprzemyślanymi działaniami.
0: No, o możliwych rosyjskich prowokacjach mówił także Donald Tusk. Zagrożenie uznał za jak najbardziej realne. Dodawał, że go nie lekceważymy, ale też się go nie boimy. Lekarze z Gdańska uratowali życie 16-dniowemu Leosiowi. Medycy jako pierwsi w Polsce wykonali zabieg trombektomii mechanicznej u noworodka. U chłopczyka niedługo po porodzie wykryto skrzeplinę, gdy standardowe leczenie nie mogło zostać zastosowane. Lekarze podjęli się zrobić to, czego do tej pory prawie nikt na świecie nie próbował, mówi Julia Radoń-Proskura z Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego.
3: U innych pacjentów, na przykład nastolatków i większych dzieci, których wykonaliśmy trombektomię, one się bardzo dobrze kończyły. Wszystkie skuteczne. 100% skuteczność u większych pacjentów, ale nie u tak małego. Tego jeszcze nie robiliśmy. Natomiast sytuacja była tak podbramkowa i krytyczna, że nie było innego wyboru dla tego dziecka.
4: Gdybyśmy wiedzieli o tym szybciej, to na pewno dłużej byśmy się zastanawiali, a tak to była taka decyzja, że tak, zgadzamy się i w ogóle bez żadnego większego takiego zastanowienia, bo mamy zaufanie tutaj do lekarzy. Naprawdę dużo im zawdzięczamy.
0: Mówiła mama Leosia Sandra Lewicka. Chłopiec szybko wrócił do zdrowia i dziś rozwija się prawidłowo. Każde dziecko zasługuje na zdrowy start. W Łódzkiem trwa nabór do bezpłatnego programu, który zapewnia kompleksowe wsparcie specjalistów w przypadku nadwagi i otyłości dzieci. Ze szczegółami reporter Radia Z Mateusz Szkudlary.
5: Z takiego wsparcia mogą skorzystać 10-latkowie. Co ważne, to nie są pojedyncze wizyty lekarskie, a kompleksowy program, podkreśla Jolanta Baranowska z Łódzkiego Urzędu Marszałkowskiego.
6: W którym i dziecko, i jego rodzina mogą liczyć na długofalowe wsparcie.
5: Każde dziecko ma zapewnione w programie 3 konsultacje lekarskie, 12 spotkań z dietetykiem, który przygotuje indywidualny plan żywieniowy, ale też 7 zajęć ruchowych z fizjoterapeutą czy trenerem personalnym. Są też spotkania z psychologiem i edukacja zdrowotna dla całej rodziny. Mateusz Szkudlarek, Radio Z.
0: Nadwaga i otyłość mogą prowadzić do wielu problemów zdrowotnych już w dzieciństwie, ale też zwiększać ryzyko chorób w dorosłym życiu. Woda w Warszawie nie idzie na marne. Trwa 7. edycja akcji, w ramach której woda z miejskich basenów jest wykorzystywana do czyszczenia miasta. Przez ostatnie lata udało się ponownie zużyć niemal 14 milionów litrów wody, mówi Magdalena Niedziałek z Zarządu Oczyszczania Miasta.
7: Przyjeżdżają zamiatarki, polewaczki przepompować wodę do pojazdów i następnie, jak już te polewaczki, też zamiatarki są zapełnione, one wyjeżdżają od razu na ulicę i myją wodą ulicę, a także torowiska tramwajowe.
0: A sprzątanie odbywa się wieczorami i nocą, tak by nie przeszkadzać mieszkańcom. Teraz to już wszystko. Na kolejne wiadomości Radia Z zapraszam za niecałą godzinę.
8: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.

0: trzecia. Wiadomości Radia Z, Krzysztof Białkowski, zapraszam. Na początek USA w związku z grożącą burzą. Organizatorzy głównych obchodów 250-lecia niepodległości Stanów Zjednoczonych nakazali ewakuację parku National Mall w Waszyngtonie. To centralny punkt obchodów, gdzie przemówienie ma wygłosić prezydent Donald Trump. Ze względów bezpieczeństwa prosimy wszystkich gości o natychmiastową ewakuację, ogłosili organizatorzy. Według lokalnych mediów zdecydowana większość ludzi zaczęła kierować się w stronę muzeów i budynków rządowych na terenie National Mall. Zgodnie z obowiązującymi w USA przepisami, obowiązkową ewakuację zarzuca się, jeśli dochodzi do wyładowań atmosferycznych w odległości mniejszej niż 3 mile, czyli 5 kilometrów. Dotyczy to wszystkich wydarzeń publicznych, m.in. sportowych czy kulturalnych. Od połowy tygodnia na wschodzie USA, w tym Waszyngtonie, panują upały, którym towarzyszą burze. W sobotę i niedzielę prognozowane temperatury sięgają 40 stopni Celsjusza. Życzenia z okazji Dnia Niepodległości USA złożył telefonicznie Donaldowi Trumpowi Władimir Putin. Według Kremla rozmowa prezydentów USA i Rosji trwała 85 minut i dotyczyła m.in. sytuacji na froncie ukraińskim. Putin miał zdać Trumpowi relację w tej sprawie. Prezydent USA miał natomiast po raz kolejny zadeklarować pomoc w zakończeniu wojny. Konin czy Bełchatów, ważą się losy lokalizacji budowy drugiej elektrowni jądrowej w Polsce. Decyzja w ciągu najbliższych miesięcy. O tym, gdzie powstanie, zdecydują eksperci, a nie politycy, przekonuje premier Donald Tusk.
1: Obie lokalizacje są naprawdę porównywalne. Nie jest moją rolą wydawanie ostatecznego werdyktu, bo kryteria tutaj są bardzo precyzyjne i wymagające autentycznych, prawdziwych, głębokich ekspertyz. Począwszy od geologicznych, do finału doszły te dwie lokalizacje.
0: Pierwsza polska elektrownia jądrowa powstaje w pomorskiej gminie Choczewo. Uruchomienie pierwszego bloku jest planowane za 10 lat. Teraz to już wszystko. Na kolejne wiadomości Radia Z zapraszam za niespełna godzinę.
2: Radio Z. Pierwsze źródło informacji. Radio Z i już. To jest powtórka programu. Pytania, których nie boimy się zadać. Odpowiedzi, które mają znaczenie. I tematy, którymi żyje cała Polska. To jest siódmy dzień tygodnia w Radiu Z. Oglądaj na radioz.pl i w onet.pl. Zaprasza Andrzej Stankiewicz.
3: Witam Państwa bardzo serdecznie. To jest siódmy dzień tygodnia w Radiu Z. Najważniejsze polityczne rozmowy weekendu. Dziś moimi Państwa gośćmi są pan Łukasz Rzepecki, Konfederacja.
4: Dzień dobry.
3: Pan Paweł Sołek, Prawo i Sprawiedliwość.
5: Dzień dobry, witam uprzejmie.
3: Pan Ryszard Petru, Klub Centrum, choć być może wkrótce nowa partia o roboczej nazwie Konfederacja Laj.
6: Dzień dobry.
3: Bez komentarza. Bartosz Arłukowicz, Koalicja Obywatelska.
7: Dzień dobry, ale nie light, hard.
3: To myślę, że zobaczymy w tym programie. Pan Adrian Zandberg, Partia Razem. Witam serdecznie.
8: Dzień dobry.
3: Drodzy Państwo, zaczęliśmy od żartów, bo niedziela upalna, ale
8: temat... Nie, no z tą Konfederacją Light to podobno prawda.
3: Tak, ale mamy temat poważny, to może na koniec zostawimy sobie tego typu dywagacje, chociaż Ryszard Petru ma tajemniczą minę. Dobrze. Doktor Emil Jędrzejewski, był ordynator chirurgii w Szpitalu Południowym w Warszawie, twierdzi, że w placówce tej w efekcie błędów medycznych umierali ludzie. Jędrzejewski oskarżył o to Dawida Kacprzyka, młodego lekarza niedawno zwolnionego ze szpitala, gdy wyszło na jaw, że ów młody lekarz zarobił ponad 1,5 miliona złotych w ostatnim roku i fałszował statystyki pracy. Doktor Emil Jędrzejewski wystąpił w kanale Zero. Posłuchajmy.
9: Dwa przypadki, o których ja znam, to są błędy przy intubacji. Tak? Mhm.
3: Jak poważne błędy?
9: No takie, o których rozmawialiśmy.
3: Śmiertelne błędy przy intubacji?
9: Tak.
3: Co konkretnie zrobiono pacjentowi?
9: Zostawmy to już prokurator.
3: Prokurator, który pozna szczegóły, tak? Okej. Okay. I to pan Dawid Kacprzyk intubował osobiście?
9: Osobiście. Co się dzieje, kto tu się będzie działo, nie ma dla mnie najmniejszego znaczenia. Dla mnie znaczenie ma to, żeby pan Dawid Kacprzyk nie był elementem systemu ochrony zdrowia.
3: Mhm. Czy polskie szpitale są przejęte przez polityków, że do którego szpitala nie pójdziemy, to są takie spółki, spółeczki, w których można sobie wygodnie zarobić?
9: Mówimy o zarządzaniu?
3: Tak.
9: Tak.
3: To,
4: to jest taka narośl na
9: ale to dotyczy,
4: służbie zdrowia.
9: To dotyczy jak gdyby każdej przynależności politycznej, tak.
3: Szanowni Państwo, dzień po tym wywiadzie prokuratura wezwała, co jest logiczne, pana doktora Jędrzejewskiego do złożenia zeznań. On się w prokuraturze pojawił, ale takich zeznań nie złożył. Twierdzi, że nie zdążył zatrudnić adwokata. Bartosz Arłukowicz, Koalicja Obywatelska, były minister zdrowia, lekarz, człowiek, który znał Dawida Kacprzyka, jak Państwo słyszeli, oskarżanego tutaj o przyczynianie się do śmierci pacjentów.
7: Bez pytania będzie?
3: Chcę zapytać, jak pan to skomentuje.
7: Komentuję to szeroko od wielu dni, dlatego że uważam, że to za niebywały skandal, jaki się wydarzył w tak zwanym szeroko rozumianym systemie. I to z kilku punktów widzenia. Choć nie lubię słowa system, ale niech już będzie. Pierwsza sprawa to jest Kacprzyk. To jest ten młody doktor, który jakimś politycznym, niepolitycznym, nie wiem, jakimś cudem zarobił, rozumiem, 1 600 000 rocznie i to wykazał jako radny, więc zwolniony z pracy, wyrzucony z Platformy, z koalicji. Myślę, że przed nim mnóstwo problemów, już nie chcę tracić czasu, żeby to wszystko wymieniać.
3: A pan ma wyrzut sumienia, że mu pan pomagał w kampanii wyborczej w 2019 roku?
7: Jakbym miał pewnie wybrać, czy mu pomagać, czy nie, to bym pewnie nie pomagał, no ale pomagałem studentowi trzeciego roku, już sprawdziłem teraz, no bo teraz to już
3: on po latach studentem trzeciego roku.
7: Trzeciego roku medycyny, wie pan, to co wyrośnie z trzeciego roku studenta trzeciego roku medycyny, jak zostanie doktorem, to długa droga. Więc jeśli pan mnie pyta, czy dzisiaj bym pomagał, pewnie nie. Czy żałuję, że wtedy pomagałem? Nie, bo pomagam setkom, jak nie tysiącom młodych ludzi w całej Polsce, w związku z tym nie ma o czym gadać.
3: To jak się
7: ukarany, i to jest jeden wątek. Znaczy, chcę to bardzo wyraźnie rozdzielić. Kacprzyk, bańka 600, kary, przed nim prokuratura, NIK i co dla niego pewnie najtrudniejsze, on sobie nie wiem, czy do końca zdaje sprawę z tego jeszcze, to jest Naczelna Izba Lekarska i możliwe konsekwencje w postaci ograniczenia bądź odebrania prawa wykonywania zawodu, co zdewastowałoby jego życie na długie lata, a właściwie na całe życie, gdyby tak się stało. Ja nie wiem, czy tak się stanie, ale gdyby tak się stało. Druga sprawa to jest to, co zrobił redaktor Słowik z doktorem i Stanowski z doktorem Emilem Jędrzejewskim.
3: Mówimy o przedstawiciela Kanału Zero i tej rozmowy.
7: To dla mnie, żeby nie przedłużać się z gorąco upał, nie ma co tutaj prowadzić wielkich dywagacji. Dla mnie to ważne jest pełna przygotowana nieprofesjonalnie próba ataku na rząd. Nie wiem, czy wywrotki rządu, może za daleko krok, ale ataku na rząd politycznego, kiedy złożę korelację zablokowania domeny dotyczącej odwołania Trzaskowskiego i referendum, kiedy złożę jakby korelację czasową z występami kolegów pana redaktora Stanowskiego, którzy stają na czele Komitetu Referendalnego i słyszę samego Stanowskiego, który mówi, że właściwie jedynym sposobem na to wszystko, żeby rozwiązać ten problem, jest odwołanie Trzaskowskiego, a najlepiej Tuska, to świadczy o tym, że chłopaki przystąpili do grubej polityki.
3: Dobrze, wie pan, ale ja odłożę pańską ocenę. Wielokrotnie ja sam przez rozmaite strony sceny politycznej po jakichś kolejnych materiałach też byłem oskarżany, co ja nie chcę zrobić. Prezydent do dzisiaj uważa, że
7: jestem w kampanii wyborczej
3: wykorzystywałem materiały ABW, chociaż do tej pory nie przedstawił dowodu, więc ja chcę to odłożyć na bok. Faktem jest, tak jak pan powiedział, że związany do tej pory z Kanałem Zero Maciej Wilk, zresztą bliski współpracownik Mateusza Morawieckiego, staje na czele Komitetu Referendalnego, który chce odwołać prezydenta stolicy Rafała Trzaskowskiego. Natomiast Wilk został odsunięty od Kanału Zero po tej informacji, że staje wprost w linii politycznej. Ja chciałbym to odłożyć na bok. Ma pan prawo do takich ocen. Chcę zapytać po prostu, jak pan ocenia to, co publicznie zarzuca jednemu z pana kolegów, bo pan doktor Kacprzyk był szefem młodzieżówki waszej partyjnej i waszym radnym. Zarzuca mu inny lekarz, doświadczony chirurg, ordynator chirurgii w szpitalu południowym, mówi, Kacprzyk przyczyniał się do śmierci ludzi na SOR-ze.
7: Ja pracuję w systemie ochrony zdrowia, w szpitalach, przychodniach, pogotowiach od 96 roku, czyli teraz miałem 30 lat. Ja nigdy w życiu nie spotkałem się z sytuacją, żeby jakikolwiek, na początek mój kolega lekarz, a potem lekarz, których obserwowałem z pozycji ministerstwa przez wiele lat, widział, że ktoś robi krzywdę, patrz dalej, rozumiem z tego, co mówił Jędrzejewski, zabija, bo trzeba rzeczy nazywać po imieniu, przy okazji intubacji i tych innych przyczyn, o których on tam opowiada u Stanowskiego, i milczy. I po prostu przepada, bo ten człowiek został wyrzucony w roku, we wrześniu 25.
3: Mówimy
7: roboty
3: o doktorze Jędrzejewskim, został zwolniony ze szpitala południowego.
7: We wrześniu
3: Czyli panu 25. Przeszkadza to, że informując władze szpitala o działaniach Kacprzyka, bo informował, czy alarmował, różne działania mu się nie podobały, takie wewnętrzno-szpitalne, informując prezydenta Trzaskowskiego o nieprawidłowościach, pozwoli pan, ani razu, ani informując dyrekcję, ani informując Trzaskowskiego, nie przytoczył historii o uśmiercaniu pacjenta.
7: Rozmawiałem i z Trzaskowskim na ten temat, i rozmawiałem z byłą panią dyrektor tego szpitala i zadawałem pytania wprost, bardziej pani dyrektor, no bo jakby treść SMS-a do Trzaskowskiego poznaliśmy wszyscy w tym tej rozmowie ze Stanowskim, tam miała pół słowa o mordowaniu ludzi, czy zabijaniu, czy jakichś straszliwych tragediach, poza jakimiś żalami doktora Emila. Ale rozmawiałem też z panią dyrektor.
3: Tak, że to ja zacytuję. Pisał o tym młodym lekarzu, pan doktor Jędrzejewski, do Trzaskowskiego, na Trzaskowskiego numer telefonu. Wykonuje procedury, do których nie ma uprawnień, często bez nadzoru osób z odpowiednią specjalizacją, wznieca konflikty, insynuuje, prowokuje pacjentów do składania skarg.
7: Czyli pan doktor się po prostu wypłakiwał. Potem jak się ta sprawa rozlała, to się okazało, że pan doktor miał pretensje o to, żeby jako chirurg był wołany. Ja już abstrahuję od oceny merytorycznej Kacprzyka, bo ani nie mam prawa do tego, ani nie znam jego roboty. Ale jeśli chirurg, który awanturuje się w pismach, że ma schodzić na SOR i zbadać ludzi, to znaczy, że mu się funkcje pomyliły. I myślę tutaj o Jędrzejewskim. I teraz wracam na sekundę jeszcze do tej sprawy. Znaczy, gdybym zobaczył, niezależnie od tego, jak bardzo bym się z doktorem przyjaźnił, że mój kumpel, mówiąc wprost, jakiś kolega z pracy, zamordował pacjenta, bo go źle zaintubował, nie wyobrażam sobie takiej sytuacji, żeby milczał choćby sekundę, niezależnie od tego, jakby bliski byłby to kumpel. Dlatego, że to są po prostu jakieś podstawy funkcjonowania nie tylko w medycynie, ale w normalnym życiu społecznym. Jakbym zobaczył Zandberga, że robi krzywdę drugiemu człowiekowi, to niezależnie od polityki, co o nim myślę, natychmiast bym reagował. Tak samo zrobiłbym z PiS-owcem, z Konfederatą i z Petru. Jeżeli ktoś widzi, że ktoś komuś robi krzywdę, to musimy reagować, a nie przychodzić po półtora roku i się wypłakiwać u Stanowskiego.
3: Adrian Zandberg, pan też się tą sprawą interesuje, był pan między innymi na Radzie Warszawy, gdzie dyskutowana była ta kwestia. Przy okazji Rafał Trzaskowski otrzymał absolutorium od Rady Miasta. Adrian Zandberg.
4: Chyba coś z tym nadzorem nie zadziałało.
7: Panie. A to o tym możemy pogadać. Ja tutaj w ogóle
8: Ale to jest kluczowa sprawa, tak? Bo ja nie będę tutaj, nie będziemy tutaj, moim zdaniem nie ma sensu, żebyśmy wchodzili w rolę ludzi, którzy mają dostęp do pełnej dokumentacji medycznej. Natomiast, no, jak rozumiem, nie jest sporne, że błędy medyczne były, tylko teraz jest dyskusja o tym, kto konkretnie odpowiadał za to, że coś złego się wydarzyło.
7: Bo jeszcze nie wiemy, czy były błędy.
8: To było już potwierdzane z różnych stron tego sporu. Dla mnie kluczowa sprawa jest taka. Mamy dojarza, który doi publiczny system na olbrzymie pieniądze. Mówimy o kwotach przekraczających milion złotych, tak? Mówimy o sytuacji, w której są jakieś dyżury, których, jak rozumiem, wątpliwe, czy były, no bo gdyby były, to nie byłoby faktur korygujących na setki tysięcy złotych, które pan doktor odsyła wtedy, kiedy sprawa się rypła. I kiedy wyszło?
3: Mówimy o tym, że Kacprzyk zwrócił pół miliona, czy skorygował faktury na pół miliona wstecznie za zeszły rok i początek tego, kiedy sprawa wyszła na jaw.
8: Słuchajcie, i to się dzieje w szpitalu, o którym Rafał Trzaskowski, ja to pamiętam, bo dosłownie spotkaliśmy się w debacie prezydenckiej i mówił, że to jest jego oczko w głowie. Że to jest szpital, z którego jest dumny, z tego jak nim zarządza, z tego jak go nadzoruje. No i tak wygląda nadzór nad tym, w jaki sposób funkcjonuje instytucja w najbogatszym mieście w Polsce, pod okiem wiceprzewodniczącego Platformy Obywatelskiej, gdzie polityk Platformy Obywatelskiej teraz musi wysyłać faktury korygujące na setki tysięcy złotych, bo się okazało, że jednak te pieniądze mu się nie należały. Ja mówię o tym, bo dla mnie w tej sprawie to, co jest zupełnie niesporne i co naprawdę trudno uznać za kontrowersyjne, to jest to, że mamy schrzaniony system nadzoru. A ten system nadzoru wygląda w ten sposób, że polityków, którzy zarządzają szpitalami, nadzorują politycy, którzy siedzą w radach nadzorczych, i ci politycy, i jedni i drudzy, są kolegami z tej samej partii i z tej samej organizacji partyjnej. To jest kpinanie.
3: Dobrze, ale jaki wy macie inny pomysł? Bo w tej chwili jest tak, że obywatele wybierają wójtów, burmistrzów, prezydentów i w dużej mierze to oni kontrolują szpitale. To znaczy oni zarządzają szpitalami. Są jeszcze oczywiście szpitale powiatowe, tam trochę historia jest inna, ale jest jakoś tak, że wyborcy mają wpływ na to, kto rządzi w danej gminie i kto zarządza szpitalami w takim razie. Ja nie mówię, że system jest idealny, ale jaki na
8: to jest naprawdę, bardzo prosta rzecz. To znaczy, naprawdę nie ma powodu, żebyśmy w instytucjach samorządowych mieli rady nadzorcze z politycznego nadania. To jest rozwiązanie, które jest po to, żeby lokalni aparatczycy, którzy często totalnie nie mają nic wspólnego z tą dziedziną, ani zdrowiem się nie zajmują, ani wodociągami się nie zajmują, ani żadną inną działalnością spółek miejskich się nie zajmują, dostali fuchy za kilkadziesiąt albo i więcej tysięcy złotych. I to jest tylko po to. I potem jest taka historia jak w Warszawie, gdzie przychodzimy na Radę Miasta, są ci ludzie, co siedzieli w tej Radzie i siedzą cicho, bo oni, ten cały ich nadzór wyglądał tak, jak żeśmy wszyscy zobaczyli. Ja uważam, że powinniśmy po prostu to uciąć przy samej ziemi, zlikwidować rady nadzorcze w spółkach samorządowych i wprowadzić tam po prostu profesjonalny nadzór. Bo naprawdę nominowanie do nadzorowania kolegów z partii, którzy tak kontrolują, jak kontrolują, kończy się właśnie tak, że miliony złotych z publicznych środków przeciekają.
3: Ale to wie pan, to ja zadam kilka innych pytań. Gdzie był nadzór Narodowego Funduszu Zdrowia, który rozlicza kontrakt?
8: Zgadza się, to jest pytanie do NFZ-u.
3: Dobrze, zaraz pan minister Arłukowicz, pan minister Paweł Sałek, Prawo i Sprawiedliwość.
5: Ta sytuacja jest bardzo trudna dla Koalicji Obywatelskiej, dla całego rządu. Państwo próbują zaklinać rzeczywistość i mówić o tym, że w zasadzie nic się nie stało, są wyciągnięte konsekwencje, my w zasadzie tego pana doktora Dawida nie znamy i tak dalej, i tak dalej. Natomiast sytuacja rzeczywiście jest bardzo poważna. Ja przypomnę, że już prokuratura obecna w maju tego roku interesowała się sprawami, jest wszczęte postępowanie o 20 zgonów w tym szpitalu, fałszowanie dokumentów w tym zakresie i to postępowanie jest prowadzone.
8: To jest jeszcze inna historia.
3: Tak, ale... Chyba 12 ministrze.
5: Być może, no ale panie redaktorze, no to znaczy, no tak, że sprawa już jest problematyczna, bo tam giną ludzie po prostu w tym szpitalu.
3: Prokuratura mówi w drugim zdaniu, że...
6: Niech pan hamuje słowa, przed chwilą padło, że giną ludzie w tym szpitalu. Niech pan hamuje język, bo już pana kumpel naopowiadał o doktorach Mengele i teraz przepraszam.
3: Ale ja panu nie przerywam. Panowie, bardzo proszę, po pierwsze, rzeczywiście jeden z polityków Prawa i Sprawiedliwości powiedział o doktorach Mengele. Były premier Mateusz Morawiecki zasugerował, że też w tym szpitalu ginęli ludzie. Ja tylko chcę powiedzieć, że prokuratura, mówiąc o tych sprawach, którymi się zajmuje, panie ministrze, nadmienia, że tych doniesień dotyczących nieprawidłowości w tym szpitalu było statystycznie porównywalnie z innymi jednostkami. To nie jest tak, że prokuratura miała więcej informacji, ale bada na przykład historię zgonów na SOR-ze w toalecie pacjenta, którego nikt przez kilka godzin nie widział, i bada historię, jeden z lekarzy złożył doniesienie, że przy wykorzystaniu jego dokumentacji, jego pieczątki, była wystawiona dokumentacja w prosektorium, a on nie miał z tym nic wspólnego, bo ta pieczątka jego zniknęła, więc jest kilka takich rzeczy badanych.
5: Ale to, panie redaktorze, no to więc kontynuując, jeśli może, no jest kilka takich wątków, które pokazują, że tam w tym szpitalu chyba nie było dobrze, tak? No i z tym musi się zmierzyć Platforma Obywatelska, przewodniczący Kierwiński Platformy w Warszawie, a także prezydent Trzaskowski i w ogóle zastanawia teraz działalność prokuratury, która do tej pory nie przesłuchała też pana doktora, który jest oskarżany o te wszystkie zastrzeżenia, które
3: ale
5: się pojawiły.
3: Człowiek, który może usłyszeć zarzuty, jest zazwyczaj przesłuchiwany na końcu. Wydaje mi się, że gdyby Jędrzejewski nie został przesłuchany dzień po tym wywiadzie, to pan by tu siedział dzisiaj w studiu i mówił, dlaczego prokuratura.
5: Ale dobra, to co ja bym mówił, to ja bym...
3: No panie
5: mówił,
3: myślę,
5: ale no panie redaktorze, no dobrze, ale to a propos Jędrzejewskiego. Z jednej strony człowiek ujawnia patologię, jakie miały miejsce w tym szpitalu. Wieczorem dostaje zawiadomienie o tym, że na drugi dzień na 7.57 ma się stawić w prokuraturze. Ma jedną nas na przygotowanie sobie obrońcy, z którym może pójść do prokuratury. Prokurator go przesłuchuje i wyda jakiś komunikat, który mówi o tym, że w zasadzie to nie wiadomo, co on tam powiedział.
3: A dla pana nie jest problemem to, o czym minister Arłukowicz powiedział, to znaczy, że przez półtora roku Jędrzejewski, informując różnych ludzi o nieprawidłowościach u Kasprzyka, ani razu nie zająknął się, żeby podać informację, że Kasprzyk przyczyniał się do śmierci ludzi? Nie ma pan... Ale nie podważa
5: panie redaktorze, no teraz jak gdyby jest cała próba podważania.
3: Nie, ja pana pytam.
5: Podważania
3: pan
5: tego, że Jędrzejewski jest jakimś świadkiem, który jest niewiarygodny.
3: Nie, pytam pana, tak po ludzku. No. On jest po pierwsze lekarzem, więc w tej sytuacji ma szczególne obowiązki. Po drugie oficerem Wojska Polskiego. Tym bardziej ma szczególne obowiązki. Pana pytam, jako polityka, gdyby pan wiedział o tego typu nieprawidłowościach, czekałby pan półtora roku?
5: Ale przepraszam, chyba Jędrzejewski, pan doktor Jędrzejewski wykonywał jakieś ruchy co do tego,
3: nie
5: żeby mówić o tym,
3: a te
5: SMS-y, które pan
3: nie
5: cytował, panie
3: zacytowałem, nie ma tu ani słowa, mogę panu zacytować jeszcze raz.
5: Nie, no bo przechodzimy w takiej sytuacji,
3: o przyczynianiu się do uśmiercania ludzi.
5: Dyskutujemy o tym, jaka była argumentacja.
3: Nie, szukamy wiarygodności świadka.
5: Ale proszę pana, to w takim razie nadzór, rada nadzorcza, prezydent miasta, wiceprezydent miasta nadzorujący tę sprawę nie wiedział, co się tam dzieje, nie wiedział, jak to wygląda, nie wiedzieli, jakie pieniądze bierze.
8: No właśnie, nic nie wie, chociaż niby nadzoruje.
5: Przypuszczać, że wiedzieli. Jeszcze jedna sprawa, a propos pana Kasprzyka, wiadomo, że to były niewłaściwie pobrane pieniądze, skoro zdecydował się na to, żeby je zwrócić. Jeszcze mam pytanie, w jaki sposób on będzie korygował swoje oświadczenie podatkowe?
8: Panie, bo tam trzeba jeszcze...
3: Jego oświadczenie czy nie mają kowy, to najmniejsze.
5: Nie mają kowy, podatkowe, PIT, bo chyba jakieś.
3: Dobrze, to wie pan, może się rozliczyć ze skarbówką wstecznie, to nie jest.
5: Dobrze, panie redaktorze, jest problem rzeczywisty, bardzo poważny, związany z tym szpitalem, z nadzorem i z tym, co się działo w ramach Koalicji Obywatelskiej i aparatu i członków Koalicji Obywatelskiej. Teraz próba opowiadania tego, że świadek jest niewiarygodny, tego, że w zasadzie wyciągnęliśmy konsekwencje, nie ma żadnego problemu, trzeba tą sprawę wyjaśnić, to nic nie daje. Państwo tej afery nie zamieścicie pod dywan, ponieważ Polacy tą sprawą są oburzeni.
8: Ja chcę tylko powiedzieć jedną rzecz. Jeżeli nie wiedzieli, to to jest tym bardziej obciążające dla ekipy, która od niepamiętnych czasów rządzi Warszawą.
5: Ale i panie przewodniczący, jak nie wiedzieli? No wiedzieli. To,
8: ale jeżeli mamy wiceprezydenta miasta, który zasiada w Radzie Nadzorczej tego szpitala...
3: Tam było w różnych okresach trzech wiceprezydentów miasta w Radzie Nadzorczej, a Koalicja Obywatelska rządzi 20 lat w Warszawie. Ryszard Petru, bardzo proszę.
10: No to mamy kilka aspektów. Po pierwsze, mamy problem systemowy, bo wiemy o tym, że w wielu przypadkach w Polsce są lekarze, którzy zarabiają nawet więcej niż pan Kasprzyk. Przygód.
3: Nie miał specjalizacji.
10: Ale chodzi o samą zasadę taką, czy jesteśmy z tym ok, żeby te kwoty rzędu 1,5-2-3 miliony złotych, łącząc różne kontrakty, mając olbrzymią ilość godzin, były wypłacane lekarzom. One wynikają z tego, że mamy monopol NFZ-u, mamy procedury, które są rentowne i nierentowne i za tymi rentownymi procedurami ale to jest bardzo ważne, ja rozumiem, to jest systemowy problem.
3: Rekordzista, który zarabia 300 tysięcy miesięcznie, pracuje w Warszawie w Instytucie Neurologii, jeśli dobrze pamiętam, ma wysokie kwalifikacje i możemy na ten temat rozmawiać. Ale tu mówimy o chłopaku, który miał 28 lat, nie miał specjalizacji.
10: Ja nie mówię o nim.
8: Ale poseł Petru mówi o jednej rzeczy, która sprawdziła. Facetach, którzy wypisują 22 godziny na dobę.
10: O to mi chodzi.
8: Dojenie publicznych pieniędzy i to, że to nie zostało ucięte, to jest skandal.
10: Nie, mi chodzi bardziej o to, że to jest problem systemowy. Akurat tutaj zostało to wynaturzone w postaci lekarza bez specjalizacji, natomiast to pokazuje, że jak durszlakowaty jest system ochrony zdrowia, jak wypływają pieniądze, bo cały wzrost wydatków poszedł głównie na wynagrodzenia. To jest pierwsza kwestia, którą trzeba zaadresować na poziomie ministra zdrowia jak najszybciej. Kwestia druga to jest, oczywiście to, o czym rozmawialiśmy, rzeczywiście brak nadzoru nad tym, co się działo w tym szpitalu. Muszą być konsekwencje polityczne, ale zapytam, zgadzam się tu z posłem Arłukowiczem.
3: W niejednej radzie nadzorczej życiowej pracował.
10: Prywatnym.
3: Dobrze. No. Wyobraża pan sobie taką sytuację, że pan jako członek rady nadzorczej nie wie o tego typu nieprawidłowościach, które dotyczą potencjalnego fałszowania grafika pracy, gigantycznych wynagrodzeń nienależnych.
10: Fałszowanie grafika pracy to raczej, wie pan, no, jeżeli ktoś fałszuje, to oszukuje. No, w związku z tym to raczej bezpośrednio.
3: No ale pan nie widzi w sprawozdaniu, że facet 22 godziny dziennie pracuje.
10: Tak. Widzę, że są jakieś dziwne kominy płacowe. Widać po prostu, że coś jest nie tak z wynagrodzeniami, że mamy zbyt wysokie jakby koszty wynagrodzeń w stosunku do innych kosztów i zaczynamy to analizować. I mamy trzeci, a tak długo jak nie ma jakby twardych dowodów, kto był odpowiedzialny, jak to się stało, że do tej afery doszło w tym sensie, że nie było nadzoru, ja bym chciał jak najszybciej to wyjaśnić. I teraz tak, z politycznego punktu widzenia dobrze wiemy, że te decyzje muszą być szybkie. My nie mamy na to tygodni, w sensie systemu. To po prostu musi być szybkie pokazanie, kto był odpowiedzialny i muszą polecieć głowy. Bo
3: ale
10: to jest tylko
3: głowy?
10: Jeden z
3: jakie
10: osób odpowiedzialnych. Te, które wiedziały, nie zareagowały.
8: Wszyscy te, które wiedziały. Informacje, bo byłem na Radzie Miasta i usłyszałem, że ekipa, która rządzi w Platformie Warszawą, jest super zadowolona.
3: Ale jeszcze pan...
10: Trzeci aspekt, tylko chcę powiedzieć, jest ważny ten aspekt, na ile jednak ten doktor Jędrzejewski jest wiarygodny. Przepraszam bardzo, bo tutaj muszę się zgodzić z posłem Arłukowiczem, to wygląda na ustawkę polityczną, czyli jeżeli od razu jest przygotowane referendum.
5: Ale to po modzie krakowskiej.
10: Referendum. Jest przygotowane referendum, oczywiście chcą z tego zrobić dużą sprawę polityczną i trzeba po prostu pokazać, na ile pan Jędrzejewski jest tutaj świadomy tego, jak został wmanewrowany, czy też jest to celowe jakieś większe działanie. Rzeczywiście jego wiarygodność jest ograniczona. Oglądaliśmy to, co pan nam na początku pokazał. No trudno nie mieć wrażenia, że facet się mści. Ja mówię o wrażeniu, a nie wiedzy.
3: Łukasz Rzepecki, a potem Bartosz Arłukowicz. Łukasz Rzepecki.
11: Dziś w ochronie zdrowia potrzebujemy drastycznych zmian, a nie korekt. Potrzebujemy demonopolizacji NFZ-u, czyli dania wyboru pacjentom, jak chcą się leczyć, gdzie chcą się leczyć, czyli tu kluczowy jest wybór.
8: Jednego silnego podatnika będzie kilkunastu kantorów.
11: Ale nie przerywałem. Deregulacji. Monopol. Deregulacji, czyli lekarz ma leczyć, a nie wypełniać kwity i tym się zajmować, gdzie pacjenci zamiast kilku tygodni, a najlepiej kilku godzin, tak jak to obiecywała Koalicja Obywatelska w swoich konkretach w 2023 roku, czekają po kilkanaście lat do lekarzy specjalistów.
3: Nie, no, kilkanaście lat to...
11: No, panie redaktorze, ten czas się niestety wydłuża.
3: Nie bronię tego, ale...
11: W przeciwieństwie do polityków oczywiście Platformy Obywatelskiej, bo politycy Platformy Obywatelskiej stworzyli
6: Niech
11: sobie...
6: Niech pan waży słowa, bo za chwilę panu przerwie, dobra?
11: Prywatny folwark, gdzie politycy Koalicji Obywatelskiej...
6: Jak będzie walił kłamstwa, będę reagował.
11: Jego akolici,
6: zna pan polityków koalicji na stół.
11: I wasi akolici czekają po kilka tygodni do lekarzy specjalistów przeciwieństwie.
3: Zaraz panu, panie ministrze, zaraz panu oddam głos. Zwracam się do Bartosza Rukowicza. No. Wiem, że nielubiani przez pana, ale twórcy Kanału Zero twierdzą, że mają dokumentację medyczną. Pozwoli
8: Naprawdę?
3: Pan. Twierdzą, że mają dokumentację medyczną pana koleżanek i kolegów oraz ich rodzin, którzy wedle tej dokumentacji mieli być traktowani w sposób szczególny. No, też uważam, nie będąc zwolennikiem ujawniania, kto na co choruje, broń Boże. Natomiast uważam, że same nazwiska, wydaje mi się, żeby podać.
11: W ostatnich dniach przecież wyszła chociażby informacja odnośnie pani poseł Pępek, która wbiła się w kolejkę i nie czekała.
3: Nie w tym szpitalu.
11: Ja wiem, że nie w tym szpitalu, ale mówię w kontekście systemowym w całym kraju i myślę, że te przypadki będą w najbliższych dniach i tygodniach wychodzić. Natomiast jeśli chodzi o brak nadzoru, tak, nie ma i nie było nadzoru ze strony prezydenta Trzaskowskiego i prezydent Trzaskowski, gdyby miał chociaż trochę honoru, powinien podać się do dymisji. I co jest najważniejsze w tym wszystkim? Ja tutaj się, gdzie jesteśmy po dwóch stronach barykady z panem posłem Zandbergiem i z partią Razem, ale tutaj się zgadzamy i to jest również postulat Konfederacji, że żadnych polityków w radach nadzorczych szpitali nie powinno być. Politycy w ogóle nie powinni wchodzić w ten obszar życia społecznego, bo dzisiaj poprzez to, że Platforma Obywatelska zrobiła sobie prywatny folwark, a na czele jest faraon Dawid Kacprzyk, a jego kapelani, ale tutaj tylko i wyłącznie z tego korzystają.
3: Faraona, kapelana,
11: idąc słowem...
3: I o carze, i o bojarach, nie, panie ministrze, mam kilka pytań. Czy dałby pan gwarancję, na przykład Prawo i Sprawiedliwość rządzi w regionie lubelskim, ma tam swojego marszałka.
8: I robi tam to, co Platforma.
3: I chcę zapytać, ma pan gwarancję, że marszałek lubelski z Prawa i Sprawiedliwości nie zatrudnia ludzi z klucza politycznego?
11: Nie mam gwarancji, bo znam polityków Prawa i Sprawiedliwości. To, co się obecnie dzieje w Narodowym Funduszu Zdrowia, jest również winą polityków Prawa i Sprawiedliwości, bo to oni też doprowadzili do tego, że ten system tak wygląda, jak wygląda, że w jednym ręku prezes NFZ-u trzyma ponad 250 miliardów złotych, a pieniędzy dalej jak Bartosz nie było, Rukowicz. Tak nie ma, a obywatele czekają kilka lat w kolejkach do lekarzy specjalistów.
6: Pierwsze moje słowa...
11: To jest wina i Platformy, i PiS.
3: Panie ministrze, Bartosz
6: Pierwsze Rukowicz. Moje słowa skieruję do... wyjątkowego populisty z Konfederacji. Nie cenię za bardzo waszej partii, ale pan staje się liderem populizmu w tej...
11: Ja państwa partii również.
6: Wytrzyma pan teraz chwileczkę.
3: Chwileczkę, panowie. Teraz, wiemy, że ja będę politycznie mówił, pan będzie słuchał, nie jest wam po drodze, to jest oczywiste. Bartosz Arłukowicz. Panowie, bardzo proszę. Bartosz Arłukowicz.
6: Potrafi pan milczeć?
3: Panowie, bardzo proszę, ja prowadzę tę audycję bez przytyków osobistych. Proszę się odnieść, panie ministrze, do tego, co powiedział Łukasz Rzepecki.
6: Do pana z Konfederacji i pana z PiS-u. Panowie, język za zębami trzymać bardziej. Bo kilka słów o śmierciach ludzi i o doktorach Mengele to padło z pana partii, kumpel pana poseł, Krystian bodajże, takie rzeczy naopowiadał i teraz chodzi i przeprasza po
3: mediach. Wycofał się z tego.
6: Co nie ma żadnego znaczenia, bo to nie były żadne emocjonalne słowa. Powinien stanąć przed sądem, dostać wyrok i nigdy więcej nie być posłem. I do pana z Konfederacji też trzy słowa. Niech pan waży słowa. Jak pan mówi, że ktoś czeka kilkanaście lat na badanie, nazwiska. Jeśli pan mówi, że politycy Platformy wchodzili bez kolejki, nazwiska.
11: Panie, teraz... nie strasz, bo się pana nie boję.
12: Panie redaktorze, bo tutaj jest
11: straszny strach.
3: Bardzo proszę,
6: Jako nowicjusz.
3: Nie sądzę, żebyście byli przestraszeni. Panowie, bardzo proszę, miarkujmy słowa. Bardzo
6: jako nowicjusz sygnalista Kanału Zero chciałem zwrócić uwagę na pewien fakt. Mam nadzieję, że redaktorzy Kanału Zero się zainteresują tą sprawą, bo faktycznie tam mamy problem z panią poseł Pępek, która się okazało, że nie znam sprawy szczegółowo, no ale doniesienia medialne mówią, że tam jakieś badanie sobie zrobiła troszeczkę szybciej niż inni. To ja jako nowicjusz sygnalista informuję, że bardzo proszę przyjrzeć się panu senatorowi Kalacie. z Żywca, bo tam słyszę historię niewiarygodne, aż mi się wierzyć nie chce, ale od tego mamy bardzo profesjonalne dziennikarstwo pana redaktora Słowika i Stanowskiego, żeby to wyjaśnić.
3: Bez małostkowości.
6: I teraz odnoszę się do pana posła Zandberga, bo dość długo czekałem. Panie pośle, ja też mam duszę lewicowca i gdzieś tam pewnie głęboko strategicznie jesteśmy po jednej stronie, ale nie mogę słuchać takich rzeczy, jak pan opowiada publicznie, a robi pan to od dłuższego czasu. Że pan oczekuje likwidacji rad nadzorczych, dobra, można by się nawet z tym zgodzić, ale oczekuje pan nadzoru nie polityków, a specjalistów. Wie pan, to są bardzo nośne hasła. One bardzo fajnie w ogóle brzmią, tylko taka prawda jest, że żeby skutecznie nadzorować szpital, który funkcjonuje w określonym małym środowisku lokalnym, najczęściej w powiecie, w mieście, czy w województwie, i marszałek ma sprawować nad nim nadzór, czy starosta, czy burmistrz, to on musi mieć ludzi, którym ufa. I teraz patologie, które się pojawiają w określonych przypadkach, gdzie Kacprzyka jasno i już do końca programu nie będę o tym mówił. Sprawę Kacprzyka uważam za patologiczną i każdy, kto był w to zaangażowany, powinien zostać rozliczony. I zostali wyrzuceni i dyrekcja szpitala, i rada nadzorcza, i tak się powinno stać. I zamykam ten temat. A teraz wracamy do całej Polski. Ja niestety martwię się, że to, co się dzieje w szpitalu południowym, to niekoniecznie, znaczy sprawa Kacprzyka jest oczywiście jasna, ale chciałbym tu, właśnie powiem wprost, ja wyrażam oczekiwanie do NFZ-u o wykazanie więcej odwagi i więcej publicznej odwagi do mówienia o tym, co odnajduje się złego i patologicznego w systemie, i nie w ciągu ostatniego roku, 5 czy 10, tylko w ciągu ostatnich 20 lat. I wszyscy, którzy znają system ochrony zdrowia, wiedzą, o czym mówię. I oczekuję od prezesa NFZ-u tego, że nauczony doświadczeniem Szpitala Południowego i Kacprzyka przyjrzy się pod potencjalnie możliwym występującym procedurom w innych szpitalach. I teraz ostatnie zdanie w tym secie.
3: Panowie,
6: ja dotrzymałem panu złożonego
3: bardzo proszę.
6: Nie zareagowałem na tego
3: ostatnie zdanie w tej
6: teraz
3: części.
6: Do pana
3: bardzo
6: spisu. Proszę pana, panie pośle, mówi pan o tym, że w Południowym się źle działo, skandal, szok, niedowierzanie, afera Platformy Obywatelskiej. Wszystko wyjaśnimy, ale ja mam do pana prośbę, bo ja nie mam komórki do Kaczyńskiego. Gdyby pan do niego przekręcił, nie wiem, czy pan ma, ale ktoś ma. Jeśli ma,
3: ja mam, mogę pan
6: przekręcić. Ja nie chcę komórki do Kaczyńskiego, nie chcę ale takiego obciążenia psychicznego. Niech pan powie o sprawie, która się dzieje w Garwolinie. Tam jest wasz radny. No. Nazywa się Żochowski. To jest radny sejmiku mazowieckiego, który pracuje w szpitalu w Garwolinie, zadłużonym na ponad 25 milionów złotych. I tenże wasz radny, pisowiec z krwi i kości, z twarzy widać, że prawdziwy pisowiec.
3: Panie ministrze.
6: I on dzisiaj wyciąga z tego szpitala milion... Panie redaktorze, mam prawo do swoich ocen, będę je prezentował.
3: Rozumiem, ale jeśli pan pozwoli, oceny estetyki twarzy, proszę zostawić.
6: Mówię to w cudzysłowie, że jest to pisowiec z krwi i kości. O tym mówię. I on wyciąga ze szpitala, który ma 25 milionów zadłużenia, 1 100 000, a przynajmniej tyle prezentuje w swoim oświadczeniu majątkowym. Gdyby pan był łaskaw powiadomić władze swojej partii, że pora by mu się przyjrzeć i polityczne wnioski wyciągnąć. I ostatnia sprawa.
3: A jeszcze jedno, wie
6: pan, Lublin. Ale nie rozumiem, ostatnia sprawa. Lublin.
3: Panie redaktorze, zaraz się pan odniesie chwileczkę. Jedno zdanie. Czy pan twierdzi, że radny Żochowski fałszuje swoje statystyki?
6: Nie,
3: bo tutaj był problem z Kacprzykiem, waszym Kacprzykiem. To był problem, że on pracował statystycznie 12 godzin na dobę, 365 dni w roku.
6: Kacprzyka przed minutą zamknąłem, a teraz mówię, żeby się...
10: teraz sprawa Kacprzyka jest zamknięta.
6: Powiedziałem, że jest patologia. A teraz proszę o to, żeby... Wyrażam się dość precyzyjnie. Żeby przyjrzeć się Żochowskiemu, radnemu PiSu, w jaki sposób ze szpitala, który ma 25 milionów zadłużenia, człowiek wyciąga ze swoich dochodach 1 100 000. I ostatnia rzecz. Macie, zdaje się, marszałka w województwie lubelskim i panujecie całkowicie nad szpitalami wojewódzkimi w województwie lubelskim. Tam, zdaje się, jak donoszą media, był leczony pan prezes Kaczyński. Każdy ma prawo się leczyć. Żeby nie było. Kaczyński też. Tylko nie wiem dlaczego, żeście się pozamykali po pół oddziału. Czy wyciągnęliście wnioski ze strony marszałka, dyrektora szpitala, tych wszystkich zaangażowanych w tę sprawę? Programu by było za mało, żebym panu to wymienił. Więc niech pan się uszczypnie w swoje lewe ucho, pomyśli, co się dzieje w PiSie, do prezesa Kaczyńskiego i rozpoczynamy kontrolę.
3: Dobrze, panie redaktorze, ja chciałem powiedzieć, co panie się dobrze, ja rozumiem.
10: To jest jakaś jedna wielka kpina ze strony Arłukowicza.
3: Dobrze, ja tylko doprecyzuję, rzeczywiście radny PiS Krzysztof Żochowski zarobił w szpitalu Garwolinie takie kwoty, o których pan minister wspomniał. Był dyrektorem, dorabiał w pracowni endoskopowej i jeździł w karetce. Sprawa trafiła do sądu, bo
6: tam, nawet
3: tam jest badanie, czy on był w stanie robić to wszystko naraz, pan minister Paweł Sałek.
10: No więc...
12: Zgłaszałem się do sprostowania jednej rzeczy pierwszy.
3: No przepraszam, to jedno tylko krótko, bardzo proszę, Adrian Zander.
12: Krótko, panie Rupuśle, no po prostu powiem szczerze i otwarcie, broni pan koryciarstwa, bo niech mi pan powie, to zaufanie, o którym pan mówi, to polega na tym, że potrzebujemy w warszawskich spółkach miejskich pana Struzika i jego ekipy z PSL-u, nic nie na żarty?
7: Nie, nic tak? takiego nie powiedziałem.
12: No bo tak to wygląda w praktyce, ten system, to jest system koryciarstwa i 3 lata temu, jak ludzie pognali PiS od władzy, to dlatego, że mieli dosyć tego, że rozdawali takim typom, co nic nie umieją, po kilkadziesiąt tysięcy złotych za nic. Szliście do władzy, tak jak i my, z obietnicą, że to się skończy. A skończyło się tak, że w wielu miejscach to się zmieniło, że legitymacja
3: pan
12: PiSu
3: Paweł
12: zmieniła się
3: na lewej
12: platformie.
3: Pan Paweł
12: Sobek i ludzie są w tym rozczarowani i mają do tego prawo.
10: Odnosząc się do tego, co powiedział poseł Arłukowicz, no to jest klasyczna sytuacja taka, że występuje jakiś etap strachu po pierwsze i straszenie.

0: Które miały miejsce i tego typu zachowania, no to panie pośle, ja sobie nie życzę, żeby pan tutaj straszył wszystkich dookoła sądem, bo to jest wbrew debacie publicznej, to jest wbrew dyskusji i tak dalej.
1: Ale o czym pan mówi?
2: Panie ministrze, dobrze, ale do tego panie ministrze, chwileczkę, nie wygląda panie... Dobrze, dajmy sobie spokój z ocenami wzajemnych panów wypowiedzi, mogę przypuszczać, jak nawzajem swoje wypowiedzi oceniacie. Dajmy sobie spokój z tym, że pan się boi, nie wygląda pan na strachliwego. Proszę odpowiedzieć, co za waszych czasów było wyjątkowe, jeżeli zdarzały się historie polityków waszej partii przyjmowanych poza kolejnością i zdarzają się do dzisiaj historie waszych radnych czy waszych posłów, którzy także zarabiają miliony i także procesują się ze szpitalami, które twierdzą, że nie byli w stanie pracować 20 lat.
0: Jak tutaj kolega Rukowicz mówił o tym szpitalu w Garwolinie, to chcę powiedzieć o tym, że jest taki szpital w Rawie Mazowieckiej, który był prowadzony i nadzorowany przez Polskie Stronnictwo Ludowe i tam też był lekarz, który zarabiał rocznie 1,4 miliona złotych. I też pracował dzień i noc, a dzisiaj jest tak, że tego lekarza już tam nie ma w tym szpitalu.
3: To chyba dobrze, czy źle?
0: No chyba dobrze, no tylko nadzór nad tym szpitalem dzisiaj sprawuje starosta z Prawa i Sprawiedliwości, to jest raz. Rząd dzisiaj temu szpitalowi w Rawie Mazowieckiej wstrzymał wypłatę 18 milionów złotych
2: z KPO. Każdy z nas...
0: Jak pan o Garwolinie, to ja o Rawie Mazowieckiej.
3: Żochowski jest radnym PiSu, czy nie jest? Wywaliliście go, czy nie?
2: Ryszard Petru.
4: Ja chciałem zwrócić uwagę, że jeżeli samorząd jest właścicielem szpitala, to samorząd musi być oceniany z tego, jak tym szpitalem zarządza. Proszę bardzo, Angelika Morzanowska była europosłanka, potem doradczyni pana prezydenta Dudy, jest szefową szpitala w Kępnie i to jest ewidentnie rozdawnictwo partyjne.
3: A wiesz, od czego zaczęła? Od podwyżki pensji Oddychę.
4: Tak, to widziałem też. Natomiast o co mi chodzi? Generalnie...
2: Ale przepraszam, wyście jako jednego z dyrektorów szpitali na Dolnym Śląsku Jacka Protasiewicza wstawili. No, słuchajcie, no naprawdę.
4: Z tego, co
2: nie przepychajcie się nawzajem, bo każdy...
1: No to może pokazuje, w końcu z tym patologicznym mechanizmem skończmy. Jedni tu...
4: Tylko chodzi o to,
1: Chodzi
4: o to, że system po prostu tak funkcjonuje i nie jest prawdą, jeszcze raz podkreślam, że za mało pieniędzy w systemie ochrony zdrowia, można to lepiej zorganizować za te same pieniądze.
3: Goda.
2: Uważam, niech pan weźmie w rękę ministra zdrowia.
4: Właśnie. Jestem otwarty na taką dyskusję. Trzeba na to popatrzeć, nie jest z punktu widzenia wyłącznie
2: kwestii medycznych. Wie pan, jest pan pierwszym człowiekiem, który mówi, że pieniędzy tam nie brakuje.
4: Więc... Można lepiej zorganizować za te same pieniądze.
2: Nie wykorzystał.
3: Ja to powiedziałem u pana w programie z 10 razy już, że uważam,
4: ale
3: że
4: ja też uważam,
3: można ten system
4: podobnie jak Konfederacja, tak. Uważam, że jest problemem monopol NFZ-u, no bo on ma, co to jest za rynek, który jest monopol NFZ-u, potem mamy sytuację niewłaściwie wycenionych świadczeń medycznych, a samorządy czy politycy są właścicielem de facto szpitali. Nie będzie, jeżeli nie będzie tam większej konkurencji w ramach systemu ochrony zdrowia, to takie patologie będą. Chcę tylko powiedzieć jedną rzecz, bo w kontrze do pana kolegi Zandberga, no nie oszukujmy się, to jest taka naiwność, że jak politycy będą wysyłali ekspertów do nadzoru, dokładnie to tak. Będzie lepiej. No dokładnie. Przepraszam bardzo, będą wysyłali panie Angeliki Mężanowskie, które są
2: pan Łukasz Rzepecki kończy temat. Wybory, bardzo proszę.
3: Wybory się...
2: Panowie,
1: rozumiem, że tak uzasadniacie to, że w spółkach Skarbu Państwa też zostawiliście korytarze.
4: Trzeba prywatyzować akurat
1: spółki Skarbu Państwa. No nie,
2: panowie,
1: nadzoru nad własnością publiczną, a nie robić to, co robicie od 20 lat.
4: Bo wejść do rządu i to zrobić.
1: Panowie, przecież nie zgodziliście się na to, powiedzieliście, że głosy razem nie są potrzebne do większości i będzie tak jak dalej, jak
2: Łukasz
1: było.
2: Rzepecki, panowie wzięli te
4: nie są potrzebne.
1: Panowie, zostawać pomiędzy sobą etaty.
2: Panowie, Łukasz Rzepecki kończy ten temat.
5: Zbliżają się wybory, szanowni państwo, więc praktycznie wszyscy mówią językiem Konfederacji, bo to Konfederacja jako pierwsza jest jedyną partią wiarygodną,
3: Boże,
5: która mówiła, że trzeba zmienić ten system i pieniędzy jest wystarczająco, ale są one źle wydawane i nietransparentnie, nieprzejrzyście. Natomiast kiedyś byli Misiewicze, Pisiewicze i wtedy politycy Platformy tyle mówili, krzyczeli, robili różne protesty. Dzisiaj są kacprzyki w Platformie Obywatelskiej. Jeżeli jesteś w Koalicji Obywatelskiej, to żyjesz jak faraon, a twoja rodzina, rodzina żyje jak kapłani, więc to pokazuje jasno i wyraźnie, że Platforma od PiSu nie różni się niczym. Jedni jak rządzą, robią to samo dokładnie,
2: drodzy
5: co
2: państwo,
5: inni, a jak są w opozycji,
2: Egiptu,
5: to są...
2: Przenieśmy się, panowie, bardzo proszę, z Egiptu przenieśmy się do Gdańska, druga druga część siódmego dnia tygodnia, bardzo proszę.
6: To jest siódmy dzień tygodnia w Radiu Z.
2: No właśnie, w Gdańsku, drodzy Państwo, odbyła się dwudniowa międzynarodowa konferencja poświęcona odbudowie Ukrainy, którą zorganizował rząd. Pierwotnie do Gdańska miał przylecieć prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski, ale odwołał swój przyjazd. Potem, gdy Karol

0: Polski odebrał mu order Orła Białego, ale jednocześnie Zełenski nie chciał tej konferencji zerwać, więc przysłał do Polski premier Ukrainy Julię Sfrydenko. Czy to był sukces, pan Paweł Sałek, Prawo i Sprawiedliwość?
1: Sukces tej konferencji dla naszego biznesu? No chyba żaden, panie redaktorze, bo nawet premier Donald Tusk się nie pochwalił na Twitterze, a lubi to robić, jeśli byłby jakiś sukces, bo tam żadnego sukcesu nie było. Z ubolewaniem należy stwierdzić,
0: ale konkretnie, umowa dronowa z Ukraińcami podpisana przez Polską Grupę Zbrojeniową.
1: Ale dronowa była...
0: Naftogaz ukraiński,
1: tak, sprzedaż gazu, typowa rzecz.
0: W sprawie handlu gazem LNG. Tak. Bank Gospodarstwa Krajowego przystąpił do Funduszu na Rzecz Budowy Ukrainy, które utworzyły Europejski Bank Inwestycyjny, banki z Niemiec, Włoch i Francji. To jest dla pana za mało.
1: Ale pan posłucha, panie dyrektorze, normalna sprawa. Naftogaz i gaz żeśmy sprzedawali, to jest nic nowego.
0: Rozumiem,
1: druga sprawa, że jeżeli Fundusz Inwestycyjny EBI, Europejski Bank Inwestycyjny, dobrze pan o tym wspomina, dlaczego EBI nie interweniuje w przypadku tej polskiej firmy we Lwowie, która budowała sortownię odpadów? Przecież to są pieniądze EBI, wygrali w arbitrażach, nie mają wypłacone. Mer Lwowa Sadowny chodzi i się śmieje, przyjeżdża do Polski, podpisuje jakieś kontrakty na odbudowę Lwowa i to jest też skandal w całej sytuacji.
0: Dobrze, ale wie pan,
1: a poza tym, gdyby był sukces, to naprawdę zapewniam pana, że premier Donald Tusk pochwaliłby się tą sprawą.
0: To klęska,
1: natomiast nic nie ma konkretnego, Zaparzyliśmy kawę, herbatę, zrobiliśmy fajną konferencję, z której na tą chwilę nie widać żadnego uzysku, do czego też wiceminister Kowal przyznał się oficjalnie w swoich wypowiedziach. Potem tym cieszył się, chwileczkę, panie redaktorze, cieszył się z tego, że jest jakieś tam kilka listów intencyjnych podpisanych w tym zakresie. Taka była informacja.
0: Ryszard Petru?
2: To była dobra konferencja, ale rzeczywiście jest tak, że brakuje sukcesu polskich firm, które by inwestowały na Ukrainie. I ten akurat przypadek tego, co się wydarzyło w Lwowie, jest bardzo ważny.
0: Mówimy o firmie Control Process, która
2: nie dostała pieniędzy,
0: bo po budowie kompleksu przetwarzania odpadów komunalnych nie dostała pieniędzy, wygrała wszystkie arbitraże, a Andrzej Sadowy, czyli wspomniany mer Lwowa, nie chce im zapłacić pieniędzy.
2: No i uważam, że zamiast zajmować
1: pieniędzy
2: się...
1: Pieniędzy bankowych, europejskich, gdzie my się dokładamy tego via bank. To jest skandal w ogóle.
2: To jest skandal, natomiast to też pokazuje, jak bardzo Ukraina jest nieprzygotowana do wejścia do Unii Europejskiej, bo takie sytuacje się nie mogą zdarzyć, że jest decyzja, 75 decyzji sądów i w tym arbitrażu, a oni do tego jakby nie respektują. Natomiast to pokazuje, że my za dużo rozmawiamy o orderach, a za mało o biznesie. Ja bym oczekiwał właśnie od prezydenta Rzeczpospolitej, a również od władz, no, bardzo mocną walkę o to, żeby polskie firmy mogły odbudowywać Ukrainę, bo tak w ogóle wygląda ten niestety świat dyplomacji i w Niemczech, i w Stanach, i we Francji. Oni o to walczą. Ja rozumiem, że ta kwestia pamięci jest ważna, natomiast zbyt dużo przykładamy wagi do kwestii emocjonalnych, a za mało do biznesowych. Nie wyobrażam sobie, żeby taka sytuacja mogła mieć miejsce w przypadku kraju, który jest znacznie bardziej gospodarczo potężniejszy. Uważam, że my musimy zmienić, bo jesteśmy blisko Ukrainy, mamy najwięcej możliwości zarobienia tamże dla polskich firm i szczególnie firm prywatnych. Cieszą mnie kontrakty dla firm państwowych, a naprawdę to polski prywatny biznes powinien robić duże biznesy na Ukrainie.
3: Dobra konferencja, potrzebna konferencja, szczególnie w tak trudnym momencie relacji polsko-ukraińskich, w jakich się znaleźliśmy, bo to, co się wydarzyło, to, co zrobił Zełenski, oceniam negatywnie, żeby też przeciąć, nie tracić
0: nadal
3: czasu.
0: Nadaniu nazwy, tak, mówię o nadaniu bohaterów po jednej z jednostek.
3: Oceniam to negatywnie, nie powinno się to wydarzyć, ale biorę pod uwagę to, w jakich warunkach on pracuje i gdzie on się znajduje, w jakich okolicznościach, nazwijmy to, politycznych, i daje mu pewien zakres takiej wiary, że no te warunki wojenne spowodowały to, że jego zachowanie wzbudza dzisiaj duże kontrowersje, we mnie wywołuje niepokój. To, co zrobił Nawrocki z tym całym cyrkiem, z odbieraniem
1: prezydent
3: medalu...
1: Nawrocki.
0: Panowie, bardzo
2: prezydent
0: proszę.
2: Nawrocki. Jedziemy dalej.
0: Dobrze,
3: to, co zrobił
0: Nawrocki.
3: Karol Nawrocki z odbieraniem medalu Zełenskiemu...
0: Ale pan uważa Karola Nawrockiego za prezydenta, czy nie?
3: Dalej liczy niestety, niestety wstaję rano i dalej uważam.
4: Dalej liczę go.
0: Idźmy dalej.
3: Więc jedziemy
0: pan
3: dalej.
0: Jak ocenia decyzję prezydenta?
3: Znaczy, oceniam ją za małostkową, dziecinną, nieprzemyślaną i niosącą za sobą złe konsekwencje, ale potem najbardziej mi rozbawił ten rządek tych wszystkich pisowców, którzy przynieśli wszystkie medale, co podostawali.
0: Drodzy państwo, posłuchajmy.
3: Bo oni tam rządkiem się ustawili i te medaliki
0: Kaczyński, bardzo
1: o,
0: proszę.
1: Tak nie wyśpiewa tych medalików.
0: Pan prezes będzie mówił. Panie pośle, bardzo proszę.
1: Dobrze.
5: Na tej konferencji jest mer Lwowa. Już niezależnie od tego, że banderowiec oczywisty, to jeszcze do tego człowiek, który nie płaci polskiej firmie za wykonaną już pracę. No i nie płaci tyle, chociaż to były jakieś większe przedsięwzięcia, więc choćby sama jego obecność jest demonstracją ze strony Ukrainy, jak to ma z Polską wyglądać. I tutaj nie warto mieć złudzeń. Ja może przy okazji powiem, chociaż nie było to moim celem, ja też zwrócę order, bo mam dość wysokiej rangi, można powiedzieć. Order Jarosława Modrego, czyli ten tam najwyższy, tylko że ja nie mam pierwszej klasy, bo nie jestem prezydentem, tylko mam drugą. Zwrócę ten order, to będzie wyraz mojego stosunku nie tyle może do Ukraińców, co do tych elit ukraińskich.
0: Drodzy Państwo, dla jasności. Mer Sadowy nie był na tej konferencji. Pan prezes mówi nieprawdę.
3: Nie skończył swojego
0: zdania. To po pierwsze. Po drugie, rzeczywiście, tak jak pan powiedział, medale oddali Mariusz Błaszczak, Zbigniew Frau, Adam Bielan, Marek Kuchciński, ale Mateusz Morawiecki, który wtedy w czerwcu 2022 roku, to była druga wspólna wizyta Kaczyńskiego i Morawieckiego w Kijowie, też otrzymał medal Jarosława Mądrego. Mateusz Morawiecki tego medalu nie oddaje. Bartosz Arłukowicz.
3: No bo jak ma Morawiecki oddać medal Jarosława Mądrego, jak on ten medal czci? No przecież to dla Morawieckiego jest bardzo ważne. Teraz wracamy do poważnej rozmowy. Słyszałem przed chwilą Kaczyńskiego. Ja nawet wcześniej nie słyszałem tej wypowiedzi, bo on wszedł na mównicę i mówi tak. Mer Lwowa, banderowiec oczywisty. Zdaje się, tak to zabrzmiało. To jest cały Kaczyński. Od
4: ale przecież, ale
3: czarno-biały Kaczyński.
4: Przepraszam bardzo, we Lwowie setki ulic
3: i upamiętnie. Wychodzi Kaczyński, mówi, że nie zapłacił. I to jest prawda. Skandal. Nie zapłacono polskiej firmy, trzeba sprawę wyjaśnić, czym prędzej doprowadzić do finału. Ale ja przypomnę, że zdaje się, media opisywały sytuację, w której Kaczyński za dwie wieże też miał problem z zapłaceniem. Więc najpierw niech swoje długi ogarnie, a potem się zajmuje merem Lwowa. I kończąc tę wypowiedź, na sekundeczkę muszę jeszcze do Konfederacji, bo po prostu...
0: Wiem, bo nie wytrzymał.
3: Wasza hipokryzja po prostu mnie rozsadza, chociaż już mam tyle lat, powinienem przywyknąć. Panie proszę, pan państwa, mówi pan o ekspertach w radach nadzorczych.
0: Nie mówmy już, nie wracajmy, że zamknęliśmy temat.
3: Chcę powiedzieć. Ja chciałem tylko dopytać, czy jest prawdą, że pan był wiceprzewodniczącym Rady Nadzorczej w Miejskim Zakładzie Komunikacyjnym w jednym z miast. Prawda czy nie?
6: A co to ma za znaczenie w kierunku?
3: Bo jest pan politykiem. Dlaczego pan siadał w ogóle w tych radach?
6: Ja nie jestem radnym.
3: Jest pan konfederatą, który zasiada w tych wszystkich właśnie spółkach, spółeczkach. Czerpiecie z tego zyski.
6: Nie jestem radnym.
0: Panowie, Adrian Zandberg, o konferencji i o relacjach polsko-ukraińskich, które są najgorsze.
3: Konfederatą pan jest, wystarczy.
0: Adrian Zandberg.
7: Jak rozumiem, jako przedstawiciel jedynej partii w tym studiu, która nie deleguje swoich członków do rad nadzorczych.
3: No dopiero zaczniecie.
7: Różnica, jak rozumiem, między nami polega na tym, że ty nie wierzysz w to, że jest możliwa polityka bez złodziejstwa i cynizmu i tym się różnimy.
3: W sensie wierzę, ale nie wierzę, że potraficie ją robić. To nie wierzę.
0: Adrian Zandberg, panowie, czy możemy porozmawiać o relacjach z Ukrainą, które są niebywale ważne z naszego punktu widzenia i o tej konferencji? Pan Adrian Zandberg.
7: Prawda jest taka, że doszło do zaostrzenia konfliktu na życzenie prezydenta Zełenskiego. I to jest moim zdaniem kwestia wewnętrznej polityki ukraińskiej, tego, że Zełenski to, co zrobi, to jest przecież polityk z wielkim doświadczeniem. On nie zrobił tego naiwnie. On to moim zdaniem zrobił dlatego, że potrzebował tego na potrzeby rynku wewnętrznego. To podlizywanie się nacjonalistom, moim zdaniem trzeba czytać w ten sposób. Reakcja była oczywista w tym sensie, że prezydent Zełenski decyzją sam sobie tak naprawdę to znaczenie i sympatię Polaków odebrał, bo tak naprawdę, słuchajcie, medale...
3: Tego chyba najbardziej szkoda.
7: Medale to jest tylko symbol, tak? To jest symbol tego, że jest to wyraz szacunku, wyraz sympatii, wyraz wsparcia. To się wydarzyło, tak?
0: A nie ma pan wrażenia, słuchając się Jarosława Kaczyńskiego, że Jarosław Kaczyński odcina się od tego wszystkiego, co robił po wybuchu wojny, od tej całej pomocy, którą przecież na jego osobistą decyzję rząd Prawa i Sprawiedliwości dostarczał do Ukrainy.
7: Ja chcę właśnie, że jedna rzecz w tym studiu wybrzmiała, bo to
4: chyba dobrze, że pomagaliśmy.
7: Ale właśnie chcę powiedzieć, bo...
0: Ale prezes się teraz od tego odcina.
7: Wydaje mi się, że to jest ważne. Chciałbym, żebyśmy dwie rzeczy od siebie odróżnili. Jest zła, paskudna decyzja konkretnego polityka. Ja, jak parę lat temu, co bardziej nagrzani po prawej stronie, mieli pomysły, że na pomniki stawiać takich facetów, co mordowali ludność cywilną białoruską albo ukraińską, to głośno
0: protestowałem. Mówi pan o żołnierzach wyklętych.
7: Mówię, nie używajmy tego szerokiego określenia, mówię o konkretnych osobach. O Rejsie Burym, o Pazderskim Szarym, o ludziach odpowiedzialnych za mordowanie kobiet i dzieci. To twardo, głośno protestowałem i te same zasady obowiązują wszystkich. Nie wolno nazywać jednostek imieniem ludobójców. Po prostu. Koniec, kropka. I tu reakcja musi być zawsze twarda, niezależnie od tego, o jakim kraju mówimy. Natomiast chciałbym, żebyśmy nie zagubili jednej rzeczy w tym, bo widzę, że niektórzy już ruszyli do szarży i za chwilę się okaże, że na przykład uczciwie pracujący w Polsce Ukrainiec będzie winny za głupotę, którą zrobił polityk ukraiński. Rozróżniajmy to. To jest jedna sprawa, a druga sprawa, pamiętajmy o naszym strategicznym interesie. Pamiętajmy o tym, że nie chcemy, jak rozumiem wszyscy w tym studio, żeby rosyjskie wojska stacjonowały we Lwowie, bo nawet na pragmatycznym poziomie, jeżeli wydłuży nam się granica z Federacją Rosyjską, jeżeli Ukraina nie obroni swojej suwerenności, to będzie oznaczało olbrzymie, gigantyczne zagrożenie i gigantyczne koszty dla Polski utrzymania bezpieczeństwa i ochrony wydłużonej z Federacją
0: Rosyjską. Ja tylko przypomnę...
7: Mówię o tym dlatego, że pojawiły się głupie wypowiedzi o tym, żeby teraz odciąć możliwość dostaw dla armii ukraińskiej. Myślmy strategicznie, patrzmy na mapę, gdzie jesteśmy i nawet jak są upały, to warto napić się wody, żeby się mózg nie odwodnił.
0: Czarnek miał taki pomysł, żeby do czasu wycofania tej nazwy wstrzymać pomoc. Ja tylko przypomnę wypowiedź Jarosława Kaczyńskiego. To był marzec roku 2023 roku. Stawianie jakichkolwiek warunków w Ukrainie to przedsięwzięcie obliczone na korzyść Rosji, Łukasz Rzepecki, Konfederacja.
6: Polska musi zacząć rozmawiać po partnersku. W mojej ocenie tego niestety brakuje. Ta konferencja pokazała, że no nie ma tak naprawdę żadnego znaczenia, bo Zełenski nie przyjechał na nią. Pokazał nam środkowy palec. Po raz kolejny staliśmy się bardziej...
0: A nie uważa pan, że gdyby on przyjechał, to w ogóle uwaga od tej konferencji byłaby całkowicie odwrócona?
6: Słucham?
0: Gdyby on przyjechał, to uwaga od tej konferencji zostałaby całkowicie odwrócona i te polsko-ukraińskie przepychanki by zdominowały.
6: Te przepychanki zaczął Zełenski, nie my. I dobrze się stało, że prezydent Karol Nawrocki odebrał to najwyższe odznaczenie państwowe Zełenskiemu, bo on na to nie zasługuje.
0: Kiedy powiedział pan, że nie zasługuje, przepraszam, bo zagadywałem, a chciałbym, żeby to wybrzmiało. Wtedy, kiedy w 2023 roku ten medal otrzymał od Andrzeja Dudy, to był pan współpracownikiem Andrzeja Dudy, ministrem w kancelarii prezydenta. Protestował pan wówczas?
6: Nie byłem ministrem, tylko doradcą. Zajmowałem się... Dobrze. Sprawami zagranicznymi. Gdyby to ode mnie zależało, to bym rekomendował, żeby pan prezydent tego orderu nie
0: dawał. Ale czy mówił to pan wówczas Andrzejowi Dudzie?
6: Nie mówiłem, bo zajmowałem się zupełnie innymi sprawami. Zajmowałem się społeczeństwem obywatelskim, zajmowałem się młodzieżą, a nie tą tematyką. Zajmował się odpowiedzialny minister.
0: Jeżeli zajmowałbym się zupełnie czymś innym, jeśli pan pozwoli.
6: A nie każe, czy wyrywa długopis prezydentowi.
0: Pan minister Sałek, pan także pracował.
6: Natomiast
0: jeśli pan... Panowie, ostatnie
6: zdanie. Ale będę mógł dokończyć, tak?
0: Będzie pan mógł dokończyć. Ostatnie zdanie. Pan minister Sałek też wtedy pracował w kancelarii prezydenta. Pan też się oburzał?
4: Ale panie redaktorze, ale chwileczkę. No, mogę coś powiedzieć, czy
0: ale
4: nie?
0: Pytanie,
4: no, ale no właśnie pytanie, to próbuję odpowiedzieć. Pierwsza rzecz to jest taka. Ja nie wiem, kto prezydentowi Załęskiemu podpowiedział taki zwariowany pomysł, wiadomo było, jakie będą konsekwencje
0: jakie
4: i po co
0: pana
4: to było zrobione.
0: W 2023 roku, to jest Andrzej raz. Duda przyznał
4: pan prezydent Andrzej Duda podjął wówczas taką decyzję. Byliśmy na etapie wojny i całe polskie społeczeństwo, także rząd i wszyscy pomagali Ukrainie. Jesteśmy teraz rozczarowani tą sytuacją, która miała miejsce i niepotrzebnie ta sytuacja ze strony ukraińskiej była wywołana. Natomiast pan prezydent Andrzej Duda miał prawo podjąć taką decyzję o tym, żeby nadać ten order. Tak samo po tym, co się wydarzyło, z czyjejś stymulacji, ktoś przystymulował Załęskiego, prezydent Karol Nawrocki miał prawo odebrać to znaczenie i de facto prezydent Karol Nawrocki po tym, co się stało, nie miał wyjścia. Nie miał wyjścia i państwo teraz o tym wszyscy wiedzą.
6: Z wywiadów sam prezydent Andrzej Duda mówił o tym, że okoliczności się zmieniły, więc
4: oczywiście,
6: jak mnie mam sam by w obecnej sytuacji
0: ale powiedział,
6: tego orderu,
0: że jest sporo wiedzy na ten temat,
6: tego
0: nie
6: orderu
0: wiemy.
6: Nie dał. Natomiast my powinniśmy przede wszystkim postawić na zasadę wzajemności. Powinniśmy oczekiwać, a nie być tylko beneficjentem, czy generalnie państwem, które daje za darmo i nic z tego nie ma. Powinniśmy oczekiwać ekshumacji na Wołyniu, powinniśmy oczekiwać tego, że nie powinna być ukraińska gospodarka dumpingowana i przede wszystkim, żeby było koniec z gloryfikacją ludobójstwa na Wołyniu,
0: Państwo,
6: bo to jest uderzenie w polską historię.
0: Najciekawsze dopiero przed nami Ukraina rozpoczęła negocjacje z Unią Europejską i Jarosław Kaczyński uważa, że
4: bez sprzeciwu Polski
0: powinniśmy stosować tego typu sprzeciw przy zamykaniu kolejnych rozdziałów. Ryszard Petru, obiecałem pytanie o to, czy pan partię stworzy, jak to idzie?
2: Właśnie.
0: Na koniec.
2: Uważam, że jest duże zapotrzebowanie na taką wersję partii przedsiębiorczej do bólu pragmatycznej gospodarczej, w przeciwieństwie do Konfederacji. Ale przecież... No. W przeciwieństwie do Konfederacji, to nie może być partia antyeuropejska, nie może być partia ksenofobiczna. Ja uważam, że jest przestrzeń polityczna, natomiast bez wątpienia okres upału, wakacji nie jest okresem.
6: Konfederacja jest partią prorosyjską, panie pośle.
2: Czy
6: ci lekarze to już dodzwonili się do pacjentów? Czy jeszcze dzwonią?
0: Bardzo proszę,
6: to lekarze to
0: ostatni program przed wakacjami. Będziemy śledzić to, co się dzieje w Szpitalu Południowym. Proszę o tym słuchać w wiadomościach Radia Z. Będziemy śledzić aktywność polityczną Ryszarda Petru. Także proszę słuchać w wiadomościach Radia Z.
2: Zapraszam.
0: Proszę uważać na upały. Proszę się dobrze bawić w wakacje. Widzimy się i słyszymy się we wrześniu. Dziękuję
3: dopiero?
0: Serdecznie. Tak.
6: Dziękuję.
2: W tym studio.
8: Pytania, których nie boimy się zadać. Odpowiedzi, które mają znaczenie. I tematy, którymi żyje cała Polska. To był siódmy dzień tygodnia w Radiu Z. Powtórkę obejrzyj w onet.pl, na radioz.pl i posłuchaj w Radiu Z.

0: Wiadomości Radia Z. Krzysztof Białkowski, zapraszam. Polska czeka na jasny sygnał ze strony Ukrainy, że potrafi rozliczyć się ze swoją historią, tak mówi Donald Tusk, nawiązując do decyzji sprzed kilku tygodni o nadaniu jednej z jednostek wojskowych imienia bohaterów UPA. Na razie sygnały płynące ze strony Ukrainy są dla nas w tej sprawie niewystarczające, mówi szef polskiego rządu.
1: Oczekujemy od Ukrainy takiego pierwszego kroku po tej nieszczęsnej decyzji prezydenta Zeleńskiego. Dobrze byłoby usłyszeć bardzo wyraźny sygnał ze strony Kijowa. Próbują, ale jeszcze chcielibyśmy to pewnie wyraźnie usłyszeć.
0: Przedwczoraj o tej sprawie w Warszawie rozmawiali szefowie resortów spraw zagranicznych Polski i Ukrainy. Po ukraińskim ataku w płomieniach stanął terminal naftowy w Petersburgu. Wczoraj nad ranem Ukraińcy wysłali nad obwód leningradzki kilkadziesiąt dronów. Część została zestrzelona przez Rosjan, ale wiele trafiło w cel. W internecie można zobaczyć filmy wideo pokazujące słupy dymu i ognia nad rafinerią, jedną z największych w Rosji. Szczątki zestrzelonych dronów spadły też m.in. na rosyjski Wersal, jak nazywa się leżący niedaleko Petersburga pałac Peterhof. Mocne słowa szefa polskiej dyplomacji pod adresem Władimira Putina. Radosław Sikorski reaguje na kolejne ostrzeżenia o możliwych rosyjskich prowokacjach w Polsce. Co dokładnie mówił szef naszej dyplomacji? O tym reporter Radia Z Tomasz Kubat.
2: Sikorski porównał Rosję do hitlerowskich Niemiec. Jego zdaniem oba te reżimy łączą próby rozmaitych prowokacji pod fałszywą flagą. Zdaniem szefa polskiej dyplomacji dzięki sile agencji wywiadowczych krajów NATO uda się zawczasu zdemaskować i zastopować zaczepne ruchy Moskwy.
3: Nasz przekaz do Władimira Putina jest następujący. Wiemy, co planujesz, nie rób tego.
2: Minister spraw zagranicznych dodał również, że byłoby wielką nieostrożnością i szaleństwem, gdyby Władimir Putin zdecydował się teraz przetestować lojalność sojuszu jakimiś nieprzemyślanymi działaniami.
0: No, o możliwych rosyjskich prowokacjach mówił też Donald Tusk. Zagrożenie uznał za jak najbardziej realne. Dodawał, że go nie lekceważymy, ale też się go nie boimy. Karol Nawrocki oczekuje lepszych przepisów o magazynowaniu gazu i stawia rządowi ultimatum. Prezydent chce przygotowania systemowej reformy, by zwiększyć bezpieczeństwo energetyczne kraju. Jeśli do przyszłego roku nie powstaną odpowiednie regulacje, zapowiedział, że nie przedłuży obowiązujących od 4 lat rozwiązań tymczasowych. Powodem jest m.in. obecny poziom pojemności magazynów gazu. Jest niewystarczający, dlatego konieczna jest ich rozbudowa, tłumaczy prezydencki minister Karol Rabenda.
4: Rząd nie podejmuje tu działań systemowych. Pan prezydent wzywa stronę rządową do tego, żeby tym tematem zająć się na poważnie i zapowiedział, że to jest ostatni raz, kiedy te tymczasowe rozwiązania zostają przedłużone. One zostały wprowadzone w wyniku kryzysu gazowego, energetycznego w 2022 roku. Bezpieczeństwo energetyczne nie może się opierać na rozwiązaniach tymczasowych.
0: Wśród kwestii wymagających regulacji jest też finansowanie obowiązkowych zapasów gazu i rozstrzygnięcie, czy koszt ich utrzymywania powinien ponosić importer, czy odbiorcy końcowi. Szpital Kliniczny w Zabrzu odpowiada na zarzuty lekarzy i rodziców dotyczące nowo utworzonego Śląskiego Centrum Onkologii Dziecięcej. Jak już informowaliśmy, placówka powstała po połączeniu z oddziałem Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach. Rodzice alarmują o braku specjalistów i obawiają się o dalsze leczenie dzieci. Lekarze z Katowic odmówili pracy w nowym centrum, wskazując na chaos i zagrożenie dla pacjentów. A reporter Radia Z Szymon Kastelik o to zamieszanie pytał dyrektora szpitala w Zabrzu.
5: Dyrektor Dariusz Budziński przyznaje, że decyzja lekarzy z Katowic była zaskoczeniem, bo rozmowy trwały od dawna, a szpital był gotowy do rozpoczęcia działalności i pełnej opieki. Rozumie też obawy rodziców, z którymi jest w kontakcie. Zapewnia, że żadne dziecko nie zostało pozostawione bez leczenia, a w centrum pracuje obecnie 9 specjalistów i 9 rezydentów. Ale jak dowiedziałem się, w przypadku guza mózgu możliwa jest tylko chemioterapia. Bardziej zaawansowane leczenie musi odbyć się w innych placówkach. Szymon Kastelik, Radio Z.
0: Szpital w Zabrzu zapewnia, że jest gotowy do dalszych rozmów z lekarzami, którzy odmówili podjęcia pracy. W czasie wakacji przybywa przypadków tzw. zakrzepicy podróżnych. Mogą pojawić się obrzękłytki, zaczerwienienie, kłujący ból i pieczenie. Unieruchomienie trwające powyżej 4 godzin to jeden z czynników ryzyka rozwoju zakrzepicy żył głębokich. Staramy się od czasu do czasu wstawać z miejsca, podpowiada lekarz medycyny rodzinnej dr Paweł Lewek.
6: Jeżeli ten przystanek nie jest możliwy, to wtedy na siedząco warto poruszać łydkami w górę, w dół, tak jakby stawać na palcach, ponieważ no, mięśnie łydek to jest taka pompa mięśniowa, która pcha krew żylną.
0: Co ważne, obrzęk kończyny nie zawsze oznacza zakrzepicę. Obrzęknięte, szczególnie latem, tak zwane ciężkie nogi to dolegliwość osób, które mają żylaki, niewydolność krążenia, niewydolność żylną czy nadciśnienie tętnicze. Brak kamizelki ratunkowej, alkohol i niskie umiejętności pływackie to zaledwie kilka powodów tragedii, które zdarzają się nad wodą. Od początku czerwca w Polsce utonęło 70 osób, najwięcej w województwach warmińsko-mazurskim i mazowieckim. Korzystajmy wyłącznie ze strzeżonych kąpielisk, apeluje prezes WOPR Paweł Błasiak.
7: Kąpieliska są tak skonstruowane, że jesteśmy w 100% w stanie osoby uratować. Jeżeli jest to poza kąpieliskiem, bo ktoś nie lubi ratowników, bo ktoś mówi, że to jakieś bojki mu wyznaczają, idzie gdzieś dalej, a z tą wodą sobie nie radzi, nie ma tej bojki, no to my mamy dłuższy czas, bo musimy tam dobiec, jeżeli w ogóle jesteśmy w pobliżu.
0: WOPR-owcy przypominają też, że tylko pewne swoich umiejętności pływak powinien ratować tonącego człowieka. Kolejne polskie lotnisko wykonało krok w stronę skończenia z limitem wielkości płynów wnoszonych na terminal. W porcie imienia Lecha Wałęsy w Gdańsku działają już dwa nowoczesne skanery, dzięki którym nie trzeba niczego wyciągać z torby czy plecaka podczas kontroli bezpieczeństwa. To jednak nie oznacza z automatu poprawy komfortu dla pasażerów. Dlaczego? O tym reporter Radia Z Maciej Bąk.
8: Skanery są dwa, a docelowo ma ich działać 11. Oznacza to, że nowo kupione urządzenia obsługują teraz tylko niektóre punkty kontroli. Można więc liczyć na łód szczęścia i wziąć większą butelkę, ale wciąż jest spora szansa, że trafimy na stary typ kontroli i butelki będziemy musieli się pozbyć. Plan jest taki, by do wiosny przyszłego roku na gdańskim lotnisku był już komplet nowych urządzeń. Dzięki nim kontrola będzie szybsza i bardziej komfortowa, zwłaszcza gdy dotrą kolejne zamówione sprzęty, skanery do ciała, znane z wielu dużych europejskich lotnisk. Gdańsk, Maciej Bąk, Radio Z.
0: Przy nowoczesnych skanerach można wnieść na terminal i dalej na pokład samolotu nawet dwulitrowe butelki z napojami i każde kosmetyki. Teraz to już wszystko. Na kolejne wiadomości Radia Z zapraszam za niecałą godzinę.
9: Radio Z. Pierwsze źródło informacji. Radio Z.
10: Machina władzy, podcast Radia Z, w którym analizujemy najważniejsze wydarzenia w Polsce i na świecie. Ja nazywam się Mikołaj Pietraszewski. Zapraszam na kolejny odcinek. Będzie dużo o aktualnościach, o sprawach szpitalno-polityczno-warszawskich, o sprawach ukraińsko-prezydenckich, ale spróbujemy też to, od czego będziemy wychodzić, te nasze punkty wyjścia, jakoś tam zuniwersalizować i zrobić z tego dyskusję może trochę bardziej ponadczasową. Z moim gościem myślę, że to się uda. Profesor Antoni Dudek, historyk, politolog, wykładowca Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, youtuber, znawca polskiej sceny politycznej. Dzień dobry, panie profesorze.
11: Dzień dobry, witam.
10: Oraz najczęstszy statystycznie gość Machiny Władzy. Jest pan rekordzistą.
11: Bardzo mi miło.
10: Tak, nie pierwszy i nie ostatni raz w naszym programie. Tak jak powiedziałem, będą aktualności, ale spróbujemy to jakoś zuniwersalizować. Może zacznijmy od tej, mówiąc kolokwialnie, grubej afery wokół szpitala warszawskiego, szpitala południowego. Tam mieliśmy młodego lekarza bez specjalizacji, który zarobił 1,5 miliona złotych w rok. Był radnym dzielnicowym Koalicji Obywatelskiej. Już nim nie jest, bo złożył mandat. I nie jest już członkiem partii. Były też doniesienia dotyczące saloniku VIP, czyli takiej szybkiej ścieżki rejestracji dla polityków KO i ich rodzin. Rafał Trzaskowski twierdzi, że o tym nie wiedział. Tam zainterweniował, wprowadził kontrolę, zmienił się zarząd, po czym według publikacji portalu Zero.pl wynikało, że jednak wiedział, a przynajmniej był informowany o tych nieprawidłowościach. Mamy też historię posłanki Koalicji Obywatelskiej, która nie w Warszawie, a w Żywcu postanowiła wepchnąć się do kolejki, jeśli chodzi o badania, na które czeka się 2 lata, ona miała je po 3 tygodniach. To też publikacja portalu Zero.pl. Wszystko to do kupy buduje nam rzeczywiście sporą aferę związaną z najsilniejszą partią rządzącą. Ja oczywiście nie zapytam, czy to jest afera, która może zatopić rząd, bo wiemy po ostatniej dekadzie, że nie ma jednej afery, która jest w stanie zatopić jakikolwiek rząd. Ale czy to jest rzeczywiście największy kryzys wizerunkowy i największa afera tej koalicji, od kiedy ona rządzi?
11: Ja to oczywiście zawsze widać dopiero po jakimś czasie, czy tak. Coś jest największe. W związku z tym zobaczymy, jakie będą najbliższe sondaże, a zwłaszcza te sondaże po wakacjach, bo może tak być, że...
10: Nawet po wakacjach,
11: dlatego że przez wakacje mniej się dzieje, więc ta sprawa będzie, moim zdaniem, się ciągnęła, bo chyba jednak Donald Tusk nie zdecyduje się na takie cięcie, jakie kiedyś przed laty zastosował wobec afery hazardowej, ci, którzy są młodsi, nie pamiętają, ale wiele, wiele, wiele lat temu, kiedy wybuchła tak zwana afera hazardowa, to była pierwsza afera wielka za czasów pierwszych rządów Tuska, no już lat temu niemal 20, to Donald Tusk zareagował w sposób bardzo nietypowy, a mianowicie wyrzucił absolutnie wszystkich, którzy mieli jakikolwiek związek z tą aferą. Jeszcze kilku dodatkowo, którzy nie mieli związku, ale tak przy okazji ich to łączył, to wtedy degradacja Grzegorza Schetyny nastąpiła.
10: Był czas numer dwa w
11: Platformie. Ale to się okazało zaskakująco skuteczne. Zobaczymy, co zrobi teraz Donald Tusk, bo wyraźnie nie chce iść w tym kierunku. Gdyby bowiem chciał iść w tym kierunku, to prawdopodobnie byłoby już dokładnie to, co się stało w Małopolsce, to znaczy struktury mazowieckiej koalicji obywatelskiej byłyby rozwiązane, a minister Kierwiński byłby już na zielonej trawce. Tak. I to byłaby taka metoda, którą młody Tusk stosował. Ponieważ Tusk już nie jest młody, to wygląda na to, że zrobił się mniej okrutny. No i zobaczymy, czy zapłaci za tą cenę, czy nie. Na pewno po drodze ma jeden, powiedziałbym, jedno wydarzenie, które sprawia, że on się chyba czuje bardziej pewnie. No to jest oczywiście porażka ubiegłoroczna Rafała Trzaskowskiego. Logika by mówiła tak, że jeżeli jakaś partia wystawia kandydata na prezydenta i ten kandydat na prezydenta te wybory przegrywa, to ta partia na tym traci. Tymczasem Koalicja Obywatelska wcale nie straciła na porażce Trzaskowskiego i przez miniony rok się utrzymywała jako lider sondaży. No teraz zobaczymy, czy kolejna afera, to już jest po porażce Miszalskiego w referendum w Krakowie, kolejna taka, czy łącznie te dwa wydarzenia sprawią, że Koalicja Obywatelska straci tą pozycję lidera sondaży, czy nie. Bo jeżeli straci tą pozycję lidera sondaży, ale nie w jednym sondażu, tylko powiedzmy w ciągu sondaży w drugiej połowie roku, to zgodzę się z tym, że ta afera z Szpitala Południowego w Krakowie, w Warszawie jest rzeczywiście taką aferą, która zapoczątkowała zmierzch Koalicji Obywatelskiej. Ale na razie będziemy za wcześnie o tym mówić, ale ponieważ nasza rozmowa ma mieć charakter uniwersalny, tak, to ja bym bardziej chciał powiedzieć o tym, że ta afera jest kolejną aferą z cyklu chronicznego kryzysu służby zdrowia w Polsce, bo mieliśmy ileś afer, w innej wersji to były afery w czasie COVID-u z politykami PiS-u w roli głównej, ale też były tam podobne nadużycia, prawda? No, przypomnę marszałek Witek i jej małżonka, który tam latami leżał na SOR-ze, na Ojomie, tak?
10: Senator i był marszałek senatu Stanisław Karczewski, który miał zarobić kilkaset tysięcy bezpłatnych dyżurów.
11: Mało tego, obecnie też okazuje się, że to nie tylko pan Kacprzyk z Koalicji Obywatelskiej, mówiąc krótko, oszukiwał, ale też pojawili się inni, tym razem związani z PiS-em, gdzieś tam, prawda, jakiś dyrektor szpitala. Do czego nas to prowadzi?
10: Czyli no właśnie, bo to w sumie dość zabawny paradoks, że teraz politycy PiS uderzają i grzmią w takie umoralniające tony.
11: No więc właśnie. I teraz jaki jest generalny wniosek? Otóż mamy w służbie zdrowia chroniczny kryzys, który wynika z ogromnej ilości przyczyn, której brakłoby nam tu czasu w tym programie, żeby je wszystkie wymienić, ale ja chcę tylko na jeden aspekt zwrócić uwagę, taki najbardziej oczywisty. Dzisiaj przy tak powszechnej cyfryzacji wszystkiego, każdy jest w stanie, jeśli chce, zweryfikować, ile ktoś przebywa na terenie miejsca pracy. Na przykład ja, żeby wziąć klucz do sali, gdzie odbywam wykład, muszę przyłożyć kartę do czytnika i zostaje zarejestrowane, kiedy profesor Dudek wziął salę, klucz do sali, kiedy ją oddał. A zatem, jeśli ktoś chce, to ma dostęp do danych, kiedy Dudek był realnie na uczelni, prowadził zajęcia.
10: I nie da się tak...
11: W związku z tym, ja się teraz pytam, dlaczego nie można tego prostego mechanizmu zastosować wobec ogółu w Polsce lekarzy, którzy przychodzą, mówią publicznie służbie zdrowia, prywatna mnie nie interesuje. Gdzieś przychodzą, prawda? Oczywiście ktoś może powiedzieć, że on odbije kartę, później wyjdzie przez okno i tak, i to się nie da, ale w ten sposób można każdy system ośmieszyć. Ale przy założeniu jednak, że nikt przez okno nie będzie po cichu wychodził albo przez piwnicę, no to jest sytuacja, w której ktoś wchodzi na teren miejsca pracy i przebywa tam ileś godzin, po czym z niego wychodzi. I teraz jeżeli ten człowiek jest w iluś publicznych szpitalach w tym samym czasie, to jest oczywiste, że jest oszustem. I to powinno być bezlitośnie wyeliminowane i ja nie wierzę, żeby się w tej chwili nie dało takiego systemu monitoringu stworzyć, który wyeliminuje ewidentnych oszustów.
10: A to dlaczego pana zdaniem ani zarządów Koalicji Obywatelskiej, ani zarządów PiS nie wprowadzono takich zmian?
11: No i to jest dobre pytanie. Dlaczego tego nie można wprowadzić?
10: Bo w ostatniej dekadzie już chyba technologia poszła na tyle
11: dokładnie
10: do przodu, że
11: tak.
10: Można to monitorować.
11: I to jest pytanie, które ja kieruję do rządzących Polską, bo to jest pytanie bardziej generalne. Mieliśmy tu o bardziej generalnych problemach. Tak. Moim zdaniem taki system monitoringu czasu pracy w sferze publicznej, zacznijmy od służby zdrowia. Dlaczego? No bo podobno najbardziej brakuje lekarzy. No to pilnujmy, czy oni pracują. Bo jak mówię, ja nie jestem przeciwko wysokim płacom dla lekarzy, bo ja uważam, że jeśli będzie się im dalej płaciło słabo, tak jak to było przed laty, to oni będą uciekać za granicę. Im trzeba dużo dobrze płacić, ale za realnie wykonywaną pracę, czyli gdzieś, gdzie oni są realnie na terenie szpitala, czy kliniki, czy ośrodka zdrowia.
10: A pana zdaniem jawność wynagrodzeń by tutaj pomogła, czy bez przesady?
11: Wie pan co, ja powiem tak, ja generalnie jestem zwolennikiem jawności wynagrodzeń w całej sferze publicznej. Czyli skoro wiemy, ile zarabia prezydent i premier, to ja bym też był za to, żebyśmy wiedzieli, ile zarabia każdy, łącznie ze mną, w sferze publicznej, jako profesor Państwowego Uniwersytetu. Ja mam nic przeciwko ujawnieniu tego, natomiast oczywiście opór byłby ogromny. Znaczy większość tego nie chce, bo w Polsce tak naprawdę większość chce jawności, byleby to ich nie dotyczyło. Mhm. Znaczy oni się zgadzają, ci na górze niech tam ujawnią, ale my nie, no my to, nasza prywatność jest najważniejsza. I zawsze pada argument, no na przykład właśnie, że złodzieje się dowiedzą, że ja tyle zarabiam, to tak, przyjdą mnie okradną. To jest ten nieśmiertelny argument. No, mnie to nie przekonuje, ale obawiam się, że tej jawności się szybko nie doczekamy. Natomiast oczywiście ja byłbym za tym, żeby taką jawność przynajmniej zacząć stopniowo wprowadzać, na przykład do stanowisk kierowniczych i stopniowo schodzić w dół oczywiście.
10: A na przykład zakaz, bo też pojawia się taki postulat w przestrzeni publicznej, zakaz łączenia praktyki w publicznej sferze, służbie zdrowia z prywatną służbą zdrowia.
11: To jest bardzo ryzykowne rozwiązanie.
10: Wielu lekarzy tak działa w Polsce.
11: W niektórych krajach to jest rzeczywiście, ale ja chciałem przeprowadzić taki prosty monitoring, zanim się to wprowadzi. Bo w dużych miastach to pewnie by to zadziałało, ale wyobraźmy sobie małą miejscowość, gdzie mamy tak naprawdę dwóch lekarzy rzadkiej specjalności i w promieniu kilkudziesięciu kilometrów nie ma żadnych innych z tej rzadkiej specjalności. I teraz powiedzmy, że ich postawimy przed wyborem. Panowie doktorzy czy panie lekarki, albo służba państwo publiczna, albo prywatna. I oni oboje przechodzą do sfery prywatnej. I nagle się okazuje, że w promieniu kilkudziesięciu kilometrów nie ma żadnego lekarza w publicznej służbie zdrowia o tej specjalności. I teraz ktoś, kto chce z publicznej służby zdrowia chce korzystać, musi jechać 100 na przykład kilometrów do innego miasta.
10: Mówimy o małych miejscowościach, gdzie nie każdy jest zmotoryzowany, gdzie mamy wykluczenie komunikacyjne.
11: Dokładnie tak. I na tym polega problem takiego rozwiązania, bo ono na pierwszy rzut oka jest czytelne. No, jak pracujesz w publicznej służbie zdrowia, to nie powinieneś pracować w prywatnej. No, problem właśnie w tym, że jak ich zmusimy do tego, to finałem może być dostęp do opieki zdrowotnej publicznej, żeby była jasność, bo jakoś dziwnie mi się wydaje, że większość wybierze w tych małych miejscowościach prywatną służbę zdrowia.
10: Zwłaszcza, że tak, no bo będzie więcej możliwość większego, wyższego zarobku. Pojawia się też taki postulat, żeby wprowadzić limity wynagrodzeń w publicznej służbie zdrowia, biorąc pod uwagę na to, jak ona jest przeorana finansowo. No ale pan z kolei mówi, że lepiej zapłacić tym lekarzom więcej, bo będą
11: wyjeżdżać.
10: Ja uważam,
11: że trzeba im dużo płacić za realnie wykonywaną płacę, dlatego że te patologiczne przypadki, o których słyszymy na czele z panem Kacprzykiem, to są oczywiste nadużycia, no bo wiemy, że on tyle nie pracował, dlatego że nikt nie jest w stanie pracować po kilkanaście godzin przez 365 dni.
10: A jeszcze był radnym i występował jako ekspert w mediach.
11: Dokładnie, więc tu jest jakby jasne, że on oszukiwał i w tym sensie ta jego płaca nie była rzetelnie zasłużona. Tak? W związku z tym ja uważam, że tutaj cięcie tych limitów czy ograniczanie byłoby błędem, bo wrócimy do sytuacji sprzed czasów rządów PiS-u, który to PiS, żeby zaradzić jakoś rzeczywiście kryzysowi służbie zdrowia, zaczął podnosić płace lekarzom. I ja uważam, że to był słuszny kierunek, bo wtedy trwała ucieczka lekarzy za granicę. Inna sprawa to jest taka oto, i o tym mówiłem już od wielu lat, że trzeba by się poważnie zastanowić nad tym, czy rzeczywiście studia medyczne, które są najdroższe, nie powinny być częściowo finansowane z kredytu, które później absolwent studiów medycznych powinien spłacać, odpracować w publicznej służbie
10: zdrowia. Trochę amerykańskie rozwiązanie.
11: Nie. W amerykańskich ma pan wszystko sprywatyzowane. Natomiast ja zwracam panu uwagę, że dzisiaj teoretycznie wszystkie studia są bezpłatne w publicznej, w publicznych uczelniach i okej. Okay. Tylko nie wszystkie studia są równie warte. Jeżeli pan studiuje historię, czy jakąkolwiek inny kierunek humanistyczny, czy społeczny,
10: odwołuje się pan do swoich doświadczeń.
11: To te studia są kilkakrotnie tańsze od studiów medycznych, w efekcie czego młody człowiek dostaje studia różnej wartości rynkowej. I teraz gdybyśmy sobie wyobrazili taki oto system, że ustalamy pewien próg górny, do którego studia są bezpłatne, a jeżeli ktoś studiuje kierunek, gdzie te studia są droższe od tej górnej granicy, to dostaje od państwa kredyt. Właśnie to by dotyczyło tych najdroższych rodzajów studiów, po czym on musi to odpracować albo zapłacić to w gotówce. To już jest jego wybór, tak? I może to oddać.
10: W publicznej służbie zdrowia.
11: Mówimy o odpracować w publicznej służbie zdrowia, bo w ten sposób mielibyśmy też mechanizm, który by nam uniemożliwiał to, czym mieliśmy do czynienia przez lata, dopóki nie podniesiono w polskiej służbie zdrowia płac, a mianowicie ucieczką absolwentów za granicę na masową skalę, którzy brali ten dyplom, bo im fundowało państwo polskie ten dyplom i wyjeżdżali wspierać systemy służby zdrowia w Norwegii, i inny bogaczy kraj.
10: To stamtąd pochodzi to słynne zawołanie jednej z posłanek PiSu, niech jadą?
11: No, najprawdopodobniej tak, ale wiem jedno. To rozwiązanie by mnie przekonywało, bo dziś mamy sytuację, w której rzeczywiście państwo dopłaca coraz więcej do edukacji lekarzy, dlatego że otworzono i słusznie zresztą bardzo wiele nowych kierunków medycznych na różnych uczelniach. Inna rzecz, jaki tam jest poziom, ale to w to nie wnikam. Zakładam, że jakiś minimalny poziom jest. Natomiast dla mnie istotne jest to, że oni otrzymują dyplomy, które kosztowałyby dużo więcej, czy kosztują podatnika dużo więcej niż dyplom z historii, socjologii, matematyki czy filozofii.
10: Tak, ale z drugiej strony właśnie pytanie, czy to jest postulat, który jakakolwiek partia mogłaby teraz sobie wziąć na sztandary? No bo to nie jest jakoś...
11: Ja powiem tak, każda partia, która zaproponuje częściową odpłatność za studia wyższe, straci wyborczo. To jest jedna z tych bardziej ewidentnie niepopularnych reform. To jest tak, jak wie pan, mamy czwarty rok wojny hybrydowej w Polsce, a mimo to dyskusja o tym, czy przywrócić służbę wojskową powszechną, jest taka dość letnia i politycy uciekają przed...
10: Jeżeli już, to raczej generalicznie się do tego odnosi.
11: A prawda jest taka, że to już dawno powinno być wprowadzone. Oczywiście nie mówię tu o powrocie do takiego prawie rocznego procesu, tylko mówię o takich szkoleniach, powiedziałbym, obliczonych na, powiedzmy, 2-3-miesięcznych, co jakiś czas powtarzanych. Natomiast ja uważam, że powinni być objęci nim wszyscy młodzi ludzie, także i dziewczyny. Czyli inaczej mówiąc, nie tylko mężczyźni, dlatego że to jest coś, co nam się niezbędnie przyda, nawet jeżeli nie do ewentualnego konfliktu zbrojnego, to do sytuacji klęsk żywiołowych i różnych innych kryzysów.
10: To inne kraje to już to wprowadzają.
11: Ale oczywiście, że tak. I myśmy to dawno słyszeć. Dlaczego tego politycy nie robią? No bo mi wychodzi z badań, że to jest niepopularne, że na tym by stracili. I PiS tego nie chciał, i Koalicja Obywatelska tego nie chce. I cały czas słyszę od ministra Kosiniaka, że mamy dość chętnych do służby tej dobrowolnej. No, ja powiem tak, a może prawda jest inna, że gdybyśmy chcieli to przywrócić, to nie mamy infrastruktury, żeby tych ludzi szkolić. I to prawdopodobnie jest prawda.
10: To tylko tutaj zareklamuję. Dwa tygodnie temu był u mnie gościem minister spraw zagranicznych Jacek Czaputowicz i dokładnie ten temat podjęliśmy i też pojawił się wątek tego, że nie ma infrastruktury, nie ma kadr i że tak naprawdę nawet nie tyle, że nie dałoby się tego wprowadzić, co nie dałoby się tego zrealizować już jako problem.
11: Ale może trzeba to zacząć wprowadzać zatem stopniowo, nie od razu wszyscy, ale na przykład powiedzmy obok dobrowolnych losuje się tej grupy niedobrowolnych, powiedzmy najpierw 10%, później 20% i w kolejnych latach, powiedzmy po 5 latach dochodzimy
10: żeby
11: do 100%.
10: Żeby ponadrabiać trochę
11: dokładnie
10: te stracone
11: tak,
10: roczniki.
11: Ale jeżeli się nie tworzy w ogóle tej infrastruktury, bo my dzisiaj inwestujemy gigantyczne pieniądze w broń, którą będziemy zresztą spłacać długie
10: kupowaną
11: lata.
10: Kupowaną od Amerykanów, okay, od Koreańczyków.
11: Ale moim zdaniem, jak patrzymy na doświadczenia ukraińskie i inne, to tej wojny nie prowadzi się wyłącznie tymi najbardziej zaawansowanymi rodzajami broni, a poza wszystkim trzeba jeszcze mieć poza linią frontu iluś ludzi, którzy będą pełnili służbę na rzecz armii, ale pomocniczą. Jakby ja nie mam wrażenia, że my się do tego wszystkiego
10: przygotowujemy. Pomoc w ludności cywilnej w
11: na
10: ewakuacji.
11: Na przykład tak. Mamy owszem Wojska Obrony Terytorialnej i okej, natomiast one nie rozwiązują problemu, ponieważ generalnie to wszystko, co się nazywa obroną cywilną, co było w PRL-u rozwijane, mocno leży i kwiczy w Polsce. To jest tak z tymi schronami. Po 4 latach ta ilość schronów, które mamy, zwiększyła się minimalnie. 4 lata to jest naprawdę sporo.
10: Ukraińcy na przykład mają jednak te schrony dostosowane, nawet mówimy o stacjach metra. Warszawskie stacje metra nie są do tego przystosowane.
11: No więc właśnie, nie no, może ktoś coś robi w tej sprawie. Ja zakładam, nie chcę mówić, że na pewno nikt nic nie robi, bo jakieś przejawy pewnych działań są podejmowane, był przegląd tych wszystkich obiektów które kiedyś były schronami. No tylko, że ja mam wrażenie, że to wszystko idzie zdecydowanie za wolno i z obawy, żeby tylko ludzi nie zanadto nie zaniepokoić, żeby prawda, komuś dobrostanu nie zaruszyć, bo się obrazi, nie będzie na nas głosował. No więc tą drogą demokracja, można powiedzieć, sama podcina gałąź, na której siedzi.
10: Czyli mówimy o demokracji sondażowej i demokracji reaktywnej w jakimś stopniu.
11: Dokładnie tak. I to jest bardzo groźne, dlatego, że to nas prowadzi do systemu, w którym nie rozwiązuje się. To nie dotyczy tylko kwestii okołowojennych. To dotyczy mnóstwa innych problemów, no patrz, służba zdrowia i cały szereg innych, energetyka i tak dalej, kwestii, które zostały zapuszczone przez minione lata i których się nie podejmuje albo podejmuje za wolno, w nadziei, że to jakoś się uda, prawda, przeprowadzić, obciążyć poprzedników, że to oni zawalili i wygrać kolejne wybory, jeszcze chwilę porządzić. No, tylko, że w ten sposób się nie rozwiązuje problemu i w którymś momencie te nierozwiązane problemy się zwalą jakiemuś rządowi na głowę.
10: Ma pan takie poczucie, że od iluś tam lat rządy bardziej administrują niż prowadzą politykę?
11: Tak, zdecydowanie tak. No to jest gołym okiem widać od dawna, że tak jest. Dlaczego? No bo to wyjście z poziomu administrowania oznacza wprowadzanie jakichś reform, jakichś zmian. A tu wracamy do tego, co powiedziałem. One są niepopularne, one są ryzykowne. Każda reforma na początku musi ujawnić różne słabości. W związku z tym lepiej tego nie robić, czekać na rozwój wydarzeń, skoro to jest właśnie to, co Tusk nazwał kwintesencją ciepłej wody w kranie jeszcze za pierwszych swoich rządów. Tak? To było to zrodziło rządy PiSu, który się wziął za reformowanie, no tylko, że niestety, ale te obszary, które PiS próbował zreformować na czele ze wymiarem sprawiedliwości po 8 latach rządów, co zresztą przyznał premier Morawiecki, wyglądały gorzej niż przed reformą. No więc reformować też oczywiście trzeba umieć, to prawda.
10: No pytanie, czy taki PiS na przykład, który już dybie na to, żeby przejąć władzę za, nie wiem, może nawet za półtora roku, to czy tam jest jakikolwiek plan na to, żeby przeprowadzić ambitne reformy? No.
11: Nie, na razie widzę, że jak słucham...
10: Aż można się obawiać tego.
11: Jak słucham kandydata PiSu na premiera, czyli pana posła Czarnka, no to jak właśnie widzę, że na razie PiS głównie się koncentruje na obietnicach kolejnych przywilejów, w tym wypadku podnoszenia kwoty wolnej od podatku, progów podatkowych, no czyli mocno zwiększania wydatków, pod hasłem, że jak my będziemy rządzić, to te pieniądze się w cudowny sposób znajdą. No one się nie znajdą, tylko po prostu ten rząd będzie próbował jeszcze więcej życie dziś obecny, bo one się w cudowny sposób nie znajdą, dlatego że te legendarne mafie VAT-owskie, do których PiS budował, ilekroć go pytano, z czego weźmiecie pieniądze, bo my pogonimy mafie VAT-owskie.
10: Uszczelnimy.
11: Tak, no ale ten system już został na tyle uszczelniony, że z tych mafii VAT-owskich legendarnych się już wiele więcej nie da wycisnąć i na razie nie słyszałem od polityków PiSu żadnych innych pomysłów, skąd wziąć więcej środków, żeby realizować kolejne pomysły, no właśnie rozbudowy opieki społecznej. Mówiąc krótko, to jest droga donikąd. Znaczy my brniemy po prostu, ale to jest pewna licytacja, która została uruchomiona przez zresztą PiS za czasów ich rządów po 2015 roku. Weszła w to bardzo mocno Koalicja Obywatelska i na razie nie widać, powiedziałbym, tutaj żadnej zmiany. Obie strony będą się, w przyszłym roku będziemy mieli jedną wielką licytację na obietnice i chciałbym usłyszeć po którejkolwiek ze stron jakieś pomysły na zmiany, na jakieś reformy. Tusk miał świetny pomysł, jedyny, za którego w tej chwili mogę pochwalić, czyli pomysł deregulacji, tylko po roku góra urodziła mysz. Z przykrością stwierdzam, ale że ja ponad roku nie potrafię wskazać żadnego istotnego obszaru funkcjonowania państwa, po którym nastąpiło jakieś znaczące uproszczenie, takie, żeby to odczuły nie pojedyncze osoby, tylko tysiące czy dziesiątki tysięcy
10: Polaków. Ja tylko pamiętam ten event z Rafałem Brzoską, tak naprawdę.
11: No właśnie, ale nie, jest raport rządowy, w którym jest wymienione ponad 100 zmian deregulacyjnych, no tylko, że jak się temu bliżej przyjrzymy, to nie są to w ogóle kwestie naprawdę istotne. W tych najbardziej istotnych sprawach dotyczących nie wiem, uproszczenia systemu podatkowego albo różnych innych tego typu skomplikowanych kwestii nie zrobiono nic moim zdaniem, albo prawie nic.
10: Mówimy o demokracji sondażowej i o reagowaniu na wydarzenia i jakby wczytywaniu się w nastroje społeczne, no to przejdziemy teraz do tematu, którym rzeczywiście nastroje społeczne to jest chyba podglebie wszystkich decyzji politycznych, jakie zapadają w tym obszarze, czyli mam na myśli stosunki polsko-ukraińskie, no, tylko tytułem, że tak powiem, takiego repetytorium mieliśmy Wołodymyra Zełenskiego, który nazwał jeden z batalionów, jedną z jednostek Armii Ukraińskiej imieniem bohaterów Ukraińskiej Armii Powstańczej odpowiedzialnej za zbrodnię ludobójstwa na Wołyniu. Karol Nawrocki zapowiedział, że odbierze mu ten order Orła Białego, który otrzymał z rąk Andrzeja Dudy, również prezydenta z poparciem Prawa i Sprawiedliwości. Po jakimś czasie wydawało się, że ta sprawa trochę przycichła, ale jednak Karol Nawrocki zdecydował się ten order odebrać. Wołodymyr Zełenski odesłał mu go pocztą. Są zdjęcia w mediach społecznościowych, że tam mamy, prawda, polecenie wysłania. To wszystko dzieje się w piątym roku wojny, w sytuacji, kiedy rzeczywiście napięcia w stosunkach polsko-ukraińskich no chyba sięgnęły zenitu, na pewno w tym ostatnim pięcioleciu. Zdecydowanie pogorszył się też stosunek Polaków do Ukraińców jako społeczeństwa, jako też migrantów. To wszystko też w przededniu zaplanowanej na koniec czerwca konferencji na rzecz odbudowy Ukrainy, która ma się odbyć w Gdańsku. Miał tam gościć prezydent Zełenski, pojedzie tam pani premier Swiridienko. Moje pytanie jest takie, kto tak naprawdę na tej awanturze stracił, kto zyskał, jeżeli w ogóle ktoś zyskał?
11: No to jest dość oczywiste. Straciła Ukraina i Polska, zyskała Rosja. Natomiast jak dużo, to dopiero czas pokaże, bo to zależy, czy ten kryzys się będzie pogłębiał w relacjach polsko-ukraińskich, czy uda się go utrzymać na obecnym poziomie i stopniowo znowu zacząć odbudowywać wzajemne relacje, co nie będzie proste.
10: I to chyba potrwa.
11: I na pewno potrwa, bo generalnie jest tak, że zawsze jak chodzi o dialog między państwami, to się go bardzo z trudem powoli rozwija, natomiast zniszczyć jest go bardzo szybko można i to właśnie byliśmy tego świadkami. I powiem tak, no ja z ubolewaniem patrzę na ten zwrot, zaczął go niewątpliwie prezydent Zełenski, który postanowił jednak dołączyć do tych najbardziej nacjonalistycznych kręgów w Ukrainie, które na kulcie UPA próbują budować jakby tożsamość państwową.
10: To nie jest też pierwszy przypadek w historii głowy państwa ukraińskiego,
11: nie jest,
10: bo tak samo i Poroszenko i Juszczenko.
11: To prawda, ja tego nie kwestionuję, natomiast nie zmienia to faktu, że my powinniśmy też na sprawę patrzeć od innej strony, a mianowicie takiej oto, że my nie powinniśmy wymuszać na Ukrainie kwestii historycznych, bo to się nigdy nie uda. Jeżeli nie jesteśmy w stanie ich przekonać argumentami, to po pierwsze może trzeba było nie odznaczać tak tych wszystkich kolejnych prezydentów, dopóki któryś czegoś nie zrobił. Bo jakbyśmy przerobili lekcję Lecha Kaczyńskiego. Cofnę się do orderu Orła Białego dla prezydenta Juszczenki. Prezydent Lech Kaczyński w pierwszej dekadzie obecnego wieku, kiedy był prezydentem, postanowił właśnie gwałtownie przyspieszyć proces pojednania polsko-ukraińskiego. Może niektórzy go ostrzegali, panie prezydencie, nie należy tego robić galopem. Robił spotkania właśnie w miejscach, gdzie Ukraińcy zabijali Polaków, później gdzie Polacy w odwecie zabijali Ukraińców. Były spotkania w Hucie Pieniackiej, w Pawłokomie. Tam przebojeżdżał prezydent Juszczenko i wszystko się wydawało, nagle ten Juszczenko tam, prawda, mówił różne sympatyczne rzeczy i już się wydawało Lechowi Kaczyńskiemu, że dokonał przełomu w relacjach polsko-ukraińskich, po czym pod koniec kadencji swojej rządów Juszczenko nagle uznał Stepana Banderę, czyli przywódcę UPA, za bohatera ukraińskiego
10: Romana
11: narodowego.
10: Szuchewicza,
11: Szuchewicza, ale jakby Bandera jest tu powiedzmy bardziej znany. No, w każdym razie to był cios w samo serce całej tej proukraińskiej polityki Lecha Kaczyńskiego. I teraz jaki z tego wniosek? Czy to znaczy, że jego polityka była błędna? Nie. Ona nie była błędna, tylko ona była za szybka. On chciał za szybko
10: może trochę zbyt naiwna
11: przełomu dokonać. Dokładnie. I w związku z tym, kiedy w 22 roku Rosja najechała na Ukrainę, ja uważam, że rząd Kaczyńskiego, bo to de facto on rządził, słusznie pomógł wojskowo Ukrainie, natomiast nie powinna temu była towarzyszyć ta egzaltacja proukraińska,
10: w sensie taka
11: apogeum
10: bardzo
11: było wręczanie z kolei Zełenskiemu kolejnego orderu Orła Białego, tym razem przez prezydenta Dudę.
10: Czyli chodzi o ten romantyzm na zasadzie, że
11: ładnie
10: my tutaj
11: tak
10: pomagamy naszym przyjaciołom.
11: My pomagaliśmy Ukraińcom, bo uważaliśmy i słusznie moim zdaniem, że Rosja jest naszym większym wrogiem niż Ukraina, natomiast trzeba było racjonalnie patrzeć na kwestię pojednania polsko-ukraińskiego jako na coś, co będzie trwało przez dekady, czego się nie da przyspieszyć. Tymczasem myśmy w ramach takiej choroby dwubiegunowej, na którą w Polsce w ogóle dość często kierujemy, zachowaliśmy się dokładnie. Z kraju proukraińskiej egzaltacji przeszliśmy i to PiS był tutaj głównym rozgrywającym, bo w 23 roku latem, jak się prezes Kaczyński zorientował nagle, że ukraińskie zboże zalewa polski rynek i to zagrozi głosowaniu przez rolników na PiS, to zarządził zmianę wajchy i nagle polityka PiSu skrajnie proukraińskie stała się wyraźnie wobec Ukrainy krytyczne.
10: Także po to, żeby zahamować wzrost notowań Konfederacji.
11: To swoją drogą. W każdym razie generalnie to było ewidentnym błędem. Czyli inaczej mówiąc, my nie powinniśmy tak skrajnie traktować. I podobno się sytuacja powtórzyła teraz, kiedy rzeczywiście Zełenski zrobił to, co zrobił z tym nadaniem bohaterów UPA, prawda, imienia bohaterów UPA tej jednostce ukraińskiej. Prezydent Nawrocki, moim zdaniem, zareagował zbyt gwałtownie pomysłem odebrania orderu Orła Białemu Zełenskiemu. No jak już to zadeklarował, to musiał to, bo że on nie może się wycofać, musiał go odebrać. No i dzisiaj mamy dno w tych relacjach, zupełnie niepotrzebne. I ja mam nadzieję, że przynajmniej morał z tej fatalnej historii będzie taki, że my może będziemy mniej egzaltowani w następnych tego typu działaniach, będziemy bardziej wyrachowani, natomiast powiem wprost, rachunek nam jasno mówi, my powinniśmy dalej rozwijać relacje z Ukrainą, bo to się nam opłaca, także i dlatego, że mamy 1,5-milionową mniejszość ukraińską, która się wielu w Polsce nie podoba, tylko ci ludzie nie rozumieją, że bilans ekonomiczny obecności tego 1,5 miliona Ukraińców w Polsce jest pozytywny i ja bym proponował, żeby oni się przez chwilę zastanowili, co by było było, gdyby ci Ukraińcy znikli w ciągu kilku miesięcy z polskiego rynku pracy.
10: Nie miałby kto budować nam
11: no na przykład
10: mieszkanie.
11: Nagle by się okazało, że trzeba stać dłuższych kolejkach w supermarketach, bo nie ma tam kasjerek i tak dalej, i tak dalej. Więc spójrzmy na to w ten sposób.
10: Ale to pojawiają się z kolei głosy, no ale oni nam zabierają miejsca w kolejkach do lekarza, wie pan, no takie
11: no, coś za coś. To jest coś za coś. Natomiast trzeba powiedzieć jasno i brutalnie. Polacy, żyjemy w starzejącym się społeczeństwie. Gigantycznym problemem w perspektywie kilku lat będzie armia emerytów, którzy będą rzeczywiście umierali w kolejkach do lekarzy. I teraz chodzi o to, czy ktoś będzie miał jeszcze będzie w stanie płacić składki na ZUS, żeby tych lekarzy opłacać, bo inaczej w ogóle nie będą już stali w tych kolejkach, bo tych lekarzy może nie być. Oczywiście nie wszędzie, ale mówię o pewnych lokalnych brakach, tak? I nagle się okaże, ci Ukraińcy są tutaj potrzebni. To jest problem całej Europy. My się po prostu dramatycznie postarzaliśmy i ten proces się będzie pogłębiał. I nadzieja, że to wszystko AI za nas zrobi roboty, jest moim zdaniem iluzoryczna, bo na razie nie widziałem zastosowania AI w budownictwie. Trochę lepiej to w handlu wygląda, ale to mimo wszystko jeszcze chwilę zajmie, zanim to wszystko zostanie zautomatyzowane.
10: Ktoś jeszcze mógł ironicznie powiedzieć, że może w końcu staliśmy się społeczeństwem zachodnim, skoro doczekaliśmy się licznej mniejszości.
11: Nawet. A tak, oczywiście, że tak, bo przecież
10: zawsze tęskniliśmy.
11: Ale trzeba, pamiętajmy, że ta mniejszość ukraińska się pojawiła jeszcze przed 22 rokiem i nie miała związku z wojną, tylko chociaż wojna trwała od 14 roku, tylko miała czysto ekonomiczny charakter. Dopiero ta po 22 roku to jest też grupa uchodźców przed wojną, tak? Ale powiedzmy generalnie, wszystkie znane mi sensowne analizy ekonomiczne pokazują, że ci Ukraińcy tutaj w większości pracują i więcej wnoszą do polskiego budżetu niż z niego zabierają. I trzeba to jasno i wyraźnie mówić tym wszystkim, którzy krzyczą, że jak

0: sytuacji. No nie będziemy w lepszej sytuacji.
1: No ale właśnie dlatego wspomniałem o tej demokracji sondażowej, bo mam poczucie, że to jest taki wygodny straszak na społeczeństwo i że za nim idą politycy i to nie tylko prawicy. No bo wiadomo, że Brown i Konfederacja będą uderzać w te antyukraińskie tony. PiS też już od dłuższego czasu coraz bardziej, ale nie mam takiego poczucia, żeby w Koalicji Obywatelskiej też jakoś nie wstrzymywano się przed pewnymi czasami antyukraińskimi przykładami retoryki.
0: No ale przecież ewolucja Donalda Tuska jest oczywista. No on jakiś czas temu ogłosił się nacjonalistą gospodarczym wprawdzie tylko, ale to jest oczywiste, że oni tutaj idą, bo cała polska polityka skręciła na prawo. No, symbolem jest Karol Nawrocki. Jeszcze 10 lat temu, jak Andrzej Duda wygrywał wybory, też z ramienia tej samej partii, był jednak politykiem, powiedziałbym, z tego najbardziej umiarkowanego skrzydła.
1: No, ktoś taki jak Karol Nawrocki 10 lat temu miałby 2%.
0: Dokładnie. Może. Nawrocki jest człowiekiem, który reprezentuje skrajne poglądy, ale udało mu się wygrać wybory, co pokazuje, jak bardzo nastroje społeczne skręciły w prawo i to jest pewien fakt. Więc rząd też idzie za tym. Natomiast moim zdaniem to na dłuższą metę może nie przynieść spodziewanego przez Donalda Tuska efektu. Z prostego powodu jego mogą zabić takie afery jak ta o szpitalu południowym i tutaj nic mu nie pomogą żadne stwierdzenia o nacjonalizmie gospodarczym czy niezrealizowane hasło o deregulacji, bo nagle się okaże, że te drobne afery z udziałem polityków jego partii zbudują pewną masę krytyczną, która sprawi, że skończy Koalicja Obywatelska tak jak niegdyś SLD. Tego dzisiaj też nie można wykluczyć. Dzisiaj na razie Koalicja Obywatelska zyskała moim zdaniem przez ten miniony rok sondażowo ze strachu, jak i szoku, jaki w opinii publicznej tej nieprawicowej wywołało zwycięstwo Nawrockiego. Wszyscy się skupili wokół Tuska jako tej ostatniej zapory przed prawicą, no ale jeśli ta wiara w to, że Tusk jest w stanie to zatrzymać, stopnieje w najbliższych miesiącach, no to siłą rzeczy nic już Tuskowi ten zwrot w prawo nie pomoże.
1: Bo też chciałem zapytać o to, czy nadal możemy mówić o teflonowości partii rządzących, no bo pamiętamy, PiS potrzebowało 8 lat, żeby ludzie się tą partią i tym stronnictwem politycznym i tymi rządami zmęczyli, znużyli, wkurzyli i odesłali po prostu ich poza władzę.
0: Ale pamiętajmy też tu w porozę korektę. To nie jest do końca tak, że oni ich tak odesłali. Proszę zwrócić uwagę, że PiS wygrał wybory w 20.
1: Wygrał, ale dużo niższym wynikiem niż w 2019.
0: To prawda. Nie miał samodzielnej większości. Tu był główny problem. Że nie miał samodzielnej większości, a prezes Kaczyński się okazał kompletnie niekoalicyjny. I w tym sensie jednak. Natomiast sam zwrot w prawo był pewnym faktem. Jakby i to jest pierwsza.
1: No tak,
0: natomiast wie pan, jeśli chodzi o Koalicję Obywatelską, to teraz najbliższe miesiące rozstrzygną o tym, czy rzeczywiście Koalicja Obywatelska dalej może na zasadzie takiej, że jest głównym antypisem czy antyprawicą zyskiwać czy utrzymywać dotychczasowe poparcie. Dla mnie decydująca będzie ta mijanka. Jeśli Koalicja Obywatelska spadnie w sondażach poniżej PiSu, no to siłą rzeczy zostanie uruchomiona reakcja łańcuchowa i nic już tego nie zatrzyma. Natomiast na razie ciągle Koalicja Obywatelska wyprzedzała we wszystkich znanych mi sondażach PiS i tak było od wielu, wielu miesięcy. Zobaczymy. No, ja wiem, że masa krytyczna, która obciąża zawsze ekipę rządzącą pod koniec kadencji, a za chwilę wejdziemy w ostatni rok pierwszej kadencji tej nowej rządów Koalicji Obywatelskiej, to jest najtrudniejszy rok. No i zobaczymy, jak się to skończy. Tutaj będziemy mieli konkretny barometr na przykład w postaci wyborów w Krakowie, które nie wiemy kiedy, ale jesienią.
1: W wrześniu najprawdopodobniej.
0: No, to się okaże, bo tu wszystko wisi na sądzie, który ciągle nie orzekł w sprawie, prawda, skarg.
1: No tak, i dlaczego to się opóźnia?
0: No właśnie, i to jest właśnie przykład absurdów polskiej demokracji, która coraz bardziej grzęźnie z powodu niewydolności systemu wymiaru sprawiedliwości. Dla mnie jest zdumiewające, że ciągle nie ma wyroku dotyczącego tych skarg na przebieg referendum w Krakowie. Już dawno to powinno być i premier powinien wyznaczyć terminy. Nie ma tego, wszyscy czekamy na wyrok.
1: A może rządzącym akurat pasuje, żeby te wybory odbyły się we wrześniu, a nie w sierpniu, no bo jednak studenci wrócą.
0: Ale to jest jasne, to proszę mi wierzyć, to nie rząd ma wpływ na decyzję sądu. Już nawet gdyby ten sąd 2 tygodnie temu orzekł, to i tak te wybory byłyby we wrześniu, a w tej chwili już będziemy mówili o październiku i listopadzie. Także tu bym rządu nie mieszał w to, natomiast pokazuje to nam, jak działa sądownictwo w Polsce, gdzie nawet w sprawach no, ewidentnie ważnych, a zarazem dość prostych, bo to rozpatrywanie protestów to nie jest jakaś skomplikowana sprawa dowodowa, prawda, proces poszlakowy czy coś takiego, powinien być już dawno, a go nie ma. To tak na marginesie, bo to nam pokazuje, jak polskie państwo, a konkretnie wymiar sprawiedliwości rdzewieje, jak to ta gangrena, która toczy wymiar sprawiedliwości się pogłębia w rytm kolejnych, prawda, pohukiwań kolejnych polityków, że oni tu zrobią porządek w wymiarze sprawiedliwości.
1: Jeszcze bym chciał tak klamrą naszego spotkania wrócić do tej afery warszawsko-szpitalnej. No, jak wiemy, no, ona się lewa poza Warszawę także. Pana zdaniem ktoś się na tej aferze zbuduje? Bo ewidentnie próbuje to zrobić Prawo i Sprawiedliwość, no ale pytanie, czy

0: dla społeczeństwa jest to partia wiarygodna, skoro sama ma na swoim koncie mocną przeszłość aferalną, no także właśnie, w służbie zdrowia.
1: Znaczy, jedno jest pewne, PiS jest ciągle właściwie we wszystkich znanych mi sondażach na drugim miejscu. Jeżeli ten lider sondaży opadnie, no to PiS się wysunie na pierwsze
0: miejsce. Ale to dlatego, że ludzie zatęsknią za PiSem, czy dlatego, nie, że PiS ma wierniejszą armię swoich zwolenników?
1: Dlatego, z tego drugiego powodu, tak, bo jeżeli Koalicja Obywatelska spadnie poniżej 20 kilku procent i PiS ją wyprzedzi też mając 20 kilka procent, to nie dlatego, że rozczarowani zwolennicy koalicji przejdą do PiSu. Oni absolutnie tam nie pójdą. Oni po prostu przestaną w sondażach udzielać poparcia Koalicji Obywatelskiej i albo w ogóle będą mówić, że są niezdecydowani i wycofają się, albo też będą szukali jakichś rozwiązań, no, na przykład na lewej stronie, czyli przerzucą swoje głosy na Lewicę czy na Razem. Natomiast nie sądzę, żeby ewentualnie na jakąś formację w centrum, która powstanie, bo PSL-owi raczej nie grozi to, że wyborcy Koalicji Obywatelskiej będą do PSL-u odchodzili. W związku z tym zobaczymy. No, ja wiem jedno, PiS nie zaproponował niczego nowego. Przemysław Czarnek jako kandydat na premiera jest wyłącznie, powiedziałbym, kandydatem dla już przekonanych. On niczego, żadnych nowych wyborców nie zdobył i tą retoryką, którą uprawia, nie zdobędzie. On będzie tylko umacniał już przekonanych, że rządy Tuska są wcieleniem zła, że mają rację. I to jest wszystko, co Przemysław Czarnek ma do zaproponowania.
0: Rozumiem, że takie miał zadanie od Jarosława Kaczyńskiego, czy nie? Czy to po prostu teraz wychodzą jego ograniczenia?
1: Ja powiem tak, no takie miał, on miał takie zadanie od Jarosława Kaczyńskiego, żeby odbierać głosy Konfederacji i Koronie Brauna. A raczej... I taką retorykę stosuje, bo on się licytuje z Braunem i przywódcami Konfederacji na radykalizm i wychodzi mu to całkiem zręcznie. To znaczy, tu jest bardzo dobry w tym radykalizmie, tylko tu nie ma już więcej wyborców. A problem polega na tym, że ci wyborcy, zwłaszcza młodzi, prawicowo nastawieni, dla nich Korona i Konfederacja to są niezgrane partie, bo one jeszcze nie rządziły. A PiS jest już tą partią, która jak przyszło co do czego, to jeździł do Brukseli Morawiecki i podpisywał różne rzeczy, a Czarnek był w rządzie i nie protestował. I teraz ten Czarnek wyklina politykę klimatyczną Unii Europejskiej, a przecież był w rządzie, który ją współtworzył. Tak. I w tym sensie wiarygodność Czarnka jest nikoma.
0: I fotografuje się z Morawieckim i z Kaczyńskim, że współpracują cały.
1: Dokładnie. Tak. W związku z tym na tym polega problem ograniczeń Czarnka jako kandydata na premiera. On tutaj ma niewielkie pole manewru. Natomiast zawsze w Polsce o wyniku wyborów decydują ludzie mniej zainteresowani polityką i o poglądach umiarkowanych, którzy są w centrum sceny.
0: I tacy w 2023 roku dali władzę Tuskowi, ponieważ gremialnie...
1: Dokładnie tak, bo poszli na wybory, oni tam stali w tych kolejkach i atmosfera była odsunąć PiS od władzy. Teraz pytanie, czy się prawicy, i teraz nie mówię o Czarnku, tylko o całej prawicy, uda podobną atmosferę zbudować, odsunąć za wszelką cenę Tuska od władzy. Nie wiem, czy to się uda, czy nie. Tu będzie dużo zależało od takiej prostej na przykład sprawy, czy się prezydentowi Nawrockiemu uda osiągnąć pierwszy jego sukces w polityce wewnętrznej, czyli zbudować pakt senacki prawicy. Bo albo mu się pod jego patronatem uda ten pakt senacki zbudować, albo nie. Jak mu się nie uda, no to prawica pójdzie rozproszona i jak patrzę na jej liderów, to oni dzisiaj bardziej, oczywiście wszyscy tam potępiają Tuska, ale zaraz na drugim zdaniu krytykują się wzajemnie.
0: No Kaczyński już powiedział, że nie pójdzie z Braunem.
1: No, to jest oczywiste, że on tak będzie mówił. Natomiast mnie interesuje, co zrobi po wyborach, jak się okaże, że bez posłów Brauna nie da się przejąć władzy i Tusk na przykład będzie rządził dalej, bo jemu się uda skądś zbudować.
0: Albo będziemy mieli drugą Bułgarię, czyli kolejne przedterminowe wybory.
1: Nie wykluczam, że Polska po jesiennych wyborach w przyszłym roku wejdzie w fazę już taką destabilizacji, której dotąd nie mieliśmy, bo myśmy mieli dwa razy tylko przedterminowe wybory parlamentarne w 35-leciu i za każdym razem to była wola, można powiedzieć, większości Sejmu. Ostatni raz to było w 2007 roku. Teraz możemy mieć sytuację, w której od samego początku nie będzie rządu większościowego i wtedy rzeczywiście mogą się przedterminowe wybory pojawiać. Wszystko będzie zależało od tego, czy Korona Brauna wejdzie do Sejmu. Jeśli wejdzie do Sejmu, to czy się gracze przełamią, żeby z nią robić koalicję, czy jednak nie. Tego dzisiaj nikt nie jest w stanie przewidzieć, ale pierwszym papierkiem lakmusowym będzie pakt senacki na prawicę. Jeżeli prawica się będzie w stanie dogadać co do właśnie nie przeszkadzania sobie w wyborach do Senatu, no to siłą rzeczy to będzie pierwszy zwiastun późniejszej koalicji.
0: Mówi pan, że pod patronatem prezydenta Nawrockiego, no to nie mogło zabraknąć tutaj pana ulubionego polityka. Mija już prawie rok jego prezydentury, no 11 miesiąc, 10, no zaraz będzie 11 miesięcy. Czy pana zdaniem, czy pan jest jakkolwiek tą prezydenturą zaskoczony, czy jest dokładnie tak, jak pan sobie rok temu wyobrażał?
1: Jest w dużym stopniu tak, jak sobie wyobrażałem. Zaskoczyło mnie, że jest tak mało wet. Myślałem, że Nawrocki...
0: Mało?
1: Będzie, tak, myślałem, że będzie jeszcze
0: bardziej
1: wetował. No tak, ale to ja wiedziałem, że tak będzie, tylko ja myślałem, że będzie ich więcej, ale nie ma ich z prostego powodu. A mianowicie nie było tak wielu tych wet. Nie ma tak zwanego efektu Nawrockiego, bo ja myślę, że Nawrocki, Kaczyński, oni wszyscy zakładali, i taka jest logika, ja zresztą też tak zakładałem, że zwycięstwo Nawrockiego uruchomi gwałtowny wzrost poparcia dla PiS-u sondażowy, że to PiS będzie liderem sondaży jesienią ubiegłego roku i Kaczyński wyprowadzi ludzi na ulicę pod hasłem dość szkodliwego dla Polski rządu Tuska, Polacy wybrali nowego prezydenta, chcemy przedterminowych wyborów parlamentarnych. I żeby to potwierdzić, Nawrocki zawetuje praktycznie wszystko, blokując państwo, mówiąc, Polacy muszą wybrać nowy parlament kompatybilny z prezydentem.
0: Pan realnie
1: ale
0: się tego
1: ponieważ
0: spodziewał.
1: Ja się tego spodziewałem i to nie nastąpiło, nagle Koalicja Obywatelska zyskała wsparcie w sondażach, PiS przeciwnie pogrążył się w awanturach wewnętrznych, sporach wewnętrznych i nagle się okazało, że w związku z tym Nawrocki nie może tej ofensywy prowadzić, ale on do niej wróci. Jeżeli teraz nastąpi załamanie sondaży Koalicji Obywatelskiej, to jestem przekonany, że Nawrocki wróci, nie wiem kiedy, najpierw musi na to załamanie nastąpić, z hasłem przedterminowych wyborów. I w związku z tym, żeby pokazać, że z tym rządem już dalej się nie da funkcjonować, po prostu zacznie masowo wszystko wetować.
0: Nawet kosztem jakby funkcjonowania państwa.
1: Ale wie pan, to jest oczywiste, no to już w wielu przypadkach tych wet, które mieliśmy, mieliśmy na czele z wetem w sprawie SAFE, Nawrocki pokazał, że dla niego funkcjonowanie państwa rządzonego przez Tuska jest wtórne, dla niego najważniejsze jest odsunięcie Tuska od władzy. To jest cel absolutnie numer jeden Nawrockiego, bo tak biegnie droga do większej władzy. Celem Nawrockiego nie jest oczywiście samo odsunięcie Tuska, żeby go odsunąć, tylko to ma mu otworzyć drogę do większej władzy. Znaczy, kolejny etap to jest zwycięstwo prawicy w wyborach, powstanie rządu pod patronatem prezydenta Nawrockiego, a następnie...
0: Zastąpienie Jarosława Kaczyńskiego na stanowisku.
1: Ja myślę, że tutaj Nawrocki poczeka, aż prezes Kaczyński zakończy swój żywot polityczny. Nawrockiego będzie interesowało co innego. U nas wszyscy uważają, że nie da się zmienić ustroju bez zmiany konstytucji. Uważam, że są w błędzie, bo można ustrój zmieniać od dołu. Podam panu jeden konkretny przykład. A mianowicie, jak tylko powstanie prawicowy rząd, to prezydent Nawrocki przedstawi pakiet ustaw zmieniających system nadzoru nad siłami zbrojnymi. Będzie to wyglądało w ten oto sposób, że powiem, no przecież jest w konstytucji, że jest zwierzchnikiem sił zbrojnych. Dlaczego nie ma realnej władzy, musiał się z tym Kosiniakiem męczyć, przeszkadzał mu? Polska armia potrzebuje prezydenckich rządów.
0: I będą to ustawy, które Trybunał Konstytucyjny zdominowany przez PiS uzna za konstytucyjne.
1: Trybunał Konstytucyjny w ogóle w Polsce już nie istnieje i nie widzę szans. Zawsze
0: nie rozmawiajmy o nim.
1: Nie, tak. Wyszko na niego czasu. Poza tym, wie pan, konstytucji nie jest wyraźnie powiedziane, że to minister obrony narodowej musi sparować bieżący nadzór i kontrolę nad armią.
0: Czyli sformułowanie...
1: Tam jest napisane, że jest zwierzchnikiem, prezydent jest zwierzchnikiem sił zbrojnych i można z tego wywieść, że skoro jest zwierzchnikiem sił zbrojnych, to on na przykład powinien powoływać szefa sztabu generalnego i tak nie tylko podpisywać nominacje generalskie i w ten sposób zwykłymi ustawami można w Polsce przenieść kontrolę, ale idźmy dalej, przecież prezydent też odpowiada za bezpieczeństwo ogólne państwa, służby specjalne. Dlaczego właściwie służby specjalne mają podlegać premierowi? A czemu nie mogłyby podlegać prezydentowi? Prawda? No czemu nie? No na przykład, tak? To jest wszystko kwestia woli w Sejmie. Jeżeli większość sejmowa przyjmie ustawę nowelizującą ustawę o ABW, Agencji Wywiadu, no to obrze Agencja Wywiadu. Dlaczego ona ma podlegać premierowi, skoro to prezydent ma szczególne kompetencje w zakresie reprezentowania Polski za granicą, powinien być poinformowany przez Agencję Wywiadu dobrze, co się tam dzieje, niech Agencja Wywiadu podlega prezydentowi. I tak można od dołu budować system prezydencki w Polsce bez zmiany
0: konstytucji. Polityka zagraniczna, rozumiem, że tam też pewnie by się rozpychał, jeżeli chodzi o czas na przykład, nie wiem, w spotkaniach bilateralnych, czy spotkaniach, nie wiem, międzynarodowych, nawet na forum Unii Europejskiej.
1: Tak, bo to wszystko jest kwestia woli rządu. Dzisiejszy rząd robi wszystko, żeby ograniczać kompetencje prezydenta. Natomiast następny rząd, na przykład, gdyby powstał pod patronatem prezydenta, w wyniku mediacji koalicyjnych, które on będzie prowadził, może być bardziej proprezydencki. Oczywiście on nie musi gadzać na to wszystkie ograniczenia, ale wystarczy się zgodzić na część z tych i przeniesie część jakby ośrodka realnego władzy z urzędu premiera czy z urzędu, z Rady Ministrów do Pałacu Prezydenckiego. To nie jest wykluczony scenariusz. I tak będzie wyglądał plan gry Nawrockiego. Ja nie wiem, czy to się uda przeprowadzić. Ale ja tylko wiem, że Nawrocki będzie do tego dążył.
0: W sensie będzie chciał zmienić ustrój bez zmiany konstytucji, żeby poszerzyć swoją władzę.
1: Dokładnie tak, bo celem Nawrockiego jest władza realna nad Polską, zresztą tego nie ukrywa. On to wyraźnie parokrotnie mówił. To ja nie odkrywam Ameryki.
0: Ale pan by nawet sugerował, że on mógłby na przykład, nie wiem, chcieć powiększyć limit kadencji kadencji prezydenckich.
1: A nie, to tego nie wnikam. Na razie przed nim jest 9 lat prezydentury, on się 4 plus szansa na reelekcję, bo on zakłada oczywiście, że będzie jego reelekcja, ale jeżeli mu się nie uda zmienić konstytucji, to jak mówię, można zwiększyć władzę prezydencką od dołu. Przy pomocy zwykłych ustaw, byle byłaby większość w Sejmie, która zechce to uchwalić. A on to z radością podpisze.
0: A zgodziłby się pan na przykład z taką tezą, że dla obecnej koalicji, czy raczej dla tego centrum, centrolewicowej części sceny politycznej, lepiej byłoby, gdyby oddali władzę i przeczekali w opozycji i wtedy na przykład w okolicach 2030-31 roku znów powrócili w glorii chwały.
1: Ja, no tylko, że, żeby... tylko to wszystko będzie zależało od tego, czy ten powrót będzie możliwy, dlatego że ja uważam, że te rządy prawicy, które będziemy mieli po ewentualnych przyszłorocznych wyborach, będą wyglądały inaczej niż rządy PiSu. I to będą rządy, moim zdaniem, jeśli ta koalicja prawicowa się okaże spójna, bo on się może rozlecieć, ale jeśli ona się okaże spójna, to ona może iść w kierunku takiego systemu, w którym powrót centrolewicy do władzy może być bardzo mało prawdopodobny w dłuższej bardzo perspektywie niż rok 31.
0: W sensie ten Budapeszt orbanowski w Warszawie.
1: Dokładnie tak, dlatego że nie ma co ukrywać, że cała polska prawica zmierza w kierunku coraz silniejszego autorytaryzmu i to było już widać przy w ostatnich rządach PiSu pod hasłem, że to jest jedyny sposób na obronę interesów Polaków, bo jesteśmy zagrożeni, prawda, przez Putina, przez migrację z bliższego i dalszej zagranicy, przez złowrogą Brukselę, która nam tu narzuca różne rozwiązania. W związku z tym, tak naprawdę, jak pan się czyta, wsłucha w sens tego, co nam mówi Czarnek, co nam mówi Bosak, co nam mówi Braun, w najmniejszym może stopniu to mówi Mentzen, ale to wszystko, co oni nam mówią, to w istocie rzeczy zmierza w kierunku wzmocnienia władzy wykonawczej, najlepiej w rękach prezydenta. I teraz wie pan, tak naprawdę prognozowanie, jak będą wyglądały wybory w 31 roku, na pewno wiem jedno, zasada taktycznego oddawania władzy jest błędna. Znaczy, jeśli ktoś myśli, że da się tak to zaprogramować, że ja teraz oddam władzę, a po 4 latach ją odzyskam, bo tamci się przewrócą, bardzo dużo ryzykuje.
0: Sugerując, że może nie mieć już tak naprawdę okazji do tego, żeby się zrewanżować wyborczo i żeby tę władzę odzyskać.
1: Tym bardziej, że niech pan pamięta, że dzisiaj o tej taktyce musiałby decydować Donald Tusk, a ja nie sądzę, żeby on w latach 30. był dalej aktywnym przywódcą polskiej części sceny politycznej. Czyli inaczej mówiąc, wie pan, czeka nas też zmiana pokoleniowa po drodze. Ona się pewnie zacznie najpierw po prawej stronie, bo prezes Kaczyński albo wróci do władzy w przyszłym roku, albo pójdzie na emeryturę. Dlatego, że ja nie wierzę, że prezes Kaczyński będzie kolejne 4 lata siedział w opozycji jako lider Prawa i Sprawiedliwości. On po prostu, jeśli nie uda mu się doprowadzić do powrotu PiSu do władzy w przyszłym roku, zostanie wyraźnie wypchnięty po prostu na emeryturę. Zapewne z honorami, zrobią go honorowym prezesem, prawda, wręczą mu wielki bukiet kwiatów, ale on zostanie wysłany, bo ci młodzi już tam nie mogą w nieskończoność czekać, bo się postarzeją, czekając na to odejście prezesa Kaczyńskiego. Więc jedną szansą dla Kaczyńskiego utrzymanie się w gry jest powrót do władzy. I podobnie jest z Tuskiem. Jeśli Tusk przegra wybory, to ja nie sądzę, żeby był w stanie kolejne
0: czekać
1: lata, ileś lata, może 4, a może 8 i wrócić tam gdzieś w połowie lat 30 już jako pan po około 80 do władzy. Umówmy się, to się kończy już.
0: Tylko o Tusku mówi się, że wyciął najbardziej, większość najbardziej, że tak powiem, wartościowych jednostek, wartościowych indywiduów politycznych i tak naprawdę ma dość krótką ławkę.
1: Tak? To prawda, ale wie pan, to nie
0: został, jeżeli za ostatnią nadzieję, że tak powiem, najzdolniejszego tutaj uchodzi Radosław Sikorski, który jest tylko 6 lat młodszy od Donalda Tuska, no to chyba
1: tak,
0: wiele
1: ale
0: mówi.
1: Radosław Sikorski ma tą jeden wadę, że jest bardzo niepopularny w tak zwanym aktywie Koalicji Obywatelskiej, w tych działaczy partyjnych, z czego dowodem były dwukrotne jego próby zostania kandydatem prezydenckim. 2 razy przegrywał w tych wyborach przecież.
0: I wciąż może go to czekać, bo pewnie marzy o 2030 roku.
1: Więc dlatego, no może, ale jak powiadam, już bardziej uwierzę w to, że Radosław Sikorski mógł być kandydatem Koalicji Obywatelskiej w wyborach prezydenckich w 30 roku, niż w to, że przejmie po Tusku Koalicję Obywatelską jako lider partii. Więc wie pan, nie wiem, kto tam ma szansę. Podobnie zresztą jest w PiSie, gdzie tych kandydatów jest więcej, ale niewątpliwie Morawiecki nie zaakceptuje przywództwa Czarnka, a tym bardziej Czarny nie zaakceptuje przywództwa Morawieckiego i ta partia pęknie. Może z Koalicją Obywatelską będzie podobnie. Może czeka nas w ogóle generalnie rekonfiguracja całej sceny politycznej na przełomie lat 20 i 30. To jest już bardzo odległa przyszłość, nie wiem. Tu będzie dużo zależało od wyniku wyborów przyszłorocznych, no bo ktoś je wygra, ktoś je przegra, ktoś się przy władzy, ktoś tą władzę przejmie albo się przy niej utrzyma. I to będzie decydujące dalszego natomiast kształtu sceny partyjnej. Natomiast mnie nie kryje, interesuje co innego, a mianowicie, czy Polsce uda się przy przy tym poziomie chaosu w wymiarze sprawiedliwości, przy tym poziomie wydatków socjalnych i tym poziomie wydatków na zbrojenia utrzymać wzrost gospodarczy i tym poziomie ogromnym zadłużenia, które stale rośnie. I to jest dla mnie absolutnie najważniejsze pytanie. Mnie już mniej interesuje, kto będzie rządził w 2027 roku, tylko czy ten boom gospodarczy, którego Polska rzeczywiście doświadczała przez ostatnie dwie dekady do wybuchu pandemii, uda się dalej ciągnąć, bo ja uważam, że ten boom trwa dzisiaj na kredyt i my dochodzimy już powoli do granicy, w której no niestety ten proces się załamie. I to jest dla mnie w tej chwili istotniejsze od tego, kto będzie rządził w 2027 roku.
0: Ale dla tych, którzy będą rządzić, to o czym pan mówi jest bardzo istotne, no bo jeżeli na przykład to spowolnienie gospodarcze przypadnie na czas nowego rządu albo starego rządu, no to ten rząd zostanie o to obwiniony, zostanie obarczony odpowiedzialnością i zostanie ukarany w następnym cyklu wyborczym.
1: Jan, czy zostanie ukarany, to czas pokaże. Natomiast jedno jest pewne, rząd, przy którym, w trakcie którego kadencji dojdzie do załamania gospodarczego, ma w Polsce przewalone, mówiąc kolokwialnie. Po prostu on będzie oskarżony o wszystko i nie będzie zmiłuj dla niego i partii, które go tworzą. A kiedy to wypadnie, tego nie wiem. Wie pan, niedużo brakowało, gdyby się ten konflikt w Zatoce Perskiej rozwijał w coraz gorszym kierunku, to niewykluczone, że to rząd Tuska by doświadczył tego, dlatego że nadciągała już, moim zdaniem, fala recesji. To zostało w tej chwili wyhamowane. Najprawdopodobniej, jeśli ta cieśnina Ormus zostanie odblokowana, to ten impuls kryzysowy nam nie grozi, ale mogą się pojawić inne. No nie wiemy, co zrobi Trump na przykład jesienią tego roku czy wiosną przyszłego roku. On jest na tyle nieobliczalny, że może wywołać gdzie indziej kryzys, choć akurat Zatoka Perska jest najbardziej wrażliwa. Chyba już trudno sobie bardziej wrażliwy rejon świata wybrać dla różnych rozstrzygnięć, które zresztą nie są żadnymi rozstrzygnięciami. No w każdym razie jedno jest pewne. W Polsce jednak to, że te dwie partie, PiS i Platforma, mogły tak długo dominować na scenie politycznej, wynika jednak z koniunktury gospodarczej. Z tego, że Polakom z roku na rok żyło się coraz lepiej, nawet jak było okresowe spowolnienie, jak w pandemii, to jednak generalnie przez te 20 ponad lat żyło się Polakom coraz lepiej i to powodowało pewną stabilizację wyborów. Jedni się podzielili na stronę PiS-owską, drugi na stronę Platformy, czy teraz Koalicji Obywatelskiej. Natomiast przyrasta jednak, i to widać było, choćby przy wyborach prezydenckich ubiegłorocznych, że owszem, znowu w drugiej turze był kandydat Koalicji Obywatelskiej i PiSu, tak jak w kilku poprzednich wyborach, ale w pierwszej turze dostali już najmniej z przeszłości. Znaczy nigdy wcześniej tak słabego wyniku w pierwszej turze wyborów prezydenckich nie dostał kandydat PiSu i kandydat Koalicji Obywatelskiej. I były najsłabsze wyniki.
0: I w 2030 rozumiem, że może się powtórzyć, że PiS znowu dostanie po prostu mniej. Czekamy może na tę mityczną trzecią, czwartą siłę, która ten duopol w końcu obali.
1: Tak, ale ona ciągle powstaje i nie jest w stanie. Konfederacja jest tutaj głównym kandydatem dzisiaj do tej roli.
0: A to chyba jest zbyt podzielone.
1: A no właśnie, dlatego zobaczymy. Oczywiście siłą PiSu żyje też słabością swoich przeciwników. To nie mam co do tego cienia wątpliwości.
0: I tak samo Donald Tusk i Jarosław Kaczyński żywią się słabością tego drugiego, kiedy wygrywają.
1: Tak. I na tym też będzie polegał problem Tuska, jeśli Kaczyński odejdzie, bo straci znaczną część swojej agendy, która polegała na tym, że jestem głównym wrogiem Kaczyńskiego i musicie na mnie głosować, bo tylko ja Kaczyńskiego
0: powstrzymuję. Sugeruje pan, że Donald Tusk będzie musiał znaleźć nowy punkt odniesienia i będzie mu bardzo trudno znaleźć ten nowy
1: będzie
0: punkt.
1: Mu bardzo trudno znaleźć, zwłaszcza gdyby tym następcą Kaczyńskiego został ktoś mniej przewidywalny od Przemysława Czarnka. Bo Czarnek akurat jest prosty, powiem wprost, jak konstrukcja cepa i z grubsza wiadomo, co on powie w każdym.
0: To jest wymarzony w sumie rywal.
1: Tak, ale może się okazać, że nawet on dla Tuska już nie będzie tak udany, jak był Kaczyński przez 20 lat. Czas pokaże. No, wiem jedno, upieram się przy tym, że nastroje gospodarcze zdecydują o wyniku wyborów jesienią przyszłego roku.
0: I tym akcentem kończymy naszą dzisiejszą rozmowę. Soczystą, gęstą. Od służby zdrowia, przez stosunki polsko-ukraińskie, po armię i meandry polskiej polityki. Profesor Antoni Dudek, historyk, politolog, youtuber, wykładowca Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz samodzielny rekordzista w roli gościa machiny władzy. Był dzisiaj moim i państwa gościem. Bardzo dziękuję panie profesorze za tę rozmowę. Tymczasem zapraszam do odsłuchu wszystkich odcinków w wersji audio w serwisach streamingowych, a także na playerze Radia Z. Oglądajcie też wersję wideo na naszym kanale na YouTubie. Subskrybujcie, zostawiajcie komentarze. W przyszłym tygodniu spotkam się z wami ponownie ja, Mikołaj Pietraszewski. Do zobaczenia, do usłyszenia.

0: Piąta. Wiadomości Radia Z, Krzysztof Białkowski, zapraszam. Za godzinę powinno się rozpocząć wystąpienie Donalda Trumpa z okazji 250-lecia Stanów Zjednoczonych. Planowane początkowo na 3:45 polskiego czasu przemówienie zostało przesunięte z powodu zagrożenia burzą w Waszyngtonie i konieczności ewakuacji tysięcy osób z parku National Mall. Zgodnie z obowiązującymi w USA przepisami obowiązkową ewakuację zarządza się za każdym razem, kiedy dochodzi do wyładowań atmosferycznych w odległości mniejszej niż 3 mile, czyli 5 kilometrów. Dotyczy to wszystkich wydarzeń publicznych, m.in. sportowych czy kulturalnych. Trump zapowiedział, że wygłosi przemówienie z okazji Dnia Niepodległości bez względu na wszystko. Przeczekamy to. Nie obchodzi mnie, czy będzie to druga w nocy, czy za godzinę. Wygląda na to, że burza minie. Zawsze mijają. Będę tam bez względu na wszystko, napisał prezydent USA w serwisie True Social. Po odwołaniu zagrożenia wszystkie osoby, które opuściły teren wydarzenia, musiały ponownie przejść kontrolę bezpieczeństwa. W sobotę temperatura w Waszyngtonie sięgnęła niemal 39 stopni Celsjusza i pobiła rekord z 1919 roku dla 4 lipca. Wołodymyr Zełenski poinformował, że rozmawiał telefonicznie z Donaldem Trumpem. Jak przekazał, pogratulował prezydentowi USA z okazji 250-lecia powstania Stanów Zjednoczonych oraz stwierdził, że determinacja Ameryki ma decydujące znaczenie dla zakończenia wojny. Odbyliśmy bardzo owocną rozmowę. Jesteśmy wdzięczni Stanom Zjednoczonym za wszelką otrzymaną pomoc i głęboko cenimy to, że Ameryka stoi u naszego boku w obronie naszej niepodległości. Jestem wdzięczny każdemu Amerykaninowi, któremu leży na sercu przyszłość Ukrainy, Europy oraz wszystkich ludzi na całym świecie, dla których wolność ma znaczenie, napisał ukraiński prezydent. Zełenski przekazał, że rozmowa dotyczyła też sytuacji na froncie oraz działań dyplomatycznych. Istnieje realna szansa na zakończenie tej wojny, a determinacja Ameryki ma decydujące znaczenie. Uzgodniliśmy, że będziemy kontynuować te rozmowy podczas szczytu NATO w Ankarze, poinformował Zełenski. Wczoraj wieczorem rozmowę telefoniczną z Trumpem odbył też rosyjski przywódca Władimir Putin. Według Kremla oprócz gratulacji z okazji jubileuszu 250-lecia USA, rozmowa dotyczyła także sytuacji na froncie. Według rosyjskich mediów Trump zadeklarował pomoc w zakończeniu wojny i zapewnił, że poruszy tę sprawę podczas szczytu NATO w Ankarze. Warszawski Szpital Południowy to nie jedyna miejska placówka, którą interesuje się prokuratura. Jak ustaliło Radio Z, pod koniec maja wszczęto śledztwo w sprawie nieprawidłowości w Szpitalu Grochowskim. Także tam pracownicy szpitala od miesięcy alarmowali władze miasta o zatrudnianiu przez byłego już prezesa osób niekompetentnych i wypłacaniu im sowitych pensji i nagród. Reporter Radia Z Marcin Friedrich zna szczegóły tej sprawy.
1: Chodzi o wyrządzenie znacznej szkody majątkowej poprzez nadużycie uprawnień lub niedopełnienie obowiązków. Grozi za to do 5 lat więzienia. Stanowisko w kwietniu stracił prezes Krzysztof Osmański, który zatrudnił na przykład na stanowisku pełnomocnika zarządu swojego znajomego, 21-letniego studenta pierwszego roku z pensją 13,5 tysiąca złotych. W placówce prowadzony jest audyt, przyznał prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski.
2: Jeżeli ktoś inny jeszcze jest winny, to na pewno będą z tego wyciągane konsekwencje, o audycie będziemy informować.
1: Gdy sprawa wyszła na jaw i zaczęli się nią interesować także politycy opozycji, prezes został odwołany. Marcin Friedrich, Radio Z.
0: Według naszych informacji o sprawie była też informowana wiceprezydentka miasta Renata Kaznowska przedwczoraj w związku z aferą w Szpitalu Południowym. Podała się do dymisji. Zaczęło się wyjaśnianie sprawy posłużenia się w Sejmie przez posła Janusza Kowalskiego cudzą kartą do głosowania. Zajmuje się tym prokuratura rejonowa Warszawa-Śródmieście. Chodzi o głosowania, w których Kowalski używał karty Jarosława Rzepy z PSL. Ze szczegółami reporterka Radia Z Karolina Olszewska-Merk.
3: To rzeczywiście dość niecodzienna sytuacja dla części polityków. Incydent, zdaniem Janusza Kowalskiego, po prostu zwykła pomyłka, za którą przeprosił, ale według posłów PSL-u sprawa ma dużą wagę, mówi szef klubu Krzysztof Paszyk.
4: No to jest rzecz naganna, to jest rzecz bez precedensu. W przeszłości takie zachowania były bardzo surowo karane.
3: Dlatego i teraz PSL domaga się wyciągnięcia konsekwencji wobec posła na gruncie sejmowym, ale też wyjaśnienia sprawy przez prokuraturę.
0: Kowalski miał użyć nie swojej karty podczas dwóch głosowań w sprawie przerwy i w sprawie stwierdzenia kworum. Przy ostatnich upałach szyny kolejowe nagrzewały się nawet do 65 stopni. W obawie o wyboczenia torów ogromna ilość pociągów musiała ograniczać swoje prędkości, a to powodowało duże opóźnienia. Musimy zastanowić się nad przebudową sieci trakcyjnej, mówi Włodzimierz Kiełczyński, dyrektor Biura Bezpieczeństwa PKP PLK.
5: Będziemy się zastanawiać nad pewnymi zmianami technicznymi na wypadek właśnie tych warunków ekstremalnych, czy z jednej strony tak dużych upałów, czy z drugiej strony, jak mamy zimą, bardzo duże oblodzenia sieci trakcyjnej. Musimy przede wszystkim zapewnić bezpieczeństwo podróżnych.
0: W poprzedni weekend największe opóźnienia pociągów sięgały 400 minut. Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia cieszy się z nowelizacji ustawy metropolitalnej. Daje nam to nowe możliwości, na które czekaliśmy od dawna, mówi przewodniczący metropolii Leszek Pietraszek.
6: Wprost ustawodawca pozwala nam zająć się termicznym spalaniu odpadów. I marzy mi się coś takiego jak metropolitalna ochrona zdrowia. Uważam, że bylibyśmy w stanie tym dobrze zarządzać. Pojawiają się tam również uprawnienia związane z rynkiem pracy, pojawiają się tam również uprawnienia związane z kulturą.
0: Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia będzie mogła także wskazywać inwestycje kluczowe dla całego regionu i wspierać szkolnictwo wyższe. Będą nowe drzewa na krakowskim rynku głównym. Zarząd Zieleni Miejskiej posadzi ich w sumie 18. To projekt, za którym opowiedzieli się mieszkańcy w budżecie obywatelskim. Drzewa będą sadzone stopniowo przez kolejne 3 lata. Miasto wyda na to około 7 milionów złotych. Teraz to już wszystko. Ja dziękuję za spędzone wspólnie godziny, a na kolejne wiadomości Radia Z o 6:00 zapraszam w imieniu Iwony Kutyny.
7: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.

0: Reklama.
1: W naszym wieku bardzo ważne jest nawadnianie organizmu.
2: Dlatego stosujemy Plus Elektrolity Senior.
1: Bez cukru i glukozy.
2: Potas wspomaga utrzymanie prawidłowego ciśnienia krwi.
1: A różdżek wspiera krążenie w kończynach dolnych.
2: Dokładnie. To takie ważne dla osób mających bardzo mało ruchu.
1: Dodaję tabletkę musującą do szklanki wody i nie martwię się o szybkie i wygodne nawodnienie.
2: Suplement diety Plus Elektrolity Senior to pełny zestaw elektrolitów specjalnie dla seniorów. Firma Polski Lek. Na zdrowie.
1: Dziękuję.
0: Po reklamie.
3: Radio Z. Muzyka numer jeden.

0: Reklama.
1: Mamo, chcę pić!
2: Dzień dobry! Ale upał! Poproszę elektrolity dla dziecka, te oryginalne.
3: Pewnie plusz.
1: Tak, chcę plusz.
2: Już kupuję. To najlepszy wybór
3: na 100%.
4: Dzień dobry, poproszę elektrolity sport, te oryginalne.
3: Plusz.
4: O tak, to te z palatynozą, idealną dla sportowców.
3: Na 100%.
4: Dziękuję.
3: Na zdrowie.
5: Oryginalny plusz elektrolity, suplement diety od firmy Polski Lek. Więcej na plusz.pl.
0: Po reklamie.
6: Dzień dobry bardzo. To jest niedziela, 5 lipca. Dochodzi 6. Iwona Kotyna w studiu Wiadomości Radia Z.
7: Dzień dobry.
6: Dzień dobry, dzień dobry. Prosimy.
7: Bez Iggy, ale wciąż z Hubertem. Kolejny dzień na Wimbledonie. Rzeki wysychają, spływy kajakowe coraz trudniejsze. Zjadł 66 hot dogów, 10 minut obronił pas musztardowy. To w Stanach.
6: 6.
7: Już bez Iggy Świątek na wielkoszlemowym Wimbledonie nasza tenisistka nie obroni tytułu wywalczonego w zeszłym roku na słynnej londyńskiej trawie. W trzeciej rundzie przegrała z Filipinką Aleksandrą Jalą 6-7 i 2-6. Ze szczegółami dziennikarz sportowy Radia Z Mateusz Ligenza.
8: Niespełna półtorej godziny trwała pierwsza partia. Tenisistki walczyły na żyletki. Polka miała nawet piłkę setową, ale Jala wyszła z opresji. Doprowadziła do tiebreaka szalonego zresztą i wytrzymała wojnę nerwów, wygrywając na punkty 9-7. W drugiej partii Iga już nie zdołała opanować nerwów. Grała chaotycznie i nieprecyzyjnie. Teraz nie mam dobrych rezultatów, więc nie będę oczekiwać od siebie cudów. Nie znajduję się jeszcze na takim poziomie. Przyznała rozgoryczona Świątek. Z Wimbledonem pożegnała się także ubiegłoroczna finalistka, Amerykanka Amanda Anisimowa.
7: W czwartej rundzie dziś po południu zobaczymy naszego ostatniego singlistę Huberta Hurkacza. Wrocławianin zmierzy się z Niemcem Janem Lenardem Struffem. Konin czy Bełchatów, ważą się losy lokalizacji budowy drugiej elektrowni jądrowej. Decyzja zapaść ma w ciągu najbliższych miesięcy. O tym, gdzie, zdecydują eksperci, a nie politycy, podkreśla premier Tusk.
9: Obie lokalizacje są naprawdę porównywalne. Nie jest moją rolą wydawanie ostatecznego werdyktu, bo kryteria tutaj są bardzo precyzyjne i wymagające autentycznych, prawdziwych, głębokich ekspertyz. Począwszy od geologicznych, do finału doszły te dwie lokalizacje.
7: Rozpoczęcie budowy drugiej elektrowni planowane jest w 2032 roku. Pierwsza już powstaje w pomorskiej gminie Choczewo. Lekarze z Gdańska uratowali życie Leosiowi. Jako pierwsi w Polsce przeprowadzili zabieg trombektomii mechanicznej na noworodku. U chłopczyka niedługo po porodzie wykryto skrzeplinę, ponieważ nie mógł brać leków przeciwzakrzepowych. Medykom z Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego pozostało zrobić to, czego prawie nikt na świecie nie próbował, mówi Julia Radoń-Proskura, lekarka prowadząca Leona.
10: U innych pacjentów, na przykład nastolatków i większych dzieci, których wykonaliśmy trombektomię, one się bardzo dobrze kończyły. Wszystkie skuteczne. Stuprocentowa skuteczność u większych pacjentów, ale nie u tak małego. Tego jeszcze nie robiliśmy. Natomiast sytuacja była tak podbramkowa i krytyczna, że nie było innego wyboru dla tego dziecka.
11: Gdybyśmy wiedzieli o tym szybciej, to na pewno dłużej byśmy się zastanawiali, a tak to była taka decyzja, że tak, zgadzamy się i w ogóle bez żadnego większego takiego zastanowienia, bo mamy zaufanie tutaj do lekarzy. Naprawdę dużo im zawdzięczamy.
7: Mówiła mama Leosia Sandra Lewicka. Chłopiec dziś rozwija się prawidłowo. Kajaki szorują po dnie rzek. Zamiast wiosłować, trzeba przenosić. Wody jest za mało, dlatego spływy w tym roku wyglądają tak, a nie inaczej. Nad rzeką Hańczą był reporter Radia Z Michał Dzieneński.
12: Jest płytko, czasami wręcz za płytko. Coraz więcej tak zwanych przenosek kajaka.
13: Chyba w 4 miejscach musieliśmy kajak przenosić, żeby w ogóle przepłynąć.
12: Kiedyś tak nie było.
14: Nie.
12: Z roku na rok i to nie tylko ta rzeka wysycha, przyznają i miejscowi, i turyści.
14: Bardzo niskie wody gruntowe i poziom wody naprawdę jest bardzo, bardzo niski.
12: Co nie oznacza, że spływ nie ma swoich uroków, bo wciąż ma i wciąż naprawdę warto.
15: Chłodniej jest, tak? Wysiłek jakiś.
12: Hańcza, Michał Dzieliński, Radio Z.
7: Czy płytko, czy głęboko, uważajcie, to właśnie rzeki należą do najbardziej zdradliwych zbiorników wodnych. Ameryka świętuje Dzień Niepodległości, niektórzy w oryginalny sposób. Joey Chestnut już 18 raz wygrał zawody w jedzeniu hot dogów na czas. Mężczyzna pochłonął 66 hot dogów w 10 minut, zdobył kolejny tytuł i $10,000. Rekord świata Chestnut ustanowił w 2021 roku, kiedy zjadł 76 hot dogów. Teraz nie poszło mu tak dobrze z powodu pogody. W Nowym Jorku niemal 40-stopniowe upały.
5: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
16: Sponsorem programu jest JPB Bałtyka, producent kiełbasek z Kolimki z Szymki oraz kiełbasy idealnej i kabanosów Palermo z Kolim.
6: 66 razy zastanawiać się, z jakim sosem, to zbyt trudne. Dzisiaj pogoda też łatwa nie będzie. Po pierwsze, wiatr wieje i wiać będzie w całej Polsce przez cały dzień i do tego deszcz przelotnie, no ale w takich województwach jak dolnośląskie czy kujawsko-pomorskie będzie leciał długo, powoli.
16: Sponsorem programu był JBB Bałtyga, producent kiełbasek z Kolinki z szynki oraz kiełbasy idealnej i kabanosów Palermo z Kolim. Sponsorem programu jest właściciel marki Gatta, polski producent rajstop, bielizny i strojów kąpielowych.
6: Dzisiaj max 23 stopnie. Dzień bikini dzisiaj. Można, ale na to proszę założyć sweter. 5 minut po 6. Dzień dobry bardzo. Tu Radio Z.

Bardzo dobry dzień, niedziela, 5 lipca, Michał Adamski, cześć. Zapraszam, dzisiaj też mam bilety do kina i stawiam dobrą kolację, ale to później, to po kawie, to po śniadaniu, do kolacji jeszcze przecież kawał czasu. Poza tym dzisiaj w dzień dobry bardzo będzie najlepsza pamiątka własnych urodzin, ale komuś się poszczęściło. O pechowcach też będzie, nie będzie natomiast 7 dnia tygodnia po godzinie 9 politycznego podsumowania, no bo są wakacje. Dłużej będzie. Dzień dobry bardzo. Lato.

0: Co roku jest jakiś ślub roku. W tym roku padło na Taylor Swift. Jej Shake It Off w Radiu Z. Dzień dobry, bardzo lato. No niesamowicie i intymnie mówią ci, którzy byli na ślubie i na weselu Taylor Swift. Na weselu na 1000 osób. Czy intymnie, no to nie wiem. Ale 1000 osób, to myślę sobie, że te koperty to liczą do teraz.
1: Sponsorem programu był właściciel marki Gatta, polski producent rajstop, bielizny i strojów kąpielowych. Reklama.
2: Wiesz, co kryje twoja lodówka i skąd pochodzi żywność, która trafia na twój stół?
3: Patrz na etykiety. Znak Produkt Polski to pewność krajowego pochodzenia i polskich surowców.
2: Kupuj świadomie. Kampania Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
4: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
5: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no?
4: Panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
5: Wygodnie i za darmo.
4: No.
6: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: W naszym wieku bardzo ważne jest nawadnianie organizmu.
8: Dlatego stosujemy Plus Elektrolity Senior.
7: Bez cukru i glukozy.
8: Potas wspomaga utrzymanie prawidłowego ciśnienia krwi.
7: A różdżek wspiera krążenie w kończynach dolnych.
8: Dokładnie. To takie ważne dla osób mających bardzo mało ruchu.
7: Dodaję tabletkę musującą do szklanki wody i nie martwię się o szybkie i wygodne nawodnienie.
8: Suplement diety Plus Elektrolity Senior to pełny zestaw elektrolitów specjalnie dla seniorów. Firma Polski Lek. Na zdrowie.
7: Dziękuję.
9: Barbara, łatwa kasa?
4: Marian, zawsze.
9: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start.
4: Sprytnie.
9: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
1: Po reklamie.
10: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: niedziela, 6:33. Tu Radio Z, odbieram telefon z Dąbrowy.
1: Pogoda nie jest dzisiaj fajna, dość chłodno w Dąbrowie, leje deszcz.
0: Mądrego to i dobrze posłuchać. Powiedz coś jeszcze.
1: Trzeba być pozytywnie nastawiony, bo co dzisiaj jest? Dzisiaj jest niedziela, więc będzie na obiad rosołek.
0: Ty masz rację. Pogoda nie nadaje się na dzień bikini, to do rosołu. Tu Radio Z. Stadionowe historie, 8 smutnych za chwilę, a tymczasem król polskich stadionów, Dawid Podsiadło. Jest

0: Alex Warren. W Radiu Z za 20 minut będzie godzina 7, dopiero 7, w niedzielę niehandlową. Pierwsza niedziela lipca. Mundial, słuchajcie, jeszcze trwa. Teraz jest faza pucharowa, a już poleciało 8 selekcjonerów. Tunezja, Szkocja, Korea Południowa, Czechy, Urugwaj, Holandia, Ekwador. No i najbardziej sensacyjne odejście z pracy selekcjonera Niemiec. No słuchajcie, no każdemu zdarzyło się odejść z pracy, prawda? Najgorzej jest później powiedzieć żonie, przyznać się kolegom. Oni nie musieli. Wszyscy wiedzą.
1: Reklama.
2: Hej, lubisz przygody? Co powiesz na wspaniały weekend na Dolnym Śląsku? Zrób to z Radiem Z. Weź udział w naszym konkursie i wygraj wyjątkowy pobyt w Kotlinie Kłodzkiej dla Ciebie i bliskiej Ci osoby. Czekają na Was zamki, twierdze, jaskinie i niepowtarzalny spływ Nysą Kłodzką. Wejdź na radioz.pl i zgłoś się już dziś. Zrób to z Radiem Z na Dolnym Śląsku. Partnerami akcji są Dolny Śląsk i Turystyczna Trzynastka. Dolny Śląsk. Atrakcyjny na lato, atrakcyjny na lata.
3: Bo w Media Ekspert taniej masz. O tak, taniej masz.
4: Wielka wyprzedaż w Media Ekspert. Na przykład Smart TV LG AI.

0: 75 cali, Qnet. Intensywne kolory, najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 4699 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
1: Po reklamie.
2: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: Naprzód, naprzód, daj, daj. To dla tych, którzy muszą z psem. Ale pada deszcz. Spokojnie, wyjdzie słońce. Ale jak wrócicie. Zawsze tak. Shakira, Burna Boy, mundialowy hit w Radiu Z. Kolejny punkt zwrotny na tej wielkiej piłkarskiej imprezie. Odpadł jeden z gospodarzy. Który pierwszy? O tym za chwilę w Radiu Z. Radio
1: Z i już. Reklama.
2: Wiesz, co kryje twoja lodówka i skąd pochodzi żywność, która trafia na twój stół?
3: Patrz na etykiety. Znak Produkt Polski to pewność krajowego pochodzenia i polskich surowców.
2: Kupuj świadomie. Kampania Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
4: Marian, a po całym tygodniu pracy...
5: O, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
6: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
7: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
8: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
9: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 50 Neo. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1149 zł. Teraz za jedyne 1099 z kodem rabatowym taniej.
10: Dzień dobry! Ale upał! Poproszę elektrolity dla dziecka, te oryginalne.
11: Pewnie plusz?
12: Tak, chcę plusz!
10: Już kupuję! To najlepszy wybór?
11: Na 100%.
13: Dzień dobry, poproszę elektrolity sport, te oryginalne.
11: Plusz?
13: O tak, to te z palatynozą, idealną dla sportowców.
11: Na 100%.
13: Dziękuję.
11: Na zdrowie.
14: Oryginalny plusz elektrolity, suplement diety od firmy Polski Lek. Więcej na plusz.pl.
1: Po reklamie.
0: Dzień dobry bardzo, jest niedziela, 5 lipca, dochodzi 7, Iwona Kutyna w studiu Wiadomości Radia Z. Zaczynamy.
15: Śledztwo w sprawie katastrofy ekologicznej na rzece Bóbr. Zanim się zdecydujesz, dokładnie sprawdź, uważajcie na wakacyjną pracę. Nowe skanery na lotnisku w Gdańsku, ma być wygodniej i szybciej.
0: Siódma.
15: Jest prokuratorskie śledztwo w sprawie śnięcia ryb po spuszczeniu wody ze zbiornika Pilchowice na Dolnym Śląsku. To prawdziwa katastrofa ekologiczna w rzece Bóbr w tym rejonie. Wojewoda Dolnośląska wydała bezwzględny zakaz korzystania z rzeki od zapory aż do zbiornika Rakowiec. Nie można się kąpać, poić zwierząt i wędkować. Co konkretnie sprawdzą śledczy, o tym reporter Radia Z Michał Dzieneński.
16: Chodzi o przestępstwo ekologiczne. Grozi za to do 5 lat więzienia. Na razie nikomu nie postawiono zarzutów, ale w ciągu najbliższych dni ma być zebrana dokumentacja, przesłani świadkowie i ustalenie, kto był za to odpowiedzialny, mówi Radiu Z prokurator Ewa Węglarowicz-Makowska.
17: Chodzi tutaj o zanieczyszczenie wody w takiej ilości lub w takiej postaci, że może to zagrażać życiu lub zdrowiu człowieka lub spowodować istotne obniżenie jakości wody.
16: Właściciel zapory, Tauron Ekoenergia, zapewnia, że działał zgodnie z prawem i ma na to stosowną dokumentację.
15: Woda została spuszczona, bo rusza remont zapory. Wakacyjna praca marzeń, uważaj na handel ludźmi. Służby apelują o ostrożność w czasie planowania wyjazdów do pracy, zarówno w kraju, jak i za granicą. Oferty w sieci mogą być pułapką. Przestępcy kuszą wysokimi zarobkami czy darmowymi zakwaterowaniami. Zdarza się, że po przyjeździe na miejsce pracownikowi odbierane są dokumenty, ogranicza się możliwość kontaktu z rodziną, mówi Radiu Z komisarz Adam Dębiński z łódzkiej policji.
18: Często myślimy, że takie rzeczy zdarzają się gdzieś daleko i komuś innemu. Tymczasem ofiarą może zostać każdy, niezależnie od wieku czy miejsca zamieszkania. Nigdy nie oddawaj na dłużej swojego paszportu ani dowodu. Pracodawca nie ma prawa zabierać twoich dokumentów. Jeżeli ktoś tego wymaga, to sygnał, że coś jest nie tak.
15: Przed wyjazdem warto sprawdzić pracodawcę oraz legalność oferty. Koniecznie trzeba poinformować bliskich o miejscu pobytu i planowanym terminie powrotu. Dwa nowoczesne skanery działają już na lotnisku w Gdańsku. Dzięki temu podczas kontroli nie trzeba opróżniać torby czy plecaka, można mieć także większe butelki. To jednak na razie przedsmak, bo takich urządzeń potrzeba dużo więcej, o czym reporter Radia Z Maciej Bąk.
19: Skanery są dwa, a docelowo ma ich działać 11. Oznacza to, że nowo kupione urządzenia obsługują teraz tylko niektóre punkty kontroli. Można więc liczyć na łód szczęścia i wziąć większą butelkę, ale wciąż jest spora szansa, że trafimy na stary typ kontroli i butelki będziemy musieli się pozbyć. Plan jest taki, by do wiosny przyszłego roku na gdańskim lotnisku był już komplet nowych urządzeń. Dzięki nim kontrola będzie szybsza i bardziej komfortowa, zwłaszcza gdy dotrą kolejne zamówione sprzęty, skanery do ciała, znane z wielu dużych europejskich lotnisk. Gdańsk, Maciej Bąk, Radio Z.
15: Przy nowoczesnych skanerach można wnieść na terminal i dalej na pokład samolotu nawet dwulitrowe butelki z napojami i każde kosmetyki. Pożary trawią Portugalię. Najtrudniejsza sytuacja jest w północno-zachodniej części kraju. W centrum w ogniu spłonęło ponad 12 tysięcy hektarów lasów i łąk. To największy pożar w tym roku. Rannych zostało co najmniej 17 osób. Wśród nich są strażacy. Pomoc dociera m.in. z Hiszpanii, Włoch. To ludzie, ale także sprzęt i samoloty gaśnicze. Walkę z żywiołem utrudniają blisko 40-stopniowe upały. W Radiu Z razem ze mną Krzysztof Wilanowski. Dzień dobry.
19: Dzień dobry.
15: A to oznacza, że czas na sport.
20: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
21: Sponsorem programu jest właściciel Osady Śnieżka, górskiego kompleksu wypoczynkowego w Karkonoszach. www.osada-śnieżka.pl.
22: Niespodzianek nie było. Faworyci awansowali do ćwierćfinałów piłkarskiego mundialu. Marokańczycy nie pozostawili złudzeń Kanadyjczykom. Lwy Atlasu górą aż 3-0. Tym samym pierwszy z trzech gospodarzy mistrzostw odpadł z turnieju. Jesteśmy oczywiście rozczarowani. Wynik nie oddaje tego, co działo się na boisku, ale jednocześnie Marokańczykom należą się słowa uznania. Mają świetnych zawodników i zasłużyli na ten awans. Mówił pomocnik Kanadyjczyków Steven Eustachio. Awansowali też Francuzi, choć nie bez problemów. Wygrali z Paragwajem 1-0, a jedynego gola w tym meczu z rzutu karnego strzelił Kylian Mbappé. Byliśmy gotowi na taki mecz. Wiedzieliśmy, że nie będziemy mogli zaprezentować naszych walorów technicznych i taktycznych, kiedy rywale postawią na walkę. Pokazaliśmy jednak, że Francja to coś więcej niż futbol. Mówił pomocnik Francuzów Ryan Cherki. A teraz przyspieszamy. Formuła 1. Kimi Antonelli z Mercedesa jak na razie dzieli i rządzi na Silverstone. Lider klasyfikacji generalnej wygrał kwalifikację przed Grand Prix Wielkiej Brytanii i wystartuje oczywiście z pole position. Włoch był też najlepszy w sprincie. Start wyścigu o 16.
21: Sponsorem programu był właściciel Osady Śnieżka, górskiego kompleksu wypoczynkowego w Karkonoszach. www.osada-śnieżka.pl.
23: Sponsorem programu jest firma Bros, producent preparatów Amaris do stosowania po ukąszeniach owadów. www.bros.pl.
0: Deszcz jest dobry na suszę, prawda? Tak na to spójrzmy, odsuszamy Polskę. Dzisiaj, gdzie nie pada, to będzie wkrótce albo jeszcze dzisiaj, a gdzie pada, to w końcu przestanie i może pojawi się nawet słońce. Tak na zmianę dzisiaj. Jedyna stała to wiatr, dmucha i do wieczora nie przestanie. W Olsztynie dziś maks 18 stopni, na południu w Katowicach 21.
23: Sponsorem programu była firma Bros, producent preparatów na komary i kleszcze. Bros.pl.
24: Sponsorem programu jest Wikend, producent okien, drzwi i bram. www.wikend.pl.
0: Ręka do góry. Kto choć raz w życiu śpiewał tę piosenkę przy ognisku? Tak myślałem. Dlatego to gram, żeby zrobiło się trochę cieplej przy tym ognisku. Od tych wspomnień. 6 minut po 7. Dzień dobry, bardzo lato. Dzień dobry, bardzo wakacje. Dzień dobry, bardzo niedzielo. Dżem w Radiu Z.

0: dnia.
1: Fajnie. W Radiu Z. 7:16,5 to na zegarze. Dobrze, dobrze, trzeba rozgrzać. Przyda się po ósmej. Mam fajne bilety, dużo fajnych biletów. Dzwonicie pod 321-321-321. Halo, halo.
2: Kolejna niedziela w pracy. Lato, wakacje. Niestety pracować trzeba, chociaż dobrze, że radio gra, no. Radio Z, no. Żeby jeszcze tylko tak nie trzeszczało, to by było wszystko okej, ale zawsze milej.
1: Ale co trzeszczy, jak trzeszczy, to nie u mnie. Coś ci fale pewnie zasłania, słuchaj, musisz złapać radio i podejść bliżej drzwi. Jeśli dalej trzeszczy, no to trzeba wyjść za drzwi. Jeśli trzeszczy, to jeszcze kroczek. I jeszcze kroczek, i jeszcze kroczek. I tak z Radiem Z.

0: znalazłam. To tytuł tej piosenki kultowej, teraz już wiem. Oena w Radiu Z, ale inna ich piosenka przypomina mi się, kiedy czytam o kierowcy skutera w Szwajcarii. Słuchajcie, przekroczył prędkość o 1 km na godzinę. Dostał mandat, 40 franków, jakieś tam 160 zł. Nie przyjął, poszedł do sądu, przegrał, musi zapłacić mandat plus koszty procesowe, w sumie na polskie 32 tysiące złotych za przekroczenie prędkości o 1 km na godzinę. I co by tu Agnieszka Chylińska zaśpiewała? A? Czy warto było szaleć tak?
1: Sponsorem programu był Weekend, producent okien, drzwi i bram. www.weekend.pl.
2: Reklama.
3: Wiesz, co kryje twoja lodówka i skąd pochodzi żywność, która trafia na twój stół?
2: Patrz na etykiety. Znak Produkt Polski to pewność krajowego pochodzenia i polskich surowców.
3: Kupuj świadomie. Kampania Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
4: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
5: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z pomocą multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
4: A, no i merci bardzo.
6: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
7: Psi alert, przyjaciele! Z okazji Dnia Psa rabaty aż do 50% na karmy dla psów w sklepie dolinanoteci.pl. Świętujemy mordeczki! Po zapasy w sensacyjnych cenach zapraszamy na dolinanoteci.pl. Życzymy pełnych misek!
6: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach!
8: Małe zmiany, wielka różnica. W Bodzio wybrane meble i akcesoria nawet do 40% taniej. Zapraszamy do salonów lub na bodzio.pl.
9: Bo w Media Expert taniej masz.
8: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1299. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
9: Bo w Media Expert taniej masz.
10: W naszym wieku bardzo ważne jest nawadnianie organizmu.
11: Dlatego stosujemy Plusz Elektrolity Senior.
10: Bez cukru i glukozy.
11: Potas wspomaga utrzymanie prawidłowego ciśnienia krwi.
10: A różdżek wspiera krążenie w kończynach dolnych.
11: Dokładnie. To takie ważne dla osób mających bardzo mało ruchu.
10: Dodaję tabletkę musującą do szklanki wody i nie martwię się o szybkie i wygodne nawodnienie.
11: Suplement diety Plusz Elektrolity Senior to pełny zestaw elektrolitów specjalnie dla seniorów. Firma Polski Lek. Na zdrowie.
10: Dziękuję.
2: Po reklamie.
12: Radio Z. Muzyka numer jeden.

0: John Parr w Radiu Z. Za 18, przepraszam, za 17 jednak minut będzie godzina 8. To jest niedziela, dzień dobry, bardzo lato i telefon wakacyjny bardzo odbieram. Halo, kto tam?
1: Cześć, tutaj Paulina, ja mam takie...
0: No? O, masz, co się stało?
1: Wczoraj byliśmy z moją rodziną, z mężem i trójką dzieci, 2-latek, 5-latek, 11-latek, na wycieczce górskiej. Zrobiliśmy 20 kilometrów, dzieci padły szybko, ale uwaga, spoiler, wstały o 5 rano. Także wakacje, dzięki, super.
0: Ale ewidentnie dzieci zdrowe, jeszcze, słuchaj chwilę, jeszcze trochę, zaraz wyjadą na studia, jeszcze pośpicie. Radio Z
2: i już. Reklama. Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
3: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
4: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
3: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
4: Ach, ci panowie z Media Expert.
3: Prawda?
5: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
2: Po reklamie.

0: Reklama.
1: Mamo, chcę pić!
2: Dzień dobry! Ale upał! Poproszę elektrolity dla dziecka, te oryginalne.
3: Pewnie plusz.
1: Tak, chcę plusz.
2: Już kupuję. To najlepszy wybór.
3: Na 100%.
4: Dzień dobry, poproszę elektrolity sport, te oryginalne.
3: Plusz.
4: O tak, to te z palatynozą, idealną dla sportowców.
3: Na 100%.
4: Dziękuję.
3: Na zdrowie.
5: Oryginalny plusz elektrolity, suplement diety od firmy Polski Lek. Więcej na plusz.pl.
6: Ale duża.
7: O wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
6: To co?
7: To do Media Expert.
8: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1999 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Bo w Media Expert
9: dalej masz. Wiesz, co kryje twoja lodówka i skąd pochodzi żywność, która trafia na twój stół?
10: Patrz na etykiety. Znak Produkt Polski to pewność krajowego pochodzenia i polskich surowców.
9: Kupuj świadomie. Kampania Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
11: Sportowe lato zaczyna się w Decathlon. Namiot Kashua Air Seconds 4.1 Fresh and Black w promocji z apką już za 1299 zł tylko do 22 lipca. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 1499. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
12: Małe zmiany, wielka różnica. W Bodzio wybrane meble i akcesoria nawet do 40% taniej. Zapraszamy do salonów lub na bodzio.pl.
6: Marian, ty to lubisz taniej kupić, nie?
7: Oj, lubię, Barbara. A co?
6: A bo w Media Expert jest wielka wyprzedaż.
7: O, i to lubię najbardziej.
13: Tarnów. Miasto magicznych maszkaronów i renesansowych cudów architektury. Inspirujący pasaż odkryć. Tramwaj z przeszłości, na który zawsze zdążysz. I tajemnicza liczba 72. Tarnów. Do zobaczenia i odkrycia.
0: Po reklamie.
14: Tu Radio Z, to jest niedziela, dochodzi godzina 8. Posłuchajmy razem wiadomości, które ma Iwona Kutyna.
15: Amerykański Dzień Niepodległości, wystąpienie Trumpa i pokaz fajerwerków. W wodzie zakładaj kamizelki ratunkowe, one naprawdę mogą uratować życie. Zachwyceni openerem, tegoroczna edycja mocno zróżnicowana.
14: 8.
15: Ameryka świętuje 250. rocznicę podpisania Deklaracji Niepodległości. W tym roku w centrum wydarzeń i obchodów jest Donald Trump. I to dosłownie, o czym reporter Radia Z Michał Dzieneński.
16: Z okazji rocznicy wizerunek Trumpa widnieje w paszportach z limitowanej edycji. Podobizna obecnego prezydenta ma być także umieszczona na złotej monecie. 250-lecie USA ma też upamiętnić budowa Łuku Triumfalnego. To pomysł samego prezydenta. Na szczycie znajdzie się złota statua wolności, strzeżona przez 4 złote lwy.
15: Zwieńczeniem obchodów był pokaz fajerwerków w Waszyngtonie. Poprzedziło go wystąpienie Donalda Trumpa. Jak mówił, Ameryka jest domem wolności. To ziemia wolności, a ta flaga jest sztandarem najbardziej niezwykłego, wyjątkowego i niesamowitego narodu, jaki kiedykolwiek istniał na ziemi. Przemówienie ze względu na pogodę zostało przesunięte, nad Waszyngtonem przechodziły burze. Kolejne dwie osoby utonęły w Polsce minionej doby. Od czerwca to już 73 ofiary, dlatego ratownicy niezmiennie apelują: pływajmy tylko w miejscach strzeżonych. Szczególnie jeśli nie jesteśmy pewni swoich umiejętności. Nigdy nie pływajmy sami i bez odpowiedniego zabezpieczenia, mówi prezes WOPR-u Paweł Błasiak.
17: W tym roku mamy akcję Life Jacket. Promujemy pływanie w kamizelkach, że to nie jest obciach pływanie w kamizelkach, tylko to jest modne, one są ładne, one są bezpieczne, one są wygodne w tej chwili, więc chyba tylko profilaktyka, edukacja, a my mówimy cały czas, uczmy dzieci pływać w szkole podstawowej.
15: Kamizelki ratunkowe powinny nosić także osoby, które korzystają z łodzi, kajaków czy żaglówek. Długa podróż samolotem, autokarem czy samochodem, a potem obrzęk łydki, zaczerwienienie, ból i pieczenie. To może być zakrzepica. Wiele godzin w jednej pozycji bez wstawania może być czynnikiem ryzyka. A więcej o tym reporter Radia Z Mateusz Kudlarek.
18: Jeden z czynników ryzyka rozwoju zakrzepicy żył głębokich to właśnie długotrwałe unieruchomienie w podróży trwające powyżej 4 godzin. Tymczasem profilaktyka jest prosta, mówiła mi Anna Leder z łódzkiego oddziału NFZ.
19: Włożenie na taką podróż pod kolanówek o stopniowanym ucisku albo pojedyncza
0: dawka leku przeciwchrzepliwego.
18: W czasie długiej podróży autem warto robić przerwy, by pospacerować w samolocie czy pociągu, od czasu do czasu wstać z miejsca. Warto też często napinać mięśnie, zginać palce stóp lub stawać na palcach. Mateusz Szkudlarek, Radio Z.
15: Objawy zakrzepicy żył to m.in. ból łydki podczas chodzenia, obrzęk, czasem stan podgorączkowy. Tegoroczny Open Air Festival to już historia. Na lotnisku Gdynia-Kosakowo przez 4 dni wystąpiło blisko 70 wykonawców, w tym The Cure, Nick Cave czy Calvin Harris. W tym roku, jak chyba jeszcze nigdy, dało się odczuć, jak zróżnicowana jest publika, zarówno pod względem preferencji muzycznych, jak i wieku.
19: Głównie kupiłam bilet przez Addison Rae. Tak, ale tak. Dzisiaj też mój tata specjalnie przyjechał na The Cure, bo jest fanem od zawsze. Wczoraj u mnie przyszedł jakoś o 1 w nocy, pokazał mi tak, patrz jaki sobie t-shirt kupiłem.
20: Nick Cave... I też David Byrne też był bardzo świetny, super występ naprawdę.
21: Rewelacja, w ogóle tegoroczny line-up jest po prostu perfekcją. Każdy sobie znajdzie coś dla siebie, to jest po prostu coś fantastycznego.
15: Open Air wróci do Gdyni już za rok. A już teraz sport i Krzysztof Wilanowski.
22: Zapraszam.
23: Radio Z. Pierwsze źródło informacji. Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia z rollercoasterami.
24: Trzecia runda i na tym koniec. Iga Świątek nie obroni tytułu w Londynie. Nasza tenisistka odpadła z Wimbledonu po porażce w dwóch setach z Aleksandrą i Jalą. Filipinka górą kolejno 7-6 i 6-2. Mówiąc szczerze, wyniki przestały mnie interesować. Skupiałam się na nich tak bardzo, że trudno było mi funkcjonować. Starałam się odpuszczać. Nie osiągam dobrych wyników, nie będę ich oczekiwać, skoro ich po prostu nie ma. Nie jestem na odpowiednim poziomie. Muszę zacząć od podstaw i rozwijać swoją grę. Mówiła Iga. W trzeciej rundzie niespodziewanie odpadła też wiceliderka światowego rankingu Jelena Rybakina. Kazaszka w dwóch setach 6-7 i 1-6 przegrała z Belgijką Elise Mertens. Dalej gra za to Hubert Hurkacz. Dzisiaj jego celem jest awans do ćwierćfinału. Po drugiej stronie siatki stanie 74 w rankingu Jan-Lennard Struff. Początek ich pojedynku mniej więcej o 15. A na Tour de France Team Visma Lise Bike wygrał pierwszy etap w Barcelonie, który był drużynową jazdą na czas. Indywidualnie najlepszy był Jonas Vingegaard. Duńczyk został oczywiście liderem wyścigu. Dzisiaj drugi etap, start w Taragonie 5 minut przed 14.
23: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia ze strefą wodną Waterpark.
25: Sponsorem programu jest Wikend, producent okien, drzwi i bram. www.wikend.pl.
26: O takiej pogodzie jak dzisiaj uczą w przedszkolach. Idzie to tak. Deszczyk pada, wieje, wieje wiatr. Deszczyk pada, wieje, wieje wiatr. Błyskawica grzmot. Błyskawica grzmot. A na niebie kolorowa tęcza.
27: Na południu może zagrzmieć.
25: Sponsorem programu był Weekend. Producent okien, drzwi i bram. www.weekend.pl.
28: Sponsorem programu jest firma ZTE, producent routerów mobilnych 5G. www.zteshop.pl.
29: 5,5 minuty po godzinie 8 rano w niedzielę, latem w wakacje. Michał Adamski, kłaniam się nisko i zapraszam. Dzisiaj jest dzień bikini, mówiłem? Taka tylko ciekawostka.

Lionel Richie Angel w Radiu Z. Można być w czepku urodzonym, ale można mieć jeszcze większe szczęście. To za moment. Wcześniej o prawdziwie rodzinną atmosferę zadba Mrozu w Radiu Z.

0: od tego właśnie jest niedziela. Mrozu w Radiu Z. Erla, słuchajcie, noworodek, dziewczynka, otrzymała od rodziców Norwegów imię Erla na cześć Erlinga Haalanda, tego piłkarza, bo urodziła się dokładnie w momencie, kiedy Erling strzelił zwycięskiego gola w meczu z Wybrzeżem, co Norwegii dało awans na mundialu. Ale słuchajcie, jakie szczęście! Nikt nie pamięta, jak się rodził. Erla może sobie puścić powtórkę.
1: Bopy dogrywa piłkę w pole karne, halo!
0: I wtedy się urodziłam, nie? A czekaj, puszczę ci jeszcze powtórkę w zwolnionym tempie.
2: Bopy dogrywa piłkę w pole karne, halo!
3: Radio Z i już.
4: Sponsorem programu była firma ZTE, producent routerów mobilnych 5G. www.zteshop.pl.
5: Reklama. Ale duża.
6: O wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
5: To co?
6: To do Media Expert.
7: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład Google TV Sharp, aż 70 cali, kinowe wrażenia. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2599 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 600 zł.
8: To tylko nie samochodem.
9: Spokojnie, tym razem zabieramy Lokomotiv. No i jak się czujecie?
8: Super.
9: Mówiłem wam, Lokomotiv i macie udaną wycieczkę.
10: Zingiberis Rizoma pomaga utrzymać komfort lokomocyjny. Suplement diety Lokomotiv, niezastąpiony w czasie podróży. Aflofarm.
11: Marian, a po całym tygodniu pracy?
12: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
7: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
13: Wszyscy razem w jednym tempie. Loteriada kręci wszędzie.
14: Tak zakręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród. Do wygrania rowery elektryczne, bony wakacyjne i nagroda główna Audi A3.
15: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl.
14: Zgarnij nagrody. Borys Szyc.
16: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
17: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z pomocą multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
16: A, no i merci bardzo.
7: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Po reklamie.

0: że tak zacytuję klasyka. Dobra, dobra, nie poznaję kolegi, cicha woda, choć kolegą to chciałbym i nie cicha. I poznaję po głosie, ale inaczej. Michał Szpak, jego najnowsza i nowsza niż by się zdawało piosenka Maj, bo wydana w czerwcu. Ile wydacie na wspólną kolację po seansie w kinie? Mam 500 zł i oddam za chwilę. Razem z zaproszeniem na zaproszenie.
1: Reklama.
2: Wiesz, co kryje twoja lodówka i skąd pochodzi żywność, która trafia na twój stół?
1: Patrz na etykiety. Znak Produkt Polski to pewność krajowego pochodzenia i polskich surowców.
2: Kupuj świadomie. Kampania Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
3: Zastanawiasz się, jak powstają dania o zniewalającym smaku? Skąd czerpać pomysły na nieoczywiste połączenia składników? I jak je przygotować, aby zachwycały świeżością? Ty pytasz, my odpowiadamy. Zapraszamy na cykl Apetyt na nowe, w którym Mateusz Gessler prezentuje pomysły na inspirujące dania. Daj się kulinarnie zaintrygować i słuchaj od poniedziałku do piątku przed 11.
4: Zapraszam serdecznie, Mateusz Gessler.
3: Partnerem cyklu jest Arla Apetina.
5: Marian, a po całym tygodniu pracy?
6: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
7: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.

0: Tak właśnie podopieczni Fundacji Castorama dziękują pracownikom, którzy jako wolontariusze pomagali i wciąż pomagają tysiącom dzieci i dorosłym w całej Polsce poprawić warunki mieszkaniowe. Fundacja Castorama to ponad 3,5 tysiąca ochotników, którzy pomagają z potrzeby serca. Do tej pory zrealizowali ponad 400 projektów i już biorą się do pracy, by realizować kolejne. Wejdź na fundacjakastorama.pl i zobacz, jak jeszcze pomagamy.
1: Renault Master. Lider w kategorii sprzedaż samochodów dostawczych w Polsce przez 7 lat z rzędu. Aerodynamiczny design zmniejszający zużycie paliwa do 7,3 litra na 100 km. Ponad milion opcji zabudowy oraz system Open Air Link z wbudowanymi usługami Google. Renault Master. Dostępne z zyskiem do 43 tysięcy złotych netto leasingu niska rata. Sprawdź również leasing od 101%. Dostępne także w wersji elektrycznej i tech. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
2: Ale duża.
3: O, wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
2: To co?
3: To do Media Expert.
4: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres Siemens. Pyszna mleczna kawa za jednym dotknięciem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej.
5: Psi alert, przyjaciele! Z okazji Dnia Psa rabaty aż do 50% na karmy dla psów w sklepie dolinanoteci.pl. Świętujemy mordeczki! Po zapasy w sensacyjnych cenach zapraszamy na dolinanoteci.pl. Życzymy pełnych misek!
2: Cześć, o której będziesz w Poznaniu?
6: Ruszyłem godzinę temu, ale są straszne korki.
2: To ty nie jedziesz pociągiem?
6: No nie.
2: Paliwo drogie i wzrosły opłaty na dwójce.
6: Coś tam słyszałem.
2: Warto sprawdzić, bo pociągiem pojedziesz dużo taniej.
6: Naprawdę?
2: No tak, i książkę poczytasz, i maila wyślesz.
6: Ale autem to chyba szybciej.
2: Wcale nie. Z Warszawy do Poznania pociągiem dojedziesz w niecałe 2,5 godziny.
6: Przekonałaś mnie.
2: Przekonaj się, że koleją się opłaca. Wybierz pociąg. Bilety kupisz w Koleo.
7: Po reklamie.

0: Urszula w Radiu Z.
1: Sponsorem konkursu Para do Pary w Radiu Z jest dystrybutor filmu Olivia Wilde Zaproszenie.
0: Właśnie z tej okazji premiery nowego filmu w reżyserii Olivia Wilde Zaproszenie mamy tutaj z nami Izabelę. Dzień dobry, Iza, hej.
2: Dzień dobry, witam.
0: Na naszym, ten film Zaproszenie opowiadam tak w skrócie, znudzone ze sobą, żebyś, nie będę ci opowiadał, nie? Żebyś nie straciła. Znudzone ze sobą małżeństwo zaprasza na kolację parę wyzwolonych sąsiadów i stąd na naszym Facebooku radiowym pytaliśmy, z jaką parą zjadłabyś wymarzoną kolację i dlaczego. I Iza napisała nam, że zaprosiłaby Harry'ego i Hermione, prawda?
2: Zgadza się.
0: Ja myślę sobie, co za Harry, co za... I w końcu, no przecież Harry Potter i Emma Watson, nie? Czemu ich? O co tu chodzi?
2: No, każdy, kto mnie zna, z pewnością by przyznał, szczególnie mój mąż, by przyznał, że jestem niestety słabą kucharką, cokolwiek, czegokolwiek się nie dotknę, zawsze przypalę, zawsze coś mi nie wyjdzie.
0: Nie słuchaj, ich nie znają
2: i się. Denerwuję. No niestety, ja też próbuję tych potraw, muszę im przyznać niestety rację. Więc gdybym miała zaprosić kogoś ważnego dla mnie, kogoś fajnego, żeby udał mi się wieczór, myślę, że byliby to właśnie Harry i Hermiona, ponieważ już na wejściu zapowiedziałabym, że mam dla nich takie zadanie. Zrobiliby małe czary-mary i wyczarowaliby wspaniałą kolację. Więc moim zadaniem byłoby tylko tak naprawdę nakryć do tego stołu. A po kolacji jeszcze lepszy motyw, ponieważ bym szepnęła im, żeby zrobili jeszcze hokus pokus. No i wszystkie naczynia by zostały pozmywane. I każdy byłby zadowolony.
0: Dobra, Iza, słuchaj, mam lepszy pomysł. Idźcie sobie do restauracji, dobra? Z Harrym i Hermioną. Okej, 500 zł wysyłam na kolację.
2: Super, dziękuję bardzo. Dziękuję.
0: Problem ze zmywaniem jakby z głowy. No ale oczywiście najważniejsze to jeszcze dwa bilety. Bilety zaproszenie na film Zaproszenie. Ale to już chyba z Harrym się nie uda. Coś mi się wydaje.
2: No niestety, ale myślę, że znajdzie się ktoś w zastępstwie.
0: Pewnie, weź swojego Harry'ego. Wszystkiego dobrego, Iza. Trzymaj się.
2: Dziękuję bardzo. Dziękuję, pozdrawiam.
0: Hej, pa.
1: Sponsorem konkursu Para do Pary w Radiu Z był dystrybutor filmu Olivia Wilde Zaproszenie.

Teddy Swims. Niedawno koncertował w Gdyni na zakończonym tej nocy openerze. Jak było w tym roku? O tym po godzinie 9:00, a to Sigma. To jest Dzień Dobry Bardzo Lato w Radiu Z.

0: Reklama.
1: Trwa mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Telewizor Hisense 55 cali, taniej o 300 zł. Teraz za 2599 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2899. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym, tylko 52 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj! Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej! Tylko z Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
3: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
4: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Kanter spakowany? Jedziemy?
7: Tak, tylko ten kręgosłup. Och, muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
6: Znowu? Przecież już brałeś.
7: Ale działała za słabo i za krótko.
8: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne. I działa aż do 24 godzin.
9: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu. Do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna, w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
10: No i jak twój kręgosłup?
11: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
12: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.
13: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
14: Na boisku nigdy nie liczy się jeden zawodnik. Liczy się cały skład. Weekend. Okna, drzwi, bramy.
15: Chwilę ich nie było. Ale tego lata minionki ruszają na podbój Hollywood, a świat staje na krawędzi.
16: Ale będzie ta bawa, no chodźcie!
15: Minionki i straszydła. Od 1 lipca tylko w kinach. Poleca Radio Z.
17: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
18: To przy okazji zjesz z nami.
17: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
19: Na wątrobę mamy suplement diety Hepaslimin.
18: Proszę, Hepaslimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
17: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
18: Ach, to tylko przy okazji.
17: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepaslimin.
20: Aflofarm. Hepaslimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
21: Nadciąga rewolucja totalna. Nowy Lexus ES. Limuzyna biznesowa o najwyższym poziomie komfortu. Najnowsza generacja napędu. Ultra nowoczesne multimedia. Odkryj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej. Zapraszamy do salonów na dni otwarte od 6 do 11 lipca. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
22: Po reklamie.
23: Słuchacie Radia Z. W niedzielę dochodzi 9:00. Czas na wiadomości. Iwona Kutyna.
24: Koniec obławy pod Kielcami. Zatrzymany 65-latek. GOPR potrzebuje więcej pieniędzy. Apeluje do rządu o wsparcie. Wakacje bez wirusów. Warto zaszczepić się przed wyjazdem.
23: Dziewiąta.
24: Policja zatrzymała 65-latka, który był poszukiwany w związku ze śmiercią swojej żony. Ciało kobiety znaleziono w domu w Borkowie pod Kielcami. W poszukiwaniach mężczyzny brał udział około 100 funkcjonariuszy i śmigłowiec. Dziś został zatrzymany, był bardzo osłabiony, trafił do szpitala. Pijany żołnierz zdemolował komisariat i zniszczył policyjne radiowozy. Jak ustaliło Radio Z, to 20-letni zawodowy wojskowy z 5 Batalionu Strzelców Podhalańskich. Do zdarzenia doszło w tym barku w Małopolsce. Sprawą zajął się reporter Radio Z Michał Dzieneński.
0: Pijany żołnierz chciał się dostać do komisariatu, ale ponieważ posterunek w nocy jest zamknięty, mężczyzna zdenerwował się i zaczął demolować drzwi i niszczyć radiowozy, mówi Radio Z Katarzyna Cisło z małopolskiej policji.
1: Wziął kosz, który stał przy komisariacie, wybił szybę w komisariacie, a później skakał po dachach samochodów.
0: 20-latek trafił do policyjnego aresztu, potem zajmie się nim żandarmeria wojskowa.
24: Pijany żołnierz miał ponad 1,5 promila alkoholu we krwi. GOPR apeluje do rządu o stabilne finansowanie, bo utrzymanie gotowości sprzętu i szkoleń staje się coraz większym wyzwaniem. Ratownicy ostrzegają, że bez dodatkowych pieniędzy trudniej będzie zapewnić bezpieczeństwo w górach. Problemem jest też zbyt mała liczba etatów, a nie zawsze można polegać na samych ochotnikach. Sytuację w GOPR sprawdzał nasz reporter Szymon Kastelik.
2: Choć zgodnie z przepisami górskie ratownictwo powinno być finansowane z budżetu państwa, w praktyce pokrywa one 3/4 wydatków, mówi naczelnik GOPR-u Jerzy Siodłak.
10: No nie nadążamy, zawsze jesteśmy z tyłu, musimy się upominać, walczyć.
2: Jednym z pomysłów jest, by GOPR dostawał większą część pieniędzy z biletów do parków narodowych. Dziś to 15% wpływów, ale nie wszystkie parki przekazują nawet te środki w pełnej wysokości. Szymon Kastelik, Radio Z.
24: Roczny budżet działalności GOPR-u to około 30 milionów złotych. O zdrowie podczas wakacji warto zadbać przed wyjazdem. O szczepieniach przypomina Główny Inspektorat Sanitarny. Tylko połowa z nas decyduje się na zalecane szczepienia przed wyjazdem do krajów tropikalnych, a te pozwalają uniknąć wielu groźnych chorób lub poważnych komplikacji zdrowotnych. W pierwszej kolejności warto przemyśleć szczepionkę na dur brzuszny i WZ2A, tłumaczy dr Paweł Grzesiowski.
22: Są również dodatkowe szczepienia, które potrzebujemy już skonsultować z najlepiej lekarzem medycyny podróży. No bo jeżeli lecimy na przykład do Afryki, no to tam może być potrzebne szczepienie przeciwko żółtej gorączce. Jeżeli lecimy do kraju, gdzie są problemy z bieżącą wodą, no to może trzeba dołożyć jeszcze szczepionkę przeciwko cholerze. Wszędzie tam, gdzie może zdarzyć się kontakt z dzikimi zwierzętami, w szczególności psy czy nietoperze, mówimy o szczepieniu przeciwko wściekliźnie.
24: W regionach, gdzie komary roznoszą malarię, warto rozważyć leki przeciwmalaryczne. Od dziś po stolicy Warmii i Mazur nie jeździ ani jeden tramwaj. Wczoraj ruszył błyskawiczny remont torowiska w kluczowych punktach Olsztyna. Jak zorganizowana jest teraz komunikacja miejska, o tym reporter Radia Z Maciej Bąk.
25: 5 linii tramwajowych zostało zastąpionych przez 5 linii autobusowej komunikacji zastępczej. Oznaczone są one literką Z i odpowiednim numerem. Kursy standardowych linii autobusowych też zostały częściowo zmienione. Dla wielu z nich dworcowy przystanek będzie do środy przystankiem końcowym. To pierwsza konserwacja najbardziej obłożonych torowisk w Olsztynie od 15 lat. Celowo zaplanowano ją na początek lipca, żeby w jak najmniejszym stopniu utrudnić podróżowanie pasażerom.
24: Remont ma potrwać 5 dni.
26: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
23: To jest tak, że na mapie pogodowej MGW pokazuje pioruny na Śląsku i w Małopolsce, ale ostrzeżeń nie ma, czyli najgorzej, bo jak walnie, to bez ostrzeżenia, albo nie walnie w ogóle. Popada prędzej czy później praktycznie wszędzie i wiatr, do tego umiarkowany taki bardziej pod bluzę, sweter przewieje. Maksymalnie 23 stopnie dziś. Dla dwojga zaproszenia do kina były, to teraz dla całej rodziny. Samo.

No, panowie, Kuba i Kuba, żebyście nam tu przypadkiem nie wykrakali. Zaczęło się faktycznie na ostro, ale obecnie lato stygnie. Przestać. Kuba i Kuba w Radiu Z. Dzień dobry, bardzo lato. 13,5 minuty po 9, proszę państwa, zaczynamy polowanie na straszydła i minionki, to znaczy odwrotnie. Minionki i straszydła. Już w kinach kojarzycie na pewno te małe, sympatyczne, żółte minionki. Nowa misja przed nimi, szukają straszydeł, które mogłyby zagrać w filmie o potworach. Nie może zabraknąć tam twojej rodziny. Odpalam sekretarkę, numer znacie, 321-321-321. Mamo, tato, zadzwoń, powiedz, w czym najlepsza jest twoja ekipa. Bilety dla całej rodziny mam na film. Numer 321-321-321. W czym najlepsza jest twoja ekipa? Na telefony czekam 27 minut. Radio Z i już. A co? 14 po 9 teraz, dla zaskoczonych, że nie ma polityków 7 dnia tygodnia, przygotowaliśmy niepolityczne podsumowanie.

0: Nero w domach w Radiu Z, 9.24, na zegarze wakacje są. Siódmy dzień tygodnia, Andrzej Stankiewicz i politycy wrócą we wrześniu, ale żeby państwu nie było smutno, w Radiu Z przygotowaliśmy teraz specjalne, niepolityczne podsumowanie ostatnich dni. No to jak było?
1: Znakomite przeżycie, myślę, że odbiło piętno na moich stópkach i duszy i mam nadzieję, że się powtórzy.
2: Szczerze, dla mnie najlepsze, co mnie spotkało na openerze, to jak to jest wszystko zorganizowane, wszystko jest skrótnie dograne, gastronomia też jest na wysokim poziomie. Jak na pierwszy raz jestem mega zadowolony i na pewno za rok wrócę.
3: No. Ja uwielbiam opener za klimat, za ludzi, serio, nieważne kto gra koncert, gdzie jesteśmy, ale jesteśmy ze swoimi ludźmi i... to jest super.
0: A jaki był tegoroczny muzyczny festiwal Open Air artystycznie? To z dziennikarką muzyczną Magdą Barczyk. Słyszymy się w tej sprawie za chwilę w Radiu Z.

0: Polski w Radiu Z. Za 25 minut będzie godzina 10. Oto były 4 intensywne dni, 4 głośne dni i dziesiątki tysięcy ludzi, którzy mają bzika na tym samym punkcie co ty. To mniej więcej takie uczucie jest być na openerze, a muzycznie jak było w tym roku w Gdyni? Pytam dziennikarkę muzyczną Radia Z, Magdę Barczyk. Dzień dobry bardzo.
1: Dzień dobry, no trudno jest mi nawet mówić w czasie przeszłym, bo przez ostatnie 4 dni wspólnie bawiliśmy się w Gdyni przy dźwiękach koncertów największych gwiazd. Mm. Muzycznie to była fantastyczna mieszanka klasyków, od no. The Cure przez Calvina Harrisa i Martina Garrixa, po debiutantów, m.in. Daniela Godsona i Maxa Tachasiuka. Narzekać można no jedynie na pogodę, no ale przecież zimno i deszcz na stałe wpisały się w kalendarz polskiego lata. To był festiwal zaskoczeń, mowa tu o koncercie chopinowskim, a nawet o tym, że Madonna wydała swoją płytę, co też przecież celebrowaliśmy na openerze. To była paleta barw, muzyki, emocji i wspólnej zabawy, a wszystko to w naszej błyszczącej strefie razem ze słuchaczami Radia Z. Teraz pozostaje nam tylko czekać na pierwsze ogłoszenia przyszłorocznego openera. Do usłyszenia.
0: Do usłyszenia. Jeśli chcecie też zobaczyć, jak było, zapraszam na Instagrama Radia Z. A teraz...

0: Ja jestem też w Radiu Z przy okazji premiery nowego filmu z serii Minionki Straszydła. Pytałem, w czym najlepsza jest twoja ekipa? Halo?
1: Moja ekipa jest najlepsza w mówieniu słowa zaraz. Zaraz przyjdę, zaraz wrócę, zaraz przyniosę, zaraz posprzątam, zaraz zrobię. Gdy uda mi się to udokumentować, zgłoszę ich do Księgi Rekordów Guinnessa, a na pewno tam się znajdą. Pozdrawiam, tata Dariusz.
0: Darek zbiera już rodzinę, bilety do kina wysyłam, a jak będą chcieli popcorn, to powiedz im zaraz.

0: trochę funk, trochę house, trochę disco. Nowość de Bauza w Radiu Z. Wiadomości o 10 za chwilę i poszukiwanie króla.
1: Reklama.
2: Trwa mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Lodówka Beko 186 cm. Taniej o 500 zł. Teraz za 1999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2499. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Jak wyprzedasz, to w euro!
4: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej. A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
5: A o ile?
4: 35 groszy taniej na litrze.
5: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
4: Tak!
6: A jak lemoniadę?
4: Też.
5: To poprosimy.
4: Ale co?
6: Wszystko!
4: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verve i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
7: Ale duża.
8: O, wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
7: To co?
8: To do Media Expert.
9: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens EQ 6 Plus. Pyszna mleczna kawa za jednym dotknięciem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2999 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
10: Wiesz, co kryje twoja lodówka i skąd pochodzi żywność, która trafia na twój stół?
11: Patrz na etykiety. Znak Produkt Polski to pewność krajowego pochodzenia i polskich surowców.
10: Kupuj świadomie. Kampania Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
12: Jest taki moment, kiedy lato naprawdę się zaczyna. Gdy czujesz, jestem piękna, jestem gotowa.
13: Stroje kąpielowe Gatta. Na każdą sylwetkę, na każdy rozmiar.
12: Gatta. To od niej zaczyna się lato.
14: Małe zmiany, wielka różnica. W Bodzio wybrane meble i akcesoria nawet do 40% taniej. Zapraszamy do salonów lub na bodzio.pl.
15: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach.
16: Bo w Media Expert taniej masz.
17: Renault Master. Lider w kategorii sprzedaż samochodów dostawczych w Polsce przez 7 lat z rzędu. Aerodynamiczny design zmniejszający zużycie paliwa do 7,3 litra na 100 km. Ponad milion opcji zabudowy oraz system Open Air Link z wbudowanymi usługami Google. Renault Master. Dostępny z zyskiem do 43 tysięcy złotych netto w leasingu niska rata. Sprawdź również leasing od 101%. Dostępny także w wersji elektrycznej i tech. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
18: To była zwykła, spokojna noc, aż do momentu, gdy stanąłem przed nim. Tłusty i podejrzany, trudny do sklasyfikowania, karton po pizzy. Do żółtego? Wykluczone. Do niebieskiego? Za tłusty. Do zmieszanych? Możliwe, ale może to podpucha. Masz wątpliwości? Wejdź na gdzietowyrzucić.pl i sprawdź, jak prawidłowo segregować odpady. Zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
19: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
9: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Grafit. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1299 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem taniej o 300 zł.
19: Bo w Media Expert taniej masz.
20: Hej, zwrotomocni! Tu mówi Puszka. Za mnie jest 50 groszy.
21: Za mnie? Butelkę plastikową też 50 groszy.
22: Za szklane butelki wielokrotnego użytku złotóweczka.
21: Zwróćcie nas. Będzie mniej odpadów. Zwrotomocni. Odbierajcie kaucje, dbajcie o środowisko. Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
0: Hej! Lubisz przygody? Co powiesz na wspaniały weekend na Dolnym Śląsku? Zrób to z Radiem Z. Weź udział w naszym konkursie i wygraj wyjątkowy pobyt w Kotlinie Kłodzkiej dla Ciebie i bliskiej Ci osoby. Czekają na Was zamki, twierdze, jaskinie i niepowtarzalny spływ Nysą Kłodzką. Wejdź na radioz.pl i zgłoś się już dziś. Zrób to z Radiem Z na Dolnym Śląsku. Partnerami akcji są Dolny Śląsk i Turystyczna Trzynastka. Dolny Śląsk. Atrakcyjny na lato, atrakcyjny na lata.
1: Po reklamie.
6: Słuchajcie Radio Z, dochodzi godzina 10, więc czas na wiadomości, które ma Iwona Kutyna.
23: Był poszukiwany przez policję 65-latek zatrzymany. Informuje o zagrożeniach i może pomóc system Odyseusz w nowej odsłonie. Kto zostanie królem strzelców mundialu, jest dwóch faworytów.
6: Dziesiąta.
23: Po prawie dwóch dniach poszukiwań policja zatrzymała 65-latka. Mężczyzna może mieć związek ze śmiercią swojej żony. Jej ciało znaleziono w domu we wsi w Borkowie w Świętokrzyskiem. W studiu reporter Radia Z Michał Dzieliński. Dzień dobry.
24: Dzień dobry.
23: Co więcej ustaliłeś?
24: Mężczyzna został zatrzymany na obrzeżach Kielc w mocno zalesionym terenie. Na razie trafił do szpitala, nie został przesłuchany. Nie pozwalał na to jego stan zdrowia, mówi Radiu Z Małgorzata Perkowska-Kiepas ze Świętokrzyskiej Policji.
25: Mężczyzna był zaskoczony widokiem policjantów, był wymęczony ukrywaniem się od piątku, stąd karetka pogotowia na miejscu zdarzenia.
24: Mężczyzna miał być ostatnią osobą, która widziała nieżyjącą 64-latkę.
23: Wiele może wyjaśnić sekcja zwłok kobiety. Zaplanowana jest w najbliższych dniach. Odyseusz w nowej odsłonie. Każdy, kto jedzie za granicę, może skorzystać z nowych wersji systemu informującego o bezpieczeństwie, warunkach wjazdu i pobytu w poszczególnych krajach. O tym, jakie możliwości są dostępne, reporter Radia Z Tomasz Kubat.
26: Bardziej intuicyjny i dokładny informator, nie tylko o zagrożeniach, jakie czekać na nas mogą w danym państwie, to jedno. Nowy Odyseusz to także możliwość szybkiego zgłoszenia swojego zagranicznego wyjazdu lub pobytu.
27: Wystarczy jedynie wskazać miejsce, w którym się znajdujemy, określić, jak chcemy otrzymywać powiadomienia w sytuacjach kryzysowych czy innych.
26: Tłumaczy wiceminister cyfryzacji Dariusz Standerski. System działa albo poprzez stronę internetową, albo aplikację mObywatel.
23: Jeśli do wyjazdu jest jeszcze czas, można wybrać funkcję aktualizacji sytuacji w danym kraju. Wtedy będziemy informowani m.in. o zmianie poziomu ostrzeżeń. Jak w każde wakacje wraca temat bezpieczeństwa dzieci na wsi. Zaledwie kilka dni temu w Świętokrzyskiem pod traktorem zginęła nastolatka. Dlatego służby apelują do opiekunów o szczególną ostrożność i przypominają, że najmłodsi nie we wszystkich pracach polowych mogą pomagać, mówi Radiu Z młodszy aspirant Mateusz Piliński z policji.
28: Gospodarstwo rolne to miejsce pracy, w którym występuje wiele zagrożeń, szczególnie dla dzieci, które nie zawsze dostrzegają niebezpieczeństwo. Dlatego apelujemy do dorosłych. Nie pozostawiajcie dzieci bez opieki, nie pozwalajcie im obsługiwać maszyn rolniczych. Nie angażujcie ich w niebezpieczne prace.
23: Warto też zabezpieczyć studzienki, zbiorniki czy silosy. Wyścig o koronę króla strzelców piłkarskich Mistrzostw Świata nabiera rumieńców. W czołówce zrobił się spory ścisk, a więcej na ten temat powie Krzysztof Wilanowski z redakcji sportowej Radia Z. To kto jest obecnie na czele?
29: Liderów jest dwóch, Leo Messi i Kylian Mbappé. Obaj mają na koncie po 7 trafień, z tym, że Francuz już rozegrał swój mecz w 1/8 finału. Leble pokonali Paragwaj 1-0, a jedynego gola w tym spotkaniu zdobył właśnie Mbappé z rzutu karnego. Messi może mu uciec we wtorek, Argentyna zagra z Egiptem. Chrapkę na koronę mają też Erling Haaland i Harry Kane, którzy zdobyli już po 5 bramek. Norweg o kolejne gole postara się w starciu z Brazylią, a Anglik spróbuje trafić do siatki w meczu z Meksykiem.
23: Mecz Norwegia-Brazylia o 22:00 pojedynek Anglii z Meksykiem o 2:00 w nocy.
30: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
31: Sponsorem programu jest producent sprayu Tribactic oraz maści Tribiotic stosowanych przy zakażeniach bakteryjnych skóry.
6: I Hubert Radzikowski jest. Cześć.
32: Dzień dobry. Dlaczego szczęścia?
6: No bo mogłeś jechać w niedzielę do pracy, a słońce smagało ci twarz. Nie każdy ma to szczęście.
32: Słońce w deficycie, ale bardzo przyjemny chłodek towarzyszy. Bo ja jak zwykle poranną porą z pieskiem na spacer i powiem szczerze, że takie lato to mnie się podoba się bardzo.
6: Że ani gorąco, ani zimno,
32: tak właśnie.
6: Za letnio.
32: Cudnie.
31: Sponsorem programu był producent sprayu Tribactic oraz maści Tribiotic stosowanych przy zakażeniach bakteryjnych skóry.
1: Sponsorem audycji jest AB Klima. Wyłączny dystrybutor klimatyzatorów i pomp ciepła marki Hyundai. www.abklima.pl

My to generalnie jesteśmy łobuzy, bo najpierw patrzymy i podziwiamy, a później zapominamy. No i o tym mniej więcej jest piosenka Sleeping Satellite Tasman Archer. W Radiu Z właśnie dobiegła końca. Chodzi o księżyc, że zachwycaliśmy się i w ogóle, a teraz to nas nie interesuje. Nie wiem, co mielibyśmy robić z tym księżycem, żeby czuł się zadowolony, ale Tasman Archer pewnie ma na to pomysł. W każdym razie piosenka super. Moi drodzy, wczoraj był dzień hot doga. No i byli tacy, którzy poświętowali. O tym sobie powiemy jeszcze przed 11:00. W okolicach śniadania późnego, niedzielnego. Bardzo dobry temat, chociaż polecał nie będę. Natomiast Bledkę zawsze. 2 dni w Radiu Z. Już teraz.

0: Wokalista, gitarzysta, fotograf, przyszły reżyser filmów, Bryan Adams, no człowiek renesansu. Wszystko w jednym. Na razie fruwający na chmurce numer 9. Cloud number 9 w Radiu Z, 22 minuty po 10. Ja tak fruwam wzrokiem po mapie Polski i faktycznie mamy 4 pory roku, bo na przykład w Przemyślu już powyżej 20, ale krańce południowe to ledwo 13 stopni. Tutaj 15, no czyli trochę wiosny, trochę lata. I nawet trochę jesieni, jakby się uparł. No to Wiktor Waligura na ten temat już za chwilę. 4 pory roku w Radiu Z. Radio Z
1: i już. Sponsorem audycji była AB Klima. Wyłączny dystrybutor klimatyzatorów i rekuperatorów marki Hyundai. www.abklima.pl.
2: Reklama.
3: Trwa mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Telewizor Hisense 55 cali, taniej o 300 zł. Teraz za 2599 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2899. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym, tylko 52 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Wiesz, co kryje twoja lodówka i skąd pochodzi żywność, która trafia na twój stół?
5: Patrz na etykiety. Znak Produkt Polski to pewność krajowego pochodzenia i polskich surowców.
4: Kupuj świadomie. Kampania Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
6: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
7: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
8: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z pomocą multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
7: A, no i merci bardzo.
9: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
10: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
11: Wygrywaj przez całe lato w Cinema City. Popcorn, napoje, bilety i wiele więcej. Każdy zakup przybliża Cię do kolejnych kinowych nagród. Zbieraj punkty i wymieniaj je na nagrody. Szczegóły i regulamin na promocinemacity.pl.
12: Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
13: Małe zmiany, wielka różnica. W Bodzio wybrane meble i akcesoria nawet do 40% taniej. Zapraszamy do salonów lub na bodzio.pl.
14: Spójrz, Roman. Góry, jezioro, porządek. Szwajcaria to jednak klasa.
15: Klasa klasą, ale ja do szwajcarskich rzeczy mam ograniczone zaufanie.
14: Nawet tutaj musisz.
15: Marek, frank też był szwajcarski, ale nerwy już polskie.
14: A sprawdziłeś w końcu swoją umowę frankową? Bank ci coś oddał?
15: Oddał. Widzisz wózek małego? Ma lepsze zawieszenie niż moje auto.
16: Spłacony kredyt frankowy? Sprawdź umowę w Votum Consumer Care. Każda sprawa wymaga indywidualnej analizy. Sprawdź na votum-cc.pl. Reklama jest sponsorowana przez Votum Consumer Care, spółka ZOS, siedzibą we Wrocławiu.
17: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
12: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład Smart TV LG AI, aż 75 cali, QNET. Intensywne kolory, najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4699 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
17: Bo w Media Expert.
2: Po reklamie.
18: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: Józet, Dawid Podsiadło na błysk, ale ja znam gościa, który na błysk to czyści talerze, które się przed nim stawia. Joey Chestnut. Tak się nazywa facet, który po raz 18 wygrał najsłynniejszy konkurs jedzenia hot dogów na świecie. Było to wczoraj, 250. urodziny Stanów Zjednoczonych, no i Joey siadł i chapnął 66 hot dogów z bułkami w zaledwie 10 minut, ale żałował, bo upał był duży i nie mógł zbliżyć się do własnego rekordu 76 hot dogów. No, to szacun, facet, no. Ale przy okazji warto wspomnieć, że on nie tylko hot dogi, on też jest mistrzem w żeberkach, w skrzydełkach czy burgerach i nie robieniu, tylko jedzeniu. Także jakby kiedyś chciał się do was wprosić na śniadanie, obiad czy kolację, to nie ma was w domu, absolutnie.
1: Radio Z i już. Reklama.
2: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
4: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
5: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
6: No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował? No,
5: ci panowie z Media Expert.
6: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
7: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
8: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
9: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa

0: Zastosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
1: Zaczęło się. Wypadają ci włosy. Robią się zakola. Wygląda to coraz gorzej. Nie szukaj biletów do Turcji. Mam coś nowego. Prosto z apteki. Kerafortin. Suplement diety. Kerafortin dostarcza keratynę. Tak, keratynę. Główny składnik włosów. Dostarcza też cynk, biotynę i skrzyp. Dla wzmocnienia i wzrostu włosów. Badania pokazują wyraźnie, że po Kerafortin włosów jest więcej o 19%. Wyobrażasz sobie? 19% więcej włosów. Sam widzisz. Kerafortin. Fundament mocnych włosów. Aflofarm.
2: Marian, a po całym tygodniu pracy?
3: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
4: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
5: Menopauza nie daje mi spokoju przez całą dobę. W dzień mam uderzenia gorąca i wahania nastroju, a do tego w nocy źle śpię.
6: Rozwiązaniem dla Ciebie może być femitonina. Jedna tabletka femitoniny stosowana wieczorem pomaga przespać całą noc, a w ciągu dnia łagodzi typowe objawy menopauzy. Suplement diety femitonina. Jedna tabletka na objawy menopauzy. Aflofarm.
7: Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie spokojnego snu. Wyciąg z czerwonej koniczyny wspiera łagodzenie uderzeń gorąca i drażliwości.
8: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie truskawki. Teraz aż 33% taniej. To tylko 19,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 29,99. A Sega Fredo, kawa ziarnista. Kilogram. Teraz tylko 44,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 64,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
9: Wyciąg z karczocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów pomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: gdzie.
1: Jasiek Piwowarczyk w Radiu Z. Halo Houston, dochodzi 11:00, punktualnie o 11:00 nasze wiadomości. Bądźcie z nami.
2: Reklama.
3: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
4: Klasyczny objaw żylaków. Ciężkość, ból i obrzęki nóg.
3: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
4: Biohespan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
3: Czyli?
4: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohespanie Max. Biohespan Max, maksymalna ulga dla nóg.
5: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
6: Wiesz, co kryje twoja lodówka i skąd pochodzi żywność, która trafia na twój stół?
7: Patrz na etykiety. Znak Produkt Polski to pewność krajowego pochodzenia i polskich surowców.
6: Kupuj świadomie. Kampania Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
8: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
9: To przy okazji zjesz z nami.
8: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
10: Na wątrobę mamy suplement diety Hepaslimin.
9: Proszę, Hepaslimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
8: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
9: Ach, to tylko przy okazji.
8: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepaslimin.
11: Aflofarm. Hepaslimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
12: Magda, wszystko w porządku?
13: Przepraszam, migrena.
14: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
13: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
15: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
13: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
16: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach. Bo w Media Expert taniej
17: masz. Gabinet masażu, słucham.
18: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
17: Cześć, a co się dzieje?
18: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
17: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
18: Czyli Neomax Kurcz jest naprawdę dobry?
17: Kochana, sam go stosuję.
11: Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
19: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
16: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1299. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł. Bo w Media
20: Widzę, że Hanie coś gryzie. Komar.
21: Zaraz coś posmarujemy.
20: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, meszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
21: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
22: Już nie swędzi.
23: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
24: Ale tato, tylko nie samochodem.
25: Spokojnie, tym razem zabieramy Lokomotiv. No i jak się czujecie?
24: Super.
25: Mówiłem wam, Lokomotiv i macie udaną wycieczkę.
26: Zingiberis Rizoma pomaga utrzymać komfort lokomocyjny. Suplement diety Lokomotiv, niezastąpiony w czasie podróży. Aflofarm.
23: Po reklamie.
1: Jest niedziela, 5 lipca, słuchacie Radia Z. Teraz czas na wiadomości. Iwona Kutyna.
27: Wypadek pod Staszowem. Jedna osoba nie żyje, kierowca był pijany. Bezpiecznie na wakacjach, czyli jak? Powiemy o tym za chwilę. Niedziela na dwóch kółkach w Poznaniu. Wyścig Gran Fondo.
1: Jedenasta.
27: Jedna osoba nie żyje, cztery są w szpitalu. To tragiczny bilans wypadku, do którego doszło nad ranem w ulicy Żabnej pod Staszowem w województwie świętokrzyskim. Kierowca samochodu był pijany. W studiu reporter Radia Z Michał Dzieliński po rozmowie ze służbami. W jakim stanie są ranne osoby?
28: 18-latek w stanie krytycznym, pozostałe 3 ranne osoby w stanie stabilnym. Najstarszy 22-latek zginął na miejscu. Osobowym golfem podróżowali młodzi mężczyźni. Większość z nich łącznie z kierowcą była pijana, mówi Radiu Z Joanna Szczepaniak z policji w Staszowie.
0: kierował 19-latek. Mężczyźni biorący udział w zdarzeniu, którzy są przewiezieni do szpitala, znajdowali się w stanie nietrzeźwości. Kierujący miał blisko promil alkoholu w swoim organizmie.
28: Według wstępnych ustaleń policji do wypadku doszło, bo kierowca stracił panowanie nad pojazdem. Prawdopodobne przyczyny to alkohol i prędkość.
27: To nie jedyny tragiczny wypadek w ten weekend. Wczoraj nad ranem 4 osoby zginęły w Postolinie, w powiecie sztumskim na Pomorzu. Jedna z ofiar to 12-letnia dziewczynka. Główny inspektorat sanitarny przypomina o bezpiecznym wypoczynku podczas wakacji. Na co zwrócić uwagę, żeby nie zachorować? O tym reporter Radia Z Mateusz Kasiak.
2: Zwracamy uwagę, gdzie wypoczywamy i gdzie się kąpiemy. Wybieramy tylko miejsca sprawdzone i legalne. Trzeba też uważać na to, co i gdzie jemy. Salmonella uwielbia wysokie temperatury, mówi mi Michał Pawlak, kierownik oddziału epidemiologii lubelskiego sanepidu.
3: Tutaj przede wszystkim powinniśmy zwrócić uwagę na prawidłową obróbkę termiczną pokarmów, aby ustrzec się przed tego typu zakażeniami.
2: Robimy też przegląd programu szczepień. W razie braków szczepionki trzeba uzupełnić. Mateusz Kasiak, Radio Z.
27: Przed wyjazdem zagranicznym warto skontaktować się z lekarzem medycyny podróży. W Oslo powstaje zbiór książek, które będzie można przeczytać dopiero w XXI wieku. To biblioteka, której zawartości nikt nie przeczyta przez prawie 100 lat. Co roku do zbioru trafia rękopis dzieła, którego treść zna wyłącznie autor. Teksty zostaną wydane dopiero w 2114 roku na papierze z drzew posadzonych 12 lat temu na potrzeby tego właśnie projektu. W Poznaniu ruszył wyścig Gran Fondo. Ponad 1000 kolarzy amatorów ma do przejechania jedną z trzech tras. Do wyboru 24, 64 lub 104 km.
4: Przynajmniej parę miesięcy wcześniej trzeba zacząć jeździć, jeżeli ktoś chce pokonać w miarę dobrym czasie, czyli poniżej 3 godzin, to jest 100 km. Mój plan jest taki, żeby złamać te 2,50.
5: Pojadę, żeby przejechać. Może okay. Tak, szczerze.
6: W ubiegłym roku wystartowałem po latach po raz pierwszy na tym dystansie 104 km i spodobało mi się tutaj ta jazda w peletonie, walka o pozycję, wyszukiwanie sobie miejsca. Jest mega zabawa.
27: Kolarze jadą, a kierowcy stoją. Na trasie spore utrudnienia. Część ulic jest zamknięta, policja kieruje na objazdy. Zmienione trasy ma również komunikacja miejska, a utrudnienia mogą potrwać do 16.
7: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
10: Sponsorem programu jest firma ZTE. Producent routerów mobilnych 5G. www.zteshop.pl.
1: Do końca dnia towarzystwo chmur, no i też przelotny deszcz. Miejscami zagrzmi, głównie na wschodzie, południu i w centrum. Temperatury od 18 stopni nad morzem do 23 stopni na zachodzie kraju. No i chwilami może mocno powiać. Hubert Radzikowski, dzień dobry, to jest Radio Z.
10: Sponsorem programu była firma ZTE, producent routerów mobilnych 5G. www.zteshop.pl.
22: Sponsorem programu jest właściciel marki Gatta, polski producent rajstop, bielizny i strojów kąpielowych.

13 minut po 11, to jest Radio Z i niech to będzie piosenka ustanowiona hymnem przynajmniej tej godziny. Don't worry, nie przejmujcie się niczym, są rzeczy, którymi warto się cieszyć. Mamy na przykład bardzo radosne miasto w naszym kraju, a mamy też przykład, że naprawdę wesołe jest życie staruszka. Ja to wszystko wam opowiem jeszcze przed południem w Radio Z. No i do tego będziemy grali. I to jak? Milki i David Guetta, Just the Way You Are. Przed nami.

0: Meredith Brooks, Beach w Radiu Z, 21 minut po godzinie 11. Radosne miasta to jest coś, co pewnie każde z miast chciałoby mieć w swoim dorobku. Happy City Index 2026, czyli międzynarodowy ranking skupiający takie właśnie miasta, przyniósł dobre wieści, bo stolica Polski, Warszawa, zajęła 32 miejsce i nie jest jedynym miastem, które tam się ulokowało. Mamy 13 innych polskich miast. Jest Sopot, Wrocław, Kraków, Gdańsk, no wspaniale. Radomia nie ma, no dobra, ale to w przyszłości się zmieni. No i zawsze można powiedzieć, że o, taka ta nasza stolica, ale dopiero 32 miejsce, ale za nami Wiedeń, Berlin czy Amsterdam. No, tam to dopiero mają kłopot. Sarsa, naucz mnie w Radiu Z.
1: Sponsorem programu był właściciel marki Gatta, polski producent rajstop, bielizny i strojów kąpielowych. Reklama.
2: Trwa mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Lodówka Beko 186 cm, taniej o 500 zł. Teraz za 1999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2499, a dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Jak wyprzedaż, to w euro!
4: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
5: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
6: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z pomocą multirabaty i piąty produkt masz na złotówkę.
5: A, no i merci bardzo.
7: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
8: Małe zmiany, wielka różnica. W Bodzio wybrane meble i akcesoria nawet do 40% taniej. Zapraszamy do salonów lub na bodzio.pl.
9: Wiesz, co kryje twoja lodówka i skąd pochodzi żywność, która trafia na twój stół?
10: Patrz na etykiety. Znak Produkt Polski to pewność krajowego pochodzenia i polskich surowców.
9: Kupuj świadomie. Kampania Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
11: Barbara, łatwa kasa?
12: Marian, zawsze.
11: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
12: Sprytnie.
11: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl. Bo w Media Expert
13: dalej masz. Znowu muszę się zająć windykacją.
14: To coś z indykiem?
13: Nie wiesz, co to jest windykacja? Przecież masz firmę.
14: No co ty? Jasne, że wiem. Tylko korzystam z nowej oferty BIG dla firm i mogę zapomnieć o windykacji.
15: Z bezpieczną fakturą BIG masz narzędzia, by mobilizować klientów do płacenia na czas. W imieniu twojej firmy BIG będzie przypominać twoim klientom o niezapłaconych fakturach. Zapomnij o windykacji. Zapamiętaj. BIG.pl.
16: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
17: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie.
16: A co?
18: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
17: Potrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
18: Bo zależy mi na sobie.
17: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann. Moja drogeria.
19: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
20: Potrzebujesz szyby do ciężarówki lub autobusu? W Autoglas gwarantujemy szybką dostawę, minimum formalności i montaż u klienta. Zaufaj nam, a my przywrócimy twój pojazd do pracy. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
19: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
12: Ale duża.
11: O, wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
12: To co?
0: To do Media Expert.
21: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Bosch Flexogen 2. Idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 799 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej. Bo w Media Expert taniej masz.
22: Po reklamie.

0: Damiano David, Zombie Lady w Radio Z. Za 21 minut będzie 12. Dla naszego słuchacza Karola wszystkiego dobrego. 4 lata jest super. No to niech będzie dalej super. A teraz, szanowni państwo, historia, która może przywrócić nadzieję, że zawsze będzie fajnie. Internetowa gwiazda, mająca 96 lat, Grand Madroniak, dostała od domu opieki, w którym mieszka, coś w rodzaju ostatniego ostrzeżenia. Powód? Zbyt huczne imprezy. Placówka zagroziła nawet eksmisją, ale seniorka stwierdziła, że skoro płaci za pobyt 12 tysięcy dolarów miesięcznie, to zamierza korzystać z życia pełną garścią. Sprawa zrobiła się głośna, trafiła do mediów. Na szczęście strony doszły do porozumienia. Babcia może dalej organizować imprezy do późnych godzin nocnych, ale pod jednym warunkiem. Koniec z procentami, czyli imprezka może być, ale barek zamknięty. No mnie się do tej pory wydawało, że w wieku 96 lat to każdy z nas chciałby spokojnie obejrzeć wiadomości. Pani Droniak to jednak woli być ich bohaterką.
1: Radio Z i już. Reklama.
2: Trwa mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Telewizor Hisense 55 cali, taniej o 300 zł. Teraz za 2599 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2899. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym, tylko 52 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Wiesz, co kryje twoja lodówka i skąd pochodzi żywność, która trafia na twój stół?
4: Patrz na etykiety. Znak Produkt Polski to pewność krajowego pochodzenia i polskich surowców.
3: Kupuj świadomie. Kampania Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
5: Ale duża.
6: O, wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
5: To co?
6: To do Media Expert.
7: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1999 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
8: Cześć, o której będziesz w Poznaniu?
9: Ruszyłem godzinę temu, ale są straszne korki.
8: To ty nie jedziesz pociągiem?
9: No nie.
8: Paliwo drogie i wzrosły opłaty na dwójce.
9: Coś tam słyszałem.
8: Warto sprawdzić, bo pociągiem pojedziesz dużo taniej.
9: Naprawdę?
8: No tak, i książkę poczytasz, i maila wyślesz.
9: Ale autem to chyba szybciej.
8: Wcale nie. Z Warszawy do Poznania pociągiem dojedziesz w niecałe 2,5 godziny.
9: Przekonałaś mnie.
8: Przekonaj się, że koleją się opłaca. Wybierz pociąg. Bilety kupisz w Koleo.
10: Słyszysz? To Hossoland otwiera bramy 4 niezwykłych krain. Rollercoastery, karuzele i emocje dla całej rodziny.
11: Kup bilety na hossoland.pl i wyrusz tam, gdzie zaczyna się zabawa. Hossoland. Nieziemski park rozrywki.
12: Au! Znów ten ból.
13: Bolesna zmiana w jamie ustnej?
12: Mm-hmm.
13: To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan.
12: Oh.
13: Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
14: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
13: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
15: Marian, a po całym tygodniu pracy...
6: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
16: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
17: Roman, słuchaj, nie moja sprawa, ale my to już praktycznie rodzina. Skąd wy wzięliście pieniądze na ten wkład własny dla naszych dzieci? Pracy nie zmieniłeś, na giełdzie nie grasz, na loterii wygrałeś?
18: Wygrałem.
17: Słucham?
18: Z bankiem wygrałem. W sądzie. Kredyt frankowy unieważniony. Votum Consumer Care sprawdziło umowę, przekazało sprawę ekspertom. Sąd przyznał rację, bank oddał nadpłaty. Proste.
17: No to nie ma co kombinować. Muszę się z nimi skontaktować.
19: Masz kredyt w euro, frankach lub dolarach? Aktywny lub spłacony? Sprawdź, czy możesz się od niego uwolnić. Każda sprawa wymaga indywidualnej analizy. Sprawdź na votum-cc.pl. Reklama jest sponsorowana przez Votum Consumer Care, spółka z siedzibą we Wrocławiu.
20: Nadciąga rewolucja totalna. Nowy Lexus ES. Limuzyna biznesowa o najwyższym poziomie komfortu. Najnowsza generacja napędu. Ultra nowoczesne multimedia. Odkryj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej. Zapraszamy do

0: Salonów na dni otwarte od 6 do 11 lipca. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
1: Po reklamie.

0: To Gips, Ego i For Money, ostatni dzień lata, ale proszę nie traktować tego serio. Nie, nie, lato ma się dobrze i będzie się rozwijało. Za 5 minut 12 w samo południe. Wiadomości w Zetce. Radio Z i
1: już. Dzień dobry, bardzo lato. Poczuj klimat lata niezależnie od tego, czy jesteś w pracy, czy na urlopie. Od rana sprawimy, że poczujesz się jak na fali, na wakacyjnej fali Radia Z. Dzień dobry, bardzo lato, codziennie od 6. W tym tygodniu zapraszają Kasia Wilk i Kamil Baleja. Tylko w Radiu Z.
2: Reklama.
3: Citroen zaprasza na Dni Profesjonalistów od 6 do 18 lipca. W tych dniach złóż zamówienie na auto dostawcze dostępne od ręki i skorzystaj ze specjalnej oferty. Citroen C3 Van, Berlingo Van, Jumpy i Jumper z rocznym pakietem ubezpieczeń OC i AC za złotówkę oraz pierwszym przeglądem w cenie auta. Powtarzam, Dni Profesjonalistów, 6-18 lipca. Szczegóły u dealerów i na citroen.pl.
2: Citroen.
4: To była zwykła, spokojna noc, aż do momentu, gdy stanąłem przed nim. Tłusty i podejrzany, trudny do sklasyfikowania. Karton po pizzy. Do żółtego? Wykluczone. Do niebieskiego? Za tłusty. Do zmieszanych? Możliwe, ale może to podpucha. Masz wątpliwości? Wejdź na gdzietowyrzucić.pl i sprawdź, jak prawidłowo segregować odpady. Zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
5: Jest taki moment, kiedy lato naprawdę się zaczyna. Gdy czujesz, jestem piękna, jestem gotowa.
6: Stroje kąpielowe Gatta. Na każdą sylwetkę, na każdy rozmiar.
5: Gatta. To od niej zaczyna się lato.
7: Hej, zwrot mocni!
8: To my! Wszystkie opakowania ze znakiem kaucji. Zwracacie nas bez paragonu. Puste i niezgniecione.
9: Nie trzeba nas myć!
10: Ale etykieta musi być!
8: Zwrotomocni! Odbierajcie kaucję, dbajcie o środowisko. Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
11: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej. A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
12: A o ile?
11: 35 groszy taniej na litrze.
12: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
11: Tak!
13: A jak lemoniadę?
11: No też.
12: To poprosimy.
11: Ale co?
13: Wszystko!
11: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verve i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
14: Ale duża.
15: O, wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
14: To co?
15: To do Media Expert.
16: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład Google TV Sharp, aż 70 cali, kinowe wrażenia. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2599 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 600 zł.
17: Chwilę ich nie było, ale tego lata minionki ruszają na podbój Hollywood, a świat staje na krawędzi.
18: Ale będzie zabawa, no chodźcie!
17: Minionki i straszyła. Od 1 lipca tylko w kinach. Poleca Radio Z.
19: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
20: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl. Autoglas.

0: Graj o miliony nagród. Do wygrania rowery elektryczne, bony wakacyjne i nagroda główna Audi A3.
1: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl.
0: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
2: Po reklamie.
3: No choć 12, słuchacie Radia Z, jest niedziela, 5 lipca. Z nami Darek Klimczak. Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
3: Czas na nasze wiadomości.
5: Najwięcej utonięć w tym roku nad jeziorami. Topią się przede wszystkim mężczyźni. Rośnie liczba wypadków na przejazdach kolejowych. Hubert Hurkacz powalczy dzisiaj o awans do ćwierćfinału Wimbledonu. Ma spore szanse.
3: 12.
5: Już 73 osoby utonęły w Polsce tego lata, licząc od 1 czerwca. Ostatniej doby doszło do kolejnych dwóch tragedii nad wodą, mimo że upału wcale nie ma. W wiadomościach teraz reporter Radia Z Maciej Bąk. Maćku, co wydarzyło się nad wodą przez te ostatnie kilkadziesiąt godzin?
6: W Cieszanowicach na Opolszczyźnie strażacy wydobyli ze stawu ciało starszej kobiety. Na Pomorzu wyłowiono z Wisły zwłoki mężczyzny na wysokości Lisewa Malborskiego. Z kolei na Kaszubach w rzece Pilica odnaleziono ciało starszego pana, poszukiwanego przez wiele godzin w Łubianie, no ale tu wciąż nie wiadomo, czy przyczyną śmierci było utonięcie. W ten weekend nad morzem pogoda nieplażowa, w wielu miejscach powiewają czerwone flagi. Tym bardziej trzeba pamiętać, by unikać kąpieli. Wysokie fale i prądy wsteczne to gotowy przepis na tragedię. Trójmiasto, Maciej Bąk, Radio Z.
5: Najwięcej utonięć jest na Warmii i Mazurach. 90% ofiar to mężczyźni. Uważajcie nie tylko nad wodą, uważajcie także na przejazdach kolejowych. Statystyki PKP PLK są niepokojące. Każdego dnia mamy aż 11 przypadków utknięcia auta na torach między rogatkami. Na przejazd kolejowy nie możemy wjechać, jeżeli nie ma miejsca, by z niego zjechać, mówi ekspert do spraw bezpieczeństwa Marcin Kruszyński.
7: Oni w momencie, kiedy wjeżdżają, przejazd jest otwarty normalnie, tylko za przejazdem jest, nazwijmy to tak, korek, sznur samochodów. Kierowca stoi, oczekuje, aż mu się zwolni miejsce a w pewnym momencie pociąg najeżdża na czujnik i zaczyna się proces zamykania przejazdu.
5: Najprostszą rzeczą, jaką możemy wtedy zrobić, to wyłamanie rogatki samochodem. W tym roku mamy niestety wzrost liczby wypadków z udziałem pociągów. Było już ich prawie 90, 21 osób zginęło. GOPR apeluje do rządu o większe środki na górskie ratownictwo. Choć to państwo powinno pokrywać koszty ich działalności, ratownicy podkreślają, że pieniędzy wciąż jest za mało, a wydatki rosną, bo jest więcej akcji, szkoleń i pracy w ogóle. Bez stabilnego finansowania trudno mówić o pełnym bezpieczeństwie w górach. Konieczne jest także zwiększenie liczby etatowych ratowników, mówi naczelnik GOPR-u Jerzy Siodłak.
8: Pozycja budżecie państwa na ratownictwo górskie w mojej ocenie powinna być zwiększona i wtedy to by dało nam większą ilość etatów i odpowiednie doposażenie ratowników zawodowych, żeby te płace trochę podnieść.
5: Roczny budżet GOPR-u to około 30 milionów złotych, z czego państwo pokrywa 3/4. W Londynie już tylko Hubert Hurkacz został nam na placu boju. Jest ostatnim naszym reprezentantem w singlu na Wimbledonie. Dzisiaj jego celem jest awans do ćwierćfinału. Zmierzy się z Niemcem Janem Lenardem Struffem. Z nami Krzysztof Wilanowski z redakcji sportowej Radia Z. Krzysztof, Hurkacza stać na zwycięstwo?
9: Oczywiście, że tak. Nasz tenisista odżył na wimbledońskich kortach trawiastych, co sam przyznaje.
10: To, co robimy z sztabem całym, z Minaczem pracujemy, przynosi korzyści, także cieszę się, że robiliśmy ten krok do przodu i mam nadzieję zagrać kolejny dobry mecz.
9: Którym zmierzy się ze Struffem, to będzie ich piąty pojedynek. Bilans dotychczasowych spotkań na remis, choć dwa ostatnie wygrał Polak i dzisiaj mamy nadzieję dołoży kolejne zwycięstwo.
5: Początek pojedynku Hurkacza ze Struffem mniej więcej o 15.
11: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
12: Sponsorem programu jest firma ZTE, producent routerów mobilnych 5G. www.zteshop.pl.
3: Popołudnie się kłania ze sporą ilością chmur, ale też z przejaśnieniami i przelotnym deszczem. Na wschodzie, południu i w centrum możliwe burze. Temperatura od 18 stopni nad morzem i na Podkarpaciu do 23 na zachodzie i w południu kraju. Dzień dobry, Hubert Radzikowski. To będzie fajne popołudnie z Radiem Z. Bądźcie z nami.
12: Sponsorem programu była firma ZTE, producent routerów mobilnych 5G. www.zteshop.pl.
13: Sponsorem programu jest producent kosmetyków do opalania i ochrony przeciwsłonecznej Bielenda Soldor.

0: dawna, to wiem.
1: Męskie granie Orkiestra 2026. Nareszcie w Radiu Z. 17 minut po południu. Czy nareszcie? No to już każdy niech sobie odpowie na to pytanie. Podobnie jak każdy niech sobie odpowie na pytanie, jak świętować dzień bikini. No panie, w sposób dość oczywisty, chociaż temperatury dzisiaj może nie do końca sprzyjają. Ale chłopaki, jak mają świętować dzień bikini? Nie mam pojęcia. Możecie tylko patrzeć chyba.
2: Sponsorem programu był producent kosmetyków do opalania i ochrony przeciwsłonecznej Bielenda Soldor. Reklama.
3: Wiesz, co kryje twoja lodówka i skąd pochodzi żywność, która trafia na twój stół?
4: Patrz na etykiety. Znak Produkt Polski to pewność krajowego pochodzenia i polskich surowców.
3: Kupuj świadomie. Kampania Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
5: Zapowiada się wspaniałe spotkanie. To mistrzowska grupa.
6: Mistrzowska w rzeczy samej. Prażynki przesnacki o smaku bekonu.
5: Oraz bekonu i syropu klonowego.
6: Trudno wskazać faworyta.
5: Spróbuj, może tobie się uda.
6: Prażynki przesnacki. Zawsze przy meczu.
7: Ale duża.
8: O wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
7: To co?
8: To do Media Expert.
9: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres Siemens. Pyszna mleczna kawa za jednym dotknięciem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej.
10: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
11: Hej, lubisz przygody? Co powiesz na wspaniały weekend na Dolnym Śląsku? Zrób to z Radiem Z. Weź udział w naszym konkursie i wygraj wyjątkowy pobyt w Kotlinie Kłodzkiej dla ciebie i bliskiej ci osoby. Czekają na was zamki, twierdze, jaskinie i niepowtarzalny spływ Nysą Kłodzką. Wejdź na radioz.pl i zgłoś się już dziś. Zrób to z Radiem Z na Dolnym Śląsku. Partnerami akcji są Dolny Śląsk i Turystyczna Trzynastka. Dolny Śląsk. Atrakcyjny na lato, atrakcyjny na lata.
12: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie jaja z wolnego wybiegu L, 10 sztuk. Teraz tylko 5,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 13,99. A Monini, oliwa z oliwek, 500 ml. Teraz jedynie 2,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena z 30 dni przed obniżką 34,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
13: Każde tankowanie może opłacać się jeszcze bardziej. Z aplikacją Circle K Extra możesz otrzymać nawet do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Co tydzień czeka na ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
9: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach. Bo w Media Expert
14: taniej masz. Buongiorno! Słońce, zapach włoskiej przygody i ten smak prawdziwego salami. Weź udział w konkursie Tarciński Salami Snack. Kup salami snack lub chorizo snack tarciński. Wejdź na stronę konkursową tarcińskikonkurs.pl i wykonaj proste zadanie. Kultowe włoski skuter i bony na wycieczki do Włoch już na ciebie czekają. A ponadto codziennie wiele innych nagród. Poczuj smak Włoch z Tarciński Salami Snack. Ciao!
15: Poproszę oryginalnego plusza.
16: Którego?
15: Tego dla kobiet. Jest bez cukru?
16: Oczywiście.
15: Dziękuję.
17: Poproszę oryginalnego plusza.
16: Którego?
17: Żeńszeń. No wie pani, na moją witalność.
16: Oczywiście.
17: Dziękuję.
16: Poproszę...
18: Oryginalnego plusza?
16: Tak.
19: Multivitaminę, te na 100%. Bez dodatku cukru.
16: Oczywiście.
19: Dziękuję.
20: Tylko oryginalny plusz. Suplement diety od firmy Polski Lek. Suplementacja plus nawodnienie. Więcej na www.plusz.pl.
21: Po reklamie.
22: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: absolutnie rewelacyjna letnia propozycja Another E54 Ultra. Talk to you w Radiu Z. Czasami jednak warto wrócić do klasyki. No i to taki w najlepszym wydaniu. Będzie Roxette, będzie Listen to Your Heart w Zetce już za moment.
1: Radio Z i już. Reklama.
2: Trwa mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Lodówka Beko 186 cm, taniej o 500 zł. Teraz za 1999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2499. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Jak wyprzedaż, to w euro!
4: Winiary Bookings zaprasza. Morrissey, legenda brytyjskiej muzyki i niezapomniany głos The Smiths. 9 lipca, letnia scena progresji w Warszawie. Autor wielu ponadczasowych klasyków powraca do Polski z nowym albumem Make Up Is A Lie.
5: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
6: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
5: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
6: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
5: Czyli?
6: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
7: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
8: Słyszysz? To Hossoland otwiera bramy czterech niezwykłych krain. Rollercoastery, karuzele i emocje dla całej rodziny.
9: Kup bilety na hossoland.pl i wyrusz tam, gdzie zaczyna się zabawa. Hossoland. Nieziemski park rozrywki.
10: Wyciąg z karczocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów pomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: Suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Ale duża.
2: O, wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
1: To co? To do Media Expert.
3: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens EQ 6 Plus. Pyszna mleczna kawa za jednym dotknięciem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2999 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
4: Wiesz, co kryje twoja lodówka i skąd pochodzi żywność, która trafia na twój stół?
5: Patrz na etykiety. Znak Produkt Polski to pewność krajowego pochodzenia i polskich surowców.
4: Kupuj świadomie. Kampania Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
5: Zapach grilla unoszący się w powietrzu. Pierwszy gryz przekąski gdzieś na trasie. Przysmaki w rytmie letnich przebojów. Lato to czas pysznego grillowania i dobrej muzyki. Napisz w poście konkursowym na Facebooku Radia Z, jaki smak mają twoje wakacje. I wygraj 500 zł oraz zestaw produktów od JBB Bałdyga i Skolima. A jeśli chcesz poczuć smak tego lata na żywo, już 8 lipca dołącz do nas na wielkim grillu u Skolima i JBB Bałdyga w Międzyzdrojach.
6: Po reklamie.
7: Audycja zawiera lokowanie produktu.

Bardzo lubię tę piosenkę. To jest Marisa, odkochaj w Radiu Z za 14 minut 13. Wakacje w pełni, ale może warto pomyśleć o czymś, co dalej. Jeżeli lubicie zapach palonej gumy i sportowe emocje na najwyższym poziomie, to warto zapamiętać datę 11 i 12 września. Właśnie wtedy na PGE Narodowym odbędzie się wielki finał Red Bull Drift Masters, czyli jednej z najbardziej prestiżowych serii driftowych na świecie. To będzie moment, w którym poznamy mistrza sezonu. Najlepsi kierowcy staną naprzeciw siebie w widowiskowych pojedynkach jeden na jeden, gdzie liczy się nie tylko prędkość i precyzja, ale też odwaga i opanowanie. Ale to nie wszystko, bo organizatorzy przygotowali również coś wyjątkowego. Pokazowe starcie dwóch bolidów Formuły 1. Tak więc w jeden weekend w jednym miejscu spotykają się dwie zupełnie różne odsłony motorsportu. Drift, dym, hałas i technologia F1. Zapowiada się prawdziwe święto dla fanów motoryzacji. Fajnie coś takiego obejrzeć, a jednocześnie usłyszeć te wrażenia też nieocenione. Every time.

0: To jest Radio Z i ta energia Dalka za This is the World We Live In. Wakacje wiszą w powietrzu. Jak myślicie, czy górnicy zaczną szukać pracy nad morzem? O tym powiemy wam w wiadomościach już za chwilę o 13. Radio Z
1: i już. Audycja zawierała lokowanie produktu. Wydarzenia Red Bull Drift Masters Grand Finale współorganizowanego przez firmę Red Bull. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
2: Tego lata Radio Z zamienia Polskę w planszę pełną niespodzianek. Hubert Radzikowski i Bilbun Arjun Batar ruszają w trasę, by odkrywać miejsca, które naprawdę warto zobaczyć.
3: Odhaczymy wszystkie najważniejsze wakacyjne punkty.
4: Nie możecie trafić lepiej.
2: To wakacyjne bingo Radia Z. Każda lokalizacja to nowa historia, nowa energia i kolejny powód, żeby spakować się i ruszyć przed siebie. Słuchaj Radia Z i bądź z nami w drodze. Radio Z. Muzyka numer jeden.
5: Reklama.
6: Trwa mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Telewizor Hisense 55 cali, taniej o 300 zł. Teraz za 2599 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2899. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym tylko 52 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
7: W naszym wieku bardzo ważne jest nawadnianie organizmu.
8: Dlatego stosujemy Plusz Elektrolity Senior.
7: Bez cukru i glukozy.
8: Potas wspomaga utrzymanie prawidłowego ciśnienia krwi.
7: A różdżek wspiera krążenie w kończynach dolnych.
8: Dokładnie. To takie ważne dla osób mających bardzo mało ruchu.
7: Dodaję tabletkę musującą do szklanki wody i nie martwię się o szybkie i wygodne nawodnienie.
8: Suplement diety Plusz Elektrolity Senior to pełny zestaw elektrolitów specjalnie dla seniorów. Firma Polski Lek. Na zdrowie.
7: Dziękuję.
9: Wiesz, co kryje twoja lodówka i skąd pochodzi żywność, która trafia na twój stół?
10: Patrz na etykiety. Znak Produkt Polski to pewność krajowego pochodzenia i polskich surowców.
9: Kupuj świadomie. Kampania Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
11: Winery Bookings zaprasza Suede, ikona brytyjskiego rocka i zespół, który na zawsze zmienił brzmienie lat 90. 23 lipca. Warszawa Progresja. Charyzma, chwytliwe melodie i koncert dla tych, którzy cenią ponadczasowe brzmienie z klasą.
12: Tak właśnie podopieczni Fundacji Castorama dziękują pracownikom, którzy jako wolontariusze pomagali i wciąż pomagają tysiącom dzieci i dorosłym w całej Polsce poprawić warunki mieszkaniowe. Fundacja Castorama to ponad 3,5 tysiąca ochotników, którzy pomagają z potrzeby serca. Do tej pory zrealizowali ponad 400 projektów i już biorą się do pracy, by realizować kolejne. Wejdź na fundacjakastorama.pl i zobacz, jak jeszcze pomagamy.
13: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
14: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
15: Bo w Media Expert taniej masz.
16: Menopauza nie daje mi spokoju przez całą dobę. W dzień mam uderzenia gorąca i wahania nastroju, a do tego w nocy źle śpię.
17: Rozwiązaniem dla Ciebie może być Femitonina. Jedna tabletka Femitoniny stosowana wieczorem pomaga przespać całą noc, a w ciągu dnia łagodzi typowe objawy menopauzy. Suplement diety Femitonina. Jedna tabletka na objawy menopauzy. Aflofarm.
18: Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie spokojnego snu. Wyciąg z czerwonej koniczyny wspiera łagodzenie uderzeń gorąca i drażliwości.
19: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
20: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl. Autoglas.

0: Graj o miliony nagród. Do wygrania rowery elektryczne, bony wakacyjne i nagroda główna Audi A3.
1: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl.
0: Zgarnij nagrody. Borys Szyc.
2: Po reklamie.
3: To jest Radio Z, niedziela, 5 lipca. Z nami jest Darek Klimczak, który zaprasza na wiadomości.
4: Pogoda wciąż niespokojna, mam kolejne ostrzeżenia dla połowy Polski. Nadbałtycki Puck niedługo stanie się górniczym zagłębiem. Na koniec o delfinach, które tak jak niedźwiedzie uzależniły się od ludzi.
3: Trzynasta.
4: Od teraz aż do wieczora uważajcie na silny wiatr. IMGW wydało ostrzeżenia dla 8 województw. W studiu reporter Radia Z Michał Zieliński tak z najnowszym raportem pogodowym. Michale, to gdzie trzeba szczególnie uważać?
5: Północ kraju od Kołobrzegu aż po Gdańsk, szczególnie nad morzem, a także bliżej centrum. Taki obszar silnego wiatru przypomina kulę, czyli obrazowo i radiowo. Warszawa, Tarnobrzeg, Dąbrowa Górnicza, w górę Sieradz i dalej Kutno. Wszędzie tam, gdzie są alerty, podmuchy wiatru mogą dochodzić nawet do 75 km na godzinę. Taki wiatr łamie już gałęzie i utrudnia jazdę samochodem.
4: Dzisiaj, a co czeka nas w kolejnych dniach?
5: Do środy chłodniej, potem coraz cieplej. Ten weekend to taki czas przejściowy, mówi synoptyk IMGW Agnieszka Plasek.
6: Weekend będzie tym okresem przejściowym pomiędzy bardzo dynamiczną pogodą a stopniowym powrotem lata.
5: Pod koniec tygodnia możliwy powrót upałów, czyli trójka z przodu.
4: Według długoterminowych prognoz pogoda w wakacje będzie taką przeplatanką. Afrykańskie upały na przemian z chłodem i temperaturami poniżej 18 stopni. Zaostrzenie zasad bezpieczeństwa w poznańskim urzędzie to w związku z ostatnim incydentem obrzucenia prezydenta miasta tortem podczas sesji rady. Od najbliższej sesji na sali będzie więcej strażników, mówi Radosław Weber ze Straży Miejskiej.
7: Planujemy 3 strażników do ochrony sali sesyjnej. Także będzie weryfikacja gości, którzy chcą wejść, mediów, tak żebyśmy wiedzieli, kto dokładnie przebywa na sali. Na samej sali też ta część dla publiczności będzie fizycznie oddzielona od reszty.
4: Przed wejściem na salę sprawdzane będą także bagaże, czy nie ma w nich niebezpiecznych ani dziwnych, takich na przykład jak tort przedmiotów. Prezydent Poznania Jacek Jaśkowiak został obrzucony tortem podczas sesji absolutoryjnej przez anarchistów w połowie czerwca. Sprawcy usłyszeli zarzuty, mają zakaz zbliżania się do prezydenta i urzędu. Mężczyznom grozi do 3 lat więzienia. Nadmorska gmina Puck ma stać się gminą górniczą. KGHM zdecydował się uruchomić kopalnię polihalitu, cennego minerału wykorzystywanego w produkcji nawozów. Potężne jego złoża są w okolicach wsi Mieroszyno. Projekt Puck, tak jest on przedstawiany, ma przynieść północnym Kaszubom kilka tysięcy nowych miejsc pracy. To będzie dopiero druga na świecie po Wielkiej Brytanii kopalnia polihalitu, mówi prezes KGHM Remigiusz Paszkiewicz.
8: Złoże ma powierzchnię mniej więcej 55 km kwadratowych. Zawiera mniej więcej 300 milionów ton polihalitu. Pewnie skład się trochę różni w różnych fragmentach złoża, ale ma bardzo dobrą zawartość wapnia, potasu, magnezu i siarki, czyli podstawowych składników poza azotem, które są potrzebne do tego, żeby wszystko co zielone rosło.
4: Polihalit z Pucka ma zapewnić Polsce i Europie bezpieczeństwo żywnościowe na dekady. Otwarcie kopalni za około 12 lat. Delfiny żyjące w Adriatyku uzależniły się od trawlerów. Badający morze przyrodnicy zauważyli, że niemal za każdym razem, gdy rybacy wypływają na połów, za sieciami płyną delfiny butlonose. Czasem wręcz wpływają do sieci i porywają złowione ryby. Najczęściej zadowalają się tymi wyrzucanymi do wody. 30 lat temu takie zachowanie delfinów było na Adriatyku bardzo rzadkie. Badacze zwierząt mówią, że zmiana to wynik coraz mniejszej ilości dostępnego w morzu pokarmu. Wskazują na to samo w przypadku niedźwiedzi, które coraz częściej szukać jedzenia schodzą do śmietników we wioskach. I jeszcze ostrzeżenie dla kierowców planujących jazdę z trójką na północ od Zielonej Góry. Za węzłem Zielona Góra Północ właśnie mamy wypadek. Droga może tam być zablokowana. Już w każdym razie robi się korek. Normalna jazda dopiero od węzła Sulechów.
9: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
2: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
3: Na dziś pogoda zaplanowała mieszankę słońca i chmur, miejscami przelotny deszcz, a w centrum, na południu i na wschodzie kraju także burze. Temperatura całkiem przyjemna, od 18 stopni nad morzem do 23 stopni na zachodzie kraju. Chwilami może mocno powiać.
2: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
10: Sponsorem programu jest Wicount, producent okien, drzwi i bram. www.wicount.pl.
3: To jest Radio Z, z nami Mezo i Kasia Wilk. Będzie o rzeczach ważnych, ale będzie w tej godzinie też o rzeczach zabawnych i prezenty dla Was. Hubert Radzikowski, zapraszam.
11: Ważne, że potrafisz widzieć dobro. Ważne, że dostrzegasz jego

0: No była forma Genesis, Jesus He Knows Me w Radiu Z. Kwadrans po 13. Szanowni Państwo, weekend, jest lato, a lato to przede wszystkim dobra zabawa. No, mówiąc o tej, to trudno o lepszy adres niż Mrągowo. Już 1 sierpnia wraca Mazurska Noc Kabaretowa. W tym roku w zupełnie nowej odsłonie będzie energia, niespodzianki i oczywiście mnóstwo śmiechu. A zaprasza sam Luka Modrić, przepraszam, Jerzy Kryszak.
1: Gwiazdy. To będzie noc pełna gwiazd. Zapraszamy serdecznie. Zapraszamy serdecznie. Będzie wrażeń w moc. Piękna, kabaretowa noc.
0: Mnie pan przekonał, panie Jurku. A dla was mamy 5 podwójnych wejściówek na to wyjątkowe wydarzenie. Żeby je zdobyć, dzwońcie pod 321-321-321 i odpowiedzcie na bardzo proste pytanie. Kto rozśmiesza cię najbardziej i dlaczego? Najciekawsze odpowiedzi nagrodzimy zaproszeniami do Mrągowa. Dzwońcie 321-321-321, a teraz już tańczymy The Weeknd. Save Your Tears w Radiu Z.

0: Pani Patrycjo, raz, 5 razy, tyle razy zabierzemy was na mazurską noc kabaretową. Mamy 5 podwójnych zaproszeń dla tych, którzy do nas zadzwonią i opowiedzą o prostej sprawie. No, kto rozśmiesza cię najbardziej i dlaczego?
1: Dzień dobry, Radio Z. Cześć. Mnie najbardziej rozśmiesza mój pies. Zima się skończyła, a on dalej z lasu przynosi patyki do domu pod drzwi. I muszę nie palić w piecu.
0: No trzeba, przy tych temperaturach. No przecież spadło, już nie ma 40, ledwo 25 jest. Co się psu dziwisz? Radio Z
2: i już. Sponsorem programu był Weekend. Producent okien, drzwi i bram. www.weekend.pl.
3: Reklama.
4: Trwa mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Lodówka Beko 186 cm. Taniej o 500 zł. Teraz za 1999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2499. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: Jak wyprzedasz, to w euro!
6: Wiesz, co kryje twoja lodówka i skąd pochodzi żywność, która trafia na twój stół?
7: Patrz na etykiety. Znak Produkt Polski to pewność krajowego pochodzenia i polskich surowców.
6: Kupuj świadomie. Kampania Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
8: Aby małżeńskiemu życiu dodać smaku, czasem warto zaprosić sąsiadów.
9: Join us.
8: Do stołu i nie tylko. Penelope Cruz, Seth Rogen, Edward Norton, Olivia Wilde w błyskotliwie pikantnej komedii. Niedaleko jest z jadalni do sypialni. Zaproszenie w kinach.
10: Bo w Media Expert tanie ma.
11: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar Graphite. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1299 zł. Teraz za jedyne 999 z kodem taniej o 300 zł.
10: Bo w Media Expert taniej masz.
12: Mamo, chcę pić.
13: Dzień dobry. Ale upał. Poproszę elektrolity dla dziecka. Te oryginalne.
14: Pewnie plusz.
12: Tak, chcę plusz.
13: Już kupuję. To najlepszy wybór?
14: Na 100%.
15: Dzień dobry. Poproszę elektrolity sport. Te oryginalne.
14: Plusz.
15: O tak, to te z palatynozą. Idealną dla sportowców.
14: Na 100%.
15: Dziękuję.
14: Na zdrowie.
16: Oryginalny plusz elektrolity. Suplement diety od firmy Polski Lek. Więcej na plusz.pl.
17: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
18: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
17: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
19: Internet bez limitu przez pół roku. Wplej na kartę, nie licz gigabajtów. Wybierz co lubisz, przygody, relaks, czas ze znajomymi i dziel się z innymi wyjątkowymi chwilami. Kup Starter Play lub szybciej od ręki eSIM na play.pl. Promocja dostępna z płatnym pakietem XXL, bo w Play płacisz mniej.
20: Play. Znowu muszę się zająć windykacją.
21: To coś z indykiem?
20: Nie wiesz, co to jest windykacja? Przecież masz firmę.
21: No co ty? Jasne, że wiem. Tylko korzystam z nowej oferty BIG dla firm i mogę zapomnieć o windykacji.
20: Z bezpieczną fakturą BIG masz narzędzia, by mobilizować klientów do płacenia na czas. W imieniu twojej firmy BIG będzie przypominać twoim klientom o niezapłaconych fakturach. Zapomnij o windykacji. Zapamiętaj. BIG.pl.
22: Małe zmiany, wielka różnica. W Bodzio wybrane meble i akcesoria nawet do 40% taniej. Zapraszamy do salonów lub na bodzio.pl.
23: Marian, ty to lubisz taniej kupić, nie?
24: Oj, lubię, Barbara. Mm-hmm. A co?
23: A bo w Media Expert jest wielka wyprzedaż.
24: O, i to lubię najbardziej.
25: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl.
23: Volkswagen.
26: Po reklamie.
27: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: Body Talk, to Ale Farben i René Miller w Radiu Z. Za 21 minut będzie 14. Mazurska Noc Kabaretowa 1 sierpnia. Już. I 5 osób z osobami towarzyszącymi, które zadzwoniły do Radia Z i zdobyły podwójne zaproszenia, które rozdawaliśmy. Piotr z Olsztyna, Karol z Jaroszewa, którego bawi żona, Robert rozbawiony córką Heleną, Dorota z Olsztyna, którą bawi Kylian Mbappé. Tak, ten sam. No i Marzena. Tutaj wielkie brawa za autoironię.
1: Hej, tu Marzena. Chciałam wam powiedzieć, że mnie najbardziej rozśmiesza moja sama głupota. Buziaczki, pozdrowionka dla wszystkich. Pa, pa.
0: Tylko jak głupotę wziąć za osobę towarzyszącą?
2: Radio Z i już. Reklama.
3: Zapach grilla unoszący się w powietrzu. Pierwszy gryz przekąski gdzieś na trasie. Przysmaki w rytmie letnich przebojów. Lato to czas pysznego grillowania i dobrej muzyki. Napisz w poście konkursowym na Facebooku Radia Z, jaki smak mają twoje wakacje. I wygraj 500 zł oraz zestaw produktów od JBB Bałdyga i Skolima. A jeśli chcesz poczuć smak tego lata na żywo, już 8 lipca dołącz do nas na wielkim grillu u Skolima i JBB Bałdyga w Międzyzdrojach.
4: Ale tato, tylko nie samochodem.
5: Spokojnie, tym razem zabieramy Lokomotiv. No i jak się czujecie?
4: Super.
5: Mówiłem wam, Lokomotiv i macie udaną wycieczkę.
6: Zingiberis Rizoma pomaga utrzymać komfort lokomocyjny. Suplement

0: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład Smart TV LG AI aż 75 cali, QNET, intensywne kolory, najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4699 zł. Teraz za jedyne 3999 z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Pięcioletnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801 181 181 lub na autoglas.pl.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
3: Kamper spakowany? Jedziemy?
4: Tak, tylko ten kręgosłup. Muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
3: Znowu? Przecież już brałeś.
4: Ale działała za słabo i za krótko.
5: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne. I działa aż do 24 godzin.
6: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu. Do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna, w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: No i jak twój kręgosłup?
7: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
8: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.
9: Winiary Bookings zaprasza. Morrissey. Legenda brytyjskiej muzyki i niezapomniany głos The Smiths. 9 lipca. Letnia scena progresji w Warszawie. Autor wielu ponadczasowych klasyków powraca do Polski z nowym albumem Make Up Is a Lie.
10: Widzę, że Hanie coś gryzie.
11: Komar.
12: Zaraz cześć posmarujemy.
13: Lepiej zastosuj żel Entil ukąszenia. Komary, meszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Entil ukąszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
14: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
15: Już nie swędzi.
16: Na ukąszenia wybieram Entil ukąszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
17: Marian, a po całym tygodniu pracy?
18: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
19: Do poniedziałku weekend kodów rabatowych w Media Expert.
20: Roman, słuchaj, nie moja sprawa, ale my to już praktycznie rodzina. Skąd wy wzięliście pieniądze na ten wkład własny dla naszych dzieci? Pracy nie zmieniłeś, na giełdzie nie grasz, na loterii wygrałeś?
21: Wygrałem.
20: Słucham?
21: Z bankiem wygrałem. W sądzie.
22: Kredyt frankowy unieważniony. Votum Consumer Care sprawdziło umowę, przekazało sprawę ekspertom. Sąd przyznał rację, bank oddał nadpłaty. Proste.
20: No tu nie ma co kombinować. Muszę się z nimi skontaktować.
23: Masz kredyt w euro, frankach lub dolarach? Aktywny lub spłacony? Sprawdź, czy możesz się od niego uwolnić. Każda sprawa wymaga indywidualnej analizy. Sprawdź na votum-cc.pl. Reklama jest sponsorowana przez Votum Consumer Care, spółka z o.o. z siedzibą we Wrocławiu.
24: Po reklamie.

0: David Guetta, Lock, Stick Figure, Run, Run, River w Radiu Z. Za 5 minut będzie 14 i nasze wiadomości. Serdecznie zapraszamy.
1: Radio Z i już. Reklama.
2: Trwa mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Telewizor Hisense 55 cali, taniej o 300 zł. Teraz za 2599 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2899. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym, tylko 52 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Poproszę oryginalnego plusza.
4: Którego?
3: Tego dla kobiet. Jest bez cukru?
4: Oczywiście.
3: Dziękuję.
5: Poproszę oryginalnego plusza.
4: Którego?
5: Żeńszeń. No wie pani, na moją witalność.
4: Oczywiście.
5: Dziękuję.
4: Poproszę oryginalnego plusza.
3: Tak, multivitaminę, te na 100%, bez dodatku cukru.
4: Oczywiście.
3: Dziękuję.
6: Tylko oryginalny plusz. Suplement diety od firmy Polski Lek. Suplementacja plus nawodnienie. Więcej na www.plusz.pl.
7: Wiesz, co kryje twoja lodówka i skąd pochodzi żywność, która trafia na twój stół?
8: Patrz na etykiety. Znak Produkt Polski to pewność krajowego pochodzenia i polskich surowców.
7: Kupuj świadomie. Kampania Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
9: Au! Znów ten ból.
10: Bolesna zmiana w jamie ustnej?
9: Mm-hmm.
10: To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
11: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
10: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
12: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej. A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
13: A o ile?
12: 35 groszy taniej na litrze.
13: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
12: Tak!
14: A jak lemoniadę?
12: No też.
13: To poprosimy.
12: Ale co?
14: Wszystko!
12: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/. Orlen. Z energią na weekend.
15: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
16: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
17: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
18: Prawda? No. A kto go Barbara tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
17: No kto, no wiadomo.
18: Ci panowie z Media Expert.
19: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
20: Magda, wszystko w porządku?
21: Przepraszam, migrena.
22: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
21: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
16: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
21: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
23: Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, spacerować. Najlepiej pół godziny dziennie i, co również ważne, zażywać suplement diety Neomag Cardio.
24: Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca.
25: Neomag Cardio. Więcej niż magnes. Wyciąg z kłóbu wspomaga prawidłową pracę serca. Aflofarm.
1: Po reklamie.
0: Niedziela, 5 lipca. Słuchacie Radio Z. Z nami jest Darek Klimczak. Zapraszamy na wiadomości.
26: Wysokie fale i silny prąd uniemożliwiają dzisiaj kąpiele w Bałtyku. Województwo łódzkie rusza na wojnę z nadwagą i otyłością dzieci. Kilkaset tysięcy ludzi domaga się w Iranie śmierci dla Donalda Trumpa.
0: Czternasta.
26: Odpoczywający nad Bałtykiem muszą dzisiaj zapomnieć o kąpieli w morzu. Nad kąpieliskami wiszą czerwone flagi zakazujące wchodzenia do wody. Powodem są wysokie fale i silne prądy wsteczne. Tak jest od Świnoujścia po Krynicę Morską, w sumie na 140 nadbałtyckich kąpieliskach. W Łodzi i w okolicach rusza kompleksowy program leczenia nadwagi u dzieci. Jak donosi nasz łódzki reporter Mateusz Szkudarek, program jest bezpłatny, trwa w tej chwili nabór chętnych.
2: Z takiego wsparcia mogą skorzystać 10-latkowie. Co ważne, to nie są pojedyncze wizyty lekarskie, a kompleksowy program, podkreśla Jolanta Baranowska z Łódzkiego Urzędu Marszałkowskiego.
3: W którym i dziecko, i jego rodzina mogą liczyć na długofalowe wsparcie.
2: Każde dziecko ma zapewnione w programie 3 konsultacje lekarskie, 12 spotkań z dietetykiem, który przygotuje indywidualny plan żywieniowy, ale też 7 zajęć ruchowych z fizjoterapeutą czy trenerem personalnym. Są też spotkania z psychologiem i edukacja zdrowotna dla całej rodziny. Mateusz Szkudlarek, Radio Z.
26: Nadwaga i otyłość mogą prowadzić do wielu problemów zdrowotnych, zwiększają też ryzyko chorób w dorosłym życiu. Miał ratować życie, a jest bezużyteczny. Chodzi o ogólnodostępny defibrylator w centrum Bielska-Białej. Ktoś go zniszczył, zrywając plombę i próbując nieprawidłowo uruchomić. Najgorsze jest to, że może to teraz kosztować czyjeś życie, mówi Marek Przemyk z Urzędu Miasta.
4: Tego popołudnia, kiedy doszło do incydentu na placu Wojska Polskiego, odbywała się impreza plenerowa. Zostało wysłane zapytanie do organizatora imprezy, policji, straży pożarnej. Sprawdzono też monitoring miejski. Niestety nikt nie stwierdził, że zaistniała potrzeba użycia defibrylatora.
26: Władze Bielska-Białej już zaczęły defibrylator naprawiać, ale może to potrwać nawet miesiąc. Najpierw przymrozki, potem ulewy, a ostatnio afrykańskie upały zdziesiątkowały w tym roku zbiory owoców. Sadownicy proszą o pomoc resort rolnictwa. Alarmują, że wiele upraw truskawek i agrestu zostało zniszczonych. Podobnie może być z wiśniami, czereśniami i malinami. W przypadku porzeczki to najgorszy rok w historii zbiorów, mówią reporterowi Radia Z Michałowi Dzielińskiemu ogrodnicy z Lubelszczyzny.
5: Czarna porzeczka, największe straty w historii.
6: Malina?
8: Skończy tak samo jak porzeczka.
5: Sok z czarnej porzeczki, polską specjalnością, na pewno będzie droższy. Zbiory, które będziemy uzyskiwać, będą o kilkadziesiąt procent niższe.
26: Jutro resort rolnictwa ma przedstawić wstępny bilans tegorocznych strat w ogrodnictwie. Irańczycy domagają się śmierci dla Donalda Trumpa. Jak wiecie z naszych wiadomości, w Teheranie trwają uroczystości pogrzebowe byłego przywódcy Alego Chamenei. Jeden z występujących dzisiaj artystów, nawiązując do prezydenta USA, pytał się kilkuset tysięczny tłum, dlaczego ten największy drań na świecie wciąż żyje. Wołał także: śmierć Ameryce, śmierć Izraelowi. Tłum odpowiadał okrzykami radości.
1: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
14: Sponsorem programu jest firma ZTE, producent routerów mobilnych 5G. www.zteshop.pl.
0: Macie jakieś plany na dzisiejszą noc? Bo ta będzie spokojniejsza niż dzień. Chmur będzie coraz mniej, a przelotny deszcz utrzyma się jeszcze głównie na wschodzie i południu kraju. Temperatura spadnie o 9 stopni na północnym wschodzie, nad morzem około 15. Wiatr będzie słaby i umiarkowany.
14: Sponsorem programu była firma ZTE, producent routerów mobilnych 5G. www.zteshop.pl.
1: Radio Z i już.
27: Sponsorem audycji jest AB Klima, wyłączny dystrybutor klimatyzatorów i pomp ciepła marki Hyundai. www.abklima.pl.
0: Dzień dobry, Hubert Radzikowski, kłaniam się. 4 minuty po 14, to jest Radio Z i Sia. Unstoppable.

Narcotic Trust, I Like It w Radiu Z, 14 minut po 14. A propos rzeczy, które ja lubię, to wakacyjna swoboda w doborze tematu. No bo rzadko kiedy zajmowałoby naszą uwagę to, że Słoń Morski został celebrytą. A dzisiaj sobie o tym pogadamy. W końcu to jest wakacyjny weekend, sezon ogórkowy. No lubię, ogórki też.

0: Nelly Furtado w Radiu Z. Man Eater, 14.20 na zegarach na Tasmanii. Prawdziwą gwiazdą internetu został 5-letni słoń morski Neil. Ponad 1 000 000 osób śledzi jego codzienne wyczyny, a te są takie trochę nietypowe. Neil regularnie blokuje skrzyżowania, przewraca pachołki i urządza sobie sparingi z zaparkowanymi samochodami. Eksperci uspokajają, to nie chuligan, to po prostu taka jego natura. Zrzuca skórę i ćwiczy przed dorosłym życiem. Władze proszą jednak, żeby nie wrzucać jego lokalizacji do sieci, bo owszem, Neil to celebryta, ale waży kilkaset kilogramów i fanów pod oknem nie potrzebuje.
1: Sponsorem audycji była AB Klima. Wyłączny dystrybutor klimatyzatorów i rekuperatorów marki Hyundai. www.abklima.pl.
2: Reklama.
3: Wiesz, co kryje twoja lodówka i skąd pochodzi żywność, która trafia na twój stół?
4: Patrz na etykiety. Znak Produkt Polski to pewność krajowego pochodzenia i polskich surowców.
3: Kupuj świadomie. Kampania Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
5: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
6: Marian, a po całym tygodniu pracy?
7: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
8: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
9: Zastanawiasz się, jak powstają dania o zniewalającym smaku? Skąd czerpać pomysły na nieoczywiste połączenia składników? I jak je przygotować, aby zachwycały świeżością? Ty pytasz, my odpowiadamy. Zapraszamy na cykl Apetyt na Nowe, w którym Mateusz Gessler prezentuje pomysły na inspirujące dania. Daj się kulinarnie zaintrygować i słuchaj od poniedziałku do piątku przed 11:00.
10: Zapraszam serdecznie, Mateusz Gessler.
9: Partnerem cyklu jest Arla Apetina.
11: Cześć, o której będziesz w Poznaniu?
12: Ruszyłem godzinę temu, ale są straszne korki.
11: To ty nie jedziesz pociągiem?
12: No nie.
11: Paliwo drogie i wzrosły opłaty na dwójce.
12: Coś tam słyszałem.
11: Warto sprawdzić, bo pociągiem pojedziesz dużo taniej.
12: Naprawdę?
11: No tak, i książkę poczytasz, i maila wyślesz.
12: Ale autem to chyba szybciej.
11: Wcale nie. Z Warszawy do Poznania pociągiem dojedziesz w niecałe 2,5 godziny.
12: Przekonałaś mnie.
11: Przekonaj się, że koleją się opłaca. Wybierz pociąg. Bilety kupisz w Koleo.
13: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
14: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie.
13: A co?
15: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
14: Potrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
15: Bo zależy mi na sobie.
14: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
16: Psi alert, przyjaciele! Z okazji Dnia Psa rabaty aż do 50% na karmy dla psów w sklepie dolinanoteci.pl. Świętujemy mordeczki! Po zapasy w sensacyjnych cenach zapraszamy na dolinanoteci.pl. Życzymy pełnych misek!
17: Bo w Media Expert taniej masz! O tak! Taniej masz!
18: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1299. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
17: Bo w Media Expert taniej masz.
19: Renault Master. Lider w kategorii sprzedaż samochodów dostawczych w Polsce przez 7 lat z rzędu. Aerodynamiczny design zmniejszający zużycie paliwa do 7,3 litra na 100 km. Ponad 1 000 000 opcji zabudowy oraz system Open Air Link z wbudowanymi usługami Google. Renault Master. Dostępny z zyskiem do 43 tysięcy złotych netto w leasingu niska rata. Sprawdź również leasing od 101%. Dostępny także w wersji elektrycznej i tech. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
2: Dzień dobry! Ale upał! Poproszę elektrolity dla dziecka, te oryginalne.
13: Pewnie plusz?
14: Tak, chcę plusz!
2: Już kupuję! To najlepszy wybór?
13: Na 100%!
20: Dzień dobry, poproszę elektrolity sport, te oryginalne.
21: Plus.
20: O tak, to te z palatynozą, idealną dla sportowców.
21: Na 100%.
20: Dziękuję.
21: Na zdrowie.
22: Oryginalny plus elektrolity, suplement diety od firmy Polski Lek. Więcej na plus.pl.
23: Po reklamie.
24: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: teraz to jest znakomita piosenka Yearbooks, Graceland w Radiu Z. A ja mam takie pytanie, czy mają Państwo ochotę na prawdziwą przygodę? No to zróbcie to z Radiem Z na Dolnym Śląsku. Do wygrania jest weekend dla dwóch osób w malowniczej Kotlinie Kłodzkiej. W programie m.in. kopalnia złota, przejazd kolejką, spływ łodzią pod ziemią, a nawet nocleg w hotelu mieszczącym się na terenie historycznej twierdzy. Żeby wziąć udział w naszej zabawie, wejdźcie na radioz.pl i odpowiedzcie na pytanie, dlaczego to właśnie Wy powinniście wygrać tę przygodę. Od jutra zaczynamy dzwonić do autorów najciekawszych odpowiedzi. Życzę powodzenia. Oj, sam bym pojechał. Za chwilę Igo Bruce w Radiu Z.
1: Radio Z i już. Reklama. Ale duża.
2: O, wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
1: To co? To do Media Expert.
3: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Bosch Flexogen 2. Idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 799 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej.
4: To spotkanie zapowiada się bardzo ciekawie.
5: Na kanapie komplet.
4: Miski wypełnione po brzegi.
5: Prażynki przy snacki o smaku bekonu oraz bekonu i syropu klonowego.
4: Czekamy na pierwszy gwizdek.
5: Przy snacki. Zawsze przy meczu.
6: Kaufland jest już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy polskie ziemniaki wczesne złote 49 zł za kilogram. A pod udzie lub udo z kurczaka z lady lub w opakowaniu XXL 6,49 za kilogram. 4 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: Ale jesteś zadowolony.
8: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
7: Aha.
8: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
7: Wow.
8: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
7: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
9: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
3: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach.
10: Hej, sorry za spóźnienie. Wpadłam do apteki po coś ekstra. Kupiłam żurawid w opakowaniu promocyjnym.
11: Co kupiłaś?
10: Suplement z diety żurawid w opakowaniu promocyjnym. Zobacz, aż 100 kapsułek. 60 plus 40 gratis. Stosuję żurawid regularnie. Żurawid to wysoko skoncentrowany ekstrakt z żurawiny. Polecam każdej kobiecie. Jak kapsułki z żurawiną, to tylko żurawid.
11: Aż 40 kapsułek żurawidu gratis to ponad miesiąc stosowania. Świetna ta promocja. To ja też pobiegnę do apteki.
10: Żurawid. Kobiety polecają kobietom.
12: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
13: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
12: A, no i merci.

taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.

0: Graj o miliony nagród. Do wygrania rowery elektryczne, bony wakacyjne i nagroda główna Audi A3.
1: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl.
0: Zgarnij nagrody. Borys Szyc.
2: Po reklamie.

0: Chciałam ciebie więcej. To Roxy White 2115 w Radiu Z. Za 5 minut będzie 15 i wiadomości.
1: Dzień dobry, bardzo lato. Poczuj klimat lata niezależnie od tego, czy jesteś w pracy, czy na urlopie. Od rana sprawimy, że poczujesz się jak na fali, na wakacyjnej fali Radia Z. Dzień dobry, bardzo lato. Codziennie od 6. W tym tygodniu zapraszają Kasia Wilk i Kamil Baleja. Tylko w Radiu Z.
2: Reklama.
3: Trwa mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Lodówka Beko 186 cm. Taniej o 500 zł. Teraz za 1999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2499. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Jak wyprzedaż, to w euro!
5: W naszym wieku bardzo ważne jest nawadnianie organizmu.
6: Dlatego stosujemy plusz elektrolity senior.
5: Bez cukru i glukozy.
6: Potas wspomaga utrzymanie prawidłowego ciśnienia krwi.
5: A różdżyk wspiera krążenie w kończynach dolnych.
6: Dokładnie. To takie ważne dla osób mających bardzo mało ruchu.
5: Dodaję tabletkę musującą do szklanki wody i nie martwię się o szybkie i wygodne nawodnienie.
6: Suplement diety plusz elektrolity senior to pełny zestaw elektrolitów specjalnie dla seniorów. Firma Polski Lek. Na zdrowie.
5: Dziękuję.
7: Słyszysz? To Hossoland otwiera bramy czterech niezwykłych krain. Rollercoastery, karuzele i emocje dla całej rodziny.
8: Kup bilety na hossoland.pl i wyrusz tam, gdzie zaczyna się zabawa.
9: Hossoland. Nieziemski park rozrywki.
10: Winery Bookings zaprasza. Suede, ikona brytyjskiego rocka i zespół, który na zawsze zmienił brzmienie lat 90. 23 lipca. Warszawa Progresja. Charyzma, chwytliwe melodie i koncert dla tych, którzy cenią ponadczasowe brzmienie z klasą.
11: Ale duża.
12: O, wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
11: To co?
12: To do Media Expert.
13: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1999 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
14: Wiesz, co kryje twoja lodówka i skąd pochodzi żywność, która trafia na twój stół?
15: Patrz na etykiety. Znak Produkt Polski to pewność krajowego pochodzenia i polskich surowców.
14: Kupuj świadomie. Kampania Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
16: Chwilę ich nie było. Ale tego lata minionki ruszają na podbój Hollywood, a świat staje na krawędzi.
17: Ale będzie zabawa, no chodźcie!
16: Minionki i straszyła. Od 1 lipca tylko w kinach. Poleca Radio Z.
18: Aby małżeńskiemu życiu dodać smaku, czasem warto zaprosić sąsiadów.
19: Join us.
18: Do stołu i nie tylko. Penelope Cruz, Seth Rogen, Edward Norton, Olivia Wilde w błyskotliwie pikantnej komedii. Niedaleko jest zjadalni do sypialni. Zaproszenie. W kinach.
20: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
21: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
22: Bo w Media Expert taniej masz.
23: Internet bez limitu przez pół roku. Wplej na kartę, nie licz gigabajtów. Wybierz co lubisz. Morze, góry, kemping, koncerty i dziel się z innymi najlepszymi wrażeniami. Kup Starter Play lub szybciej od ręki w aplikacji Play 24. Promocja dostępna z płatnym pakietem XXL. Bo w Play płacisz mniej.
24: Play.
25: Po reklamie.
0: Zbliżamy się do 15:00, jesteśmy w Polsce i słuchamy Radia Z. Czas na wiadomości, które przygotował i przedstawi Darek Klimczak.
26: W całej Francji trwają protesty po zabiciu na tle seksualnym 11-latki. Warszawa wykorzystuje wodę z basenów, oszczędza tym samym miliony litrów wody. W Gdańsku powstaje dron, który będzie ratować tonących.
0: Piętnasta.
26: Francuzi protestują dzisiaj przeciwko przemocy seksualnej wobec dzieci. W sumie kilkadziesiąt tysięcy ludzi wyszło na ulice ponad 100 miast, od Paryża po Toulouse i od Bordeaux po Dijon. Protestują po śmierci 11-letniej dziewczynki zabitej przez ojca i jej kolegi z klasy. Po zatrzymaniu mężczyzny okazało się, że w przeszłości był dwukrotnie oskarżany o gwałt na dzieciach, ale oba śledztwa utknęły w martwym punkcie. Francuskie władze już przeprosiły za, jak same przyznały, ogromną porażkę wymiaru sprawiedliwości. Wiele odwołanych pociągów, a niektóre opóźnione nawet o 400 minut. Tak wyglądała podróż wielu z nas jeszcze tydzień temu w upale sięgającym 40 stopni. Kolej nie chce powtórek takich dni, ale do tego potrzebne są zmiany, mówi Włodzimierz Kiełczyński, dyrektor Biura Bezpieczeństwa PKP PLK.
1: W szynie temperatura dochodziła do 65 stopni. Zostało wykrytych wiele nieprawidłowości w postaci nadmiernego opadania ciężarów naprężających. Po prostu nasza sieć nie jest przewidziana do tego typu upału. Będziemy się zastanawiać nad pewnymi zmianami.
26: W obawie o odkształcenie torów pociągi musiały ograniczyć prędkość, a to powodowało właśnie opóźnienia. To jeszcze w związku z upałami. Polscy naukowcy apelują o debatę w Sejmie o tym, jak ograniczyć przyczyny kryzysu klimatycznego. Listy do marszałka Włodzimierza Czarzastego podpisało ponad 80 osób. Według nich prawdopodobieństwo występowania takich fal upałów, jakie mieliśmy w ostatnim tygodniu czerwca, rośnie. Profesor Zbigniew Karaczun z SGGW w Warszawie.
2: Są takie szacunki m.in. dla Warszawy, które w zależności od scenariusza, które mówią o tym, że w Warszawie wzrośnie nawet 600% prawdopodobieństwo wystąpienia pięciodniowych fal upałów z temperaturami sięgającymi 43 stopnie w połowie tego wieku. Więc to jest ta skala, z którą się musimy mierzyć.
26: Naukowcy mówią o rosnących kosztach energii potrzebnej do chłodzenia budynków, pogarszających się warunkach życia w gęsto zabudowanych miastach, czy problemach z dostępem do wody oraz suszą na polach. 14 milionów litrów wody zaoszczędziła Warszawa dzięki akcji wodnego recyklingu. W czasie wakacji pojazdy sprzątające wypompowują wodę z basenów, które muszą być opróżniane na przerwy techniczne. Następnie nocami czyszczą ulice i torowiska tramwajowe, mówi w rozmowie z reporterem Piotrem Gawrońskim Magdalena Niedziałek z Zarządu Oczyszczania Miasta.
3: Ta akcja zawsze się dzieje w wakacje, bo właśnie wtedy są te przerwy technologiczne na basenach. Porządki zawsze odbywają się nocami. Te pojazdy są bardzo duże i poruszają się dosyć wolno.
4: Czy da się w ogóle policzyć, ile zostanie metrów wyczyszczone?
3: Działały na 1300 km warszawskich ulic. To jest taki zakres, który czyścimy przynajmniej raz w tygodniu.
26: W tegorocznej edycji akcji bierze udział 16 ośrodków sportowych. Może i będzie nazywać się Urwis, ale za zadanie będzie miał pomagać, a nie przeszkadzać. Na Politechnice Gdańskiej studenci budują wodnego drona, który ma służyć ratownikom. Autonomiczna łódź będzie w stanie błyskawicznie dotrzeć do tonącej osoby, dostarczając jej przyrządy, dzięki którym utrzyma się na wodzie. Jak mówi Radiu Z, Łukasz Gede Niewiadomski z zespołu twórców Urwisa, jest kilka pomysłów na to, jak na co dzień dron ma działać.
19: Pierwszy scenariusz jest taki, że mielibyśmy dok pływający na wodzie i po prostu będziemy w stanie wypuścić tego Urwisa już z wody. Dzięki temu ograniczymy czas dopłynięcia do poszkodowanego. Również myśleliśmy o tym, żeby Urwis patrolował przestrzenie, w których ratownicy nie są w stanie przebywać. Na przykład Zatoka Płucka, która jest po prostu płytka.
26: Lada dzień Urwisa czeka pierwsze wodowanie. Interesują się nim ratownicy z Mazur.
24: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
25: Sponsorem programu jest producent sprayu Tribactic oraz maści Tribiotic stosowanych przy zakażeniach bakteryjnych skóry.
27: Jutro odpoczywamy od upałów. Temperatury, proszę bardzo, od 19 stopni w Trójmieście i Olsztynie, przez 20 w Zielonej Górze, 21 w Łodzi i Kielcach, do 22 w Warszawie i na Lubelszczyźnie. Tam będzie najcieplej, popadać może delikatnie na południu, w okolicach Szczecina, ale to nie będą jakieś burze. Jutro po prostu oddychamy, proszę Państwa, i nie narzekamy, bo taka pogoda też jest nam potrzebna.
25: Sponsorem programu był producent sprayu Tribactic oraz maści Tribiotic stosowanych przy zakażeniach bakteryjnych skóry.
28: Sponsorem programu jest firma Bros, producent preparatów Amaris do stosowania po ukąszeniach owadów. www.bros.pl.
27: 4 minuty po 15. Michał Korościel, kłaniam się. Bardzo się cieszę, że pierwszą niedzielę lipca spędzimy razem, przynajmniej popołudnie. Sandra będzie śpiewała o tym, że nigdy nie będzie Marią Magdaleną. I'll never be Maria Magdalena. Za chwilę będzie Sibul, a później wielki klasyk od pana Roya Orbisona. No dobre granie, tak w dużym skrócie.

0: Sponsorem programu była firma Bros, producent preparatów na komary i kleszcze. Bros.pl. Reklama.
1: Znowu muszę się zająć windykacją.
2: To coś z indykiem?
1: Nie wiesz, co to jest windykacja? Przecież masz firmę.
2: No co ty? Jasne, że wiem. Tylko korzystam z nowej oferty BIG dla firm i mogę zapomnieć o windykacji.
3: Z bezpieczną fakturą BIG masz narzędzia, by mobilizować klientów do płacenia na czas. W imieniu twojej firmy BIG będzie przypominać twoim klientom o niezapłaconych fakturach. Zapomnij o windykacji. Zapamiętaj. BIG.pl.
4: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
5: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
6: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie. A co?
7: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
6: Potrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
7: Bo zależy mi na sobie.
6: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
8: Wiesz, co kryje twoja lodówka i skąd pochodzi żywność, która trafia na twój stół?
9: Patrz na etykiety. Znak Produkt Polski to pewność krajowego pochodzenia i polskich surowców.
8: Kupuj świadomie. Kampania Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
10: Wyjazd w sobotę. Spakowaliśmy wszystko?
11: Została nam już tylko apteczka.
10: A mamy coś na ból ucha? Ból ucha może błyskawicznie popsuć wakacje.
11: No tak, ból ucha w samolocie, od klimatyzacji, od kąpieli w wodzie.
10: Koniecznie spakujmy krople do uszu Lix. Lix działa dwutorowo. Glicerol zmniejsza obrzęk, a lidokaina błyskawicznie łagodzi ból ucha. W 2 minuty.
12: A czy Lix sprawdzi się u dzieci?
10: Tak, krople Lix można stosować już od 6 miesiąca życia.
12: No to jesteśmy gotowi na wakacje.
13: Adamet, z pasji do rozwoju.
14: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
15: Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha, objawiających się m.in. bólem. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergopharm SPZO SPK. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma SA.
16: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
17: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z pomocą multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
16: A, no i merci bardzo.
18: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
19: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj! Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej! Tylko z Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
20: Poproszę oryginalnego plusza.
21: Którego?
20: Tego dla kobiet. Jest bez cukru?
21: Oczywiście.
20: Dziękuję.
22: Poproszę oryginalnego plusza.
21: Którego?
22: Żeńszeń. No wie pani, na moją witalność.
21: Oczywiście.
22: Dziękuję.
21: Poproszę...
23: Oryginalnego plusza?
21: Tak.
23: Multivitaminę, te na 100%. Bez dodatku cukru.
21: Oczywiście.
23: Dziękuję.
24: Tylko oryginalny plusz. Suplement diety od firmy Polski Lek. Suplementacja plus nawodnienie. Więcej na www.plusz.pl.
25: Hej, zwrotomocni!
26: Zwracamy się do was. Butelka plastikowa,
27: szklana
26: i puszka. Odnieście nas do sklepu lub automatu.
28: Zrobią z nas nowe opakowania.
29: Nie potrzebujecie paragonu, żeby nas zwrócić.
26: Zwrotomocni! Odbierajcie kaucję, dbajcie o środowisko. Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
30: Po reklamie.

0: Reklama.
1: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl. Volkswagen.
2: Wiesz, co kryje twoja lodówka i skąd pochodzi żywność, która trafia na twój stół?
3: Patrz na etykiety. Znak Produkt Polski to pewność krajowego pochodzenia i polskich surowców.
2: Kupuj świadomie. Kampania Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
4: Hej, lubisz przygody? Co powiesz na wspaniały weekend na Dolnym Śląsku? Zrób to z Radiem Z. Weź udział w naszym konkursie i wygraj wyjątkowy pobyt w Kotlinie Kłodzkiej dla ciebie i bliskiej ci osoby. Czekają na was zamki, twierdze, jaskinie i niepowtarzalny spływ Nysą Kłodzką. Wejdź na radioz.pl i zgłoś się już dziś. Zrób to z Radiem Z na Dolnym Śląsku. Partnerami akcji są Dolny Śląsk i Turystyczna Trzynastka. Dolny Śląsk. Atrakcyjny na lato, atrakcyjny na lata.
5: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
6: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył? No?
5: Panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
6: Wygodnie i za darmo.
5: No.
7: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
8: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
9: Małe zmiany, wielka różnica. W Bodzio wybrane meble i akcesoria nawet do 40% taniej. Zapraszamy do salonów lub na bodzio.pl.
10: Ale jesteś zadowolony.
11: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
10: Aha.
11: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
10: Wow.
11: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
10: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
12: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
13: Zaczęło się. Wypadają ci włosy. Robią się zakola. Wygląda to coraz gorzej. Nie szukaj biletów do Turcji. Mam coś nowego. Prosto z apteki. Kerafor

0: cynk, biotynę i skrzyp dla wzmocnienia i wzrostu włosów. Badania pokazują wyraźnie, że po Kerafortin włosów jest więcej o 19%. Wyobrażasz sobie? 19% więcej włosów. Sam widzisz. Kerafortin. Fundament mocnych włosów. Aflofarm.
1: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
2: Widzisz lusterko na przedniej szybie? Często za nim znajdują się kamery, które dbają o twoje bezpieczeństwo. W Autoglas kalibrujemy systemy, które pomagają widzieć to, czego ty nie zauważasz. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
1: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Tarnów. Miasto magicznych maszkaronów i renesansowych cudów architektury. Inspirujący pasaż odkryć. Tramwaj z przeszłości, na który zawsze zdążysz. I tajemnicza liczba 72. Tarnów. Do zobaczenia i odkrycia.
5: Po reklamie.

Za smarki z markiem, no bo młoda foka musiała mi się kiedyś znudzić w końcu. Tęsknię za poprzednim logo Reeboka. Nowe wygląda jak dla crossfitowców. Tęsknię też za ligą plus

Call of Duty. Tęsknię za quattro formaggi z diavolo. Sentymenty mnie nigdy nie opuszczą. Rozlewałem wtedy sosy jak Polok i słuchałem bitów z kręgową perkusją.

0: Tego lata Radio Z zamienia Polskę w planszę pełną niespodzianek. Hubert Radzikowski i Bilbun Arjun Batar ruszają w trasę, by odkrywać miejsca, które naprawdę warto zobaczyć.
1: Odhaczymy wszystkie najważniejsze wakacyjne punkty.
2: Nie możecie trafić lepiej.
0: To wakacyjne bingo Radia Z. Każda lokalizacja to nowa historia, nowa energia i kolejny powód, żeby spakować się i ruszyć przed siebie. Słuchaj Radia Z i bądź z nami w drodze. Radio Z. Muzyka numer jeden.
3: Reklama.
4: To była zwykła, spokojna noc, aż do momentu, gdy stanąłem przed nim. Tłusty i podejrzany, trudny do sklasyfikowania. Karton po pizzy. Do żółtego? Wykluczone. Do niebieskiego? Za tłusty. Do zmieszanych? Możliwe, ale może to podpucha. Masz wątpliwości? Wejdź na gdzietowyrzucić.pl i sprawdź, jak prawidłowo segregować odpady. Zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
5: Ale duża.
6: O, wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
5: To co?
6: To do Media Expert.
7: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres Siemens. Pyszna mleczna kawa za jednym dotknięciem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej.
8: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
9: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
10: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
11: Winery Bookings zaprasza. Morrissey. Legenda brytyjskiej muzyki i niezapomniany głos The Smiths. 9 lipca. Letnia scena progresji w Warszawie. Autor wielu ponadczasowych klasyków. Powraca do Polski z nowym albumem Make Up Is A Lie.
12: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
13: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
12: Od poniedziałku do środy masło ekstra łaciate 2,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra. 6 na osobę. A woda źródlana Żywiec Zdrój 8,94 za 6 1,5 litrowych butelek. Kaufland.
14: W naszym wieku bardzo ważne jest nawadnianie organizmu.
15: Dlatego stosujemy Plus Elektrolity Senior.
14: Bez cukru i glukozy.
15: Potas wspomaga utrzymanie prawidłowego ciśnienia krwi.
14: A różdżyk wspiera krążenie w kończynach dolnych.
15: Dokładnie. To takie ważne dla osób mających bardzo mało ruchu.
14: Dodaję tabletkę musującą do szklanki wody i nie martwię się o szybkie i wygodne nawodnienie.
15: Suplement diety Plus Elektrolity Senior to pełny zestaw elektrolitów specjalnie dla seniorów. Firma Polski Lek. Na zdrowie.
14: Dziękuję.
16: Marian, a po całym tygodniu pracy?
17: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
7: Do poniedziałku weekend kodów rabatowych w Media Expert.
18: Roman, skąd ty takie auto wytrzasnąłeś? Przecież jeszcze rok temu jeździłeś takim gruzem.
19: Stać mnie, to sobie sprawiłem. Pomyślałem, że młodych do ślubu trzeba godnie zawieść.
18: Tak, ciebie stać.
19: No jak? Z bankiem wygrałem. Kredyt frankowy unieważniony. Votum Consumer Care prześwietliło umowę, przekazało sprawę ekspertom. Sąd potwierdził, że były w niej błędy i bank musiał oddać wszystko, co napłaciłem. Starczyło na auto, jeszcze na porządny remont zostanie.
18: Dasz mi do nich numer? Tak wiesz, na wszelki wypadek.
20: Masz kredyt w euro, frankach lub dolarach? Aktywny lub spłacony? Sprawdź, czy możesz dochodzić swoich roszczeń wobec banku. Każda sprawa wymaga indywidualnej analizy. Sprawdź na votum-cc.pl. Reklama jest sponsorowana przez Votum Consumer Care, spółka z siedzibą we Wrocławiu.
21: Zapach grilla unoszący się w powietrzu. Pierwszy gryz przekąski gdzieś na trasie. Przysmaki w rytmie letnich przebojów. Lato to czas pysznego grillowania i dobrej muzyki. Napisz w poście konkursowym na Facebooku Radia Z, jaki smak mają twoje wakacje. I wygraj 500 zł oraz zestaw produktów od JBB Bałdyga i Skolima. A jeśli chcesz poczuć smak tego lata na żywo, już 8 lipca dołącz do nas na wielkim grillu u Skolima i JBB Bałdyga w Międzyzdrojach.
22: Po reklamie.
23: Niedziela, 5 lipca, tu Radio Z. Czas na popołudniowe wiadomości, które ma dla nas Darek Klimczak.
0: Kosiniak-Kamysz zapowiada odtajnienie donacji sprzętu z Polski do Ukrainy. Szef MSZ-u ostrzega, że Polska stała się głównym celem rosyjskiej wojny hybrydowej. Wielkie korki na A1, od teraz co godzina w Radiu Z wiadomości z dróg dla kierowców.
23: 16.
0: Polska odtajni listę sprzętu, jaki w ciągu ostatnich 4 lat przekazała Ukrainie. Po konsultacji z premierem zleciłem odtajnienie wszystkich donacji dla Ukrainy w latach 2022-2026, napisał na platformie X Władysław Kosiniak-Kamysz. Minister Obrony Narodowej dalej pisze, że proces donacji sprzętu rozpoczął rząd PiSu. O każdej darowiźnie informowany jest także prezydent. Marcin Przydacz z Kancelarii Prezydenta Nawrockiego mówił dzisiaj w Polsat News, że przekazanie przez Polskę Ukrainie pocisków Patriot jest bardzo prawdopodobne. Zapewniał, że Biuro Polityki Międzynarodowej do niedawna, jak powiedział, nie dysponowało tą informacją. Putina do rozmów pokojowych skłoni tylko militarna porażka Rosji, tak uważa Radosław Sikorski. W rozmowie z wychodzącym w Belgii dziennikiem De Morgan szef naszej dyplomacji mówił, że Władimir Putin z jakiegoś powodu nie chce pokoju. Według Sikorskiego reformy w Rosji następowały po przegranych wojnach. Tak było po konflikcie z Japonią na początku XX wieku, czy po wojnie w Afganistanie. Zdaniem Sikorskiego Polska jest głównym celem rosyjskiej wojny hybrydowej. To podpalenia, cyberataki, czy też niszczenie infrastruktury kolejowej. Poznański Urząd Miasta wprowadził nowe, ostrzejsze zasady bezpieczeństwa. Szczegóły zna nasz reporter Adam Kaźmierczak. Adamie, co się zmieni od najbliższej sesji Rady Miasta?
1: Pojawi się więcej strażników, którzy będą pilnowali porządku podczas sesji, a także i tu nowość, sprawdzali osoby wchodzące do sali, mówi Radosław Weber ze Straży Miejskiej.
2: Będzie weryfikacja gości, którzy chcą wejść, mediów, tak żebyśmy wiedzieli, kto dokładnie przebywa na sali. Jeśli ktoś będzie miał jakiś większy bagaż lub właśnie jakieś przedmioty, które nie do końca będziemy wiedzieli, do czego chce użyć, będzie mógł zostawić w depozycie.
1: Po przejściu kontroli mieszkańcy zajmą miejsca w oddzielonym od reszty uczestników sektorze dla publiczności, skąd będą teraz zabierać głos w dyskusji. Poznań, Adam Kaźmierczak, Radio Z.
0: Zmiany zostały wprowadzone po tym, jak w połowie ubiegłego miesiąca prezydent Jacek Jaśkowiak został obrzucony tortem przez anarchistów. W ostatnich dniach więcej osób ginie w wodzie niż w wypadkach drogowych, alarmuje WOPR. Od początku czerwca w Polsce utonęły 73 osoby. Najczęściej do tragedii dochodzi w miejscach niestrzeżonych i zabronionych, mówi prezes WOPR-u Paweł Błasiak.
22: Utonąć można na 2 metrach i na 150 tak samo. Na wodach otwartych, jak pływamy, to tam na dole może nie być tego twardego, co na basenie, że się odbijemy, albo pasa, albo drabinki, czego się można złapać. Jeżeli chcemy pływać na wodach otwartych, róbmy to po prostu z głową.
0: WOPR-owcy apelują, aby nad wodą zawsze pilnować dzieci, to nie jest zadanie ratowników. Wakacje to czas żniw dla oszustów wykorzystujących osoby szukające pracy za granicą. Za atrakcyjnymi ofertami z wysokimi wynagrodzeniami często stoją siatki handlarzy ludzi. Zmuszają do niewolniczej pracy, zastraszają, zabierają dokumenty. Dlatego warto pamiętać o kilku zasadach, mówi Radio Z Adam Dębiński z łódzkiej policji.
24: Zawsze sprawdzaj firmę, w której planujesz się zatrudnić. Upewnij się, że to legalny pracodawca. Możesz to zrobić w polskich i zagranicznych rejestrach. Nie wyjeżdżaj bez podpisanej umowy. Pamiętaj, że dokument powinien być w języku, który rozumiesz. Nie podpisuj niczego, czego w pełni nie rozumiesz. Na miejscu, bez konsultacji.
0: Warto też pamiętać, że praca przymusowa może dotyczyć każdego, osoby młode czy starsze. Płeć również nie ma znaczenia. Na Mundialu coraz więcej wiadomo. Zapraszam na magazyn mundialowy Radia Z od Krzysztofa Wilanowskiego.
25: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
26: W 1/8 finału jak na razie bez niespodzianek. Faworyci nie zawiedli. Francja i Maroko są już w gronie 8 najlepszych drużyn turnieju. Le Bleu trochę musieli pomęczyć się w starciu z agresywnie grającym Paragwajem, ale w końcu dopięli swego. Do siatki z rzutu karnego trafił Kylian Mbappé i Francuzi wygrali 1-0. Bardziej okazałe zwycięstwo odniosło Maroko, bo aż 3-0 pokonało jednego z gospodarzy turnieju, Kanadę. Taka wygrana rozbudziła apetyty w kraju Lwów Atlasu. Mówi się tam o jednym z najzdolniejszych pokoleń w historii. Kontynuujemy naszą walkę o mistrzostwo, napisał dziennik Le Matin. Kibice w Polsce też mają swoich faworytów. Kogo typują do wygranej w Mistrzostwach Świata?
27: Zdecydowanie Francję. Wyglądają jak drużyna, która jest nie do pokonania. Mają taką pakę z przodu, że naprawdę strach myśleć, co oni jeszcze zrobią na tym medalu.
28: Nie wiem, kto wygra, ale trzymam kciuki za Portugalię najbardziej.
29: W moim odczuciu chyba to będzie Argentyna.
30: Hiszpania wygra Mistrzostwa Świata.
26: Mówili nam fani futbolu w Warszawie. Mundial oczywiście nie zwalnia. Dzisiaj kolejne mecze o 22:00. Norwegia zmierzy się z Brazylią, a o 2:00 Meksyk zagra z Anglią.
25: Sponsorem programu jest Karbazar. Ogólnopolska platforma skupu aut. Karbazar.pl.
3: Sponsorem programu jest firma ZTE, producent routerów mobilnych 5G. www.zteshop.pl.
0: Teraz kierowcy, zróbcie głośniej, będzie jeszcze o problemach na drogach. 10-kilometrowe zatory w obie strony na A1 w Kujawsko-Pomorskiem. Na wysokości węzła w Arlubie jest remont jezdni. W kierunku Gdańska ruch jest jednym pasem, w stronę Łodzi dwoma. Także na A1, ale już bliżej Gdańska, zaczyna się korkować za węzłem w Stanisławie. Osobówka najechała tam na barierki. Ruch w stronę Gdańska jest tylko jednym pasem. Niewielkie korki w obie strony na DK51 w Warmińsko-Mazurskiem. We wsi Łukwałt na odcinku Olsztyn-Dobre Miasto zderzyły się dwie osobówki, jest tam wahadło. A jeśli widzicie utrudnienia na swojej drodze, to dzwońcie.
25: Czerwony telefon Radia Z. 321-321-100.
0: Słyszymy się za godzinę.
25: Sponsorem programu był Carbazar. Ogólnopolska platforma skupu aut. Carbazar.pl.
3: Sponsorem programu była firma ZTE, producent routerów mobilnych 5G. www.zteshop.pl.
4: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
23: A jutro będzie odpoczynek od lata, tak to nazwijmy. Popada deszcz na południu, na Podkarpaciu i w Małopolsce. Może też popadać na zachodnim Pomorzu. Temperatury, no takie blisko 20. Trochę poniżej, trochę powyżej. Na przykład w Trójmieście trochę poniżej, bo 19. Na Podkarpaciu trochę powyżej, bo 22. Generalnie oddech.
4: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
25: Sponsorem audycji jest AB Klima. Wyłączny dystrybutor klimatyzatorów i pomp ciepła marki Hyundai. www.abklima.pl

0: Sponsorem audycji była AB Klima. Wyłączny dystrybutor klimatyzatorów i rekuperatorów marki Hyundai. www.abklima.pl.
1: Reklama.
2: Słyszysz? To Hostoland otwiera bramy czterech niezwykłych krain. Rollercoastery, karuzele i emocje dla całej rodziny.
3: Kup bilety na hostoland.pl i wyrusz tam, gdzie zaczyna się zabawa. Hostoland. Nieziemski park rozrywki.
4: Wiesz, co kryje twoja lodówka i skąd pochodzi żywność, która trafia na twój stół?
5: Patrz na etykiety. Znak Produkt Polski to pewność krajowego pochodzenia i polskich surowców.
4: Kupuj świadomie. Kampania Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
6: Bo w Media Ekspert taniej masz. O tak, taniej masz.
7: Wielka wyprzedaż w Media Ekspert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Grafit. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1299 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem taniej o 300 zł.
6: Bo w Media Ekspert taniej masz.
8: Buongiorno! Słońce, zapach włoskiej przygody i ten smak prawdziwego salami. Weź udział w konkursie Starciński Salami Snack. Kup salami snack lub chorizo snack tarciński. Wejdź na stronę konkursową tarcińskikonkurs.pl i wykonaj proste zadanie. Kultowe włoski skuter i bony na wycieczki do Włoch już na ciebie czekają. A ponadto codziennie wiele innych nagród. Poczuj smak Włoch Starciński Salami Snack. Ciao!
9: Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Me tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Me i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr. Audi Revolut F1 Team. Rekomenduje paliwa BP z technologią Active.
10: Wielka wyprzedaż w Media Ekspert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach.
6: Bo w Media Ekspert taniej masz.
11: Mamo, chcę pić.
12: Dzień dobry.
11: Chcę pić.
12: Ale upał. Poproszę elektrolity dla dziecka, te oryginalne.
13: Pewnie plusz.
11: Tak, chcę plusz.
12: Już kupuję. To najlepszy wybór.
13: Na 100%.
14: Dzień dobry, poproszę elektrolity sport, te oryginalne.
13: Plusz.
14: O tak, to te z palatynozą, idealną dla sportowców.
13: Na 100%.
14: Dziękuję.
13: Na zdrowie.
15: Oryginalny plusz elektrolity, suplement diety od firmy Polski Lek. Więcej na plusz.pl.
16: Psi alert, przyjaciele! Z okazji Dnia Psa rabaty aż do 50% na karmy dla psów w sklepie dolinanoteci.pl. Świętujemy mordeczki! Po zapasy w sensacyjnych cenach zapraszamy na dolinanoteci.pl. Życzymy pełnych misek.
17: Ale duża.
18: O wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
17: To co?
18: To do Media Ekspert.
7: Wielka wyprzedaż w Media Ekspert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens EQ 6 Plus. Pyszna mleczna kawa za jednym dotknięciem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2999 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
19: ING, to twój asystent, który odpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
20: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji mobilni. Zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
21: Po reklamie.
22: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: Reklama.
1: Trwa mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Telewizor Hisense 55 cali, taniej o 300 zł. Teraz za 2599 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2899. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym, tylko 52 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo. Małe zmiany, wielka różnica. W Bodzio wybrane meble i akcesoria nawet do 40% taniej. Zapraszamy do salonów lub na bodzio.pl.
3: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
4: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z pomocą multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
3: A, no i merci bardzo.
5: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: Velobank to królestwo nowoczesności i wygody, w którym doskonale służy Ci aplikacja z wirtualną asystentką Velą. Zdejmie Ci z głowy wszystko poza koroną. To co? Pozwolisz traktować się po królewsku przez najbardziej innowacyjny bank? Velobank zdobył tytuł najbardziej innowacyjnego banku w konkursie liderów świata finansów w kwietniu 2026 roku, organizowanym przez MMC Polska SA. Wyniki konkursu dostępne na stronie bankowościubezpieczenia.pl/konkurs.
7: Citroen zaprasza na Dni Profesjonalistów od 6 do 18 lipca. W tych dniach złóż zamówienie na auto dostawcze dostępne od ręki i skorzystaj ze specjalnej oferty. Citroen C3 Van, Berlingo Van, Jumpy i Jumper z rocznym pakietem ubezpieczeń OC i AC za złotówkę oraz pierwszym przeglądem w cenie auta. Powtarzam, Dni Profesjonalistów 6-18 lipca. Szczegóły u dealerów i na citroen.pl.
8: Citroen. Jest taki moment, kiedy lato naprawdę się zaczyna. Gdy czujesz, jestem piękna, jestem gotowa.
9: Stroje kąpielowe Gatta. Na każdą sylwetkę, na każdy rozmiar.
8: Gatta. To od niej zaczyna się lato.
10: Psi alert, przyjaciele! Z okazji Dnia Psa rabaty aż do 50% na karmy dla psów w sklepie dolinanoteci.pl. Świętujemy mordeczki! Po zapasy w sensacyjnych cenach zapraszamy na dolinanoteci.pl. Życzymy pełnych misek.
11: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
12: Widzisz lusterko na przedniej szybie? Często za nim znajdują się kamery, które dbają o twoje bezpieczeństwo. W Autoglas kalibrujemy systemy, które pomagają widzieć to, czego ty nie zauważasz. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
11: Autoglas.

0: W Radiu Z jesteśmy blisko ludzi i wydarzeń, dlatego przez całą dobę nasi dziennikarze, reporterzy i korespondenci mają dla Ciebie najnowsze, najważniejsze i zawsze sprawdzone wiadomości.
1: To, co się dzisiaj dzieje na rzece, nas kompletnie przeraża. No martwe ryby tylko, nie?
2: Rozumiem, że to trzeba remontować. No szkoda, że w taki sposób to się odbywa.
1: To, czy my przetrwamy, to jest dla nas być albo nie być.
0: Najnowsze, najważniejsze, obiektywne wiadomości Radia Z.
3: Przemek Taranek, Radio Z.
4: Maciej Bąk, Radio Z.
5: Michał Wieliński, Radio Z.
0: Słuchaj już za chwilę.
6: Reklama. Do nas, pracowników Agaty, napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
7: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
8: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
9: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
10: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
11: Winery Bookings zaprasza. Suede, ikona brytyjskiego rocka i zespół, który na zawsze zmienił brzmienie lat 90. 23 lipca. Warszawa Progresja. Charyzma, chwytliwe melodie i koncert dla tych, którzy cenią ponadczasowe brzmienie z klasą.
12: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
13: Tu Beata z Autoglas. Uszkodzona szyba samochodowa? Jeśli posiadasz odpowiednie ubezpieczenie, zgłoś szkodę bezpośrednio do nas i poproś o bezgotówkową obsługę, a my zajmiemy się wszystkimi formalnościami. Dzwoń pod 801 181 181 lub skontaktuj się przez autoglas.pl.
14: Wiesz, co kryje Twoja lodówka i skąd pochodzi żywność, która trafia na Twój stół?
15: Patrz na etykiety. Znak Produkt Polski to pewność krajowego pochodzenia i polskich surowców.
14: Kupuj świadomie. Kampania Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
16: Cześć, o której będziesz w Poznaniu?
17: Ruszyłem godzinę temu, ale są straszne korki.
16: To ty nie jedziesz pociągiem?
17: No nie.
16: Paliwo drogie i wzrosły opłaty na dwójce.
17: Coś tam słyszałem.
16: Warto sprawdzić, bo pociągiem pojedziesz dużo taniej.
17: Naprawdę?
16: No tak, i książkę poczytasz, i maila wyślesz.
17: Ale autem to chyba szybciej.
16: Wcale nie. Z Warszawy do Poznania pociągiem dojedziesz w niecałe 2,5 godziny.
17: Przekonałaś mnie.
16: Przekonaj się, że koleją się opłaca. Wybierz pociąg. Bilety kupisz w Koleo.
18: Każde tankowanie może opłacać się jeszcze bardziej. Z aplikacją Circle K Extra możesz otrzymać nawet do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Co tydzień czeka na Ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
19: Bo w Media Ekspert taniej masz. O tak, taniej masz.
20: Wielka wyprzedaż w Media Ekspert. Na przykład Smart TV LG AI, aż 75 cali, QNET. Intensywne kolory, najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4699 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
19: Bo w Media Ekspert.
21: Poproszę oryginalnego plusza.
22: Którego?
21: Tego dla kobiet. Jest bez cukru?
22: Oczywiście.
21: Dziękuję.
23: Poproszę oryginalnego plusza.
22: Którego?
23: Żeńszeń. No wie pani, na moją witalność.
22: Oczywiście.
23: Dziękuję.
22: Poproszę
21: oryginalnego plusza.
22: Tak, multivitaminę, te na 100%, bez dodatku cukru.
21: Oczywiście,
22: dziękuję.
23: Tylko oryginalny plusz. Suplement diety od firmy Polski Lek. Suplementacja plus nawodnienie. Więcej na www.plusz.pl.
24: Nawet najlepszy zawodnik nie wygra meczu w pojedynkę. Liczy się cały skład. Weekend. Okna, drzwi, bramy.
25: Tarnów. Miasto magicznych maszkaronów i renesansowych cudów architektury. Inspirujący pasaż odkryć. Tramwaj z przeszłości, na który zawsze zdążysz. I tajemnicza liczba 72. Tarnów. Do zobaczenia i odkrycia.
26: Po reklamie.
27: Już prawie 17. Będziemy teraz sprawdzać, co dzieje się w kraju i na świecie. Na wiadomości Radia Z zaprasza Darek Klimczak.
28: Zagadkowa śmierć kobiety pod Kielcami. Policja odnalazła jej męża. Z cmentarza Rakowickiego w Krakowie ktoś skradł rzeźbę ukraińskiego poety. Niecałe 4 tygodnie przed rocznicą wybuchu Powstania Warszawskiego odchodzi kolejna jego bojowniczka.
27: 17.
28: Po prawie dwóch dniach poszukiwań policja zatrzymała męża kobiety znalezionej martwej w domu. Jak wiecie z Radia Z, to wydarzenia z Borkowa pod Kielcami. 65-letni mężczyzna może mieć związek ze śmiercią żony. O najnowszych ustaleniach w tej sprawie reporter Radia Z Michał Dzieniński.
0: Mężczyzna został zatrzymany na obrzeżach Kielc w mocno zalesionym terenie. Na razie trafił do szpitala. Nie został przesłuchany. Nie pozwalał na to jego stan zdrowia, mówi Radiu Z Małgorzata Perkowska-Kiepas ze świętokrzyskiej policji.
1: Mężczyzna był zaskoczony widokiem policjantów. Był wymęczony ukrywaniem się od piątku, stąd karetka pogotowia na miejscu zdarzenia.
0: Mąż kobiety był prawdopodobnie ostatnią osobą, która miała kontakt z 64-latką.
28: Więcej o całej sprawie może powiedzieć sekcja zwłok kobiety. Będzie lada dzień. Policja z Krakowa bada sprawę kradzieży z grobu ukraińskiego pisarza Bohdana Łebkiego przedstawiającej go płaskorzeźby. To po wpisie rzecznika ukraińskiego MSZ-u, który poinformował o kradzieży na cmentarzu rakowickim. Doszło do niej ostatniej nocy. Policjanci zwracają uwagę, że takie kradzieże na cmentarzu rakowickim zdarzają się całkiem często. Proszą, by nie stawiać wniosków o motywach sprawcy. Bohdan Łebki był ukraińskim poetą, profesorem UJ-u przed II wojną światową. W Poznaniu jeszcze przez tydzień trwa Animator. To największy w Polsce festiwal filmów animowanych. W tym roku można obejrzeć ponad 300 produkcji z całego świata. Spotkać także twórców. Jest m.in. laureat tegorocznego Oscara, polsko-kanadyjski reżyser Maciej Szerbowski. Reporter Radia Z Adam Kaźmierczak rozmawiał zaś z uczestnikami Animatora.
2: Nie ma takiej osoby, która by nie lubiła filmów animowanych.
27: No to też jest chyba gatunek, który właśnie łączy pokolenia, prawda?
2: Tak, jak najbardziej.
27: No i się nie starzeje.
3: Pracujemy w studiu animacji, więc jesteśmy tutaj troszkę też zawodowo.
27: I na co liczycie w związku z tym festiwalem?
3: Inspiracje, zobaczyć, co się dzieje w ogóle w świecie animacji.
27: Chcemy zobaczyć jedną dobrą animację z 8.
4: Byłam kilka razy, mi się podobało, więc wracamy.
28: Poznański festiwal rekomenduje także filmy animowane do Oscarów. Nie żyje kolejna uczestniczka Powstania Warszawskiego. W wieku 105 lat odeszła pułkownik Urszula Tauer, pseudonim Ala, poinformowało dzisiaj Muzeum Powstania. Urszula Tauer w czasie wojny działała jako kurierka i łączniczka, dobrze znała niemiecki, jeździła więc z listami także do Berlina. 82. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego 1 sierpnia. W tym roku walkę powstańców upamiętni album muzyczny Błażeja Króla. Na płycie Łączy nas historia spotyka się ze współczesnością, mówi w rozmowie z reporterem Radia Z Krzysztofem Grządzielskim dyrektor muzeum Jan Ołdakowski.
5: Ten album jest taką artystyczną próbą opowiedzenia o tym, co nas łączy, chociaż on pokazuje też wyjście do współczesności. Bo wielu młodych ludzi dzisiaj ma taką trudność w opowiedzeniu, że boi się wojny.
6: Ten album on ma dobitnie pokazać, że to powstanie łączy nas, ta wspólna historia.
5: Trochę opowiada o przeszłości ta płyta, o tym, co czuli ludzie w czasie Powstania Warszawskiego, ale też właśnie skupiamy się na młodych ludziach, na tym, że wojna zabiera im młodość, dzieciństwo. Ta płyta nie będzie łatwa w tym roku. W wersji tekstowej jest trudna.
28: Utworów będzie można posłuchać 25 lipca podczas koncertu w Parku Wolności przy muzeum. Wśród wykonawców także Daria ze Śląska i Andrzej Piaseczny. Wracamy z weekendowych wypadów. Korków przybywa. Posłuchajcie, gdzie będziecie stać.
7: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
26: Sponsorem programu jest firma ZTE, producent routerów mobilnych 5G. www.zteshop.pl.
7: Sponsorem programu jest Carbazar, ogólnopolska platforma skupu aut. Carbazar.pl.
28: Na Mazowszu korkuje się Krajowa Siódemka od węzła Czosnów aż do wjazdu do Warszawy. Powodem zwiększony ruch, a także prace drogowe. Również przez roboty jest dwukilometrowy zator na S8 w Łódzkiem. Stoicie za węzłem Wolbusz w stronę stolicy. Remonty i zwężenia także na A1 na Śląsku. Za lotniskiem w Pyrzowicach jest 3-kilometrowy korek w stronę Gliwic. Wciąż spore zatory są również na A1 w Kujawsko-Pomorskim. Na wysokości węzła Warlubie jest remont jezdni. W kierunku Gdańska ruch jednym pasem, a w stronę Łodzi dwoma. A jeśli obok Was też dzieje się coś ważnego, dajcie nam znać.
7: Czerwony telefon Radia Z. 321-321-100.
28: Kolejne wiadomości o 18 od Lucyny Płużyczki.
26: Sponsorem programu była firma ZTE. Producent routerów mobilnych 5G. www.zteshop.pl.
7: Sponsorem programu był właściciel ogólnopolskiej platformy skupu aut złomowych. Carbazar.pl.
29: Sponsorem programu jest producent kosmetyków do opalania i ochrony przeciwsłonecznej Bielenda Soldor.
27: Jutro nie będziemy się opalać, to znaczy możemy, ale efekty mogą być marne, bo słońca niewiele. Proszę Państwa, temperatury od 19 stopni w Trójmieście i Olsztynie, przez 21 w Świętokrzyskiem, do 22 na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu, czyli tam na wschodzie ciut cieplej, no ale tam na wschodzie też będzie padał deszczyk delikatny.
29: Sponsorem programu był producent kosmetyków do opalania i ochrony przeciwsłonecznej Bielenda Soldor. Sponsorem programu jest właściciel marki Gatta, polski producent rajstop, bielizny i strojów kąpielowych.

0: Sponsorem programu był właściciel marki Gatta, polski producent rajstop, bielizny i strojów kąpielowych.
1: Reklama.
2: Wiesz, co kryje twoja lodówka i skąd pochodzi żywność, która trafia na twój stół?
3: Patrz na etykiety. Znak Produkt Polski to pewność krajowego pochodzenia i polskich surowców.
2: Kupuj świadomie. Kampania Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
4: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 50 Neo. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1149 zł. Teraz za jedyne 1099 z kodem rabatowym taniej.
7: To na Bipi wraca, temu się opłaca. Z aplikacją Bipi Mi tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji Bipi Mi i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bipi.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr.
8: Audi Revolut F1 Team. Rekomenduje paliwa Bipi z technologią Active.
9: Dzień dobry! Ale upał! Poproszę elektrolity dla dziecka, te oryginalne.
10: Pewnie plusz?
11: Tak, chcę plusz!
9: Już kupuję! To najlepszy wybór?
10: Na 100%!
12: Dzień dobry, poproszę elektrolity sport, te oryginalne.
10: Plusz?
12: O tak, to te z palatynozą, idealną dla sportowców.
10: Na 100%!
12: Dziękuję!
10: Na zdrowie!
13: Oryginalny plusz elektrolity, suplement diety od firmy Polski Lek. Więcej na plusz.pl.
14: Marian, a po całym tygodniu pracy?
15: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
16: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
17: Aby małżeńskiemu życiu dodać smaku, czasem warto zaprosić sąsiadów.
18: Join us.
17: Do stołu i nie tylko. Penelope Cruz, Seth Rogen, Edward Norton, Olivia Wilde w błyskotliwie pikantnej komedii. Niedaleko jest zjadalni do sypialni. Zaproszenie w kinach.
19: Hej, sorry za spóźnienie, wpadłam do apteki po coś ekstra. Kupiłam żurawid w opakowaniu promocyjnym.
20: Co kupiłaś?
19: Suplement diety żurawid w opakowaniu promocyjnym. Zobacz, aż 100 kapsułek. 60 plus 40 gratis. Stosuję żurawid regularnie. Żurawid to wysoko skoncentrowany ekstrakt z żurawiny. Polecam każdej kobiecie. Jak kapsułki z żurawiną, to tylko żurawid.
20: Aż 40 kapsułek żurawidu gratis to ponad miesiąc stosowania. Świetna ta promocja. To ja też pobiegnę do apteki.
19: Żurawid. Kobiety polecają kobietom.
21: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
22: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z pomocą multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
21: A, no i merci bardzo.
16: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
23: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl.
24: Volkswagen.
1: Po reklamie.
25: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: Reklama.
1: Internet bez limitu przez pół roku. W Play na kartę nie licz gigabajtów. Wybierz co lubisz, przygody, relaks, czas ze znajomymi i dziel się z innymi wyjątkowymi chwilami. Kup Starter Play lub szybciej od ręki eSIM na play.pl. Promocja dostępna z płatnym pakietem XXL. Bo w Play płacisz mniej.
2: Play.
3: Ale jesteś zadowolony.
2: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
3: Aha.
2: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
3: Wow.
2: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
3: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
4: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług.

0: gotówka i skąd pochodzi żywność, która trafia na Twój stół?
1: Patrz na etykiety. Znak Produkt Polski to pewność krajowego pochodzenia i polskich surowców.
0: Kupuj świadomie. Kampania Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
2: Bo w Media Ekspert tanie ma.
3: Wielka wyprzedaż w Media Ekspert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1299. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
2: Bo w Media Ekspert taniej masz.
4: Małe zmiany, wielka różnica. W Bodzio wybrane meble i akcesoria nawet do 40% taniej. Zapraszamy do salonów lub na bodzio.pl.
5: Zastanawiasz się, jak powstają dania o zniewalającym smaku? Skąd czerpać pomysły na nieoczywiste połączenia składników? I jak je przygotować, aby zachwycały świeżością? Ty pytasz, my odpowiadamy. Zapraszamy na cykl Apetyt na nowe, w którym Mateusz Gessler prezentuje pomysły na inspirujące dania. Daj się kulinarnie zaintrygować i słuchaj od poniedziałku do piątku przed 11.
6: Zapraszam serdecznie, Mateusz Gessler.
5: Partnerem cyklu jest Arla Apetina.
7: Velobank to królestwo nowoczesności i wygody, w którym doskonale służy Ci aplikacja z wirtualną asystentką Velą. Zdejmie Ci z głowy wszystko, poza koroną. To co? Pozwolisz traktować się po królewsku przez najbardziej innowacyjny bank? Velobank zdobył tytuł najbardziej innowacyjnego banku w konkursie liderów świata finansów w kwietniu 2026 roku, organizowanym przez MMC Polska SA. Wyniki konkursu dostępne na stronie bankowościubezpieczenia.pl/konkurs.
3: Wielka wyprzedaż w Media Ekspert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach.
2: Bo w Media Ekspert taniej masz.
8: To była zwykła, spokojna noc, aż do momentu, gdy stanąłem przed nim. Tłusty i podejrzany, trudny do sklasyfikowania. Karton po pizzy. Do żółtego? Wykluczone. Do niebieskiego? Za tłusty. Do zmieszanych? Możliwe, ale może to podpucha. Masz wątpliwości? Wejdź na gdzietowyrzucić.pl i sprawdź, jak prawidłowo segregować odpady. Zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
9: Wygrywaj przez całe lato w Cinema City. Popcorn, napoje, bilety i wiele więcej. Każdy zakup przybliża Cię do kolejnych kinowych nagród. Zbieraj punkty i wymieniaj je na nagrody. Szczegóły i regulamin na promocinemacity.pl.
10: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
11: Po reklamie.
12: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: Dzień dobry, bardzo lato. Poczuj klimat lata niezależnie od tego, czy jesteś w pracy, czy na urlopie. Od rana sprawimy, że poczujesz się jak na fali, na wakacyjnej fali Radia Z. Dzień dobry, bardzo lato. Codziennie od 6. W tym tygodniu zapraszają Kasia Wilk i Kamil Baleja. Tylko w Radiu Z.
1: Reklama. My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
2: Można poinformować po prostu.
3: Nie komplikuj. Mamy promocję na tysiące dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
4: No w sumie.
5: Powtarzamy! W Agacie tysiące dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl. Volkswagen.
8: Wiesz, co kryje Twoja lodówka i skąd pochodzi żywność, która trafia na Twój stół?
9: Patrz na etykiety. Znak Produkt Polski to pewność krajowego pochodzenia i polskich surowców.
8: Kupuj świadomie. Kampania Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
10: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
11: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie.
10: A co?
12: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
11: Podtrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
12: Bo zależy mi na sobie.
11: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
13: Mamo, chcę pić!
14: Dzień dobry!
13: Chcę pić!
14: Ale upał! Poproszę elektrolity dla dziecka, te oryginalne.
15: Pewnie plusz?
13: Tak, chcę plusz!
14: Już kupuję! To najlepszy wybór?
15: Na 100%!
16: Dzień dobry, poproszę elektrolity Sport, te oryginalne.
15: Plusz.
16: O tak, to te z palatynozą, idealną dla sportowców.
15: Na 100%.
16: Dziękuję.
15: Na zdrowie.
17: Oryginalny Plusz elektrolity, suplement diety od firmy Polski Lek. Więcej na plusz.pl.
18: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
19: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
18: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
19: Ach, ci panowie z Media Expert.
18: Prawda?
20: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
21: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
22: Tu Beata z Autoglas. Uszkodzona szyba samochodowa? Jeśli posiadasz odpowiednie ubezpieczenie, zgłoś szkodę bezpośrednio do nas i poproś o bezgotówkową obsługę, a my zajmiemy się wszystkimi formalnościami. Dzwoń pod 801 181 181 lub skontaktuj się przez autoglas.pl.
23: No Marek, zaszaleliście z tymi Karaibami? Odważnie. Przecież przy tych waszych ratach kredytu w euro, to ja myślałem, że wy raczej na działkę pod Grójec, a nie pod Palmy.
24: Odważną decyzją, Roman, było płacić takie wysokie raty przez 10 lat. Teraz po prostu odbieram swoje.
23: Odbierasz? Nie rozumiem. Bank sam pieniędzy nie rozdaje.
24: Może nie, ale za błędy w umowach już tak. Votum Consumer Care przeanalizowało umowę i znaleźli błędy banku. A potem jakoś to poszło i sąd uwolnił nas od wadliwego kredytu w euro.
25: Umowa kredytu w euro może zawierać klauzule niedozwolone. Zrób pierwszy krok i przekaż umowę do analizy. Każda sprawa wymaga indywidualnej analizy. Sprawdź na votum-cc.pl. Reklama jest sponsorowana przez Votum Consumer Care, spółka z siedzibą we Wrocławiu.
26: Zapach grilla unoszący się w powietrzu. Pierwszy gryz przekąski gdzieś na trasie. Przysmaki w rytmie letnich przebojów. Lato to czas pysznego grillowania i dobrej muzyki. Napisz w poście konkursowym na Facebooku Radia Z, jaki smak mają Twoje wakacje. I wygraj 500 zł oraz zestaw produktów od JBB Bałdyga i Skolima. A jeśli chcesz poczuć smak tego lata na żywo, już 8 lipca dołącz do nas na wielkim grillu u Skolima i JBB Bałdyga w Międzyzdrojach.
1: Po reklamie.
27: Już prawie 18:00, tu Radio Z, czas na najświeższe wiadomości, które ma dla nas Lucyna Półżyczka. Dzień dobry.
28: Dzień dobry. Rząd odtajni informacje o sprzęcie wojskowym, jaki przekazaliśmy Ukrainie. Ścigany listem gończym Piotr Kulis zatrzymany w Argentynie. Lepsza sytuacja na rzece Bóbr, nadal obowiązują jednak zakazy.
27: Osiemnasta.
28: Opinia publiczna ma się dowiedzieć, co i w jakim czasie Polska przekazała Ukrainie w ramach pomocy wojskowej. Taką decyzję podjął dziś po konsultacji z premierem minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. To reakcja rządu na doniesienia o przekazaniu Ukraińcom naszych pocisków do systemów przeciwlotniczych Patriot. Reporter Radia Z Maciej Bąk ze szczegółami. Dlaczego te doniesienia skłoniły rząd do reakcji o tajnieniu całej listy?
0: Opozycja uważa, że to skandal, że pozbawiamy się tak zaawansowanych pocisków służących do bronienia polskiej przestrzeni powietrznej. Odtajnienie listy donacji dla Ukrainy sprawi, że dowiemy się, czy faktycznie doszło do takiego przekazania, ale też pokaże, ile sprzętu wojskowego przekazał ten i poprzedni rząd. Bo choć o sprawie jako pierwszy z polityków napisał Krzysztof Bosak z Konfederacji, to szef klubu PiS Mariusz Błaszczak zaczął mu wtórować. A jak podkreśla obecny szef MON Kosiniak-Kamysz, to właśnie jego poprzednik podpisał mnóstwo decyzji o donacjach sprzętu dla Ukrainy przy pełnej wiedzy prezydenta Andrzeja Dudy.
28: Minister obrony dodaje, że o wszystkich obecnych donacjach wojskowych informowany jest przez niego prezydent Nawrocki. Poszukiwany międzynarodowym listem gończym Piotr Kuliś, pseudonim Matador, zatrzymany w Argentynie. 42-latek wpadł w czerwcu w Puerto Iguazu, gdy próbował przekroczyć granicę z Brazylią. Teraz w areszcie czeka na ekstradycję do Polski. Mężczyźnie zarzuca się m.in. udział w zorganizowanej grupie przestępczej, uprowadzenie i bezprawne przetrzymywanie zakładników. Według Gazety Wyborczej Kuliś był świadkiem obrony w procesie dotyczącym zabójstwa 19-letniego piłkarza klubu GKS Katowice Dominika Koszowskiego, do którego doszło 10 lat temu. Miał też mieć związek z porwaniem i zabójstwem Marka Kubaczki we wrześniu zeszłego roku. Poprawia się sytuacja na rzece Bóbr. Na badanym odcinku rzeki nie stwierdzono kolejnych śniętych ryb. Nadal obowiązuje jednak zakaz korzystania z wód rzeki Bóbr na odcinku od Korony Zapory Pilchowickiej do zbiornika Rakowice, mówi rzecznik wojewody dolnośląskiego Tomasz Jankowski.
2: Ten zakaz obejmuje zarówno wchodzenie do wody, w tym kąpiele, pojenie zwierząt, amatorski, gospodarczy połów ryb oraz korzystanie z wód do celów gospodarczych. Nie wolno też używać jednostek pływających na tym odcinku.
28: Rzecznik wojewody zapewnia również, że woda dostarczana okolicznym mieszkańcom jest bezpieczna do spożycia, a sytuacja na rzece nie ma wpływu na wodę z sieci wodociągowej. W związku z masowym śnięciem ryb w przyszłym tygodniu zbierze się Rada Społeczna do spraw sytuacji na rzece Bóbr i jeziorze Pilchowickim. Jeżeli planujecie zagraniczne wyjazdy, pamiętajcie o szczepieniach, apeluje Główny Inspektorat Sanitarny. Chodzi głównie o podróże do dalekich krajów, o odmiennych warunkach klimatycznych i sanitarnych, bo wiąże się to z ryzykiem zachorowania na choroby zakaźne rzadko występujące w Polsce, a odpowiednie szczepienia są skuteczną formą profilaktyki, wyjaśnia w rozmowie z reporterem Radia Z Krzysztofem Grządzielskim dr Paweł Grzesiowski.
3: Zaczynamy od wirusowego zapalenia wątroby typu A. Mówimy również o dużym brzusznym czy o tężcu, który jest bardzo istotnym szczepieniem, a wiele osób poza okresem dzieciństwa te szczepionki nie przyjmuje, a potem mamy problem, bo jest uraz na wycieczce i jest gorączkowe szukanie, prawda, antytoksyny tężcowe.
4: Mnica tężec krztus jest to raz na 10 lat.
3: Tak, to jest ta szczepionka, którą powinniśmy przyjmować niezależnie od wyjazdów, bo pamiętajmy, że w Polsce też można zarazić się plasteczką tężca, ona żyje w glebie, każde zranienie i rana zanieczyszczona po prostu ziemią, glebą może być właśnie tężcorodna.
28: Szczepienia najlepiej wykonać kilka tygodni przed wyjazdem, żeby organizm zdążył wytworzyć odporność. I jeszcze sprawdzamy sytuację na drogach. Zapraszam.
5: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
6: Sponsorem programu jest właściciel marki Psi Buffet, oferujący świeże jedzenie dla psów z dostawą do domu. PsiBuffet.pl.
7: Sponsorem programu jest firma Bros, producent preparatów Amaris do stosowania po ukąszeniach owadów. www.bros.pl.
28: Karambol na ekspresowej 8 w Łódzkiem. Za węzłem Wolbusz droga w stronę Warszawy jest zablokowana. Zaczyna się tworzyć korek. Utrudnienia mogą tam potrwać do 20. 3 kilometry ma korek na ekspresowej 7 na Mazowszu. Na wysokości lotniska w Modlinie zderzyły się 3 osobówki. Zablokowany jest pas w kierunku Warszawy. A w samej stolicy 2 wypadki. Jeden z nich na ekspresowej 8 na wysokości Głębockiej. Po kolizji kilku pojazdów jest 4-kilometrowy korek w stronę Poznania. Zablokowane są 2 pasy. Uważajcie też na ekspresowej 7 przed lotniskiem. Niskiem Chopina. Tu także nieprzejezdne 2 pasy po zderzeniu osobówki z motocyklem. Postoicie w kierunku Okęcia. A jeżeli obok Was też dzieje się coś ważnego, dzwońcie na 321-321-100.
7: Sponsorem programu była firma Bros, producent preparatów na komary i kleszcze. Bros.pl.
6: Sponsorem programu był właściciel marki Psi Buffet, oferujący świeże jedzenie dla psów z dostawą do domu. PsiBuffet.pl.
8: Sponsorem programu jest firma ZTE, producent routerów mobilnych 5G. www.zteshop.pl.
27: jutro kremy do opalania się nie przydadzą. Chyba że stosujecie je do czegoś innego niż do opalania, to wtedy się przydadzą. To już nie moja sprawa. 19 stopni będzie w Kołobrzegu, Pobierowie i Trójmieście, 21 w Toruniu i Bydgoszczy, najcieplej na Podkarpaciu, 22 i tam delikatny deszczyk.
8: Sponsorem programu była firma ZTE, producent routerów mobilnych 5G. www.zteshop.pl.
9: Sponsorem audycji jest AB Klima, wyłączny dystrybutor klimatyzatorów i pomp ciepła marki Hyundai. www.abklima.pl.

0: Sponsorem audycji była ABEKLIMA. Wyłączny dystrybutor klimatyzatorów i rekuperatorów marki Hyundai. www.abeklima.pl.
1: Reklama.
2: Trwa mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Lodówka Beko 186 cm. Taniej o 500 zł. Teraz za 1999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2499. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Jak wyprzedaż, to w euro!
4: Wiesz, co kryje twoja lodówka i skąd pochodzi żywność, która trafia na twój stół?
5: Patrz na etykiety. Znak Produkt Polski to pewność krajowego pochodzenia i polskich surowców.
4: Kupuj świadomie. Kampania Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
6: Wyjazd w sobotę. Spakowaliśmy wszystko?
7: Została nam już tylko apteczka.
6: A mamy coś na ból ucha? Ból ucha może błyskawicznie popsuć wakacje.
7: No tak, ból ucha w samolocie, od klimatyzacji, od kąpieli w wodzie.
6: Koniecznie spakujmy krople do uszu Lix. Lix działa dwutorowo. Glicerol zmniejsza obrzęk, a lidokaina błyskawicznie łagodzi ból ucha. W dwie minuty.
8: A czy Lix sprawdzi się u dzieci?
6: Tak, krople Lix można stosować już od 6 miesiąca życia.
8: No to jesteśmy gotowi na wakacje.
9: Adamet, z pasji do rozwoju.
10: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
11: Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha, objawiających się m.in. bólem. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Energofarm SPZO SPK. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma SA.
12: Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Me tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Me i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl.
13: Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr.
14: Audi Revolut F1 Team. Rekomenduje paliwa BP z technologią Active.
15: Ale duża.
16: O wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
15: To co?
16: To do Media Expert.
17: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1999 zł. Teraz za jedyne 1799 z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
18: Biegam, jeżdżę na rowerze, gram w tenisa, w piłkę. Kocham to, co robię. Czujesz adrenalinę? Kocham życie. Plusz Elektrolity Sport. Idealny, abyś mógł więcej, abyś dał z siebie wszystko. Plusz Elektrolity Sport kibicuje tobie. Plusz, zawsze tam, gdzie ty. Suplement diety Plusz Elektrolity Sport od firmy Polski Lek.
19: Na zdrowie.
18: Dziękuję.
20: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
21: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
22: Cześć, o której będziesz w Poznaniu?
23: Ruszyłem godzinę temu, ale są straszne korki.
22: To ty nie jedziesz pociągiem?
23: No nie.
22: Paliwo drogie i wzrosły opłaty na dwójce.
23: Coś tam słyszałem.
22: Warto sprawdzić, bo pociągiem pojedziesz dużo taniej.
23: Naprawdę?
22: No tak, i książkę poczytasz, i maila wyślesz.
23: Ale autem to chyba szybciej.
22: Wcale nie. Z Warszawy do Poznania pociągiem dojedziesz w niecałe 2,5 godziny.
23: Przekonałaś mnie.
22: Przekonaj się, że koleją się opłaca. Wybierz pociąg. Bilety kupisz w Koleo.
24: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
25: Po reklamie.

0: Reklama.
1: Do nas pracowników Agaty napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
2: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
3: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
4: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow, 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Ale duża.
7: O, wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
6: To co?
7: To do Media Expert.
8: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład Google TV Sharp, aż 70 cali, kinowe wrażenia. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2599 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 600 zł.
9: Wiesz, co kryje twoja lodówka i skąd pochodzi żywność, która trafia na twój stół?
10: Patrz na etykiety. Znak Produkt Polski to pewność krajowego pochodzenia i polskich surowców.
9: Kupuj świadomie. Kampania Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
11: Wzięłam coś na infekcję intymną i objawy zniknęły.
12: Ale pozostała zaburzona flora bakteryjna, która sprzyja nawrotom. Dlatego, gdy dopadnie ci infekcja intymna, od razu sięgnij po Iladian Direct Plus. Iladian Direct Plus działa nie tylko na przyczynę infekcji, ale może redukować jej objawy już po jednym dniu stosowania oraz wspiera przywrócenie prawidłowej mikroflory. Iladian pomocniczo w leczeniu zapalenia pochwy. Aflofarm to jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
13: Marian, Ty to lubisz taniej kupić, nie?
7: Oj, lubię, Barbara.

0: Dokładnie. To takie ważne dla osób mających bardzo mało ruchu.
1: Dodaję tabletkę musującą do szklanki wody i nie martwię się o szybkie i wygodne nawodnienie.
0: Suplement diety plus elektrolity senior to pełny zestaw elektrolitów specjalnie dla seniorów. Firma Polski Lek. Na zdrowie.
1: Dziękuję.
2: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
3: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Hej, zwrotu mocni! Tu mówi Puszka. Za mnie jest 50 groszy.
6: Za mnie? Butelkę plastikową też 50 groszy.
7: Za szklane butelki wielokrotnego użytku złotóweczka.
6: Zwróćcie nas. Będzie mniej odpadów. Zwrotu mocni! Odbierajcie kaucje, dbajcie o środowisko. Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
8: Po reklamie.
9: Radio Z. Muzyka numer jeden.
10: Happy birthday. See, make a wish.

0: lata Radio Z zamienia Polskę w planszę pełną niespodzianek. Hubert Radzikowski i Bilbun Arjun Batar ruszają w trasę, by odkrywać miejsca, które naprawdę warto zobaczyć.
1: Odhaczymy wszystkie najważniejsze wakacyjne punkty.
2: Nie możecie trafić lepiej.
0: To wakacyjne bingo Radia Z. Każda lokalizacja to nowa historia, nowa energia i kolejny powód, żeby spakować się i ruszyć przed siebie. Słuchaj Radia Z i bądź z nami w drodze. Radio Z. Muzyka numer jeden.
3: Reklama.
4: Wiesz, co kryje twoja lodówka i skąd pochodzi żywność, która trafia na twój stół?
5: Patrz na etykiety. Znak Produkt Polski to pewność krajowego pochodzenia i polskich surowców.
4: Kupuj świadomie. Kampania Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
6: Sportowe lato zaczyna się w Decathlon. Plecak turystyczny Quechua MH500 38 litrów w promocji z apką już za 229,99 zł tylko do 22 lipca. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 299,99. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
7: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
8: Widaron.
7: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
8: Widaron.
7: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
8: Widaron.
7: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
8: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
9: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
10: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
11: Psi alert, przyjaciele! Z okazji Dnia Psa rabaty aż do 50% na karmy dla psów w sklepie dolinanoteci.pl. Świętujemy mordeczki! Po zapasy w sensacyjnych cenach zapraszamy na dolinanoteci.pl. Życzymy pełnych misek.
12: Ale duża.
13: O wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
12: To co?
13: To do Media Expert.
14: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres Siemens. Pyszna mleczna kawa za jednym dotknięciem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej.
15: Małe zmiany, wielka różnica. W Bodzio wybrane meble i akcesoria nawet do 40% taniej. Zapraszamy do salonów lub na bodzio.pl.
16: Słyszysz? To Hossoland otwiera bramy czterech niezwykłych krain. Rollercoastery, karuzele i emocje dla całej rodziny.
17: Kup bilety na hossoland.pl i wyrusz tam, gdzie zaczyna się zabawa. Hossoland. Nieziemski park rozrywki.
18: Winery Bookings zaprasza Suede, ikona brytyjskiego rocka i zespół, który na zawsze zmienił brzmienie lat 90. 23 lipca, Warszawa Progresja. Charyzma, chwytliwe melodie i koncert dla tych, którzy cenią ponadczasowe brzmienie z klasą.
19: To była zwykła, spokojna noc, aż do momentu, gdy stanąłem przed nim. Tłusty i podejrzany, trudny do sklasyfikowania. Karton po pizzy. Do żółtego? Wykluczone. Do niebieskiego? Za tłusty. Do zmieszanych? Możliwe, ale może to podpucha. Masz wątpliwości? Wejdź na gdzietowyrzucić.pl i sprawdź, jak prawidłowo segregować odpady. Zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
20: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
21: Tarnów. Miasto magicznych maszkaronów i renesansowych cudów architektury. Inspirujący pasaż odkryć. Tramwaj z przeszłości, na który zawsze zdążysz. I tajemnicza liczba 72. Tarnów. Do zobaczenia i odkrycia.
22: Po reklamie.
23: Niedziela, 5 lipca, tu Radio Z. Sprawdzamy, co dzieje się w kraju i na świecie. Na wiadomości zaprasza Lucyna Płużyczka.
24: Uwaga na silny wiatr. IMGW wydaje alerty dla 8 województw. Fala krytyki po kontroli skarbówki w pierogarni w Szczecinie. Szef kasy reaguje. Zamiast prysznica, kąpiel w Bałtyku na Gotlandii. Brakuje wody.
23: Dziewiętnasta.
24: IMGW wydaje ostrzeżenia przed silnym wiatrem dla 8 województw. Żółte alerty pierwszego stopnia będą obowiązywać do późnego wieczora. Wszędzie tam podmuchy wiatru mogą dochodzić do 75 km na godzinę. Taki wiatr łamie już gałęzie i utrudnia jazdę samochodem. Z najnowszym pogodowym raportem zapoznał się reporter Radia Z Michał Dzienyński.
0: Najmocniej powieje północ kraju od Kołobrzegu aż po Gdańsk, szczególnie nad morzem, a także bliżej centrum. Taki obszar silnego wiatru przypomina kulę, czyli obrazowo i radiowo Warszawa, Tarnobrzeg, Dąbrowa Górnicza i w górę Sieradz i dalej Kutno. Ten weekend to taki czas przejściowy, mówi synoptyk IMGW Agnieszka Prasek.
1: Pomiędzy bardzo dynamiczną pogodą a stopniowym powrotem lata.
0: Pod koniec tygodnia możliwy powrót upałów, czyli trójka z przodu.
24: Według pogodowych modeli pogoda w wakacje będzie przeplatana. Czekają nas afrykańskie upały na zmianę z ochłodzeniem poniżej 18 stopni. Szef Krajowej Administracji Skarbowej reaguje na kolejną aferę wokół kontroli w restauracjach. Kilka dni temu nowo otwarta pierogarnia w Szczecinie dostała mandat od urzędniczki, której sprzedano wodę przed otwarciem kasy fiskalnej. W wydanym dziś oświadczeniu Marcin Łoboda broni swoich podwładnych i zapewnia, że działają zgodnie z prawem. O szczegółach tej sprawy reporter Radia Z Maciej Bąk.
2: Wydawało się, że to drobnostka. Pani przyszła kilka minut przed 11, kiedy pierogarnia dopiero zaraz miała oficjalnie się otworzyć i poprosiła o butelkę wody. Gdy nie dostała paragonu, ujawniła się jako kontrolerka kasu i wręczyła mandat w wysokości 500 zł. Opisana przez lokal historia obiegła sieć z równą intensywnością, co słynny mandat za krewetki na pizzy w Gdańsku. Zdaniem szefa Krajowej Administracji Skarbowej nie była to żadna prowokacja, tylko typowe działanie mające wyeliminować szarą strefę i przeciwdziałać naruszeniom prawa.
24: Marcin Łoboda w wydanym oświadczeniu protestuje przeciw hejtowi, jaki w internecie wylewa się na pracownicę kasu. Niepokojąca sytuacja na polskich torach. W tym roku dochodzi do większej liczby wypadków z udziałem pociągów niż w zeszłym roku. Do końca maja było już blisko 90 takich zdarzeń, w których zginęło 21 osób. Najczęstszą przyczyną są samochody, które utknęły na przejazdach kolejowych. To średnio aż 11 razy dziennie. W sytuacji zagrożenia powinniśmy wyłamać rogatkę i jak najszybciej opuścić przejazd, mówi dyrektor Biura Bezpieczeństwa PKP PLK Włodzimierz Kiełczyński.
12: Poprzez wyłamanie takiego drąga powoduje to, że u dyżurnego ruchu, który prowadzi ruch pociągów na danym szlaku, zasygnalizowana jest usterka i dyżurny ruchu ma w tym momencie możliwość zatrzymania pociągu, przekazania, że na danym przejeździe coś się dzieje.
24: Najczęściej do takich sytuacji dochodzi, gdy kierowcy wjeżdżają na przejazd w korku i nie mają już możliwości go opuścić. Wielkie problemy z wodą na Gotlandii, dlatego lokalne władze zachęcają turystów, żeby myli się w Bałtyku. W niektórych hotelach przygotowano dla gości specjalne mydło do kąpieli w słonej wodzie, które zawiera olej kokosowy i miód i jest przyjazne dla środowiska. Wyliczono, że jedno mycie w morzu pozwala zaoszczędzić od 60 do 90 litrów wody. Z powodu suszy na szwedzkiej wyspie już wcześniej obniżono ciśnienie w sieci wodociągowej i zamknięto kilka ujęć. O oszczędzanie wody do mieszkańców i turystów apelują też m.in. władze Malmy. Czas już na raport dróg z Radio Z. Zapraszam.
22: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
25: Sponsorem programu jest JPP Bałtyka, producent kiełbasek z Kolimki z Szynki oraz kiełbasy idealnej i kabanosów Palermo z Kolim.
26: Sponsorem programu jest właściciel Osady Śnieżka, górskiego kompleksu wypoczynkowego w Karkonoszach. www.osada-śnieżka.pl.
24: Zablokowana jest krajowa ósemka na Podlasiu. We wsi Chorodnianka między Augustowem a Białymstokiem zderzyły się dwa auta. W obie strony są dwukilometrowe zatory. Uważajcie też na ekspresowej szóstce na Pomorzu. We wsi Ługi, to odcinek Lęborg-Boże Pole Wielkie, samochód najechał na barierę. Zablokowany jest pas w stronę Gdańska. Wznowiono natomiast ruch po zderzeniu czterech osobówek na ekspresowej ósemce w Łódzkiem. Za węzłem Wolgusz przejedziecie jednym pasem w kierunku Warszawy. Z powodu prac drogowych zaczyna się korkować A4 w stronę Krakowa. Przed węzłem Byczyna jest 3-kilometrowy korek. Za wszystkie sygnały dziękujemy, a jeżeli obok Was też są utrudnienia, dzwońcie.
22: Czerwony telefon Radia Z. 321-321-100.
26: Sponsorem programu był właściciel Osady Śnieżka, górskiego kompleksu wypoczynkowego w Karkonoszach. www.osada-śnieżka.pl.
25: Sponsorem programu był JBP Bałtyka, producent kiełbasek z Kolimki z Szynki oraz kiełbasy idealnej i kabanosów Palermo z Kolim.
26: Sponsorem programu jest firma Bros, producent preparatów Amaris do stosowania po ukąszeniach owadów. www.bros.pl.
23: Deszczyk przelotny będzie jutro na zachodzie naszego kraju i na południu trochę pokapie, a temperatury będą dalekie od rekordów, że tak powiem. 19 stopni w Sopocie i Olsztynie, 21 w Piotrkowie Trybunalskim, 22 w Jaśle i powiedzmy w Krakowie.
26: Sponsorem programu była firma Bros, producent preparatów na komary i kleszcze. Bros.pl.
3: Radio Z i już. Sponsorem programu jest właściciel marki Psi Buffet, oferujący świeże jedzenie dla psów z dostawą do domu. Psibuffet.pl.

0: o miliony nagród. Do wygrania rowery elektryczne, bony wakacyjne i nagroda główna Audi A3.
1: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl.
0: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
2: Wiesz, co kryje twoja lodówka i skąd pochodzi żywność, która trafia na twój stół?
3: Patrz na etykiety. Znak Produkt Polski to pewność krajowego pochodzenia i polskich surowców.
2: Kupuj świadomie. Kampania Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
4: Ale duża.
5: O, wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
4: To co?
5: To do Media Expert.
6: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład Google TV Sharp. Aż 70 cali. Kinowe wrażenia. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2599 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 600 zł.
7: Chwilę ich nie było. Ale tego lata minionki ruszają na podbój Hollywood, a świat staje na krawędzi.
8: Ale będzie zabawa, no chodźcie!
7: Minionki i straszyła. Od 1 lipca tylko w kinach. Poleca Radio Z.
9: Szybkie rozegranie paczki, przerzut na lewą stronę i podanie z pierwszej. Jak ona chodzi z rąk do rąk.
10: Przysnacki, prażynki o smaku bekonu.
9: Wspaniale się to ogląda.
10: A jak smakuje?
9: Prażynki przysnacki, zawsze przy meczu.
11: Jak lato, to temperatura rośnie, ale ceny na Allegro Summer Sale maleją. Odkryj sezonowe promocje w wakacyjnych kategoriach. Moda, sport, dziecko, dom i ogród. Już dziś łap produkty w super cenach na lato.
12: Jak tak, to Allegro.
13: Psi alert, przyjaciele! Z okazji Dnia Psa rabaty aż do 50% na karmy dla psów w sklepie dolinaloteci.pl. Świętujemy mordeczki. Po zapasy w sensacyjnych cenach zapraszamy na dolinaloteci.pl. Życzymy pełnych misek.
14: Hej, lubisz przygody? Co powiesz na wspaniały weekend na Dolnym Śląsku? Zrób to z Radiem Z. Weź udział w naszym konkursie i wygraj wyjątkowy pobyt w Kotlinie Kłodzkiej dla ciebie i bliskiej ci osoby. Czekają na was zamki, twierdze, jaskinie i niepowtarzalny spływ Nysą Kłodzką. Wejdź na radioz.pl i zgłoś się już dziś. Zrób to z Radiem Z na Dolnym Śląsku. Partnerami akcji są Dolny Śląsk i Turystyczna Trzynastka. Dolny Śląsk. Atrakcyjny na lato. Atrakcyjny na lata.
15: Biegam, jeżdżę na rowerze, gram w tenisa, w piłkę. Kocham to, co robię. Czujesz adrenalinę? Kocham życie. Plusz Elektrolity Sport. Idealny, abyś mógł więcej, abyś dał z siebie wszystko. Plusz Elektrolity Sport kibicuje tobie. Plusz, zawsze tam, gdzie ty. Suplement diety Plusz Elektrolity Sport od firmy Polski Lek.
4: Na zdrowie.
15: Dziękuję.
16: Barbara, łatwa kasa?
4: Marian, zawsze.
16: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
4: Sprytnie.
16: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl. Bo w Media Expert
17: taniej masz. Murawa ma jeden kolor. Dobrze, że Weekend ma ich ponad 250. Weekend. Okna, drzwi, bramy.
18: Po reklamie.
19: Cześć, tu Przona, Radio Z, muzyka numer 1.

0: Reklama.
1: Widzę, że Hanie coś gryzie.
2: Komar.
3: Zaraz coś posmarujemy.
4: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, myszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
5: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
6: Już nie swędzi.
7: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
8: Tarnów. Miasto magicznych maszkaronów i renesansowych cudów architektury. Inspirujący pasaż odkryć. Tramwaj z przeszłości, na który zawsze zdążysz. I tajemnicza liczba 72. Tarnów. Do zobaczenia i odkrycia.
9: Au! Znów ten ból.
10: Bolesna zmiana w jamie ustnej? To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
11: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
10: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
12: Aby małżeńskiemu życiu dodać smaku, czasem warto zaprosić sąsiadów.
13: Join us.
12: Do stołu i nie tylko. Penelope Cruz, Seth Rogen, Edward Norton, Olivia Wilde w błyskotliwie pikantnej komedii. Niedaleko jest zjadalni do sypialni. Zaproszenie w kinach.
14: Wyciąg z karczocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogu wspomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
2: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
1: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
2: Ach, ci panowie z Media Expert.
1: Prawda?
3: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
5: Klasyczny objaw żylaków. Ciężkość, ból i obrzęki nóg.
4: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
5: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
4: Czyli?
5: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max. Maksymalna ulga dla nóg.
6: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
7: Chwilę ich nie było, ale tego lata minionki ruszają na podbój Hollywood, a świat staje na krawędzi.
8: Ale będzie zabawa, no chodźcie!
7: Minionki i straszydła. Od 1 lipca tylko w kinach. Poleca Radio Z.
9: Magda, wszystko w porządku? Przepraszam, migrena.
10: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
9: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
11: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.

0: Radiu Z jesteśmy blisko ludzi i wydarzeń, dlatego przez całą dobę nasi dziennikarze, reporterzy i korespondenci mają dla Ciebie najnowsze, najważniejsze i zawsze sprawdzone wiadomości.
1: Tysiące ton porzeczek można wyrzucić.
2: Tak upalonych owoców to ja osobiście jeszcze nie widziałem.
3: Ile tych owoców leży już na ziemi niestety? One bezpowrotnie są stracone.
0: Najnowsze, najważniejsze, obiektywne wiadomości Radia Z.
4: Przemek Taranek, Radio Z.
5: Maciej Bąk, Radio Z.
6: Michał Wieliński, Radio Z.
0: Słuchaj już za chwilę.
7: Reklama.
8: Mamo, chcę pić!
9: Dzień dobry!
8: Chcę pić!
9: Ale upał! Poproszę elektrolity dla dziecka, te oryginalne.
10: Pewnie plusz?
8: Tak, chcę plusz!
9: Już kupuję! To najlepszy wybór
10: na 100%.
11: Dzień dobry, poproszę elektrolity sport, te oryginalne.
10: Plusz?
11: O tak, to te z palatynozą, idealną dla sportowców.
10: Na 100%.
11: Dziękuję.
10: Na zdrowie.
0: Oryginalny plusz elektrolity, suplement diety od firmy Polski Lek. Więcej na plusz.pl.
12: Wiesz, co kryje twoja lodówka i skąd pochodzi żywność, która trafia na twój stół?
13: Patrz na etykiety. Znak Produkt Polski to pewność krajowego pochodzenia i polskich surowców.
12: Kupuj świadomie. Kampania Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Yes.

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela listy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Marian, a gdzie mogę kupić
2: Na mediaexpert.pl.
1: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
2: Na mediaexpert.pl.
1: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
2: Barbara, na mediaexpert.pl.
3: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
4: To przy okazji zjesz z nami.
3: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
5: Na wątrobę mamy suplement diety HEPA Slimin.
4: Proszę, HEPA Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
3: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
4: Ach, to tylko przy okazji.
3: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię HEPA Slimin.
6: Aflofarm. HEPA Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
7: Psi Alert, przyjaciele! Z okazji Dnia Psa rabaty aż do 50% na karmy dla psów w sklepie dolinanoteci.pl. Świętujemy mordeczki! Po zapasy w sensacyjnych cenach zapraszamy na dolinanoteci.pl. Życzymy pełnych misek!
8: Wzięłam coś na infekcję intymną i objawy zniknęły.
9: Ale pozostała zaburzona flora bakteryjna, która sprzyja nawrotom. Dlatego gdy dopadnie Cię infekcja intymna, od razu sięgnij po Iladian Direct Plus. Iladian Direct Plus działa nie tylko na przyczynę infekcji, ale może redukować jej objawy już po jednym dniu stosowania oraz wspiera przywrócenie prawidłowej mikroflory. Iladian pomocniczo w leczeniu zapalenia pochwy. Aflofarm to jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
10: Menopauza nie daje mi spokoju przez całą dobę. W dzień mam uderzenia gorąca i wahania nastroju, a do tego w nocy źle śpię.
11: Rozwiązaniem dla Ciebie może być femitonina. Jedna tabletka femitoniny stosowana wieczorem pomaga przespać całą noc, a w ciągu dnia łagodzi typowe objawy menopauzy. Suplement diety femitonina. Jedna tabletka na objawy menopauzy. Aflofarm.
12: Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie spokojnego snu. Wyciąg z czerwonej koniczyny wspiera łagodzenie uderzeń gorąca i drażliwości.
13: Winiary Bookings zaprasza. Morrissey, legenda brytyjskiej muzyki i niezapomniany głos The Smiths. 9 lipca, letnia scena progresji w Warszawie. Autor wielu ponadczasowych klasyków powraca do Polski z nowym albumem Make Up Is A Lie.
14: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
15: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanowiskowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
16: Po reklamie.
17: Już prawie 20, tu Radio Z, czas na wieczorne wiadomości, które przygotowała i przedstawi Lucyna Płużyczka.
18: Autobus wjechał w przejście podziemne w Warszawie, 3 osoby ranne. System Odyseusz w nowej wersji pomaga podczas zagranicznych podróży. Żar z nieba i ogień na ziemi, Hiszpania walczy z żywiołami. Groźny wypadek w Warszawie. Autobus komunikacji miejskiej wjechał w przejście podziemne przy Dworcu Zachodnim. Wcześniej uszkodził tramwaj na skrzyżowaniu ulic Grójeckiej i Bitwy Warszawskiej. Następnie pojechał w kierunku Ronda Zesłańców Syberyjskich, taranując po drodze 7 samochodów. Co najmniej 3 osoby zostały ranne, mówi Radiu Z Kamil Sobutka z Komendy Stołecznej Policji.
19: Kierujący przebadany na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu, kierujący jest trzeźwy, natomiast pozostaje w dyspozycji policjantów. Policjanci pracują na miejscu celem ustalenia, co było przyczyną takiego zdarzenia drogowego.
18: Testy wykazały, że kierowca nie był też pod wpływem narkotyków. Policja nie wyklucza, że w pojeździe doszło do awarii układu hamulcowego oraz kierowniczego. W okolicach wypadku są utrudnienia w ruchu, autobusy jeżdżą zmienionymi trasami. Odyseusz w nowej odsłonie. Od początku wakacji każdy, kto jedzie za granicę, może skorzystać z nowych wersji rządowego systemu informującego o bezpieczeństwie, warunkach wjazdu i pobytu w poszczególnych krajach. Jakie możliwości są teraz dostępne, sprawdził reporter Radia Z Tomasz Kubat.
16: bardziej intuicyjny i dokładny informator nie tylko o zagrożeniach, jakie czekać na nas mogą w danym państwie, to jedno. Nowy Odyseusz to także możliwość szybkiego zgłoszenia swojego zagranicznego wyjazdu lub pobytu.
20: Wystarczy jedynie wskazać miejsce, w którym się znajdujemy, określić, jak chcemy otrzymywać powiadomienia w sytuacjach kryzysowych czy innych.
16: Tłumaczy wiceminister cyfryzacji Dariusz Standerski. System działa albo poprzez stronę internetową, albo aplikację mObywatel.
18: Jeżeli do wyjazdu jest jeszcze czas, można wybrać funkcję aktualizacji systemu w danym kraju. Wtedy będziemy informowani m.in. o zmianie poziomu ostrzeżeń. Początek drugiej fali upałów w Hiszpanii. W najbliższych dniach termometry mogą tam pokazywać 44 stopnie. W większości kraju obowiązują pomarańczowe alerty pogodowe, które wkrótce mogą wzrosnąć. Jednocześnie na północy strażacy walczą z pożarami, które co roku w wakacje niszczą tysiące hektarów terenów. Resort Spraw Wewnętrznych podał, że w tym roku było już ponad 8 tysięcy pożarów, w których zginęło 8 osób, a 86 zostało rannych. I jeszcze wodny dron, który może zrewolucjonizować pracę ratowników. Pracują nad nim studenci Politechniki Gdańskiej. Pojazd nazywa się Urwis, ale wbrew nazwie ma być przystępny w obsłudze i przede wszystkim skuteczny. Ma docierać do tonącej osoby i udzielać jej podstawowej pomocy, zanim na miejsce dotrą ratownicy. Kadłub dostaliśmy od zaprzyjaźnionej firmy, nam zostaje naszpikowanie go technologią, mówią współtwórcy projektu Maksym Domkowski i Łukasz G.D. Niewiadomski.
21: Dlatego będziemy wyposażać jednostkę w kamerę termowizyjną, różnego typu dostępne technologie, czy to LIDAR, czy to GPS RTK, który ma dokładność do kilku centymetrów, jeżeli chodzi o pozycjonowanie, żeby uprościć po prostu tej jednostce jak najbardziej odnajdywanie człowieka, który jest w potrzebie.
22: W tym właśnie deska typu Rescue Sled. Są to takie deski, które pływają zazwyczaj za skuterami wodnymi, jak ludzie pływają na surfingu i po prostu mogą się tam wczołgać na to.
18: Jeszcze w lipcu ma się odbyć pierwsze wodowanie Urwisa. Wodnym dronem studentów zainteresowani są już m.in. ratownicy z Warmii i Mazur. Z wody przenosimy się na drogi, czas już na wiadomości dla kierowców.
23: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
24: Sponsorem programu jest firma ZTE, producent routerów mobilnych 5G. www.zteshop.pl.
18: Zablokowana jest droga krajowa nr 51 warmińsko-mazurskim w Wichrowie. Między Dobrym Miastem a Lidzbarkiem Warmińskim zderzyły się dwa samochody. W obie strony są 3-kilometrowe zatory. Zablokowane są dwa pasy w stronę Warszawy na ekspresowej siódemce. Na obwodnicy Białobrzegów zderzyły się dwie osobówki. Korek ma tam teraz 7 kilometrów. Stoicie także na krajowej 19 na Podkarpaciu we wsi Jasienica Rosielna na odcinku do Morac. Miejsce piastowe. Motocykl wypadł z drogi. Prowadzono tam ruch wahadłowy. Korek również przed światłami w Czosnowie na ekspresowej siódemce w Mazowieckiem. Po zderzeniu dwóch aut zablokowane są dwa pasy w stronę stolicy. Uważajcie i dzwońcie, jeżeli na waszej drodze też są utrudnienia.
23: Czerwony telefon Radia Z. 321-321-100.
24: Sponsorem programu była firma ZTE. Producent routerów mobilnych 5G. www.zteshop.pl.
25: Sponsorem programu jest JPB Bałtyga, producent kiełbasek z Kolimki z szynki oraz kiełbasy idealnej i kabanosów Palermo z Kolim.
17: Jutro deszcz delikatnie popada na południu naszego kraju i na zachodzie, a temperatury od 19 w Trójmieście do 22 w Rzeszowie. Marcin Sońta pojawił się w studiu. Siema, Szcinek.
26: Dobry wieczór, Koro. Miło cię słyszeć i widzieć się.
17: Wszystko dobrze u ciebie?
26: Tak, bardzo dobrze. Przygotowuję się już powoli do snu, ponieważ jutro rano wstajemy, wiesz o tym, na
17: szóstą. Tak, jutro poprowadzimy poranny Dzień Dobry Bardzo.
26: A poprowadzimy, mocne słowo.
17: No tak, wszyscy się rozchorowali, nie ma nikogo w radiu już. Z braku laku będziemy my. Do usłyszenia.
26: Z góry przepraszamy.
25: Sponsorem programu był JBB Bałtyga, producent kiełbasek z Kolimki z szynki oraz kiełbasy idealnej i kabanosów Palermo z Kolim.
27: Sponsorem programu jest właściciel Osady Śnieżka, górskiego kompleksu wypoczynkowego w Karkonoszach. www.osada-śnieżka.pl

Tak się bawi Radio Z, to Danza Kuduro, czyli Don Omar. 15 minut po godzinie 20, słuchacie Radio Z w oczekiwaniu na mecz. Dzisiaj Brazylia-Norwegia, to jest 1/8 finału, zaczyna się o 22. Czytam taką rzecz, kochani, że pojawiła się informacja, że angielscy piłkarze biorą niebieskie pigułki, te dla panów, przed meczem. To jest podobno znany sposób na rozszerzenie naczyń krwionośnych i dotlenienie organizmu. No ale z tego, co ja słyszałem, to na boisku trzeba biegać, a nie stać.

0: 23 minuty po 20 słuchacie Radia Z, to jest muzyka numer 1, a konkretnie Robert Miles i piosenka One and One, którą wykorzystała również w swojej karierze Edyta Górniak. To była piosenka, którą Edyta Górniak wykonała, można powiedzieć, na skalę europejską. A czy była pierwsza, czy Robert Miles był pierwszy? Proszę Państwa, oczywiście, że Edyta Górniak była pierwsza. Edyta Górniak ma, z tego co słyszałem, około 4000 lat, więc każdą piosenkę na świecie Edyta Górniak wykonała jako pierwsza. Pamiętnik Dody też, za chwilę. Ale teraz w wersji Dody pamiętnik, już za momencik w Radiu Z.
1: Sponsorem programu był właściciel Osady Śnieżka, górskiego kompleksu wypoczynkowego w Karkonoszach. www.osada-śnieżka.pl. Reklama. Ale duża.
2: O, wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
1: To co?
2: To do Media Expert.
3: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres Siemens. Pyszna mleczna kawa za jednym dotknięciem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej.
4: Renault Master. Lider w kategorii sprzedaż samochodów dostawczych w Polsce przez 7 lat z rzędu. Aerodynamiczny design zmniejszający zużycie paliwa do 7,3 litra na 100 km. Ponad milion opcji zabudowy oraz system Open Air Link z wbudowanymi usługami Google. Renault Master. Dostępny z zyskiem do 43 tysięcy złotych netto leasingu niska rata. Sprawdź również leasing od 101%. Dostępny także w wersji elektrycznej i tech. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
5: Słyszysz? To Hossoland otwiera bramy czterech niezwykłych krain. Roller coastery, karuzele i emocje dla całej rodziny.
6: Kup bilety na hossoland.pl i wyrusz tam, gdzie zaczyna się zabawa. Hossoland. Nieziemski park rozrywki.
7: Wiesz, co kryje twoja lodówka i skąd pochodzi żywność, która trafia na twój stół?
8: Patrz na etykiety. Znak Produkt Polski to pewność krajowego pochodzenia i polskich surowców.
7: Kupuj świadomie. Kampania Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
9: Biegam. Jeżdżę na rowerze. Gram w tenisa. W piłkę. Kocham to, co robię. Czujesz adrenalinę? Kocham życie. Plusz Elektrolity Sport. Idealny. Abyś mógł więcej. Abyś dał z siebie wszystko. Plusz Elektrolity Sport. Kibicuję Tobie. Plusz. Zawsze tam, gdzie Ty. Suplement diety Plusz Elektrolity Sport od firmy Polski Lek.
10: Na zdrowie.
9: Dziękuję. Chwilę ich nie było. Ale tego lata minionki ruszają na podbój Hollywood, a świat staje na krawędzi.
11: Ale będzie zabawa, no chodźcie!
9: Minionki i straszydła. Od 1 lipca tylko w kinach. Poleca Radio Z.
12: Psi alert, przyjaciele! Z okazji Dnia Psa rabaty aż do 50% na karmy dla psów w sklepie dolinanoteci.pl. Świętujemy mordeczki! Po zapasy w sensacyjnych cenach zapraszamy na dolinanoteci.pl. Życzymy pełnych misek!
13: Marian? Ty to lubisz taniej kupić, nie?
2: Oj, lubię, Barbara. A co?
13: A bo w Media Expert jest wielka wyprzedaż.
2: O, i to lubię najbardziej.
14: Aby małżeńskiemu życiu dodać smaku, czasem warto zaprosić sąsiadów.
15: Join us.
14: Do stołu i nie tylko. Penelope Cruz, Seth Rogen, Edward Norton, Olivia Wilde w błyskotliwie pikantnej komedii. Niedaleko jest z jadalni do sypialni. Zaproszenie w kinach.
16: Tarnów. Miasto magicznych maszkaronów i renesansowych cudów architektury. Inspirujący pasaż odkryć. Tramwaj z przeszłości, na który zawsze zdążysz. I tajemnicza liczba 72. Tarnów. Do zobaczenia i odkrycia.
17: Po reklamie.
18: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: wiedzieć gdzie.
1: Za 20 minut, godzina 21, słuchacie Radia Z, muzyka numer 1. Ta piosenka nazywa się Halo Houston, jak łatwo się domyślić, a artysta nazywa się Jasiek Piwowarczyk. Nie Jan Piwowarczyk, nie Janek Piwowarczyk, tylko Jasiek Piwowarczyk. Nie wiem, czy u was też Jasiek, tak się mówiło na poduszkę. U mnie się mówiło Jasiek na taką małą poduszkę, taką pod głowę. Nie, każda poduszka jest w sumie pod głowę, a właściwie poduszka. W ogóle nie o tym chciałem mówić. Nickelback, How You Remind Me, już za chwilę w Radiu Z, a potem Marisa i Odkochaj, bądźcie z nami.
2: Radio Z i już. Reklama.
3: Wiesz, co kryje twoja lodówka i skąd pochodzi żywność, która trafia na twój stół?
4: Patrz na etykiety. Znak Produkt Polski to pewność krajowego pochodzenia i polskich surowców.
3: Kupuj świadomie. Kampania Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
5: Marian, a gdzie mogę kupić
6: na ten... mediaexpert.pl.
5: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
6: Na mediaexpert.pl.
5: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
6: Barbara, na mediaexpert.pl.
7: Winery Bookings zaprasza Suede, ikona brytyjskiego rocka i zespół, który na zawsze zmienił brzmienie lat 90. 23 lipca. Warszawa Progresja. Charyzma, chwytliwe melodie i koncert dla tych, którzy cenią ponadczasowe brzmienie z klasą.
8: Po reklamie.

0: Fleetwood Mac i Little Lies w Radio Z za 6 minut, godzina 21. Fleetwood Mac to jest zespół taki, no powiem, wiekowy. Został założony w 67 roku, ale znowu jest cool. A dlaczego jest cool? No bo 67 rok to 6-7. 6-7, cool. Fleetwood Mac, 6-7. Prosta sprawa. Z matematyką się nie dyskutuje. Za 5 minut 21. wiadomości Radio Z. Bądźcie z nami.
1: Dzień dobry, bardzo lato. Poczuj klimat lata niezależnie od tego, czy jesteś w pracy, czy na urlopie. Od rana sprawimy, że poczujesz się jak na fali, na wakacyjnej fali Radia Z. Dzień dobry, bardzo lato. Codziennie od 6. W tym tygodniu zapraszają Kasia Wilk i Kamil Baleja. Tylko w Radiu Z.
2: Reklama. Poproszę oryginalnego plusza.
3: Którego?
2: Tego dla kobiet. Jest bez cukru?
3: Oczywiście.
2: Dziękuję.
4: Poproszę oryginalnego plusza.
3: Którego?
4: Żeńszeń. No wie pani, na moją witalność.
3: Oczywiście.
4: Dziękuję.
3: Poproszę...
5: Oryginalnego plusza?
3: Tak. Multivitaminę, te na 100%. Bez dodatku cukru.
5: Oczywiście.
3: Dziękuję.
1: Tylko oryginalny plusz. Suplement diety od firmy Polski Lek. Suplementacja plus nawodnienie. Więcej na www.plusz.pl.
6: Wiesz, co kryje twoja lodówka i skąd pochodzi żywność, która trafia na twój stół?
7: Patrz na etykiety. Znak Produkt Polski to pewność krajowego pochodzenia i polskich surowców.
6: Kupuj świadomie. Kampania Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
8: Kanter spakowany? Jedziemy?
9: Tak, tylko ten kręgosłup. Muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
8: Znowu? Przecież już brałeś.
9: Ale działała za słabo i za krótko.
10: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne. I działa aż do 24 godzin.
11: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu. Do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna, w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
9: No i jak twój kręgosłup?
12: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
13: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.
14: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
15: No, wiadomo, Barbara. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował?
14: Ci panowie z Media Expert.
15: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
16: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
17: Wzięłam coś na infekcję intymną i objawy zniknęły.
18: Ale pozostała zaburzona flora bakteryjna, która sprzyja nawrotom. Dlatego gdy dopadnie ci infekcja intymna, od razu sięgnij po Iladian Direct Plus. Iladian Direct Plus działa nie tylko na przyczynę infekcji, ale może redukować jej objawy już po jednym dniu stosowania oraz wspiera przywrócenie prawidłowej mikroflory. Iladian pomocniczo w leczeniu zapalenia pochwy. Aflofarm to jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
19: Zauważasz, że twoich włosów jest jakby mniej? Są kruche i cienkie i ciągle wypadają? Wygląda na to, że potrzebują keratyny. Mam coś nowego, prosto z apteki. Kerafortin. Suplement diety dla gęstych, grubych i mocnych włosów. Kerafortin dostarcza keratynę, główny składnik włosów, oraz biotynę, cynk i skrzyp, który wspomaga wzrost włosów. Badania wykazały, że po Kerafortin włosy są grubsze i jest ich o 19% więcej. Wyobrażasz to sobie? 19% więcej włosów? No właśnie. Sama widzisz.
20: Kerafortin. Fundament mocnych włosów. Aflofarm.
21: Renault Master. Lider w kategorii sprzedaż samochodów dostawczych w Polsce przez 7 lat z rzędu. Aerodynamiczny design zmniejszający zużycie paliwa do 7,3 litra na 100 km. Ponad milion opcji zabudowy oraz system Open Air Link z wbudowanymi usługami Google. Renault Master. Dostępny z zyskiem do 43 tysięcy złotych netto w leasingu, niska rata. Sprawdź również leasing od 101%. Dostępny także w wersji elektrycznej i tech. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
22: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu. To mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek. Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
2: Po reklamie.
0: Mamy niedzielę, 5 dzień lipca, słuchacie Radia Z. Bardzo dobrze, bo właśnie przyszedł czas na wiadomości Radia Z, które ma dla nas Lucyna Burzyczka.
4: Poważne utrudnienia w Warszawie. Autobus wjechał w przejście podziemne. Służby apelują do rolników podczas prac polowych. Uważajcie na dzieci. Pożar w Pirenejach Wschodnich we Francji. 5 tysięcy ludzi ewakuowanych. Policja bada przyczynę poważnego wypadku w Warszawie. Jak wiecie z Radia Z, autobus komunikacji miejskiej wjechał w przejście podziemne przy Dworcu Zachodnim. Wcześniej uszkodził tramwaj na skrzyżowaniu ulic Grójeckiej i Bitwy Warszawskiej, a następnie pojechał w kierunku Ronda Zesłańców Syberyjskich, taranując po drodze 10 samochodów. Co najmniej 6 osób zostało rannych, mówi Radio Z Robert Dziubak z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie.
5: Dwie osoby zostały zabrane do szpitala. Dalej trwają działania, że tak powiem, zabezpieczamy miejsce zdarzenia, czekamy na grupę techniczną. W sumie było 14 zastępów, teraz będzie 18 zastępów, bo grupa techniczna jedzie, żeby wyciągnąć z autobus z przejścia, że tak powiem, podziemnego.
4: Wiadomo, że kierowca był trzeźwy, nie był też pod wpływem narkotyków. Niewykluczone, że w autobusie doszło do awarii układu hamulcowego oraz kierowniczego. Na miejscu są poważne utrudnienia w ruchu, także w kursowaniu autobusów, które skierowano na objazdy. Na razie nie wiadomo, kiedy sytuacja wróci do normy. Przed nami żniwa, to czas intensywnych prac polowych, dlatego służby apelują do rodziców i opiekunów o szczególną ostrożność, bo wystarczy chwila nieuwagi, żeby doszło do tragedii, na przykład takiej jak ta w powiecie Buskim w województwie świętokrzyskim. Dziecko zostało tam przygniecione przez traktor. Niestety nie udało się go uratować. Więcej o tym reporter Radia Z, Mateusz Szkudlarek.
23: Dzieci nie są często świadome zagrożeń związanych z pracą maszyn rolniczych, obecnością zwierząt gospodarskich czy dostępem do wykorzystywanej w rolnictwie chemii. Dlatego tak ważne jest to, by dorośli zadbali o ich bezpieczeństwo. Apelujemy, by nie pozwalać najmłodszym obsługiwać maszyn i nie angażować dzieci do wykonywania niebezpiecznych prac polowych, mówił mi młodszy aspirant Mateusz Piliński z policji.
24: Nie pozostawiajcie dzieci bez opieki, nie pozwalajcie im obsługiwać maszyn rolniczych, nie angażujcie ich w niebezpieczne prace.
23: A przed uruchomieniem maszyny zawsze warto upewnić się, że w jej pobliżu nie ma dzieci. Mateusz Szkudlarek, Radio Z.
4: Warto też wyznaczyć dzieciom bezpieczne miejsce do zabawy oddalone od części gospodarczej i tras przejazdu rolniczych maszyn. Katastrofalne pożary we Francji. W departamencie Pireneje Wschodnie płonie ponad 1500 hektarów. Z 15 gmin ewakuowano w sumie 5 tysięcy mieszkańców. Dlatego jutrzejszy trzeci etap wyścigu Tour de France odbędzie się bez udziału publiczności. Ogień rozprzestrzenia się bardzo szybko z powodu suszy i upałów. Walczy z nim około 700 strażaków wspieranych przez samoloty i śmigłowce gaśnicze. Pożary wybuchły też w dwóch innych departamentach na południu kraju. Częściowo zamknięto autostradę A9, która łączy Lyon z Barceloną. W wielu regionach Francji w związku z upałami obowiązuje pomarańczowy alert. Miejscami termometry pokazują 40 stopni. Aktywiści broniący na Warmii i Mazurach przydrożnych drzew przed masową wycinką dostali wsparcie z Ministerstwa Klimatu i Środowiska. Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie chce się pozbyć w tym roku blisko 7 tysięcy drzew, które rosną przy trasach w tym regionie. Powodem ma być ich zły stan, ale też poprawa bezpieczeństwa kierowców. Reporter Radia Z Maciej Bąk z tym tematem teraz. A co na to wszystko ministerstwo?
25: Uważa, że ochrona przydrożnych alei drzew na Warmii i Mazurach to inwestycja w bezpieczeństwo. Zarówno to wodne i klimatyczne, jak i militarne, bo takie szpalery pełnią istotną funkcję obronną, co potwierdził już zresztą resort obrony narodowej, zwracając uwagę, że ten region przecież graniczy z Rosją. W ślad za stanowiskiem Ministerstwa Klimatu poszły konkretne działania. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Olsztynie negatywnie zaopiniowała dwa pierwsze wnioski w sprawie przydrożnej wycinki. Złożyła je w imieniu drogowców, gmina Barciany.
4: Drogowcy uważają, że drzewa rosnące przy drodze zagrażają kierowcom. Według resortu odpowiedzią na wypadki powinno być projektowanie bezpiecznych dróg, a nie wycinka. A jak teraz jeździ się po naszych trasach? Zapraszam już na wiadomości dla kierowców.
1: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
4: Zablokowana jest droga krajowa 43 w Łódzkiem we wsi Pątnów. To odcinek Wielun Rudniki. Osobówka zderzyła się z motocyklem. Objazdy drogami lokalnymi. Wciąż nie przejedziecie dwoma pasami w stronę Warszawy na ekspresowej siódemce. Na obwodnicy Białobrzegów zderzyły się dwie osobówki. W samej Warszawie utrudnienia na ekspresowej ósemce w stronę Poznania. Na wysokości ulicy Głębockiej zderzyły się trzy pojazdy. Jest tam dwukilometrowy zator. Podobny korek na A1 na Śląsku. Za lotniskiem w Pyrzowicach są prace drogowe w stronę Gliwic. Uważajcie i dzwońcie, jeżeli na waszej drodze też są utrudnienia.
1: Czerwony telefon Radia Z. 321-321-100.
0: gdyby pogoda nie zaciekawa, jak i przez ten ostatni tydzień, gdybym miał użyć literackiego stwierdzenia, powiedziałbym taka se. Szczególnie na zachodzie, tam około 20 stopni i niewielkie szanse na przejaśnienia, za to będzie padało obficie. W centrum więcej słońca i mniej deszczu, na południu też może trochę pokropić. No też jest dobry generalnie, ale fajnie jakby on tak na zmianę ze słońcem się pojawiał. Byłoby wtedy idealnie. 4 minuty po godzinie 21 słuchacie Radia Z. Muzycznie idealnie proponuję. The Calling, Wherever You Will Go. Już teraz, a za chwilę Luis Fonsi i Demi Lovato.

I Got a Feeling to Black Eyed Peas w Radiu Z, dokładnie kwadrans po 21. Za chwilę Kuba i Kuba, Stygnie Lato, potem Michael Jackson i Heal the World. A tymczasem, czy paliwko nalane? Pytam, ponieważ w sieci pojawił się film, który podobno pokazuje naprawdę kolejkę na stację benzynową w Rosji. Kolejka ciągnie się kilometrami, tak na oko, pokazują z helikoptera. No i podobno przekłada się to nawet na 4 dni stania. 4 dni stania, żeby zatankować. No ale tam w Rosji rzeczywiście czas płynie inaczej. Tam nawet 3-dniowa operacja specjalna trwa ponad 4 lata.

0: 26 minut po 21:00 słuchacie Radio Z, to Sean Baker i Give. A za chwilę Sylwia Grzeszczak i słowa na K. Tymczasem dzisiaj, w niedzielę, 5 lipca, jest, proszę Państwa, dzień łapania za biust. Dlaczego Wam tak późno o tym mówię? Żebyście go przypadkiem nie obchodzili. To znaczy w przestrzeni publicznej. W domciu można.
1: Reklama.
2: Wiesz, co kryje twoja lodówka i skąd pochodzi żywność, która trafia na twój stół?
3: Patrz na etykiety. Znak Produkt Polski to pewność krajowego pochodzenia i polskich surowców.
2: Kupuj świadomie. Kampania Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
4: Ale duża.
5: O, wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
4: To co?
5: To do Media Expert.
6: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens EQ 6 Plus. Pyszna mleczna kawa za jednym dotknięciem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2999 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.

0: Graj o miliony nagród. Do wygrania rowery elektryczne, bony wakacyjne i nagroda główna Audi A3.
1: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl.
0: Zgarnij nagrody. Borys Szyc.
2: Poproszę oryginalnego plusza.
3: Którego?
2: Tego dla kobiet. Jest bez cukru?
3: Oczywiście.
2: Dziękuję.
4: Poproszę oryginalnego plusza.
3: Którego?
4: Żeńszeń. No wie pani, na moją witalność.
3: Oczywiście.
4: Dziękuję.
3: Poproszę oryginalnego plusza.
2: Tak, multivitaminę, te na 100%, bez dodatku cukru.
3: Oczywiście.
2: Dziękuję.
5: Tylko oryginalny plusz. Suplement diety od firmy Polski Lek. Suplementacja plus nawodnienie. Więcej na www.plusz.pl.
6: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach.
7: Wygrywaj przez całe lato w Cinema City. Popcorn, napoje, bilety i wiele więcej. Każdy zakup przybliża Cię do kolejnych kinowych nagród. Zbieraj punkty i wymieniaj je na nagrody. Szczegóły i regulamin na promocinemacity.pl.
8: Hej, lubisz przygody? Co powiesz na wspaniały weekend na Dolnym Śląsku? Zrób to z Radiem Z. Weź udział w naszym konkursie i wygraj wyjątkowy pobyt w Kotlinie Kłodzkiej dla Ciebie i bliskiej Ci osoby. Czekają na Was zamki, twierdze, jaskinie i niepowtarzalny spływ Nysą Kłodzką. Wejdź na radioz.pl i zgłoś się już dziś. Zrób to z Radiem Z na Dolnym Śląsku. Partnerami akcji są Dolny Śląsk i Turystyczna Trzynastka. Dolny Śląsk. Atrakcyjny na lato, atrakcyjny na lata.
9: Po reklamie.
10: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: Gibbs, Ego i For Money. Ostatni dzień lata, tak nazywa się piosenka, ale to tylko takie straszenie. Dopiero 5 lipca w kalendarzu. Za 18 minut godzina 22, za chwilę When i Wake Me Up Before You Go-Go. A tymczasem mam dobre wiadomości. Czytam właśnie, że dwie polskie pizzerie znalazły się w prestiżowym rankingu 50 najlepszych pizzerii w Europie, który uznawany jest za najważniejsze i najbardziej prestiżowe zestawienie tego typu, a więc liczy się. Te pizzerie to Zielona Górka z Pabianic, zajęło 18 miejsce, gratulacje, i Ciao Atuti ze Stolicy, 33 miejsce. Gratulujemy bardzo, bardzo serdecznie, ale ja się będę trzymał tego, że najlepsza pizza to jednak druga gratis.
1: Reklama. Wiesz, co kryje twoja lodówka i skąd pochodzi żywność, która trafia na twój stół?
2: Patrz na etykiety. Znak Produkt Polski to pewność krajowego pochodzenia i polskich surowców.
1: Kupuj świadomie. Kampania Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
3: Marian, a gdzie mogę kupić
4: na ten... mediaexpert.pl.
3: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
4: Na mediaexpert.pl.
3: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
4: Barbara, na mediaexpert.pl.
5: Po reklamie.
6: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: Mike and the Mechanics, Over My Shoulder, to jest muzyka numer 1 w Radio Z, a ten program nazywa się Radio Z na luzie, żeby nie powiedzieć Radio Z i luz. Zbliża się 22, więc za moment wiadomości Radio Z, zostańcie z nami. Radio Z
1: i już. Reklama.
2: Biegam, jeżdżę na rowerze, gram w tenisa, w piłkę, kocham to, co robię. Czujesz adrenalinę? Kocham życie. Plusz Elektrolity Sport. Idealny, abyś mógł więcej, abyś dał z siebie wszystko. Plusz Elektrolity Sport kibicuje tobie. Plusz, zawsze tam, gdzie ty. Suplement diety Plusz Elektrolity Sport od firmy Polski Lek.
3: Na zdrowie.
2: Dziękuję.
3: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
4: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no?
3: Panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
4: Wygodnie i za darmo.
3: No.
5: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Wiesz, co kryje twoja lodówka i skąd pochodzi żywność, która trafia na twój stół?
7: Patrz na etykiety. Znak Produkt Polski to pewność krajowego pochodzenia i polskich surowców.
6: Kupuj świadomie. Kampania Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
8: Po reklamie.
0: W kalendarzu niedziela, 5 dzień lipca. W studiu Lucyna Płużyczka. Czas na wiadomości Radio Z. Zapraszamy.
9: Policja bada przyczynę wypadku pod Staszowem. Zginęła jedna osoba, 4 są ranne. Rosną koszty i rośnie ryzyko. GOPR apeluje do rządu o więcej pieniędzy. Hubert Hurkacz, kontuzjowany, kończy przygodę z Wimbledonem.
0: 22.
9: Jedna osoba nie żyje, 4 trafiły do szpitala. To tragiczny bilans wypadku, do którego doszło nad ranem w Wólce Żabnej pod Staszowem w województwie świętokrzyskim. Kierowca samochodu był pijany. O tym, w jakim stanie są ranni i o możliwych przyczynach wypadku, ze służbami rozmawiał reporter Radia Z Michał Dzienyński.
10: 18-latek w bardzo ciężkim stanie walczy o życie w szpitalu. Pozostałe 3 ranne osoby w stanie stabilnym. Najstarszy, 22-latek, zginął na miejscu wypadku. Osobowym golfem podróżowali młodzi mężczyźni. Większość z nich, łącznie z kierowcą, była pijana, mówi Radiu Z Joanna Szczepaniak z policji w Staszowie.
11: Kierował 19-latek, miał blisko promil alkoholu w swoim organizmie.
10: Według wstępnych ustaleń policji do wypadku doszło, bo kierowca stracił panowanie nad pojazdem. Prawdopodobne przyczyny to alkohol i prędkość.
9: A w Warszawie trwa akcja służb. Po poważnym wypadku autobus komunikacji miejskiej wjechał w przejście podziemne przy Dworcu Zachodnim. Wcześniej uszkodził tramwaj i staranował 10 samochodów. 6 osób zostało rannych. Niewykluczone, że w autobusie doszło do awarii układu hamulcowego oraz kierowniczego. Wiadomo, że kierowca był trzeźwy, nie był pod wpływem narkotyków. W okolicach wypadku są utrudnienia w ruchu. Przyczyny zdarzenia bada policja. GOPR apeluje do rządu o zmianę zasad finansowania i większe środki na górskie ratownictwo. Choć zgodnie z przepisami to państwo powinno pokrywać koszty ich działalności, ratownicy podkreślają, że pieniędzy wciąż jest za mało, a wydatki rosną wraz z liczbą akcji, szkoleniami i utrzymaniem gotowości. Według nich bez stabilnego finansowania trudno mówić o pełnym bezpieczeństwie w górach. Celem jest także zwiększenie liczby etatowych ratowników. To konieczne, mówi naczelnik GOPR-u Jerzy Siodłak.
12: Pozycja budżetu, w budżecie państwa na ratownictwo górskie w mojej ocenie powinna być zwiększona i wtedy to by dało nam większą ilość etatów i odpowiednie doposażenie ratowników zawodowych, żeby te płace trochę podnieść.
9: Roczny budżet działalności GOPR-u to około 30 milionów złotych, z czego państwo pokrywa 3/4 tej kwoty. Wielki pech Huberta Hurkacza. Polak skreczował w meczu z Niemcem Janem Lenardem Struffem w 1/8 finału Wimbledonu. Nasz tenisista początkowo prowadził. Od 4 seta zaczął się jednak skarżyć na problemy w okolicy żeber. Kilka razy prosił o pomoc fizjoterapeutę, aż w końcu w 5 secie zdecydował się poddać mecz. Hurkacz grał w Londynie po 2-letniej przerwie. W 2024 roku w spotkaniu drugiej rundy na tym samym korcie też doznał kontuzji, tyle że kolana. Najlepszy jego wynik na Wimbledonie to półfinał z 2021 roku. I jeszcze zaglądamy na mundial. Czarny koń albo faworyt, Norwegia albo Brazylia. Na stadionie w East Rutherford w stanie New Jersey rozpoczyna się właśnie kolejny mecz 1/8 finału piłkarskich Mistrzostw Świata. Więcej o tym Krzysztof Wilanowski z redakcji sportowej Radia Z.
8: Cała presja spoczywa na ekipie Canarinhos. To Brazylia jako jeden z faworytów całego turnieju musi awansować do kolejnej rundy, a oczekiwania potrafią wiązać nogi. Norwegia może, nie musi. Wikingowie już teraz osiągnęli najlepszy wynik w dziejach swojej reprezentacji. W 1/16 finału pierwszy raz w historii wygrali mecz w fazie pucharowej i oczywiście nie chcą na tym poprzestać. To spotkanie to też pojedynek gwiazd tego mundialu. Z jednej strony Vinicius, który zdobył już 4 bramki, z drugiej Erling Haaland, który ma jedno trafienie więcej. Przed nami bardzo ciekawy pojedynek.
9: A w nocy będzie kolejny mecz na mundialu o drugiej naszego czasu. Meksyk zagra z Anglią.
2: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
0: Jutro stosunkowo ładna pogoda, szczególnie w centrum i na wschodzie kraju. Tam więcej słońca i nie powinno padać. Popada na południu, na zachodzie i troszkę na północy. Tam też więcej chmur. Ale na termometrach naprawdę wielka sprawiedliwość, bo od 19 do 22 stopni. Od 19 nad morzem, no tak, wakacje nad morzem najchłodniej, do 22 na Podkarpaciu i na Lubelszczyźnie. A my gramy w Radiu Z. Lekarz specjalista od przebojów, czyli dr Alban, It's My Life, prawie 4 minuty po 22.

Relax, take it easy. To Mika w Radiu Z, dokładnie kwadrans po godzinie 22. Bledka i dwa dni to za momencik. To jest muzyka numer jeden. Będzie też formacja Black i wielki przebój Wonderful Life. A tymczasem czytam, że Polska na potęgę kształci psychologów. Teoretycznie to dobrze, ale czy nie jest ich za dużo? Studentów na psychologii przybyło aż 150% i nigdzie w Europie nikt nie uczy psychologii na tym szczeblu tak wielu osób. No złośliwi mówią, że przy takiej ilości studentów psychologia świetnie przygotowuje do zawodu kelnera. Miejmy nadzieję, że to pozostaje tylko niesmacznym żartem. Bledka, dwa dni tak jak obiecałem. Dwa dni się kończą, ale spokojnie, jutro poniedziałek. Na szczęście ostatni w tym tygodniu.

0: niedzielę 5 lipca słuchacie Radia Z, 22:27 na moim, a to był oczywiście Pitbull, jego wielki przebój Give Me Everything. Pitbull jest zaskakująco popularny w Polsce, do tego stopnia, że jak zapowiedział, że będzie jego koncert, to bilety sprzedał się tak szybko, że on sam był zdziwiony. Chyba musiał robić drugi koncert od razu z rzędu, także jest w szoku. Fukaj i Vito Bambino, zabiorę się tam, to do pośpiewania, a zaraz potem Celine Dion, I Drove All Night, to też do pośpiewania, jeżeli ktoś oczywiście czuje się na siłach.
1: Reklama. Wiesz, co kryje twoja lodówka i skąd pochodzi żywność, która trafia na twój stół?
2: Patrz na etykiety. Znak Produkt Polski to pewność krajowego pochodzenia i polskich surowców.
1: Kupuj świadomie. Kampania Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
3: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
4: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Poproszę oryginalnego plusza.
7: Którego?
6: Tego dla kobiet. Jest bez cukru?
7: Oczywiście.
6: Dziękuję.
8: Poproszę oryginalnego plusza.
7: Którego?
8: Żeńszeń. No wie pani, na moją witalność.
7: Oczywiście.
8: Dziękuję.
7: Poproszę...
9: Oryginalnego plusza?
7: Tak.
10: Multivitaminę, te na 100%. Bez dodatku cukru.
7: Oczywiście.
10: Dziękuję.
8: Tylko oryginalny plusz. Suplement diety od firmy Polski Lek. Suplementacja plus nawodnienie. Więcej na www.plusz.pl.
11: Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
12: Po reklamie.

0: Talk to you another, tak nazywa się ta piosenka. Za 17 minut, godzina 23. Słuchacie Radia Z, mamy niedzielę, 5 lipca i dzisiaj, proszę Państwa, jest dzień bikini. Dlaczego mówię o tym tak późno? Dlatego, że za godzinę i 17 minut skończy się dzień bikini i trzeba będzie bikini zdjąć. Tylko taki pomysł rzucam. Whitney Houston, za chwilę Abram Dawid Podsiadło i Sezon. Zostańcie z nami.
1: Reklama.
2: Wiesz, co kryje twoja lodówka i skąd pochodzi żywność, która trafia na twój stół?
1: Patrz na etykiety. Znak Produkt Polski to pewność krajowego pochodzenia i polskich surowców.
2: Kupuj świadomie. Kampania Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
1: Po reklamie.
3: Radio Z. Muzyka numer jeden.

0: Reklama.
1: Wiesz, co kryje twoja lodówka i skąd pochodzi żywność, która trafia na twój stół?
0: Patrz na etykiety. Znak Produkt Polski to pewność krajowego pochodzenia i polskich surowców.
1: Kupuj świadomie. Kampania Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
2: Biegam. Jeżdżę na rowerze. Gram w tenisa. W piłkę. Kocham to, co robię. Czujesz adrenalinę? Kocham życie. Plusz Elektrolity Sport. Idealny, abyś mógł więcej, abyś dał z siebie wszystko. Plusz Elektrolity Sport kibicuje tobie. Plusz, zawsze tam, gdzie ty. Suplement diety Plusz Elektrolity Sport od firmy Polski Lek.
3: Na zdrowie.
2: Dziękuję.
3: Po reklamie.
4: Mamy niedzielę, 5 dzień lipca, czas na ostatnie dzisiaj wiadomości Radia Z, na które zaprasza Lucyna Łużyczka.
5: Sprzęt wojskowy dla Ukrainy. Nasz rząd ujawni listę donacji. Tragedia pod Kielcami. Mąż zmarłej kobiety zatrzymany. Uważajcie podczas wakacji, apeluje Główny Inspektorat Sanitarny. Rząd ujawni listę sprzętu wojskowego, jaki przekazaliśmy Ukrainie. Taką decyzję po konsultacji z premierem podjął minister obrony narodowej. To reakcja na burzę, jaką wywołały doniesienia o tym, że oddaliśmy Ukrainie pociski do systemów przeciwlotniczych Patriot. Dlaczego te doniesienia skłoniły rząd do odtajnienia całej listy? O tym reporter Radia Z, Maciej Bąk.
6: Opozycja uważa, że to skandal, że pozbawiamy się tak zaawansowanych pocisków służących do bronienia polskiej przestrzeni powietrznej. Odtajnienie listy donacji dla Ukrainy sprawi, że dowiemy się, czy faktycznie doszło do takiego przekazania, ale też pokaże, ile sprzętu wojskowego przekazał ten i poprzedni rząd. Bo choć o sprawie jako pierwszy z polityków napisał Krzysztof Bosak z Konfederacji, to szef klubu PiS Mariusz Błaszczak zaczął mu wtórować. A jak podkreśla obecny szef MON Kosiniak-Kamysz, to właśnie jego poprzednik podpisał mnóstwo decyzji o donacjach sprzętu dla Ukrainy przy pełnej wiedzy prezydenta Andrzeja Dudy.
5: Minister obrony dodaje, że o wszystkich obecnych donacjach wojskowych informuje prezydenta Nawrockiego. Donald Trump spotka się z Wołodymyrem Zełenskim podczas szczytu NATO w Ankarze, informuje ambasador USA przy sojuszu Matthew Whitaker. Głównym tematem rozmów ma być zakończenie wojny w Ukrainie. Podczas szczytu Trump chce też sprawdzić postępy sojuszników w sprawie zwiększania wydatków obronnych. Według ambasadora Polska, kraje bałtyckie i nordyckie są liderami w tym zakresie, ale wiele innych państw wciąż pozostaje w tyle. W programie wizyty amerykańskiego prezydenta są także rozmowy z prezydentem Turcji oraz udział w sesji przywódców państw NATO. To dwudniowy szczyt sojuszu w Ankarze zaczyna się we wtorek. Po prawie dwóch dniach poszukiwań policja zatrzymała męża kobiety, którą znaleziono martwą w domu. Do tragedii doszło w Borkowie pod Kielcami. 65-latek może mieć związek z tą śmiercią. Więcej o ustaleniach w tej sprawie reporter Radia Z Michał Dzienyński.
7: Mężczyzna został zatrzymany na obrzeżach Kielc w mocno zalesionym terenie. Na razie trafił do szpitala. Nie został przesłuchany. Nie pozwalał na to jego stan zdrowia, mówi Radiu Z Małgorzata Perkowska-Kiepas ze świętokrzyskiej policji.
8: Mężczyzna był zaskoczony widokiem policjantów. Był wymęczony ukrywaniem się od piątku, stąd karetka pogotowia na miejscu zdarzenia.
7: Mąż kobiety był prawdopodobnie ostatnią osobą, która miała kontakt z 64-latką.
5: Wiele może też wyjaśnić sekcja zwłok kobiety, która ma się odbyć w najbliższych dniach. W wakacje Główny Inspektorat Sanitarny przypomina o bezpiecznym wypoczynku, na co zwrócić uwagę, żeby nie zachorować. O tym reporter Radia Z Mateusz Kasiak.
9: Zwracamy uwagę, gdzie wypoczywamy i gdzie się kąpiemy. Wybieramy tylko miejsca sprawdzone i legalne. Trzeba też uważać na to, co i gdzie jemy. Salmonella uwielbia wysokie temperatury, mówi mi Michał Pawlak, kierownik oddziału epidemiologii lubelskiego sanepidu.
10: Tutaj przede wszystkim powinniśmy zwrócić uwagę na prawidłową obróbkę termiczną pokarmów, aby ustrzec się przed tego typu zakażeniami.
9: Robimy też przegląd programu szczepień. W razie braków szczepionki trzeba uzupełnić. Mateusz Kasiak, Radio Z.
5: Przed wyjazdem zagranicznym warto skontaktować się też z lekarzem medycyny podróży. Będą nowe drzewa na krakowskim rynku głównym. Zarząd Zieleni Miejskiej posadzi ich w sumie 18. To projekt, za którym opowiedzieli się mieszkańcy w budżecie obywatelskim, o czym donosi reporter Radia Z Przemek Taranek.
11: Teraz na rynku rośnie około 50 drzew. Przybędzie 18, mówi dyrektor Zarządu Zieleni Miejskiej Łukasz Pawlik. To będą robinie akacjowe, lipy, klony, dęby i nie będą to małe sadzonki.
12: To są już duże drzewa, kilkunastometrowe, więc pojawią się takie strefy wypoczynku i w te upalne dni będziemy mogli znaleźć więcej cienia.
11: Między innymi w pobliżu stoisk kwiaciarek i koło wieży ratuszowej. Jeżeli uda się szybko wybrać wykonawcę w przetargu, pierwsze drzewa zostaną posadzone jeszcze jesienią tego roku. Kraków, Przemek Taranek, Radio Z.
5: Drzewa będą sadzone stopniowo przez kolejne 3 lata. Miasto wyda na to około 7 milionów złotych. I jeszcze zaproszenie do Poznania. Trwa tam największy w Polsce festiwal filmów animowanych, Animator. To impreza wyjątkowa, bo jej zwycięzcy są kwalifikowani do nominacji oscarowych. W programie są setki filmów z całego świata. O szczegółach reporter Radia Z, Adam Kaźmierczak.
13: W programie tegorocznego Animatora znalazły się produkcje m.in. polskie, japońskie i amerykańskie. Są filmy stricte dla dzieci, no i nie tylko. To m.in. łączące pokolenia Shrek.
14: Wielu z nas po prostu przy nim dorastało, a teraz odkrywamy zupełnie inne warstwy tego filmu. Ale też chcemy pokazać, że animacja ma taki wydźwięk bardzo mocny dla dorosłych. Dlatego Koszmarynki, czyli krótkometrażowe animacje, które są naprawdę straszne.
13: Mówiła rzeczniczka festiwalu Karolina Miśkiewicz. W sumie zostanie wyświetlonych ponad 300 różnych animacji. Poznań, Adam Kaźmierczak, Radio Z.
5: Animator w Poznaniu potrwa do przyszłej niedzieli, a jednym z gości festiwalu jest Maciek Szczerbowski, który wraz z Chrisem Leavisem zdobył w tym roku Oscara za nominację Dziewczyna, która płakała perłami. Wiadomości w Radio Z wracają już o północy. Zapraszam na nie w imieniu Krzysztofa Białkowskiego.
1: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
4: Za chwilę zaczynamy nowy tydzień. Pogodowo to będzie bardzo zbliżony czas do tego, który za nami. To znaczy jutro też wszędzie pochmurno i wszędzie może popadać, a najbardziej na zachodzie kraju i na południu. Nieco więcej słońca w centrum i na wschodzie. Natomiast na termometrach sprawiedliwie, równiutko wszędzie, około 20 stopni. Od 19 nad morzem do 22 na południowym wschodzie. 5 minut po godzinie 23. Słuchacie Radia Z. Bardzo dobrze, bo już teraz Derasmus i In the Shadows.

0: Reklama.
1: Poproszę oryginalnego plusza.
2: Którego?
1: Tego dla kobiet. Jest bez cukru?
2: Oczywiście.
1: Dziękuję.
3: Poproszę oryginalnego plusza.
2: Którego?
3: Żeńszeń. No wie pani, na moją witalność.
2: Oczywiście.
3: Dziękuję.
2: Poproszę oryginalnego plusza.
1: Tak, multivitaminę, te na 100%, bez dodatku cukru.
2: Oczywiście.
1: Dziękuję.
4: Tylko oryginalny plusz. Suplement diety od firmy Polski Lek. Suplementacja plus nawodnienie. Więcej na www.plusz.pl.
0: Po reklamie.
5: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: Reklama.
1: Poproszę oryginalnego plusza.
2: Którego?
1: Tego dla kobiet. Jest bez cukru?
2: Oczywiście.
1: Dziękuję.
3: Poproszę oryginalnego plusza.
2: Którego?
3: Żeńszeń. No wie pani, na moją witalność.
2: Oczywiście.
3: Dziękuję.
2: Poproszę oryginalnego plusza.
1: Tak, multivitaminę, te na 100%, bez dodatku cukru.
2: Oczywiście.
1: Dziękuję.
4: Tylko oryginalny plusz. Suplement diety od firmy Polski Lek. Suplementacja plus nawodnienie. Więcej na www.plusz.pl.
0: Po reklamie.
5: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: Wiadomości Radia Z. Krzysztof Białkowski, zapraszam. Na początek Warszawa i 6 osób poszkodowanych w wypadku autobusu ZTM linii 186. Ze wstępnych ustaleń policji wynika, że w rejonie Ronda Zesłańców Syberyjskich autobus miał najpierw zderzyć się z tramwajem, a potem odjechać w kierunku Ronda, uszkadzając po drodze 7 samochodów i ostatecznie wjeżdżając do przejścia podziemnego, spychając do niego również jedno z aut. Jak wiecie z Radia Z, w wypadku poszkodowanych zostało w sumie 6 osób. 2 osoby, w tym jedna nieletnia, zostały przewiezione do szpitala. Strażacy zakończyli akcję wyciągania z przejścia podziemnego samochodu osobowego i są w połowie akcji wydobywania autobusu. Z ustaleń policji wynika, że kierowca autobusu był trzeźwy, także wynik narkotestu był negatywny. Nadzór ruchu jako wstępną przyczynę zdarzenia miał wskazać awarię układu kierowniczego. O takim samym powodzie wypadku miał też mówić kierowca. W ostatnich dniach więcej osób ginie w wodzie niż w wypadkach drogowych, alarmuje WOPR. Od początku czerwca w Polsce utonęły 73 osoby. Najczęściej do tragedii dochodzi w miejscach niestrzeżonych i zabronionych, mówi prezes WOPR Paweł Błasiak.
1: Utonąć można na 2 metrach i na 150 tak samo. Na wodach otwartych, jak pływamy, to tam na dole może nie być tego twardego, co na basenie, że się odbijemy, albo pasa, albo drabinki, czego się można złapać. Jeżeli chcemy pływać na wodach otwartych, róbmy to po prostu z głową.
0: WOPR-owcy apelują, by nad wodą zawsze pilnować dzieci. To nie jest zadanie ratowników. Odpoczywający nad Bałtykiem musieli wczoraj zapomnieć o kąpieli w morzu. Nad kąpieliskami zawisły czerwone flagi zakazujące wchodzenia do wody. Powodem były wysokie fale i silne prądy wsteczne. Tak było od Świnoujścia po Krynicę Morską w sumie na 140 nadbałtyckich kąpieliskach. Jak w każde wakacje wraca temat bezpieczeństwa dzieci na wsi. Zaledwie kilka dni temu w Świętokrzyskiem pod traktorem zginęła nastolatka. Dlatego służby apelują do opiekunów o szczególną ostrożność i przypominają, że najmłodsi nie we wszystkich pracach polowych mogą pomagać. Mówi Radiu Z młodszy aspirant Mateusz Piliński z policji.
2: Gospodarstwo rolne to miejsce pracy, w którym występuje wiele zagrożeń, szczególnie dla dzieci, które nie zawsze dostrzegają niebezpieczeństwo. Dlatego apelujemy do dorosłych. Nie pozostawiajcie dzieci bez opieki, nie pozwalajcie im obsługiwać maszyn rolniczych, nie angażujcie ich w niebezpieczne prace.
0: Warto też zabezpieczyć studzienki, zbiorniki czy silosy. Poprawia się sytuacja na rzece Bóbr. Na badanym odcinku rzeki nie stwierdzono kolejnych śniętych ryb. Wciąż obowiązuje jednak wydany przedwczoraj zakaz korzystania z wód rzeki Bóbr na odcinku od Korony Zapory Pilchowickiej do zbiornika Rakowice. Przypomina rzecznik wojewody dolnośląskiego Tomasz Jankowski.
3: Ten zakaz obejmuje zarówno wchodzenie do wody, w tym kąpiele, pojenie zwierząt, amatorski gospodarczy połów ryb oraz korzystanie z wód do celów gospodarczych. Nie wolno też używać jednostek pływających na tym odcinku.
0: Rzecznik wojewody zapewnia też, że woda dostarczana okolicznym mieszkańcom jest bezpieczna do spożycia, a sytuacja na rzece nie ma wpływu na wodę z sieci wodociągowej. W związku z masowym śnięciem ryb w tym tygodniu zbierze się Rada Społeczna do spraw sytuacji na rzece Bóbr i Jeziorze Pilchowickim. Odyseusz w nowej odsłonie. Każdy, kto jedzie za granicę, może skorzystać z nowych wersji systemu informującego o bezpieczeństwie, warunkach wjazdu i pobytu w poszczególnych krajach. O tym, jakie możliwości są dostępne, opowie reporter Radia Z Tomasz Kubat.
4: Bardziej intuicyjny i dokładny informator, nie tylko o zagrożeniach, jakie czekać na nas mogą w danym państwie, to jedno. Nowy Odyseusz to także możliwość szybkiego zgłoszenia swojego zagranicznego wyjazdu lub pobytu.
5: Wystarczy jedynie wskazać miejsce, w którym się znajdujemy, określić, jak chcemy otrzymywać powiadomienia w sytuacjach kryzysowych czy innych.
4: Tłumaczy wiceminister cyfryzacji Dariusz Standerski. System działa albo poprzez stronę internetową, albo aplikację mObywatel.
0: Jeśli do wyjazdu jest jeszcze czas, można wybrać funkcję aktualizacji sytuacji w danym kraju. Wtedy będziemy informowani m.in. o zmianie poziomu ostrzeżeń. Główny Inspektorat Sanitarny przypomina o bezpiecznym wypoczynku podczas wakacji, na co zwrócić uwagę, by nie zachorować. O tym reporter Radia Z Mateusz Kasiak.
6: Zwracamy uwagę, gdzie wypoczywamy i gdzie się kąpiemy. Wybieramy tylko miejsca sprawdzone i legalne. Trzeba też uważać na to, co i gdzie jemy. Salmonella uwielbia wysokie temperatury, mówi mi Michał Pawlak, kierownik oddziału epidemiologii lubelskiego sanepidu.
7: Tutaj przede wszystkim powinniśmy zwrócić uwagę na prawidłową obróbkę termiczną pokarmów, aby ustrzec się przed tego typu zagrożeniami. zakażeniami.
6: Robimy też przegląd programu szczepień. W razie braków szczepionki trzeba uzupełnić. Mateusz Gasiak, Radio Z.
0: Przed wyjazdem zagranicznym warto skontaktować się z lekarzem medycyny podróży. Zaostrzenie bezpieczeństwa w poznańskim urzędzie to w związku z ostatnim incydentem obrzucenia prezydenta miasta tortem podczas sesji rady. Od najbliższej sesji na sali będzie m.in. więcej strażników, mówi Radosław Weber ze Straży Miejskiej w Poznaniu.
8: Planujemy 3 strażników do ochrony sali sesyjnej. Także będzie weryfikacja gości, którzy chcą wejść, mediów, tak żebyśmy wiedzieli, kto dokładnie przebywa na sali. Na samej sali też ta część dla publiczności będzie fizycznie oddzielona od reszty.
0: Przed wejściem na salę sprawdzane będą bagaże, czy nie ma w nich niebezpiecznych ani dziwnych, na przykład takich jak tort, przedmiotów. Swoje rzeczy mieszkańcy będą mogli zostawić w depozycie. Nie żyje kolejna uczestniczka powstania warszawskiego. W wieku 105 lat odeszła pułkownik Urszula Tauer, pseudonim Ala, poinformowało Muzeum Powstania. Urszula Tauer w czasie wojny działała jako kurierka i łączniczka, dobrze znała niemiecki, jeździła więc też z listami do Berlina. 82. rocznica wybuchu powstania warszawskiego, 1 sierpnia. W tym roku walkę powstańców upamiętnia album muzyczny Błażeja Króla. Na płycie Łączy nas historia spotyka się ze współczesnością, mówi w rozmowie z reporterem Radia Z Krzysztofem Grządzielskim dyrektor Muzeum Jan Ołdakowski.
9: Ten album jest taką artystyczną próbą opowiedzenia o tym, co nas łączy, chociaż on pokazuje też wyjście do współczesności. Bo wielu młodych ludzi dzisiaj ma taką trudność w opowiedzeniu, że boi się wojny.
10: Ten album on ma dobitnie pokazać, że to powstanie łączy nas, to wspólna historia.
9: Trochę opowiada o przeszłości ta płyta, o tym, co czuli ludzie w czasie Powstania Warszawskiego, ale też właśnie skupiamy się na młodych ludziach, na tym, że wojna zabiera im młodość, dzieciństwo. Ta płyta nie będzie łatwa w tym roku. W wersji tekstowej jest trudna.
0: Utworów będzie można posłuchać 25 lipca podczas koncertu w Parku Wolności przy muzeum. Wśród wykonawców także Daria ze Śląska i Andrzej Piaseczny. Na koniec jeszcze Mundial i Brazylia. Wyeliminowana przez Norwegię, 2 bramki Halanda wyrzuciły Canarinhos za burtę turnieju i zapewniły Wikingom miejsce w ćwierćfinale, w którym zagrają z Meksykiem albo z Anglią. Teraz to już wszystko. Kolejne wiadomości Radia Z za niecałą godzinę.
11: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.

0: Pierwsza. Wiadomości Radia Z, Krzysztof Białkowski, zapraszam. Wiele odwołanych pociągów, a niektóre opóźnione nawet o 400 minut. Tak wyglądała podróż wielu z nas jeszcze tydzień temu w upale sięgającym 40 stopni. Kolej nie chce powtórek takich dni, ale do tego potrzebne są zmiany, mówi Włodzimierz Kiełczyński, dyrektor Biura Bezpieczeństwa PKP PLK.
1: W szynie temperatura dochodziła do 65 stopni. Zostało wykrytych wiele nieprawidłowości w postaci nadmiernego opadania ciężarów naprężających. Po prostu nasza sieć nie jest przewidziana do tego typu upałów. Będziemy się zastanawiać nad pewnymi zmianami.
0: W obawie o odkształcenie torów pociągi musiały ograniczyć prędkość, a to powodowało opóźnienia. To jeszcze w związku z upałami polscy naukowcy apelują o debatę w Sejmie o tym, jak ograniczyć przyczyny kryzysu klimatycznego. List do marszałka Włodzimierza Czarzastego podpisało ponad 80 osób. Według nich prawdopodobieństwo występowania takich fal upałów, jakie mieliśmy w ostatnim tygodniu czerwca, rośnie. Profesor Zbigniew Karaczun ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.
2: Są takie szacunki między innymi dla Warszawy, które w zależności od scenariusza, które mówią o tym, że w Warszawie wzrośnie nawet 600% prawdopodobieństwo wystąpienia 5-dniowych fal upałów z temperaturami sięgającymi 43 stopnie w połowie tego wieku. Więc to jest ta skala, z którą się musimy mierzyć.
0: Naukowcy mówią o rosnących kosztach energii potrzebnej do chłodzenia budynków, pogarszających się warunkach życia w gęsto zabudowanych miastach, czy problemach z dostępem do wody oraz suszą na polach. Wakacje to czas żniw dla oszustów wykorzystujących osoby szukające pracy za granicą. Z atrakcyjnymi ofertami, z wysokim wynagrodzeniem często stoją siatki handlarzy ludźmi. Zmuszają do niewolniczej pracy, zastraszają, zabierają dokumenty. Dlatego warto pamiętać o kilku zasadach, mówi Radiu Z Adam Dębiński z łódzkiej policji.
3: Zawsze sprawdzaj firmę, w której planujesz się zatrudnić. Upewnij się, że to legalny pracodawca. Możesz to zrobić w polskich i zagranicznych rejestrach. Nie wyjeżdżaj bez podpisanej umowy. Pamiętaj, że dokument powinien być w języku, który rozumiesz. Nie podpisuj niczego, czego w pełni nie rozumiesz. Na miejscu, bez konsultacji.
0: Warto pamiętać, że praca przymusowa może dotyczyć każdego, osoby młode, starsze. Płeć też nie ma znaczenia. Ułatwienia dla podróżnych na lotnisku w Gdańsku. Działają tam już dwa nowoczesne skanery, dzięki którym podczas kontroli nie trzeba opróżniać torby czy plecaka. Można mieć także większe butelki. To jednak na razie przedsmak, bo takich urządzeń potrzeba dużo więcej. Ze szczegółami reporter Radia Z Maciej Bąk.
4: Skanery są dwa, a docelowo ma ich działać 11. Oznacza to, że nowo kupione urządzenia obsługują teraz tylko niektóre punkty kontroli. Można więc liczyć na łód szczęścia i wziąć większą butelkę, ale wciąż jest spora szansa, że trafimy na stary typ kontroli i butelki będziemy musieli się pozbyć. Plan jest taki, by do wiosny przyszłego roku na gdańskim lotnisku był już komplet nowych urządzeń. Dzięki nim kontrola będzie szybsza i bardziej komfortowa, zwłaszcza gdy dotrą kolejne zamówione sprzęty, skanery do ciała, znane z wielu dużych europejskich lotnisk. Gdańsk, Maciej Bąk, Radio Z.
0: Przy nowoczesnych skanerach można wnieść na terminal i dalej na pokład samolotu nawet dwulitrowe butelki z napojami i każde kosmetyki. Jeśli planujecie zagraniczne wyjazdy, pamiętajcie o szczepieniach, apeluje Główny Inspektorat Sanitarny. Chodzi głównie o podróże do dalekich krajów o odmiennych warunkach klimatycznych i sanitarnych, bo wiąże się to z ryzykiem zachorowania na choroby zakaźne rzadko występujące w Polsce. A odpowiednie szczepienia są skuteczną formą profilaktyki, wyjaśnia w rozmowie z reporterem Radia Z Krzysztofem Grządzielskim dr Paweł Grzesiowski.
5: Zaczynamy od wirusowego zapalenia wątroby typu A. Mówimy również o dużym brzusznym czy o tęściu, który jest bardzo istotnym szczepieniem, a wiele osób poza okresem dzieciństwa te szczepionki nie przyjmuje. A potem mamy problem, bo jest uraz na wycieczce i jest gorączkowe szukanie, prawda, antytoksyny tęczowej.
6: Nica też jest w Krztusie 100 raz na 10 lat.
5: Tak, to jest ta szczepionka, którą powinniśmy przyjmować niezależnie od wyjazdów, bo pamiętajmy, że w Polsce też można zarazić się laseczką tęczca. Ona żyje w glebie. Każde zranienie i rana zanieczyszczona po prostu ziemią, glebą może być właśnie tęczorodna.
0: Szczepienia najlepiej wykonać kilka tygodni przed wyjazdem, by organizm zdążył wytworzyć odporność. Nadmorska gmina Puck ma stać się gminą górniczą. KGHM zdecydował się uruchomić kopalnię polihalitu, cennego minerału wykorzystywanego w produkcji nawozów. Potężne jego złoża są w okolicach wsi Mieroszyno. Projekt Puck, tak jest on przedstawiany, ma przynieść północnym Kaszubom kilka tysięcy nowych miejsc pracy. To będzie dopiero druga na świecie po Wielkiej Brytanii Brytanii kopalnia polihalitu, mówi prezes KGHM Remigiusz Paszkiewicz.
7: Złoże ma powierzchnię mniej więcej 55 km kwadratowych, zawiera mniej więcej 300 milionów ton polihalitu. Pewnie skład się trochę różni w różnych fragmentach złoża, ale ma bardzo dobrą zawartość wapnia, potasu, magnezu i siarki, czyli podstawowych składników poza azotem, które są potrzebne do tego, żeby wszystko co zielone rosło.
0: Polihalit z Pucka ma zapewnić Polsce i Europie bezpieczeństwo żywnościowe na dekady. Otwarcie kopalni za około 12 lat. Katastrofalne pożary we Francji. W departamencie Pireneje Wschodnie przy granicy z Hiszpanią płonie około 2000 hektarów. Prefekt departamentu zdecydował o ewakuacji 10 tysięcy osób z kilkunastu gmin w masywie Aspr. Dlatego dzisiejszy trzeci etap wyścigu Tour de France odbędzie się bez udziału publiczności. Ogień rozprzestrzenia się bardzo szybko z powodu suszy i upałów. Walczy z nim około 700 strażaków wspieranych przez samoloty i śmigłowce gaśnicze. Pożary wybuchły też w dwóch innych departamentach na południu Francji. Częściowo zamknięto autostradę A9 łączącą Lyon z Barceloną. W wielu regionach Francji w związku z upałami obowiązuje pomarańczowy alert. Miejscami termometry pokazują 40 stopni. Początek drugiej fali upałów w Hiszpanii. W najbliższych dniach termometry mogą tam pokazywać 44 stopnie. W większości kraju obowiązują pomarańczowe alerty pogodowe. Jednocześnie na północy strażacy walczą z pożarami, które co roku w wakacje niszczą tysiące hektarów terenów. Teraz to już wszystko. Kolejne wiadomości Radia Z za niecałą godzinę.
8: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.

0: Druga. Wiadomości Radia Z. Krzysztof Białkowski, zapraszam. Na początek Ukraina i rosyjski atak na Kijów. Jak podaje agencja France Press, w ukraińskiej stolicy doszło do kilkunastu eksplozji. Wróg atakuje pociskami balistycznymi, napisał na telegramie Tymur Tkaczenko, szef administracji wojskowej stolicy Ukrainy. Mer Kijowa Witalij Kliczko przekazał, że działa obrona przeciwlotnicza i wezwał ludzi do pozostania w schronach. Z kolei Ukraińcy zaatakowali okupowany przez Rosjan Krym. Michał Radzwożajew, gubernator anektowanego półwyspu, poinformował, że w Sewastopolu odcięto prąd po ukraińskim ataku na infrastrukturę energetyczną w pobliżu miasta. Wczoraj prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski ostrzegał, że Ukraina dysponuje nowymi danymi wywiadowczymi wskazującymi na to, że Rosja przygotowuje zmasowany atak, który ma nastąpić przed szczytem NATO w Ankarze. Rosja chce siać zło i zabijać ludzi. Proszę dbajcie o swoje bezpieczeństwo i zwracajcie uwagę na sygnały alarmu powietrznego, napisał Zełenski w komunikatorze Telegram. Prezydent zwrócił uwagę, że każda zwłoka partnerów Kijowa w dostarczaniu pocisków do systemów Patriot dla ukraińskiej obrony przeciwlotniczej oznacza utratę ludzkiego życia i zachęca Moskwę do dalszego prowadzenia wojny. Ze środy na czwartek Rosja przeprowadziła zmasowany atak na Kijów i obwód kijowski, używając ponad 70 rakiet i prawie 500 dronów. W mieście zginęło 31 osób, a co najmniej 100 zostało rannych. Mecz 1/8 finału Mistrzostw Świata między Anglią i Meksykiem został opóźniony o godzinę z powodu burz i ulewnych deszczów, które nawiedziły Mexico City. Spotkanie na Estadio Azteca rozpocznie się o 19:00 czasu lokalnego, czyli o 3:00 czasu polskiego. Niepokojące statystyki PKP PLK. Dziennie w Polsce dochodzi do 11 przypadków utknięcia samochodu między rogatkami. Na przejazd nie możemy wjechać, jeśli nie mamy miejsca, by z niego zjechać, mówi ekspert do spraw bezpieczeństwa PKP PLK Marcin Kruszyński.
1: Oni w momencie, kiedy wjeżdżają, przejazd jest otwarty. Normalnie, tylko za przejazdem jest, nazwijmy to tak, korek, sznur samochodów. Kierowca stoi, oczekuje, aż mu się zwolni miejsce i w pewnym momencie pociąg najeżdża na czujnik i zaczyna się proces zamykania przejazdu.
0: Najprostszą rzeczą, jaką możemy wtedy zrobić, jest wyłamanie rogatki samochodem. W tym roku dochodzi do większej liczby wypadków z udziałem pociągów niż w zeszłym. Było ich już prawie 90, a 21 osób zginęło. GOPR apeluje do rządu o większe środki na ratownictwo górskie, choć to państwo powinno pokrywać koszty ich działalności. Ratownicy podkreślają, że pieniędzy wciąż jest za mało, a wydatki rosną, bo jest więcej akcji, szkoleń i pracy. Bez stabilnego